0: Się do pana biura podróży?
1: 10.
0: I dokąd wybrali wycieczki?
1: Turcja, Egipt, Grecja.
0: Zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami jest podobne jak rok temu, czy jednak mniejsze?
1: Jest dużo mniejsze. Odnotowujemy tak naprawdę większy przychód na kierunkach bałtyckich. Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia.
2: Z Katarzyną Turosieńską i Michałem Żebrowskim z Polskiej Izby Turystyki rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Świat muzyki w faktach RMF FM.
2: Kraków stolicą niezwykłych kinowych dźwięków, a to wszystko za sprawą Festiwalu Muzyki Filmowej. Dziś w stolicy Małopolski międzynarodowa gala seriali, podczas której zabrzmią suity z Yellowstone, Gwiezdnych Wojen czy serialu Pingwin. Orkiestrę Akademii Beethovenowskiej poprowadzi maestro Dirk Bross.
4: It's really a fantastic orchestra.
2: To naprawdę fantastyczna orkiestra. Utalentowani muzycy pracują bardzo szybko, profesjonalnie, są bardzo skupieni. Program jest bardzo trudny, ponieważ mamy różnorodne style. Niektóre utwory są mainstreamowe, jest to dla nas łatwiejsze. Ale utwór Mika Giacchino, który właśnie zagraliśmy z serialu Pingwin, jest bardzo współczesnym. Orkiestra wykonała świetną robotę. Nie mogę doczekać się koncertu. Ten spektakularny koncert rozpocznie się o 19 w krakowskiej Taurun Arenie, a próbę do międzynarodowej gali seriali obserwowała Jadwiga Polus z RMF Classic. W faktach wracamy teraz do porannej rozmowy RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego był rzecznik rządu Adam Szłapka. Rozmawiali m.in. o przyszłości ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
5: Sytuacja Waldemara Żurka w rządzie osłabła.
6: Nie ma planów rekonstrukcji rządu.
5: Żadnych?
6: Żadnych.
5: Dobrze. Kiedy pierwsze pieniądze z SAFE płyną do Polski?
6: To są, myślę, że najbliższe tygodnie, bo umowa została podpisana i musiałbym dokładnie sprawdzić, ale to jest kwestia dni, kiedy pierwsza zaliczka, to jest ponad 6 miliardów, wpłynie do Polski.
5: No, to samo słyszeliśmy tydzień temu, to jest kwestia dni, to jest kwestia...
6: Tak, tydzień to jest 7 dni, tak. Umowa, prace Polskiej Grupy Zbrojeniowej, BGK.
5: Ale do końca maja będą te pieniądze?
6: Myślę, że tak. Na pewno. Ale panie redaktorze, bo też żebyśmy zdawali sobie sprawę, bo padły zapewnienia tydzień temu, że za kilka dni, ja to potwierdzam, że teraz, że za kilka dni, mówimy o projekcie europejskim, z którego Polska ma skorzystać ponad 43 miliardy euro, który został zatwierdzony w maju zeszłego roku, a wypracowany w czasie polskiej prezydencji, czyli w pierwszej połowie 2025 roku, a wymyślony pod koniec 2024 roku. Nie było nigdy, nigdy przenigdy tak masywnego programu europejskiego, który byłby tak szybko przepracowany.
5: No i dlatego to pytamy.
6: Właśnie, więc teraz...
5: Pytamy o to, kiedy będą pieniądze. To znaczy fantastycznie, że szybko poszło
6: będą
5: uzgodnienie.
6: Będą szybko. To jest ekspresowy projekt i także właśnie on jest tak ważny właśnie dlatego, że czasy są bardzo niestabilne. My musimy w Europie inwestować w polski
5: przemysł. A co z planem B? Bo dzisiaj ma być zaprezentowany plan B.
6: To będzie dzisiaj zaprezentowany.
5: No, ale rozumiem, że pan wie, jaki jest ten plan
6: tak,
5: B.
6: Tak, ale po to jest dzisiaj prezentacja odpowiednich ministrów, ministra Kierwińskiego, ministra Kośniaka-Kamysza,
5: pani minister Sobkowiak. Pan wie, że poszły już przecieki i na przykład jest taka informacja, że po prostu nastąpi przesunięcie. Te pieniądze, które może wykorzystać MON, to wykorzysta je, a z budżetu, planowanego budżetu MON-u pieniądze zostaną przesunięte na inne służby mundurowe.
6: Widzi pan, jak pan wszystko wie, ale wszystko o godzinie 15 będą ogłaszane.
5: Czyli jednak dobrze
6: wiem. To się pan przekona o tej 15. Mimo obstrukcji Karola Nawrockiego i posłów Prawa i Sprawiedliwości, wykorzystamy co do euro pieniądze,
5: ale
6: które
5: rozumiem,
6: mamy przeznaczone
5: na to jest właśnie ten
6: safe.
5: Model, tak? To znaczy, że po prostu nastąpią przesunięcia finansowe wewnątrz...
6: Polski przemysł zbrojeniowy nie straci.
5: To Juliana z Norwich, taka mistyczka średniowieczna, mówiła, będzie dobrze, wszystko będzie dobrze, ale pan jest rzecznikiem rządu, a nie średniowieczną mistyczką.
6: Mówię, będzie dobrze i nie chcę tych wszystkich informacji ogłaszać przed panem ministrem, panem premierem Kosiniakiem-Kałyszem, który razem z ministrem Kierwińskim, z ministrem Klimczakiem, z panem ministrem Sobkowiak-Czarnecką będą mówić dzisiaj o 15, dokładnie o szczegółach tego, ale tak, no, tu chodzi o to, żeby... No, PiS wielokrotnie zarzucał, co jest kompletną dezinformacją, że podpisanie umowy SAFE odbyło się niezgodnie z procedurami. Otóż odbyło się właśnie zgodnie z procedurami, które zostały przyjęte w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest wykorzystana ustawa o ochronie, o obronie ojczyzny. Ale dzięki tej ustawie o obronie ojczyzny można wykorzystać w pełni pieniądze na obronę, wykorzystywane przez Ministerstwo Obrony.
5: W związku z tym mniej pieniędzy trzeba dać nam, on i można dać natomiast, na inne służby.
6: Natomiast zależało nam na tym, żeby z tak gigantycznego programu skorzystały też inne służby. Policja, Straż Graniczna, żeby wykorzystała infrastrukturę, żeby można było wykorzystać te pieniądze na infrastrukturę. No, mamy krytycznie ważne połączenia drogowe, połączenia kolejowe, mosty, mamy podwójnego zastosowania infrastrukturę i obstrukcja Karola Nawrockiego i posłów Prawa i Sprawiedliwości bardzo utrudniła to możliwość skorzystania, więc my szukamy takiego modelu, który pozwoli wykorzystać pieniądze, więc tak będziemy szukać i pan zna te mechanizmy dobrze, no tak działa też administracja, że czasem potrzebne są przesunięcia.
5: Kiedy premier Tusk spotka się z premierem Węgier, Peterem Madziarem?
6: W przyszłym tygodniu.
5: A dokładnie wiem kiedy?
6: Tak.
5: A może pan powiedzieć?
6: Ta informacja się już pojawiała, no to będzie najprawdopodobniej środa przyszłego tygodnia.
5: Nie, a z kim jeszcze spotka się Madziar, premier Madziar, wie pan już?
6: Myślę, że spotka się też z panem prezydentem. To będzie normalna, oficjalna wizyta pierwsza w Polsce.
5: A z kardynałem Grzegorzem Rysiem, bo z Krakowa płyną takie sygnały, że może nawet z Rysiem się spotka.
6: Nie wykluczam, ale to jest też tak, że nasi partnerzy z Węgier przyjeżdżają do Polski na wizytę i część tej wizyty zawsze jest, ta część, która dotyczy premiera, jest uzgodniona z premierem. Te części, które dotyczą innych spotkań, są uzgadniane przez stronę węgierską.
5: To będzie triumfalny objazd Petera Madziara po Polsce?
6: Nie wiem, czy widzimy, jak to teraz wygląda. Znaczy oni chyba już ten taki czas pierwszy ucieszenia się z tego, że wygrali. No bo to jest duże zwycięstwo. Myślę, że nie tylko na Węgrzech radość z tego, że przegrał Orban, że wygrał Peter Madziar. Taka radość zapanowała. Oni się ucieszyli w dniu wyborów, oni się ucieszyli w dniu zaprzysiężenia rządu, a teraz przed nimi gigantyczna
5: twarda
6: robota.
5: Twarda polityka będzie.
6: A teraz jest twarda polityka i gigantyczna robota.
5: Mamy pewność, że w sprawach ukraińskich na przykład będziemy mówić z nimi bardziej jednym głosem, bo jak się słucha Madziara, to on ma takie poglądy, no jednak nadal bardzo mocno, jedni by powiedzieli patriotyczne, drudzy by powiedzieli nacjonalistyczne.
6: Na pewno będzie lepiej, to znaczy poglądy czy retoryka to jest jedno, a to, że Viktor Orban zachowywał się czasem, mówiąc delikatnie, nieracjonalnie z punktu widzenia Europy i pewnie też Węgier, albo działał w interesie jakichś partnerów zewnętrznych swoich, to jest coś zupełnie innego. Już pierwsze decyzje, które rząd Madziara podejmował, raczej pokazują, że tutaj będzie następowała zmiana, zarówno w kwestiach dotyczących Ukrainy, podejścia do Rosji, jak i w kwestiach dotyczących Europy.
5: Czyli spotkanie z premierem Tuskiem środa w Warszawie.
6: Będziemy wszystko dokładnie potwierdzać, ale tak.
5: A będzie przemówienie Madziara do Polaków?
6: To jest normalnie oficjalna wizyta. Tutaj nie ma tego typu planów na razie.
5: Panie ministrze, nie dało się dłużej ignorować wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Długo to trwało.
6: Nie ignoruje.
5: Ale długo trwało to podjęcie tej decyzji o wpisywaniu i transkrypcji?
6: No, kilka tygodni. Trwały prace.
5: Lewica chciała dużo szybciej i sugerowała, że to minister Kierwiński
6: pomógł. Nie, to nie jest tak. Znaczy od samego początku pan minister Kierwiński z ministrem Gawkowskim pracowali. Mówił o tym bardzo precyzyjnie przed posiedzeniem rządu w tym tygodniu premier Tusk. To jest kwestia i praworządności, i kwestia godności.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od rzecznika rządu Adama Szłapki.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: RMF 24.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan. Done.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku katastrofa lotnicza, z której wszyscy wyszli żywi. Cud w Gotrora. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: Na zegarach zaraz wybije trzecia. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. Amerykańscy urzędnicy podzieleni nagłą decyzją o odwołaniu wyjazdu brygady pancernej do Polski. Tym otwieramy fakty, później zajrzymy w nich na sklepowe półki. Tam ceny niestety rosną. O szczegółach powie dziennikarz RMF FM. Wołodymyr Zełenski ostrzega przed możliwym atakiem Rosji na jedno z państw NATO. W administracji Donalda Trumpa są ludzie, którzy próbują naprawić sytuację z Polską, komentuje Daniel Freed, były ambasador USA w Polsce. Jak dodał, sprawie pomaga zachowawczość reakcji polskich władz. Chodzi oczywiście o odwołanie planowanego wyjazdu brygady pancernej do Polski. Z doniesień medialnych wynika, że wielu urzędników było zaskoczonych taką decyzją Pentagonu. Zaintrygowało mnie, że w prywatnych rozmowach nie próbowali bronić tej decyzji i wiedzieli, że była ona głupia i szkodliwa. Wiedzą, że Polska zasługuje na więcej i będą walczyć, aby to naprawić, relacjonował Freed. Warszawa utrzymuje, że odwołanie przyjazdu brygady, która miała odbyć 9-miesięczną rotację w Polsce, nie wpłynie na możliwości odstraszania i na współpracę polsko-amerykańską. Rosja zamierza wciągnąć Białoruś w wojnę przeciw Ukrainie. Rozważa też atak z terytorium Białorusi na jedno z państw NATO, oświadczył Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy napisał w mediach społecznościowych, że Kijów zna szczegóły rozmów prowadzonych na ten temat między Moskwą a Mińskiem. Poinformował, że ukraińskie służby specjalne odnotowały wzmożone kontakty między białoruskim przywódcą Aleksandrem Łukaszenką a przedstawicielami Kremla. Zdaniem Kijowa rozmowy te dotyczą nie tylko wsparcia logistycznego czy politycznego, ale również bezpośredniego zaangażowania militarnego. Poprawia się stan zdrowia Patryka Budniaka, żużlowca Startu Gniezno, który w niedzielę miał poważny wypadek. 19-latek został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Informacje o stanie zdrowia żużlowca zebrał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Po wybudzeniu ze śpiączki lekarze mają kontakt z młodym żużlowcem. Odpowiada on na krótkie komunikaty i może też poruszać palcami u nóg. To bardzo dobra wiadomość, powiedziała mi Zuzanna Pankros, rzeczniczka wielospecjalistycznego szpitala miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu.
2: Daje to pewnego rodzaju światełko w tunelu. Obecnie nadal znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej, ale w najbliższych dniach zostanie przeniesiony na inny oddział w naszym szpitalu.
1: Żużlowiec przeszedł bardzo skomplikowaną operację kręgosłupa, ma złamaną miednicę i nogi. Na szczęście nie stwierdzono u niego urazów wewnętrznych. Teraz czeka go leczenie i długotrwała rehabilitacja.
0: Rosną ceny towarów i usług konsumpcyjnych w naszym kraju. W kwietniu ten wzrost w ujęciu rocznym wyniósł aż 3,2%. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,6%. Takie dane podał wczoraj Główny Urząd Statystyczny. Co się kryje za tymi liczbami i co najbardziej podrożało? To wyjaśni dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
3: Spośród codziennych wydatków w ciągu roku najbardziej podrożały ogórki. 22% w skali roku. I to mimo, że rolnicy sprzedają je za bezcen. Ceny w sklepach coraz wyższe. Po kieszeni uderzają też ceny wołowiny. Wzrost o 19%. Gorzkie wieści również dla miłośników czekolady, bo rok temu była o 17% tańsza. Widzimy też kontynuację wzrostów cen jaj o prawie 10%. Ale są i dobre informacje. Mocno potaniało masło, aż o 21%. Ziemniaki o 25%. To kolejny dramat rolników, ale konsumenci mogą się cieszyć. Tych przecen nie ma jednak zbyt wiele. Jeśli ceny paliw nie wrócą szybko do normy, w następnych miesiącach inflacja znów może wzrosnąć.
4: Fakty z Pomorza Zachodniego.
0: Najpierw było wręczanie wojskowych odznaczeń, a potem uroczysta defilada. W Szczecinie wczoraj odbyły się obchody 30-lecia 12. Brygady Zmechanizowanej. Na Placu Apelowym była reporterka RMF FM Anna Pałamar.
5: Dzisiaj mamy okolicznościowe właśnie 30-lecie powstania brygady, która nosi imię generała Józefa Hallera.
6: To 30-lecie to taki ważny jubileusz.
5: Bardzo ważny. Służyłem tu opodal jeszcze w latach 83-87. Była to bardzo dobra jednostka.
6: Znajdują się tutaj pojazdy wojskowe, różny sprzęt, jest cała masa żołnierzy, żeby dzieci mogły zobaczyć tutaj całą brygadę i nauczyć się trochę postaw patriotycznych.
7: Podobają ci się te pojazdy?
8: Tak.
7: Ty masz jakiś ulubiony?
8: Rosomak. Czołg towarowy.
7: Chciałbyś być kiedyś wojskowym?
8: Właśnie zastanawiam się, czy by nie pójść na wojskowego.
0: A to nie koniec atrakcji. Dziś na strzelnicy na szczecińskim Krzekowie odbędzie się piknik wojskowy. W programie ekstremalny dzikobieg, pokaz aut zabytkowych oraz jej nie mogło zabraknąć degustacja grochówki. Amerykańska obecność wojskowa w Polsce była jednym z głównych tematów porannej rozmowy RMF FM. Tomasz Terlikowski gościł w studiu rzecznika rządu Adama Szłapkę.
9: Co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce? Bo wciąż jest jakaś niepewność.
10: Znaczy, wojska amerykańskie w Polsce są i będą. I to jest, myślę, że najważniejsza informacja i wszystkim nam powinno zależeć, niezależnie od strony politycznej, żeby wojska amerykańskie w Europie i w Polsce, przede wszystkim w Polsce były, ale też w Europie.
9: Panie ministrze, ale
10: trwają
9: precyzyjnie
10: oczywiście rozmowy.
9: Miała być relokacja, CNN podaje, miała być relokacja. Część jednostki nawet już przyjechało, ale zostało wycofanych z Polski.
10: Oczywiście trwają prace z tego, co wiemy, w Stanach Zjednoczonych i w Departamencie Wojny nad reorganizacją obecności wojsk amerykańskich w Europie. Dla nas obowiązujące jest i ważne to zapewnienie, które otrzymał pan prezydent Nawrocki, że to nie obejmie Polski. Mamy też takie zapewnienie od głównodowodzącego sił NATO w Europie, generała Grynkiewicza. Pamiętajmy o tym, że w Polsce jest obecność wojsk amerykańskich rotacyjna, to znaczy one się zmieniają. Na razie nie ma żadnych takich potwierdzeń, że jakiekolwiek zmiany tu miały być.
9: Ale jest niepokój w Polakach, choćby dlatego, że czytamy w mediach, że CNN podaje, że taki przekaz dnia płynący z Pentagonu jest taki, że to Joe Biden zwiększył liczbę żołnierzy w Europie, w tym w Polsce z 5 do 10% i to miało być tymczasowe, więc może się okazać, że część z nich zniknie.
10: Wojska amerykańskie, tak jak powiedziałem, w Polsce są i będą. Oczywiście jest niepokój w całej Europie, bo Amerykanie pracują nad jakiegoś rodzaju reorganizacją. Nam zależy na tym i myślę, że wszystkim stronom sceny politycznej w Polsce, żeby ta obecność była stała. Na razie obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest rotacyjna, ona się zmienia, ale na razie bierzemy jako zapewnienia to, co usłyszał pan prezydent w czasie także rozmowy telefonicznej, to co Ministerstwo Obrony wie od generała Grynkiewicza. Za kilka dni odbędą się bardzo duże ćwiczenia w Toruniu, także z udziałem wojsk amerykańskich dotyczących Apache. Także tutaj na razie nie ma mowy o jakiejś redukcji wojsk w Polsce.
9: Ale nie byliśmy zaskoczeni tym, co się wydarzyło, bo wygląda na to te nocne spotkania, telefony, konsultacje, prezydent, premier, minister obrony narodowej, i wicepremier, wszyscy rozmawiają, czyli chyba jednak nas Amerykanie zaskoczyli.
10: Tutaj w tej sprawie wszystko powiedział pan premier Kosiniak-Kamysz. Właśnie dlatego, że ta informacja była jakąś nową informacją, która się pojawiła w mediach. Stąd rozmowy i z generałem Grynkiewiczem i oczywiście z prezydentem, z premierem. W tej sprawie tu nie może być żadnego sporu. Nam zależy na tym.
9: Ale wszyscy byli zaskoczeni? Prezydent też był zaskoczony?
10: Myślę, że wszyscy mieliśmy takie same informacje w tej sprawie, ale w tej sprawie ani nie powinno być sporu między instytucjami w Polsce, ani między stronami sporu politycznego, sceny politycznej. Chcemy wojsk amerykańskich w Polsce, chcemy wojsk amerykańskich w Europie, co też ma znaczenie, bo też nam powinno zależeć na tym, żeby w państwach bałtyckich była obecność stała wojsk amerykańskich i w innych
9: Panie
10: państwach.
9: Panie ministrze, ja rozumiem tak, my chcemy. To wszystko jest jasne. Polacy, myślę, też chcą, bo to daje poczucie bezpieczeństwa. Pytanie, czy Amerykanie chcą mieć tutaj swoje wojska?
10: Według informacji, które mamy od i generała Grynkiewicza i tych, które przekazywał pan prezydent Trump prezydentowi Nawrockiemu, żadnego Ale rodzaju reorganizacje.
9: Ta rozmowa z Donaldem Trumpem to jest przed tymi decyzjami Pentagonu, czy po? Czy ona się odbyła już?
10: Ja mówię o tych wcześniejszych, co do których mogę się...
9: To, że coś się zmieniło.
10: Co do których mogę się odnosić, bo mogę się tylko odnosić do tych informacji administracyjnych, które pojawiały się wcześniej. To są rzeczy, które nie powinny obejmować Polski. No ale prace, jak rozumiem, w Waszyngtonie trwają. Przypominam, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest obecnością rotacyjną, to znaczy oni po prostu zmieniają i to, że któraś z rotacji może być wstrzymana.
9: Jeżeli prace trwają, to możemy się znowu obudzić w sytuacji, kiedy którejś nocy zostaniemy zaskoczeni taką informacją, że ktoś wyjeżdża, ktoś nie przyjeżdża.
10: Ministerstwo Obrony Narodowej jest też w kontakcie stałym z amerykańskimi partnerami, także po to, żeby nic nas nie zaskakiwało. Wiem, że wczoraj też odbywały się rozmowy. Nasze stanowisko jest jasne. Amerykanie znają to stanowisko, rozumieją je. Myślę, że Polska jest też, co zresztą Amerykanie bardzo często powtarzają, bardzo lojalnym i wiarygodnym partnerem. My zgodnie z zapowiedziami, zgodnie z takimi sojuszniczymi zobowiązaniami wydajemy prawie 5% PKB na obronność. To jest bardzo doceniane w Stanach Zjednoczonych.
9: To jest nasza zasługa, nie Amerykanów.
10: Nie, ale to jest ważny argument w rozmowach z Amerykanami.
9: Nie ma najmniejszych wątpliwości, mówił wczoraj profesor Roman Kuźniar w radiu RMF 24, że to Amerykanie pomogli w ucieczce Zbigniewa Ziobry. Pan też nie ma takich wątpliwości?
10: Ja tutaj nie będę spekulował. Z całą pewnością wykorzystamy wszystkie możliwości dyplomatyczne do tego, żeby z tą stroną amerykańską pracować i ściągnąć Zbigniewa Ziobrę.
9: Ale wierzy pan w to rzeczywiście, że możemy go ściągnąć, że Amerykanie go ściągną? No przecież nie po to go tam ściągali, żeby go teraz Polsce wydawać.
10: To świadczy najgorzej, szczerze mówiąc, ze Zbigniewie Ziobro. Bo oczywiście prokuratura zebrała wystarczającą ilość dowodów, żeby postawić zarzuty. Chce postawić mu zarzuty. Ale mamy konkretne procedury. Żeby można było kogoś aresztować, to musi być zgoda sądu. Wcześniej został uchylony immunitet, bo Zbigniew Ziobro był posłem. I on ucieka. Ucieka jak szczur. Boi się polskiego wymiaru sprawiedliwości. Boi się stanąć z otwartą przyłbicą i broni się.
9: Ktoś mu pomógł. To znaczy pytanie, bo pewno... on oczywiście ucieka, to prawda. Natomiast pytanie, czy to nie jest też sygnał władz amerykańskich do polskiego rządu?
10: Na pewno to wiemy na pewno, że pomógł mu rząd Orbana. Bo wyjechał jeszcze w czasie kiedy u sterów w Budapeszcie był Orban.
9: Ale nie mógł wyjechać ze Stanów Zjednoczonych tylko za sprawą Orbana. Przecież Orban go nie przemycił w swoich walizce chyba.
10: Tak jak informowaliśmy zarówno Ministerstwo Sprawiedliwości, jak i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, my odpowiednie noty do strony amerykańskiej wystosujemy.
9: To pogorszy nasze relacje z nimi? Może pogorszyć?
10: Nie wiem, czy pogorszy. No ale my mamy swoje procedury. Jest prokuratura w Polsce, która uważa, że ma wystarczającą ilość dowodów, żeby postawić polskiemu obywatelowi zarzuty. I te zarzuty chce postawić. I musi w tym kierunku pracować, no bo jest ktoś, kto według prokuratury najprawdopodobniej złamał prawo w Polsce. Nie ma oczywiście wyroku sądu, więc nie można mówić, że to prawo na pewno złamał, ale wszyscy obserwowaliśmy, co robił Zbigniew Ziobro. Te zarzuty, które chce postawić prokuratura, to są zarzuty kryminalne.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od rzecznika rządu Adama Szłapki. Cała rozmowa do przesłuchania na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: Na zegarach zaraz wybije czwarta, pora więc na fakty w RMF FM. Mateusz Bożek, zapraszam. Sejm przyjął kolejny, trzeci już projekt ustawy o rynku kryptowalut. Opozycja chce, aby prezydent kolejny raz ją zawetował. W faktach o kolejnych, również niepokojących planach Pentagonu, dotyczących dowództwa amerykańskich wojsk w Europie. Czy Robert Lewandowski opuści Barcelonę? Niewykluczony jest transfer napastnika do klubów Arabii Saudyjskiej. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów. Dwie poprzednie rządowe ustawy w tej sprawie zostały zawetowane przez prezydenta. Sejmowa większość w procesie legislacyjnym uwzględniła tylko jedną poprawkę Karola Nawrockiego. Mimo to, zdaniem polityków koalicji rządzącej, prezydent podpisze rządowy projekt, bo jest niemal identyczny do tego, który złożyła w Sejmie głowa państwa.
1: Jeśli zawetuje tą ustawę po raz kolejny, to się po prostu ośmieszy i będzie działał na szkodę inwestorów zainteresowanym lokowaniem swoich oszczędności na rynku kryptoaktywów.
0: Mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa. Zbigniew Boguski z Kancelarii Prezydenta skrytykował rządzących za odrzucenie prawie wszystkich poprawek głowy państwa i dał do zrozumienia, że możliwe jest trzecie weto. Do odrzucenia tej ustawy zachęca również opozycja.
2: Ja bym proponował panu prezydentowi jednak zawetowanie obecnej ustawy, zawetowanie tylko dlatego, że powinniśmy nie przeregulowywać dyrektyw z Unii Europejskiej, a polski rząd robi to po prostu nagminnie.
0: Przekonywał Michał Nieznański z Konfederacji. Przyjęta prezydencka poprawka zakłada, że Komisja Nadzoru Finansowego musiałaby przedstawiać coroczny raport o rynku kryptowalut. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich kolejne niepokojące doniesienia z Waszyngtonu. Pentagon planuje obniżenie rangi dowództwa amerykańskich sił lądowych w Europie. Taką informację podał portal Notus, powołując się na źródła wtajemniczone w sprawę. Pentagon planuje zmienić rangę dowództwa wojsk z siedzibą w niemieckim Wiesbaden tak, by na jego czele stał trzygwiazdkowy, a nie jak dotąd czterogwiazdkowy generał. Rzecznik resortu Sean Parnell nie potwierdził tej wiadomości. Stwierdził, że w tej sprawie nie zapadła jeszcze żadna decyzja. Reorganizacja obecności wojsk amerykańskich w Europie. To był temat cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. W Bemowie Piskim koło Orzysza w Warmińsko-Mazurskiem stacjonuje około 1000 żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych. Jak mówią nam mieszkańcy, ich obecność to nie tylko większe bezpieczeństwo, ale też zysk dla lokalnych przedsiębiorców.
3: Bardzo często przychodzą codziennie do nas.
4: Co zamawiają?
3: Zazwyczaj zamawiają steki. Krewetki bardzo często też biorą i zawsze biorą przystawkę. To jakieś frytki, krążki cebulowe.
4: To jest tak, że te menu troszeczkę jest też pod nich przygotowane?
3: Jest pod nich właśnie przygotowane, żeby ich zachęcić, że mamy coś, co oni mają tam u siebie w Ameryce. Także wydaje mi się, że tak.
4: Komentują? Mówią, że smaczne?
3: Bardzo często.
0: Z panią Mają z jednej z restauracji w Orzyszu rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
5: Tym żyje Kraków.
0: W stolicy Małopolski pojawiły się elfy, a nawet żywe banany. Barwny korowód studentów przeszedł wczoraj z miasteczka studenckiego Akademii Górniczo-Hutniczej na krakowski rynek. A to oznacza, że zaczęły się juwenalia. Jakie studenci mają imprezowe plany na najbliższe dni?
6: Wydaje mi się, że przynajmniej jakby osobiście prawdopodobnie pójdę na Lemon. Wydaje mi się, że to są najlepszy dzień, ale zobaczymy.
7: Pewnie też na Lemon, nie Mysłowic.
8: Planujemy pójść na grę miejską D&D. Mamy już team.
9: Czy może tutaj na AGH, na Kukona, na Janka Rapowanie, tam jest chyba w środę jest ten koncert.
0: A ja przypomnę, że juwenalia w Krakowie potrwają do 23 maja. Odejście Roberta Lewandowskiego z Barcelony coraz bliżej. Według doniesień medialnych polski napastnik ma podpisać kontrakt z jednym z klubów w Arabii Saudyjskiej. Media z całego świata wymieniają kosmiczną kwotę 90 milionów euro, które Al Hilal, klub Karima Benzeny, miałby zapłacić Lewandowskiemu za sezon gry. Polak przebiłby wtedy zarobki Leo Messiego w Interze Miami. W grę wchodzi też ponoć inny saudyjski klub Al Nasr, w którym gra Cristiano Ronaldo. Odejście kapitana naszej kadry z Barcy wydaje się coraz bliższe, tym bardziej, że klub Katalonii wciąż nie zaproponował Lewemu nowej umowy. Jeśli nic się w tej sprawie nie zmieni, jutrzejszy mecz z Betisem może być pożegnaniem Polaka ze stadionem Camp Nou. Z piłkarskich stadionów przenosimy się teraz do koszykówki. Nasi reprezentanci w grze 3x3 kończą przygotowania do Mistrzostw Świata w tej dyscyplinie, które na początku czerwca odbędą się w Warszawie. Nasz dziennikarz Patryk Serwański rozmawiał z trenerem męskiej kadry Piotrem Rękielem i jej zawodnikiem Adamem Waczyńskim.
10: Piotr Rękiel, trener naszej koszykarskiej reprezentacji 3x3. Dzień dobry. Dzień dobry.
11: Piotrek, coraz bliżej Mistrzostwa Świata w Warszawie. Czy już trochę czujesz takiej w sobie adrenaliny, trochę takich emocji, czy cały czas na spokojnie?
10: Staram się hamować te emocje, bo jako trener muszę hamować też je wśród zawodników. Wczoraj mieliśmy Media Day, na którym naprawdę bardzo dużo się działo. Dowiedzieliśmy się też dużo rzeczy organizacyjnych, które będą miały miejsce w Warszawie, jak będzie wyglądała arena, co tam będzie robione. No tych emocji jest naprawdę dużo, każdy jest podekscytowany. No, bardzo fajnie będzie zagrać na własnej ziemi w stolicy w Warszawie.
11: Czy teraz podczas pobytu w Warszawie zrobiłeś sobie spacer w okolicach Pałacu Kultury, w tym miejscu, gdzie będą rozgrywane te mistrzostwa?
10: Tak, przyjeżdżaliśmy obok. Stoi tam też wielka piłka do koszykówki 3x3, także polecam przyjść, zobaczyć pod pałac na plac defilat i można sobie zrobić zdjęcie z wielką piłką do koszykówki 3x3.
11: Dla mieszkańców Warszawy możemy dodać od strony Alei Jerozolimskich. Ta piłka jest ustawiona. Wylatujecie teraz na kolejny turniej, kolejny etap przygotowań. Gdybyś mógł powiedzieć, gdzie lecicie i jakim składem?
10: Lecimy na Light Questa do Holandii. Mamy dwie drużyny. Jedna połączenie drużyny U23 oraz dwóch zawodników, których już znamy z naszych przygotowań kadrowych. A pierwsza drużyna, która już przygotowuje się do Mistrzostw Świata w Warszawie, będzie to Adam Waczyński, Michał Sokołowski, Damian Krużyński i Filip Put.
11: Powiedz, czy jeszcze masz jakieś wątpliwości w ogóle dotyczące składu? Nad czymś jeszcze się tutaj zastanawiasz? Kiedy musi zapaść jakaś ostateczna decyzja w tej sprawie?
10: Tak, jeszcze mamy wątpliwości, dlatego cieszę się, że mamy jeszcze przed sobą dwa turnieje, a później mecze sparingowe już w Warszawie na miejscu. Będziemy sparować z reprezentacjami, które już tutaj przyjadą i też będą przygotować się do turnieju u nas.
11: Dużo tych wątpliwości?
10: Mogę powiedzieć, jaka jest szóstka, bo to jakby nie jest niczym, nie jest to tajemnicą, ponieważ tak tą szóstkę za chwilę musimy wprowadzić do systemu FIBOSKiego. Jest to Marcel Ponitka, jest to Michał Sokołowski, Przemysław Zamojski, Adam Waczyński, Adrian Bogucki i Dominik Grudziński.
11: Biorąc pod uwagę, że to samo muszą zrobić wasi rywale, na ile ty jesteś na przykład na etapie, kiedy przeciwnicy też ogłoszą takie składy, te sześcioosobowe, szerokie, nazwijmy je w ten sposób, szersze, na ile ty jesteś w stanie już wtedy rozprasowywać to, co mogą pokazać rywale, co mogą ostatecznie zrobić? Czy to już jest taki moment, gdzie ty rzeczywiście możesz nad tym, na takim materiale powiedzmy pracować, czy w koszykówce 3x3 to jest za wcześnie, tak to nazwijmy?
10: Już niektóre reprezentacje ogłosiły na swoich nawet social mediach, jakie mają składy, czy to są nawet Brazylia ogłosiłeś całą czwórkę, Serbowie ogłosili 7 zawodników, Hiszpanie ogłosili 10, także no już niektóre reprezentacje pokazują, kim będą się przygotowywali i z kogo będą wybierać do swoich składów. Ale tak naprawdę wszystkiego dowiemy się 31 maja, kiedy będzie technical meeting przed mistrzostwami i tam już wszystkie składy będą musiały zostać podane, tak jak wystartujemy 1 czerwca.
11: No właśnie, 1 czerwca od razu start. To też jest...
10: Wy drugiego.
11: Wy drugiego, tak, ale mistrzostwa zaczynają się 1 czerwca. To też jest ciekawe w tej dyscyplinie, tak, że tutaj właściwie te składy ogłoszone są niemal w ostatniej chwili, no i potem martw się, kombinuj, zastanawiaj się, dopracowuj jeszcze jakąś taktykę. To w ogóle tak działa, czy po prostu bazujesz na tym, co przygotujesz wcześniej, czy jednak trzeba potem spojrzeć na ten konkretny skład i do niego dopasować pewne rozwiązania z jakiejś puli, którą no, macie wypracowaną?
10: Większość reprezentacji gra podobnymi drużynami w tych rozgrywkach Pro Circuit, czyli World Tourach, Challengerach, więc mniej więcej wiemy, czego można się po niektórych spodziewać. Wiemy też, w jakich składach grają mecze sparingowe, no bo to też się obserwuje. Wiemy, w jakich składach próbują grać na ostatnich turniejach przed samymi mistrzostwami, więc już systemy, które oni stosują, mamy już powoli rozpracowane. Wiadomo, trzeba doskautować zawodników, którzy tak naprawdę trzeba skautować całą szóstkę i po prostu w momencie, kiedy gramy z daną reprezentacją, no to wtedy przypominamy, jakie mamy założenia na daną drużynę, ale to jest, myślę, że dzień przed, dwa dni przed.
11: Od kiedy już będziecie tak fizycznie skoszarowani w Warszawie już do końca mistrzostw? Czyli kiedy jest ten taki, powiedzmy, nazwijmy go dzień zero?
10: 26 maja.
11: Dzień mamy.
10: No niestety, to, ale przyjeżdżamy dopiero na wieczór, więc mam nadzieję, że każdy jeszcze zdąży złożyć życzenia swojej mamie osobiście.
11: No można jeszcze potem dla tych mam przywieźć prezent na koniec mistrzostw.
10: Tego sobie życzmy i tego życzmy tym naszym mamom, że dostaną spóźniony prezent 7 czerwca.
11: Adam Waczyński, zawodnik reprezentacji w naszej koszykówce 3x3. Dzień dobry, Adam.
12: Dzień dobry, witam.
11: Mistrzostwa Świata niebawem. Ty masz bogatą karierę, ale no takie wydarzenie, które myślę powoduje, że serduszko trochę mocniej bije.
12: No na pewno. Już nie mogę doczekać. Odliczam dni. Niesamowity event koszykarski w Polsce, w Warszawie, na placu Defilat, także naprawdę aż mam gęsią skórkę na samą myśl. Będzie na pewno super, super zabawa, super impreza.
11: Jak ty się odnajdujesz w tej odmianie basketu? Bo ona jest rzeczy, koszykówka w ogóle jest dynamicznym sportem. Tutaj tej dynamiki jest więcej, bo nie ma tego momentu kilku sekund, kiedy ta piłka jest transportowana spod jednego kosza pod drugi. Tutaj cały czas coś się dzieje, tutaj cały czas trzeba być aktywnym.
12: Dużo się dzieje, to prawda, intensywność jest duża, mecze są krótkie, więc trzeba dawać z siebie od razu 100%. No i ten sport jest mocno nieprzewidywalny. Każdy z każdym praktycznie może wygrać. Dyspozycja dnia, godziny, wszystko się liczy. I no, złapałem bakcyla, można powiedzieć. Od prawie roku przerzuciłem się na koszykówkę 3x3. Jestem naprawdę bardzo zadowolony z tej zmiany.
11: Czy na początku coś cię zaskoczyło? Poczułeś, kurczę, to niby to samo, a jednak co innego?
12: No to prawda, niby to samo, jednak co innego. Trochę zasady inne, mniej czasu na rozegranie akcji, więc nie ma takiej do końca cierpliwości. Podejmowanie decyzji w ułamku sekundy jest na pewno bardzo ważne. Więc jest parę rzeczy, do których trzeba było się przyzwyczaić, ale mówię, podstawy, żeby trafić do kosza, są te same.
11: Pytanie będzie takie, co ty możesz dać reprezentacji, co jej dajesz, jakie swoje umiejętności możesz w tej koszykówce rzeczywiście wykorzystać? Oczywiście doświadczenie bez dwóch zdań, ale jak ty byś to jeszcze zdefiniował?
12: No, na pewno trochę spokoju, zawsze w takiej grze de facto no, bardzo szybkiej przydaje się dużo spokoju. Na co dzień trenuję w Hiszpanii, moim trenerem jest 14-krotny zwycięzca World Tourów, więc naprawdę wie, czym jest koszykówka 3x3 i miałem to szczęście, żeby się od niego dużo uczyć. No i będę starał się to przekazać na boisku, że wszystkim spokój i jak będzie trzeba trafić w odpowiednim momencie, to na pewno będę w stanie to dać.
11: Wiemy, że przez lata słynąłeś z takich rzutów z dystansu, to była ta twoja mocna strona, tutaj też ją można wykorzystywać, chociaż tutaj tylko 2 punkty, a nie 3. A jak czujesz się w takiej grze 1-1, gdzie czasami trzeba kogoś w dynamiczny sposób ograć, gdzieś pomknąć do kosza albo odegrać piłkę, jak w tym się odnajdujesz, bo to też jest ważny element tej odmiany koszykówki?
12: To prawda, no, trzeba na pewno w grze 1-1 trochę się poprzepychać i w obronie, i w ataku. Nigdy nie bazowałem jakoś wielce na swojej szybkości, zawsze starałem się znaleźć inne swoje mocne strony, także ja się czuję w tym bardzo dobrze, bazuję swoją grę 1-1 na rzucie cały czas, więc myślę, że będę mógł coś innego dać zespołowi.
11: To na koniec jeszcze spytam, bo trwa jeszcze taka rywalizacja w drużynie, jest 6 osób, z których 4 pojadą, 4 będą w kadrze na Mistrzostwa Świata, ale jak powiedz, to wszystko się odbywa w takiej fajnej koleżeńskiej atmosferze, czy widać, że okej, jest przyjemnie, ale jednocześnie jest ta rywalizacja, bo to są rzeczy, które mogą się uzupełniać, niekoniecznie muszą się oddzielać. Znaczy może być fajnie na posiłkach, może być miło i kulturalnie na treningu, a jednocześnie jest twarda walka.
12: Wiadomo, jest rywalizacja, ale zdrowa rywalizacja. Każdy wie, zna swoje miejsce, że tak powiem, wie, o co walczy. Każdy chce grać oczywiście w składzie na Mistrzostwa Świata. Różne są rzeczy, różne czynniki, które będą miały na pewno na to wpływ, kto będzie w zespole, ale rywalizacja jest bardzo zdrowa, atmosfera jest super, więc nie ma do czego się doczepić.
0: Z Piotrem Rękielem, trenerem polskiej kadry w koszykówce 3x3 oraz z jej zawodnikiem Adamem Waczyńskim rozmawiał dziennikarz RMF FM Patryk Serwański.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym. A w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem doktora habilitowanego nauk medycznych Jakuba Antczaka, specjalistę neurologa, którego zapytam, czy niebieskie światło spędza nam sen z powiek.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24, już jutro po 18:00.
0: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
1: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Zaraz na zegarach wybije piąta, czas więc na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Mateusz Bożek, zapraszam. A to wydanie faktów o piątej. Zaczynamy od odwołania wyjazdu amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Warszawa zapowiada w tej sprawie dyplomatyczną ofensywę. Później o wsparciu finansowym dla m.in. Straży Granicznej oraz Policji. Będzie też o Kylianie Mbappé, który jedną wypowiedzią wywołał we Francji prawdziwą burzę. Polska prowadzi szerokie działania, aby Amerykanie utrzymali obecność brygady pancernej w naszym kraju. We wtorek generał Wiesław Kukuła ma rozmawiać na ten temat z dowódcą sił NATO w Europie, generałem Aleksusem Grynkewiczem. Dzień później w Warszawie pojawi się naczelny doradca wojskowy Donalda Trumpa, generał Dan Kane. Tymczasem w amerykańskim kongresie ruszyła fala krytyki pod adresem Pentagonu. Część jego członków staje w obronie Polski. O szczegółach korespondent RMF FM w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
1: Kongresman republikanów Don Bacon decyzję Pentagonu wysłania brygady pancernej uznał jako policzek wymierzony Polsce. Wskazał, że Polska została zaskoczona decyzją. To jedni z naszych najlepszych sojuszników i nie mieli pojęcia, irytował się kongresmen. Jesteśmy winni Polsce i naszym bałtyckim przyjaciołom, którzy są bardzo narażeni przez tę decyzję. Lepsze wyjaśnienie, dodał. Szef Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów Mike Rogers zarzucił Pentagonowi, że po raz kolejny decyzję podjął wbrew prawnemu obowiązkowi konsultacji z kongresem. Biorąc pod uwagę fakt, że administracja również odwołała lub wycofuje 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Przepraszam, ale uważam, że to okropny sygnał, bo nasi przeciwnicy i sojusznicy zwracają na to uwagę, dodał kongresman Joe Courtney. Sprzed Kapitolu Paweł Żuchowski.
0: Rząd przesuwa pieniądze z budżetu Ministerstwa Obrony na służby podległe resortowi spraw wewnętrznych. Ta zmiana ma załatać dziurę, która powstała po zawetowaniu przez prezydenta unijnej pożyczki SAFE. O szczegółach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Nowe rozporządzenie ma zagwarantować dodatkowe pieniądze m.in. dla Straży Granicznej i dla Policji. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczy, że inwestycje wojskowe będą finansowane z unijnej pożyczki SAFE. Dzięki temu pieniądze, które zostaną w budżecie resortu obrony, pozwolą kupić to, co zwiększa obronność innych służb.
3: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych i będziemy mogli przekazać te pieniądze, które uwolnimy w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej na pozamilitarne przygotowania obronne.
2: Te pozamilitarne przygotowania to na przykład śmigłowce dla Straży Granicznej oraz systemy dronowe i antydronowe dla resortu infrastruktury. Zmiana rozporządzenia w tej sprawie ma być gotowa za tydzień, 22 maja.
0: 89 miliardów złotych. Tyle z kolei w tej chwili wynosi deficyt budżetu państwa. Takie są szacunkowe dane resortu finansów za okres od stycznia do kwietnia. Stanowi to prawie 33% deficytu zaplanowanego na ten rok. Dochody budżetu za ten okres wyniosły z kolei 187 miliardów złotych.
4: Fakty prosto z Francji.
0: Kontrowersyjna wypowiedź francuskiego gwiazdora futbolu dotycząca polityki. W wywiadzie dla amerykańskiego pisma Vanity Fair Kylian Mbappé zasugerował, że zapowiadane w sondażach zwycięstwo skrajnej prawicy w przyszłorocznych wyborach prezydenckich stanowić będzie zagrożenie dla Francji. Z Paryża korespondent RMF FM Marek Gładysz.
5: Część paryskich komentatorów podkreśla, że piłkarski gwiazdor ma prawo mówić o swoich poglądach politycznych. Inni natomiast twierdzą oburzeni, że kapitan reprezentacji Francji powinien powstrzymać się od, cytuję, politycznej agitacji, która dzieli społeczeństwo. Natomiast szefowie francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen i Jordan Bardella odpowiedzieli ironicznie, że na szczęście Mbappé odszedł z Paris Saint-Germain, bo dzięki temu paryska drużyna ma szansę już na drugi z rzędu puchar w Lidze Mistrzów, a teraz ten znany piłkarz jest wygwizdywany przez kibiców Realu Madryt. Uczynili tym samym aluzję do gwizdów, które powitały Mbappé na boisku w czasie meczu Realu z Oviedo.
0: Dron, który sam startuje z bazy, znajduje człowieka i samodzielnie wraca do stacji ładowania. To jedno z rozwiązań, które testowali wczoraj ratownicy w Sopocie. Na warsztaty dotyczące wykorzystania dronów w akcjach ratunkowych przyjechały służby z całej Polski.
6: Mały dron może być uruchomiony od otwarcia walizki w ciągu jednej minuty i leci z prędkością do 15 metrów na sekundę. To jeżeli my teraz jesteśmy od molu 1800 metrów, to ten dron doleci tam pewnie w minutę, dwie, trzy. A zanim kład, nawet trzający się na sygnale, on nigdy nie będzie tak szybko jak dron.
0: Tłumaczył Maciej Dzibuch z sopockiego WOPR-u. To się nazywa solidne wsparcie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Polska dzieje się na naszych oczach.
1: We need real it.
2: And now we have this step. Yes, of course, not enough, not still enough.
3: But even more people will feel once again a sense of hope.
0: Andrzej Kochut i jego goście omawiają sprawy wagi światowej. Przegląd zagraniczny już dziś po 12 w radiu RMF 24.

0: Czas na fakty RMF FM, jest 6:00, Mateusz Bożek.
1: Jestem, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Policja znalazła jego ciało. Tym otwieramy fakty później. O Rosji, która rozważa atak na jedno z państw NATO. Ostrzega przed tym Wołodymyr Zełenski. Wielka Brytania chce, aby do kraju wróciły bociany. Ruszyły nawet specjalne konsultacje w tej sprawie. Domniemany sprawca strzelaniny w dolnośląskim Lubinie, w której zginęły dwie osoby, nie żyje. Jego ciało znaleziono na terenie Wielkopolski, 3 dni po wydarzeniach z ulicy Jastrzębiej w Lubinie. W porannych faktach reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, jak policja trafiła na ślad 21-latka?
2: Policjanci z Wielkopolski otrzymali zgłoszenie, że w miejscowości pod Gostyniem w ogólnodostępnej wiacie przebywa obcy dla miejscowych mężczyzna. Ruszyli na interwencję i gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna przebywający w środku odebrał sobie życie.
3: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina.
2: Mówiła podkomisarz Sylwia Serafin z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, która potwierdziła, że to poszukiwany od kilku dni domniemany sprawca strzelaniny w Lubinie, do której doszło w nocy z wtorku na środę. Dwóch mężczyzn zginęło, a trzeci trafił do szpitala. Policja i prokuratura nie udzielają na razie więcej informacji w tej sprawie.
1: Rosja rozważa atak z terytorium Białorusi na jedno z państw NATO, by wciągnąć ten kraj do wojny przeciwko Ukrainie, ostrzegał ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski.
4: Wyszła zaraz większa aktywność.
1: Rosjanie stali się ostatnio bardziej aktywni. Mam na myśli ich rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką. Chcą wciągnąć Białoruś jeszcze głębiej w wojnę i rozpocząć dodatkowe agresywne operacje z terytorium Białorusi.
4: Dodatkowe agresywne operacje.
1: Prezydent Zełenski złożył to oświadczenie po naradzie sztabowej z dowódcami wojskowymi, szefami wywiadów wojskowego i zagranicznego oraz Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Rząd zapowiada zmiany w systemie obliczania wysokości świadczeń mieszkaniowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. Związkowcy już reagują. Czujemy się oszukani, bo zmiany będą oznaczać obniżenie tych dodatków. Tak twierdzą. O szczegółach reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
5: Szef Solidarności Służby Więziennej Andrzej Kołodziejski jest rozgoryczony. Przypomina, że w wielkich bólach z końcem zeszłego roku udało się osiągnąć porozumienie w sprawie tych świadczeń. Funkcjonariusze musieli się posunąć do akcji protestacyjnej, by porozumieć się z rządem. Nie rozumieją, dlaczego rząd zapowiada zmiany, gdy porozumienie od kilku miesięcy już działa. Z jego obliczeń wynika, że planowane zmiany oznaczają zmniejszenie świadczeń dla 16 tysięcy funkcjonariuszy o 300 zł miesięcznie.
6: Czujemy się po prostu oszukani i nie ma zgody jakby środowiska więziennego funkcjonariuszy na takie traktowanie. Tym bardziej, że jesteśmy jednak mundurem ostatniego wyboru i trudno jest przyciągnąć do tej służby naprawdę wartościowych ludzi.
5: Związkowcy nie wykluczają, że wrócą do akcji protestacyjnej, jeśli rząd przeforsuje niekorzystne dla nich zmiany w systemie świadczeń mieszkaniowych.
0: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Czy bociany powrócą do Wielkiej Brytanii? Na wyspach rozpoczęły się konsultacje w sprawie przywrócenia tych ptaków do brytyjskiego ekosystemu. O szczegółach londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
7: Bociany wyginęły na wyspach w XV wieku w wyniku nadmiernych polowań oraz utraty siedlisk. Intensyfikacja rolnictwa i ekspansja miast doprowadziły do jeszcze większego zubożenia brytyjskiej fauny. Badania prowadzone przez pracowników Uniwersytetu w Shropshire mają sprawdzić, jak dobrze bocian biały potrafi zaadoptować się do różnych środowisk, a także co o tych planach myśli społeczeństwo. Opinie rolników i właścicieli ziemskich będą miały tu istotne znaczenie. 6 lat temu na południu Anglii założono pierwsze od 600 lat siedlisko bocianów. W ciągu 4 sezonów lęgowych para ptaków doczekała się prawie 70 piskląt.
1: Od wczoraj w Krakowie można oglądać jedyną na świecie ekspozycję poświęconą życiu holenderskiego mistrza pędzla Vincenta van Gogha. Odkłamujemy tutaj pewne mity, które narosły wokół jego życia i twórczości, mówi Wouter van der Wien, biograf artysty i twórca wystawy.
8: Vincent van Gogh miał 36 adresów w ciągu 37 lat życia, więc wydarzeń na jego drodze było bardzo wiele. Spotkał mnóstwo ludzi, zobaczył 4 kraje, mówił 4 językami. Dlatego istniało wiele powodów, by różne doświadczenia wpływały na niego i kształtowały jego wizję sztuki oraz świata.
1: Wystawę stałą można oglądać codziennie w kamienicy przy ulicy Brackiej 13 w Krakowie. Kolejne wydanie faktów już o 6:30.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
12: Otworzyłam sobie taką prognozę pogody z deszczem i burzą i tu wszędzie mi mrygają takie różne elementy, co oznacza, że deszczowo będzie w niemal w całym kraju. Są wyjątki, to są okolice gdzieś tu zachodniopomorskie, bo tam będzie nieco spokojniej, a tak to cała Polska w deszczu. Na termometrach w tej chwili 6 stopni w Suwałkach, 7 w Olsztynie, 4 stopnie Celsjusza w Bydgoszczy, 7 w Łodzi, 8 w Katowicach, a po południu w okolicach 15 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin.

0: 6.30, fakty RMF FM i Mateusz Bożek.
1: Rząd zapowiada dodatkowe 17 miliardów złotych dla Straży Granicznej i Policji. Jest to tak zwany plan B, który ma załatać dziurę po zawetowaniu przez prezydenta ustawy o wdrożeniu programu SAFE.
2: Cały SAFE dla wojska. Nie miało tak być. 17 miliardów miało być dla MSWiA i Ministerstwa Infrastruktury. Czyli budżet MON-u w tym momencie, możliwość wydatkowania na sprzęt wojskowy poszerza się, powiększa się o 17 miliardów złotych. I będziemy mogli przekazać te pieniądze, które uwolnimy w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej na rzecz formacji mundurowych MSWiA i na mobilność militarną w Ministerstwie Infrastruktury.
1: Tłumaczył wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rozporządzenie w tej sprawie ma być gotowe w przyszły piątek. Rozejm między Libanem a Izraelem przedłużony o 45 dni, poinformował o tym amerykański Departament Stanu. Od czwartku w Waszyngtonie toczyła się trzecia runda rokowań między oboma państwami. Mamy nadzieję, że te rozmowy przybliżą trwały pokój między tymi krajami oraz że doprowadzą do realnego bezpieczeństwa na ich wspólnej granicy, mówi rzecznik Departamentu Stanu Tommy Pigott. W izraelskich atakach w Libanie od 2 marca zginęło prawie 3000 osób.
0: Jaka będzie pogoda?
1: Pod znakiem burz i silnych opadów deszczu zapowiada się ten weekend w większości regionów. Powodem jest nisz genueński, który dotarł do Polski. Tłumaczy w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Spodziewamy się lokalnie intensywnych, stacjonarnych opadów deszczu. Tutaj lokalnie około 30 mm. Niewykluczone, że lokalnie te wartości będą jeszcze wyższe. Nadal będą występować burze i porwisty wiatr. Te temperatury będą spadać lokalnie 14-15 stopni.
4: Czy będzie taki region Polski w czasie weekendu, gdzie będzie zupełnie spokojnie, gdzie ta pogoda nie będzie tak trudna, tak dynamiczna?
3: Najspokojniej powinno być na zachodzie Polski.
1: Według prognoz po weekendzie w pogodzie będzie spokojniej, ale nadal chłodno. A na kolejne fakty o poranku zapraszam już w imieniu Tomasza Weryńskiego.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: zza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku jak dziecko? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już jutro po 12 w radiu RMF 24.

0: Jest już 7, to Fakt RMF FM, Tomasz Beryński.
1: Obniżenie rangi dowództwa sił lądowych armii USA w Europie i Afryce, takie są plany Pentagonu. Premier Donald Tusk uspokaja, zmiany mają charakter logistyczny i nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania. W faktach za chwilę wieści z drogi krajowej 55 w Pomorskiem, poza tym burzliwe obrady w Sejmie, jest nowa 15 sędziów do KRS. Pentagon planuje obniżenie rangi dowództwa sił lądowych amerykańskiej armii w Europie i Afryce. Takie informacje podaje portal Notus, powołując się na nieoficjalne źródła. Ten krok ma być częścią reorganizacji amerykańskiej obecności wojskowej na kontynencie. Według portalu założonego przez dziennikarzy, którzy odeszli z Washington Post, Pentagon planuje zmienić rangę dowództwa US Army z siedzibą w niemieckim Wiesbaden. Notus zaznacza, że administracja Trumpa chce, aby na czele stał trzygwiazdkowy, a nie jak dotąd czterogwiazdkowy generał. Zmiana ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych kilku tygodni. Pytany o szczegóły rzecznik resortu Sean Parnell podkreśla, że nie zapadła jeszcze żadna decyzja. Decyzje Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie mają charakter logistyczny i nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, powiedział wczoraj premier. Zdaniem Donalda Tuska, Polska jest w stałym kontakcie m.in. z dowódcą sił amerykańskich i NATO w Europie, generałem Aleksiusem Grynkiewiczem.
2: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
1: A ta sprawa w faktach RMF FM na pewno będzie dziś wracać. O poranku problemy z przejazdem na trasie krajowej nr 55 w okolicach miejscowości Kwidzyn w Pomorskiem. To jest odcinek Sztum-Gardeja. Zepsuła się tam ciężarówka, jedziecie wahadłowo i tak będzie jeszcze co najmniej przez godzinę. Sejm wybrał nowych sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Za powołaniem całej piętnastki była koalicja rządowa, a politycy Prawa i Sprawiedliwości nie wzięli udziału w głosowaniu. Sprawa budziła w Sejmie duże emocje. Dlaczego? To wyjaśni reporter RMF FM Michał Radkowski.
3: Poszło wybrany wczoraj skład KRS. Głosuje się nad całą listą kandydatów, a na niej znalazło się 13 sędziów wskazanych przez koalicjantów i po jednym zgłoszonym przez PiS i Konfederację. Największe emocje budziło nazwisko Łukasza Piebiaka, znanego z afery hejterskiej za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy. Koalicja rządowa musiała to przełknąć.
4: Ja się czuję w dużym dyskomforcie w związku z tym, że nie udało się Krajowej Rady Sądownictwa kompleksowymi rozwiązaniami legislacyjnymi naprawić, przyznaję.
3: Mówił Krzysztof Paszyk z PSL. W PiS bojkot głosowania Krzysztof Szczucki tłumaczył tak.
5: My zdecydowaliśmy się jako klub parlamentarny nie brać udziału w tym głosowaniu właśnie ze względu na wątpliwości dotyczące procedury. Zgodnie z ustawą to głosowanie powinno się odbyć dopiero na kolejnym posiedzeniu Sejmu.
3: Gdyby posłowie PiS jednak wzięli udział w głosowaniu i byli przeciw, nie wybrano by nowego składu KRS.
0: Twój weekend w faktach RMF FM.
1: Pikniki, festyny i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Tak dziś i jutro świętują żołnierze oraz ich bliscy. Wszystko w związku z obchodzonym po raz pierwszy Dniem Rodziny Wojskowej. Z tej okazji powstał wyjątkowy utwór Żołnierka w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. O tym, jak pracowało się podczas nagrania piosenki, opowiadał w radiu RMF 24 pułkownik Mariusz Dziubek, dyrygent i dowódca zespołu.
6: Bardzo dobrze, ja uwielbiam pracę z młodzieżą. Tam przybyło do nas mnóstwo młodych ludzi z klas mundurowych, zdyscyplinowanych, pozytywnie nastawionych, bez smartfonów. Kilka godzin spędziliśmy razem na nagraniach, tańcząc w pocie czoła, bo to trzeba było kilkanaście razy powtarzać. A to jest też dobry fitness, muszę powiedzieć, artystyczny, ten taniec.
1: No, sami możecie to zobaczyć na rmf24.pl. Tam też niespodzianka. Morowe, czyli wiadomo, wojskowe gadżety do zdobycia. Jak? Szczegóły na naszej stronie. Zapraszamy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: To może zacznę od tych miejsc, gdzie jest troszeczkę milej, to będzie krócej. Szczecin, Gorzów, Zielona Góra, tam może być po prostu pochmurno i na razie bez deszczu. A jeśli chodzi o właściwie całą Polskę, to u większości z nas będzie padać. 16 stopni teraz w Bydgoszczy, a nie, to 14, 16 stopni, przepraszam, muszę nowe mapy otworzyć. 7 stopni w Bydgoszczy, czy 8 w Białymstoku, 9 w Warszawie, ale będzie cieplej.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX. RMF 24. Radio informacyjne.

0: 7.30, pakt RMF FM i Tomasz Weryński.
1: Od dziś do poniedziałku za litr benzyny 95 na stacjach zapłacimy nie więcej niż 6,37. Za litr 98 6,93. Cena oleju napędowego to 6,82 zł. W porównaniu z piątkiem oznacza to spadek maksymalnych cen paliw. Przypomnę, że do końca maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz akcyzę. Dziś inauguracyjny kurs nowego tramwaju wodnego w Zatoce Puckiej. Za godzinę, czyli o 8.30, tramwaj wyruszy z Puckiej Mariny do chałup.
2: Czas mniej więcej można powiedzieć, że z Pucka do chałup płyniemy około 45 minut, czyli taką lekcję szkolną. To są zyski turystyczne. Każda taka linia będzie wymagała dopłaty oczywiście od gmin tworzących nasz związek.
3: Jak sobie daje radę tramwaj w tych wietrznych warunkach Zatoki Puckiej?
2: Przy około 6 w skali Baforta maksymalnie tramwaj może spokojnie pływać, jest bezpieczny, jest jednostką odebraną, zarejestrowaną, ma świadectwo żeglugi śródlądowej, która właśnie na Zatoce Puckiej jest wymagana, więc tutaj pod tym względem sprawdza się bardzo dobrze.
1: Zapewnia Arkadiusz Gowrych, przewodniczący Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Na razie tramwaj kursować będzie w weekendy, latem już codziennie. A w faktach za pół godziny festiwal filmowy w Cannes.
4: Zaczynałem ten projekt, to musiałem wierzyć, żeby mieć siłę do działań.
1: Mówi Maciej Musiał, aktor, który jest współproducentem pokazywanych w Cannes historii równoległych z gwiazdami francuskiego kina w obsadzie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: dzieje się na naszych oczach.
1: We need grill it.
2: And now we have this step. Yes, of course, not enough, not still enough.
3: But even more people will feel once again a sense of hope.
0: Andrzej Kochut i jego goście omawiają sprawy wagi światowej. Przegląd zagraniczny już dziś po 12 w radiu RMF 24.

0: Powoli przenosimy się do studia faktów w RMF FM. To już ósma. W studiu faktów przy mikrofonie Tomasz Weryński. Posłuchajmy razem.
1: Trzecie podejście do przepisów o kryptoaktywach. Rząd uwzględnił część uwag prezydenta, konkretnie jedną z 15. Zabiliśmy zastępcę dowódcy organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie, mówił prezydent USA Donald Trump. Chodzi o Abu Bilala al-Minukiego. Za chwilę też pierwsze o poranku fakty sportowe RMF FM. Wybiła ósma. Do trzech razy sztuka Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów. To projekt zakłada, że nadzór nad tym rynkiem będzie sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. Dwie poprzednie rządowe ustawy w tej sprawie zostały, przypomnę, zawetowane przez prezydenta. Tym razem rządzący uwzględnili jedną z 15 poprawek strony prezydenckiej. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie, czy przyjęcie tej poprawki może być przeważyć o podpisie Karola Nawrockiego?
2: Według polityków Prawa i Sprawiedliwości ta jedna poprawka niczego nie zmienia.
3: Jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta.
2: Powiedział Janusz Cieszyński z Prawa i Sprawiedliwości. Również szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki sugerował, że ze względu na odrzucenie większości poprawek możliwe jest trzecie weto w tej sprawie. Politycy koalicji rządzącej apelują jednak, aby Karol Nawrocki podpisał ten projekt.
4: Powinien podpisać w interesie tych wszystkich, którzy na tym rynku się poruszają. Natomiast jeżeli go nie złoży, no będzie brał odpowiedzialność za to, co się dzieje w takiej swoistej, tej swoistej wolnej Amerykance.
2: Mówił mi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Ustawą w sprawie rynku kryptoaktywów zajmie się teraz Senat.
1: A wspomniany przed chwilą Janusz Cieszyński z PiS, były minister cyfryzacji, już za pół godziny będzie gościem rozmowy Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Krzysztof jest już z nami w studiu. Witamy. Jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. O co będziesz pytał swojego rozmówcę?
5: Oczywiście temat kryptowalut wróci. Choćby z tego powodu przypomnę, że Jarosław Kaczyński w tym tygodniu zaproponował, żeby zakazać w Polsce zupełnie obrotu kryptowalutami. Więc ten temat na pewno wróci, ale zaczniemy od tej sytuacji wokół amerykańskich wojsk w Polsce. Co to dla nas znaczy? Czy to jest sytuacja groźna? Jak to wpłynie na nasze bezpieczeństwo? Będą też pytania o to, co dzieje się w PiS-ie. Czy za rok o tej porze PiS w ogóle jeszcze w tej formie będzie istniał? A więcej za niecałe pół godziny.
1: Zapraszamy po 8.30. Amerykańskie i nigeryjskie wojska zabiły jednego z najważniejszych dowódców ISIS, Abu Bilala al-Minukiego. O operacji poinformował prezydent USA Donald Trump. Według niego terrorysta odpowiadał za działalność Państwa Islamskiego w Afryce Zachodniej i pomagał planować ataki przeciwko Amerykanom. Al-Minuki od 2023 roku znajdował się na amerykańskiej liście najbardziej poszukiwanych terrorystów.
6: Kulturalne wrażenia w faktach RMF FM.
1: Nie zdawałem sobie sprawy, że pół świata kocha Kieślowskiego, mówi w RMF FM Maciej Musiał. Znany aktor jest współproducentem pokazywanych w Cannes historii równoległych z gwiazdami francuskiego kina w obsadzie, a film inspirowany jest kinem polskiego reżysera.
7: Czy w ogóle myślałeś kiedykolwiek, że to się może wydarzyć? Że przejdziesz tutaj po czerwonym dywanie jako współproducent filmu, który walczy o Złotą Palmę?
8: Wierzyłem w to, bo jak zaczynałem ten projekt, to musiałem wierzyć, żeby mieć siłę do działań.
7: Zastanawiam się, co spowodowało to, że poszedłeś w stronę produkcji.
8: Myślę, że miłość do kina Krzysztofa Kieślowskiego i Krzysztofa Piesiewicza, do tego czułego opowiadania o zaplątaniu człowieka w życie. Też poczuciu, że to jest potrzebne dzisiaj. Warto do tego wrócić. Ten zachwyt tymi ideami, humanizmem, który bije z tych filmów, pchał mnie do przodu.
1: Z Maciejem Musiałem w Cannes spotkała się nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
9: To są specjalne fakty sportowe prosto z zaspanego jeszcze Turynu. Na ulicach póki co cicho i spokojnie, ale wieczorem na pewno tak nie będzie, bo w tutejszej Inalpi Arenie czekają nas półfinałowe mecze siatkarskiej Ligi Mistrzów. Jako pierwsi na parkiet wybiegną siatkarze PGE Projektu Warszawa, którzy o 17 zagrają z włoską Perugią z Kamilem Semeniukiem w składzie.
10: Jest to jeden mecz, także ja naprawdę wierzę w to, że wspinając się na swoje wyżyny jesteśmy w stanie ten jeden mecz z nimi na pewno tutaj wygrać.
9: Mówił Jan Firlej, rozgrywający projektu. O 20.30 zaś starcie Aluronu CMC Warte Zawiercie z Ziratem Ankara. Siatkarski parkiet w Turynie zamieniamy na boiska piłkarskiej ekstraklasy. Skromne, ale cenne zwycięstwo Pogoni Szczecin, która na wyjeździe 1-0 pokonała Zagłębie Lubin i zapewniła sobie pozostanie w ekstraklasie. Porażka oddaliła od pucharów zespół z Lubina. Do ostatniej kolejki o pozostanie w lidze będzie drżał Widzew Łódź, który wczoraj przegrał 0-1 z Koroną Kielce i na dziś ma punkt przewagi nad otwierającą strefę spadkową Lechią. W ostatniej kolejce sezonu oba zespoły zagrają ze sobą, no a stawką tego meczu będzie utrzymanie w lidze. Dziś druga odsłona cyklu diamentowej ligi. Lekkoatleci będą rywalizować w Szanghaju, a w naszym kraju ciężko pracują organizatorzy polskiej odsłony, która 23 sierpnia na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
3: Chcemy tej publiczności, tym kibicom, którzy przyjdą 23 sierpnia na stadion, zapewnić jak największą liczbę gwiazd. Mam nadzieję, że te, z którymi rozmawiamy, negocjujemy warunki, zgodzą się.
9: Mówił Piotr Małachowski, dyrektor Memoriału Kamili Skolimowskiej, który jest zaliczany do diamentowej ligi. Wczoraj ogłoszono, że na Śląsku wystartuje aktualny mistrz świata na 100 metrów, Jamajczyk / Seville.
0: Siatkarskie emocje przed nami, półfinał Ligi Mistrzów z udziałem polskich drużyn, będziemy do tego wracać. Ale mamy jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Sobota, 15 dzień maja, Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam, dzień dobry.

0: Jest sobota, 16 maja. Słuchacie Radia RMF24. Znamy kulisy ostatnich decyzji Pentagonu, które godzą w interes Polski. Dowódca amerykańskich sił lądowych mówi, że anulowano wysłanie brygady pancernej, bo otrzymał instrukcję redukcji sił. Teraz będzie cytat. Uznaliśmy, że najbardziej sensowne byłoby, aby ta brygada nie wysyłała swoich sił na teatr działań, stwierdził amerykański dowódca. Generał Christopher Laneuve podkreślił, że w sytuacji ta decyzja o wstrzymaniu wydawała się najbardziej sensowna. O szczegółach z Waszyngtonu teraz nasz korespondent Paweł Żuchowski.
1: Dzień dobry, te zaskakujące słowa padły w Izbie Reprezentantów z ust amerykańskiego generała. Decyzje miały zapaść w ostatnich dniach. My, szef dowództwa bojowego generał Grytkiewicz, otrzymaliśmy instrukcje dotyczące redukcji sił. Uznaliśmy, że najbardziej sensowne byłoby, aby ta brygada nie wysyłała swoich sił na teatr działań. Będziemy nadal ściśle współpracować z generałem Grytkiewiczem i jego zespołem, aby zapewnić mu odpowiednie siły od nas, powiedział dowódca amerykańskich sił lądowych. Słowa wywołały poruszenie. Kongresmen Partii Demokratycznej Joe Courtney natychmiast zareagował, stając w obronie Polski. Nasi przeciwnicy zwracają na to uwagę i doceniam tę odpowiedź, ale szczerze mówiąc nie sądzę, żeby to odpowiadało obecnej sytuacji w Europie. I szczerze mówiąc, nie tylko nasi przeciwnicy zwracają na to uwagę, ale także nasi sojusznicy. Polska, gdzie miały zostać rozmieszczone siły, jest sojusznikiem, który wydaje 4,8% PKB na obronność. Biorąc pod uwagę fakt, że administracja również odwołała lub wycofuje 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Przepraszam, ale uważam, że to okropny sygnał, bo nasi przeciwnicy i sojusznicy zwracają na to uwagę, dodał kongresmen.
0: Paweł Żuchowski w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy. Ja dodam jeszcze jedną informację. Pentagon planuje obniżenie rangi dowództwa sił lądowych w Europie i w Afryce, podał wczoraj portal Notus, powołując się na źródła wtajemniczone w sprawę. Ma to być część reorganizacji amerykańskiej obecności wojskowej na kontynencie. I wyjaśnię, że Notus to stosunkowo nowy portal, założony głównie przez dziennikarzy, którzy odeszli z Washington Post w wyniku masowych zwolnień w tym dzienniku. Więcej o tej sprawie piszemy w naszym portalu rmf24.pl, a w naszym radiu mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

W Radiu RMF 24 czas na nowe informacje o cenach paliw. Od dziś do poniedziałku litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 37 groszy, benzyny 98 6 zł i 93 grosze, a oleju napędowego 6 zł i 82 grosze. Oznacza to spadek cen maksymalnych wszystkich paliw względem wczoraj. Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek. Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Taka cena obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 000 000 zł, a kontrolę prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8% oraz rozporządzenie obniżające akcyzę obowiązują do końca maja. A ja zapraszam na rozmowę gość Krzysztofa Ziemca, która rozpocznie się tuż po faktach o 8.30. Gościem będzie były minister cyfryzacji z czasów PiS. Padną pytania m.in. o kuluary spotkania klubu PiS, na którym doszło do awantury.

0: zza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku jak dziecko? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już jutro po 12 w radiu RMF 24.

0: Punktualnie 8:30, czas na fakty RMF FM.
1: Dziś w Tatrach znowu mogą pojawić się burze. Wczoraj 7 osób zostało porażonych piorunem w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Jedna z nich straciła przytomność. Pogoda w weekend nie będzie zachęcać do wędrówek.
2: Możliwe są w najwyższych partiach dosyć spore nawet według niektórych z prognoz opady śniegu. Jeszcze dodatkowo śniegu z dużym wiatrem. I w związku z tym sytuacja w tych zwłaszcza najwyższych partiach gór może się zdecydowanie pogorszyć. Mogą być naprawdę trudne warunki.
1: Ostrzega ratownik TOPR Jakub Chornowski. Sprawa obecności sił USA w Polsce budzi w ostatnich dniach wiele emocji, także za oceanem. O szczegółach z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry, te zaskakujące słowa padły w Izbie Reprezentantów z ust amerykańskiego generała. Decyzje miały zapaść w ostatnich dniach. My, szef dowództwa bojowego generał Grynkiewicz, otrzymaliśmy instrukcje dotyczące redukcji sił. Uznaliśmy, że najbardziej sensowne byłoby, aby ta brygada nie wysyłała swoich sił na teatr działań. Będziemy nadal ściśle współpracować z generałem Grynkiewiczem i jego zespołem, aby zapewnić mu odpowiednie siły od nas, powiedział dowódca amerykańskich sił lądowych. Słowa wywołały poruszenie. Kongresmen Partii Demokratycznej Joe Courtney natychmiast zareagował, stając w obronie Polski. Nasi przeciwnicy zwracają na to uwagę i doceniam tę odpowiedź, ale szczerze mówiąc nie sądzę, żeby to odpowiadało obecnej sytuacji w Europie. I szczerze mówiąc, nie tylko nasi przeciwnicy zwracają na to uwagę, ale także nasi sojusznicy. Polska, gdzie miały zostać rozmieszczone siły, jest sojusznikiem, który wydaje 4,8% PKB na obronność. Biorąc pod uwagę fakt, że administracja również odwołała lub wycofuje 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Przepraszam, ale uważam, że to okropny sygnał, bo nasi przeciwnicy i sojusznicy zwracają na to uwagę, dodał kongresmen. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
1: Dodam, że ta sprawa będzie tematem spotkania w środę w Warszawie szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z najwyższym rangą amerykańskim wojskowym generałem Denem Kaneem. Wcześniej szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą wojsk USA w Europie z generałem Aleksiusem Grynkiewiczem. Ponadto w najbliższych dniach wybierają się do Waszyngtonu wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski.
4: Krzysztof Ziemiec i jego gość.
1: Witamy i zapraszamy.
5: I od tego zaczniemy naszą rozmowę. Dziękujemy. Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia, minister cyfryzacji w rządzie Mateusza Morawieckiego, poseł PiS, a także członek Stowarzyszenia Rozwój Plus jest naszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Jak pan się odniesie do tego, co słyszeliśmy? Bo to jest informacja świeża, od kilkudziesięciu godzin właściwie ona się ciągle rozwija. Amerykanie chcą się wycofać nie tylko z Europy, ale także z Afryki. Co to znaczy dla nas, co to znaczy dla naszego bezpieczeństwa?
6: To by była fatalna wiadomość. My jako Prawo i Sprawiedliwość ostrzegaliśmy przed tym i mówiliśmy, że dobre relacje polsko-amerykańskie to jest fundament naszego bezpieczeństwa. No, nasi oponenci mieli inne zdanie. Wszyscy pamiętamy ten pistolecik wtykany w plecy Donalda Trumpa przez Donalda Tuska, jakieś różne dziwne komentarze w trakcie kampanii wyborczej. To na pewno nie pomaga.
5: Tylko czy to zawiniło? Bądźmy szczerzy, to jest chyba taka bardziej globalna decyzja wynikająca z pewnej takiej nowej strategii amerykańskiej.
6: Bo można tak mówić, ale wiemy, że są kraje na świecie, w których obronę ze względu właśnie na bardzo mocne polityczne relacje Stany Zjednoczone wkładają bardzo dużo, bez względu na to, czy rządzą demokraci, czy republikanie. I właśnie tam o te relacje się bardzo zabiega. I dlatego uważam, że jest naszym interesem jako Polski, żeby mieć te relacje dobrze poukładane. Ja przypomnę, że prezydent Andrzej Duda miał bardzo dobre relacje z Joe Bidenem. Pomimo tego, że demokraci za kadencji Bidena finansowali wprost NGO-sy, które walczyły z prawem i sprawiedliwością.
5: Tylko ja przypomnę słowa, w tym tygodniu minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że nie ma żadnej decyzji o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Pan powie, że okej, coś się zmieniło. A ja jeszcze przypomnę wypowiedź Donalda Trumpa we wrześniu w Ameryce, kiedy nowy prezydent Nawrocki był gościem. Wtedy amerykański prezydent powiedział: zapewniam, że nie wycofamy naszych wojsk z Polski, a może nawet wzmocnimy.
6: Ale ja powiem co innego, niż pan się spodziewał, bo ja powiem, ja mam nadzieję, że Władysław Kosiniak-Kamysz ma rację. Ja naprawdę, jeżeli ktoś myśli, że ja tu przyjdę do studia RMF i powiem: dobrze by było, żeby wyszli amerykańscy żołnierze, jeżeli to sprawi, że Donaldowi Tuskowi spadnie poparcie o 5%. Ja nigdy tak nie powiem, dlatego że polskie bezpieczeństwo, bez względu na to, kto rządzi, jest najważniejsze. I dopóki będę w polityce, to będę wyznawał taką zasadę.
5: Będzie miał szef MON-u wasze wsparcie, czy ci, którzy pojadą do Waszyngtonu? Może jakaś rola nowa tutaj prezydenta w tej sprawie?
6: Znaczy, ja jestem przekonany, że pan prezydent Karol Nawrocki w tych sprawach zawsze będzie stał za interesem Polski. A interes Polski w tym wypadku jest zbieżny i dla rządu, i dla prezydenta, i dla opozycji, ale przede wszystkim dla Polaków. My po prostu musimy tu mieć te amerykańskie wojska, bo doskonale zobaczyliśmy na Ukrainie, że kiedy w naszym regionie świata coś się dzieje, to albo są Amerykanie, albo jest 5000 hełmów.
5: Dobrze, to skoro Amerykanie chcą się wycofać, ostatnie moje pytanie w tej kwestii, to może gdzieś tam nas oszukują, no bo mówili, że tutaj będą nas wspierać, że zależy im na wschodniej flance, tymczasem chcą się wycofać. Może postawiliśmy na złego konia w tym wyścigu.
6: Ale w tym wyścigu nie startuje żaden inny koń, bo tak jak powiedziałem, alternatywa jest prosta. Albo Amerykanie, albo te 5000 hełmów. Ja przypomnę, zachodni przywódcy chcieli sprzedać Zełenskiego i Ukrainę. Oni mówili, to się zakończy w 2 dni, musimy handlować dalej z Rosją, kupować ruski gaz, pompować z ten skarbiec Putina. To była ich strategia. I to premier Mateusz Morawiecki wtedy pojechał do Berlina, pojechał na Radę Europejską,
5: tak,
6: i powiedział, hej, nie możemy się na to zgodzić.
5: Jeszcze, panie ministrze, jedno pytanie. Wczoraj Onet wieczorem pisał, że podobno generał Kukuła miał taki sygnał od Amerykanów, że coś złego wisi w powietrzu, ale nie wiem, albo tego nie zobaczył w skrzynce mailowej, albo zlekceważył. Czy jeśli to jest prawda, to nie, co się powinno z nim wtedy stać?
6: Jeżeli ktoś w rażący sposób nie dopełnił obowiązków, to pełniąc tak wysokie funkcje, oczywiście powinien się podać do dymisji.
5: Natomiast może rację miał Sławomir Mentzen, tak źle się o nim wyrażając.
6: Ja przypomnę, że to pisze Onet. No, wszyscy pamiętamy te artykuły Onetu właśnie na temat wojska. Ja polecam wszystkim zainteresowanym tą sprawą. Mamy weekend, można parędziesiąt stron tekstu poczytać. Uzasadnienie wyroku przeciwko właśnie Onetowi, który pomawiał szefów żandarmerii wojskowej z pierwszej instancji. Tam są fakty, jeden po drugim wyjaśnione.
5: Bulwersująca
6: sprawa. Ja nie wierzę Onetowi, to jest moje. Onetowi, który pomawiał szefów żandarmerii wojskowej z pierwszej instancji. Tam są fakty, jeden po drugim wyjaśnione. Bulwersująca sprawa.

0: Większość naszych kolegów i koleżanek z klubu wróciła do Warszawy, bo to było posiedzenie wyjazdowe. To była taka długa rozmowa, bardzo dobra, właśnie Mateusza Morawieckiego z Przemysławem Czarnkiem, jeszcze w towarzystwie grupy naszych parlamentarzystów. Bardzo dobra rozmowa, podczas której panowie, no po pierwsze ustalili to, co wczoraj ujawniła Wirtualna Polska, że będzie spotkanie wspólne w Gorzowie, ale też
1: ustalili... wspólny wiec, to prawda?
0: Tak, że... tak. Ja potwierdzam, no te ustalenia zapadły. Mogę powiedzieć, na moich oczach.
1: No to o co chodzi? Jednego dnia się kłócicie, drugiego się godzicie?
0: Ale, proszę pana, właśnie na tym to polega. My się dużo mniej kłócimy faktycznie, niż piszą o tym nasi oponenci i wspierane przez nich media. No, są takie, są niestety, także i w naszej formacji, takie osoby, które po prostu no, takie ręce świerzbią, cały czas piszą do swoich kolegów z Onetu, z TVN-u, tylko po to, żeby gdzieś tam wbijać klin. Ja
1: to
0: tego nie rozumiem.
1: Kim są te osoby? Niech pan powie, bo Mateusz Morawiecki powiedział, na pewno nie dam się wypchnąć różnym złym duchom, czy to się dzieje.
0: Panie redaktorze, jak pan doskonale wie, każdy dziennikarz jak oka w głowie pilnuje swoich źródeł. No nigdy się nie dowiemy, kto tak naprawdę za tym stoi, a wszelkie domysły mogłyby tylko osłabiać naszą formację, także ja nie zamierzam tutaj snuć takich domysłów. Dla nas najważniejsze dzisiaj jest to, walczyć wspólnie o lepszą Polskę. Mhm. Dlatego, że jest jasne, że jako jedność, jako te dwa płuca, jesteśmy w stanie stawić czoła fatalnemu rządowi Donalda Tuska.
1: Czy będziecie stali murem za Zbigniewem Ziobrą?
0: Ale, panie redaktorze, to jest zupełnie oczywiste, że Zbigniew Ziobro nie może w Polsce liczyć na uczciwy proces. To jest dla mnie zupełnie oczywiste, odkąd
1: Ale nie wszyscy tak uważają. Znaczy,
0: ja wiem, że pan minister, Żurek pewnie
1: nie,
0: uważa
1: nie,
0: inaczej.
1: Nie, minister Szczucki powiedział w tym tygodniu, że jego zdaniem jak powinien stanąć się Ziobro przed polskim sądem i się bronić.
0: Ja wypowiadam się w swoim imieniu i myślę, że w imieniu przytłaczającej większości Prawa i Sprawiedliwości. Krzysztof jest wybitnym prawnikiem. Ja wiem, że on czasem te sprawy bardziej niuansuje, ale ja mówię z perspektywy nie prawnika, tylko obywatela, polityka. Jest oczywiste, że Zbigniew Ziobro w Polsce nie może liczyć na uczciwy proces. Ministrem Sprawiedliwości jest człowiek, który sugerował, że gdyby zaszła taka potrzeba, to można ludzi do Polski sprowadzać i w bagażniku.
1: No on tak jest... chyba zażartował wtedy, bądźmy
0: szczerzy. Wie pan co? Na pogrzebie też by pan żartował? No chyba nie. Z takich rzeczy żartować nie wolno, bo one zostają.
1: Tylko czy z takiego słowa w tej rozmowie można wyciągnąć wnioski, że nie może liczyć na sprawiedliwy proces?
0: Ale wie pan co? A ja panu powiem, kto możliwe, że będzie wyciągał wnioski w tej sprawie. Sędzia w amerykańskim sądzie, kiedy będzie rozprawa ekstradycyjna. I zapewniam pana, że jak sędzia przeczyta taką wypowiedź, to zawoła tłumacza i powie, halo, no chyba coś źle przetłumaczyłeś. To nie może być minister sprawiedliwości. Ja przypomnę jedną rzecz. Jest w Londynie Michał Kuczmierowski. Od ponad 2 lat brytyjski sąd nie chce się zgodzić na jego ekstradycję do Polski. Właśnie dlatego, że ludzie Donalda Tuska mówią rzeczy, po których widać, że w Polsce osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością nie mogą liczyć na uczciwy proces.
1: Janusz Cieszyński jest naszym gościem. Przypomnę, przenosimy się do radia RMF24.pl, w którym cały czas jesteśmy, na nasze media społecznościowe, też na naszą stronę, a tam ciąg dalszej rozmowy, m.in. o kryptowalutach i o tym, czy lekarze w Polsce, uwaga, zarabiają za dużo. Czekamy na was, do usłyszenia. Ale zacznę tę część rozmowy z panem ministrem jeszcze od tego pytania Zbigniewa Ziobro. Czy on jest dzisiaj dla was obciążeniem, czy nie?
0: Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, to nie jest kwestia tego, czy ktoś jest obciążeniem, czy nie. To jest kwestia tego, czy my jako Prawo i Sprawiedliwość mamy stanąć za Zbigniewem Ziobrą, który dzisiaj nie może w tej Polsce liczyć
1: na murem za Ziobrą.
0: Ale panie redaktorze, kim ja bym był, gdybym powiedział, aha, no tak, mi się dzisiaj coś nie opłaca na krótkoterminowo, więc powiem, dobrze, to tutaj odpuszczamy temat. Nie można tak robić. W polityce, jeżeli ktoś chce być na poważnie, to chce być na wiele lat. I długodystansowo trzeba stać za tym, w co się wierzy. A ja wierzę w to, że dopóki Zbigniew Ziobro nie może w Polsce liczyć na uczciwy proces, to trudno w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek stopniu dziwić się jego postawie.
1: Zbigniew Ziobro ma jeszcze polityczną przyszłość w Polsce?
0: To o tym zawsze decydują wyborcy. Ja naprawdę nie chciałbym wybiegać w przyszłość, natomiast mówię o tym, co jest tu i teraz. Mamy do czynienia z sytuacją, w której po pierwsze ekipa Żurka kompletnie zawaliła sprawę, bo przecież nie ma nawet, o ile się nie mylę, europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry i sprawa ma się odbyć we wrześniu. Oni padają ofiarą własnej nieudolności. Donald Tusk przyszedł do władzy i powiedział, naprawimy wymiar sprawiedliwości. Coś pan słyszał o tej naprawie?
2: Ja no,

0: dużo słyszę. No, dostaliśmy KPO dzięki temu.
1: Ale o czym... co się zmieniło dla obywatela? No, słyszał pan o tym, że szybciej... No właśnie, nie zmieniono ani jednej ustawy. I problem polega dzisiaj na tym, że nie ma szybszych rozpraw dla obywateli, nie ma szybszych rozpraw dla przedsiębiorców, nie ma lepszych narzędzi informatycznych. Jest ten sam chaos, który był w wymiarze sprawiedliwości od wielu, wielu lat. Czyli oni nie zrealizowali swoich obietnic, a teraz padają ich ofiarą, bo kiedy sami przychodzą ze swoimi sprawami, to się dowiadują, zapraszamy we wrześniu.
0: Panie ministrze, wy też padacie ofiarą jako ugrupowanie własnych tych takich, no, niesnasek wewnątrz ugrupowania. Niektórzy komentatorzy uważają, że spadki notowań PiS-u zaczęły się właśnie w chwili, kiedy Zbigniew Ziobro opuścił Polskę i wyjechał na Węgry.
1: No, ja uważam, że spadki naszych notowań zaczęły się wtedy, kiedy zaczęliśmy sami krytykować własne rządy. Uważam, że to był fundament, bo wie pan, nie ma bardziej wiarygodnego krytyka czegoś czy kogoś niż ta sama osoba, no, czy ta sama organizacja.
0: Dlaczego dziś, kiedy premier nie ma tak dobrych notowań, rząd też nie ma tak dobrych notowań, to jest też paradoks. Koalicja Obywatelska ma duże notowanie, wysokie, ale rząd jest oceniany raczej tak 50% ponad, może nawet ocenia rząd negatywnie. A wy nie zyskujecie na tym.
1: No, niech pan mi wytłumaczy dlaczego. Donald Tusk i jego formacja zyskali, ukręcając łeb Szymonowi Hołowni i PSL-owi. No to jakby, jeżeli to sumujemy, dobrze, to ale widać, że ta suma...
0: Dobrze, ale te notowania rządu, które nie są przychylne, a wy... Nie jesteście beneficjentem tych złych nastrojów.
1: Nie, no myślę, że beneficjentami jest szeroko rozumiana prawica i pojawiło się już wiele sondaży, w których widać, że prawica versus obecna koalicja to daje zwycięstwo
0: prawicy.
1: Dobrze,
0: to inaczej, dlaczego nie przekonani do Tuska nie chcą przyjść do was, tylko wolą przyjść do Konfederacji właśnie, albo do Brauna?
1: To ja już myślę, że odpowiedziałem na ten temat. Powinniśmy natychmiast przestać krytykować w zupełnie niepotrzebny sposób dokonania własnego rządu. To jest to, co moim zdaniem odstrasza najbardziej wyborców, kiedy my mówimy, wszystko co robiliśmy, to było źle. Nasi liderzy decydowali źle. I wtedy ktoś sobie zadaje słuszne pytanie. No dobrze, no to skoro oni sami mówią, że nie potrafili rządzić, ja jestem osobą o poglądach prawicowych, no to może wybiorę to coś innego.
0: Kto rozbija jedność PiS dzisiaj, zdaniem pana?
1: Właśnie dzisiaj mam nadzieję, że to już się skończyło, że ten etap gdzieś mamy za sobą. Pewnych poszukiwań strategii, pewnych poszukiwań drogi do przodu.
0: Panie ministrze, ale jeśli ja czytam, słyszę, że były krzyki na tym spotkaniu zamkniętym, że wyzywano premiera, rozlicz się z RARS.
1: Znaczy ja akurat siedziałem na tej sali, więc mogę pan powiedzieć, że tak nie było. I mogę pan powiedzieć, że nie było żadnych krzyków tego typu. I to jest właśnie to, o czym mówiłem jeszcze w tej części radiowej, czyli ja nie rozumiem, jak można wtedy, kiedy pan prezes Jarosław Kaczyński mówi o jedności, o potrzebie działania razem, wysyłać nieprawdziwe informacje do, jeszcze do mediów, które wiadomo, że to jeszcze przekręcą i podkręcą.
0: Czy ktoś kłamie, że tak było?
1: No oczywiście, że tak. No to nie mam żadnej
0: wątpliwości. Wrócę do pytania, kto?
1: No, ale tak jak ja panu już powiedziałem, ja nie mam pojęcia, kto te SMS-y wysyłał. No, jakby nigdy się tego nie dowiemy. No, ale niestety ktoś po prostu... Ktoś myśli, że lepiej będzie, że kiedy on będzie w partii, która ma 15%, ale będzie na górze, niż żebyśmy byli w jednej partii, która ma 40% i rządzi Polską.
0: To jeszcze jedno pytanie. Rzeczywiście prezes zakazał znów na nowo wszystkich stowarzyszeń, poddacie się?
1: To jest nieprawda i to myślę, że troszeczkę demaskuje tych, którzy wysyłali te właśnie wiadomości, no bo pewna grupa tak mówiła publicznie, więc myślę, że to prawdopodobnie jest ktoś z tej grupy, ale dlatego ja się jakby od tego odcinam i nie zajmuję się tym, bo byłem w tym spotkaniu, słyszałem, co mówił pan prezes Jarosław Kaczyński i przekaz był jeden. Jedność. I dla każdego, kto jest w Prawie i Sprawiedliwości i życzy nam dobrze, jest jasne, że jeżeli pójdziemy razem do wyborów w 2027 roku, to według wszelkiego prawdopodobieństwa wygramy te wybory i będziemy mieli szansę na rządzenie Polski.
0: Czyli deklaruje pan tutaj w studiu RMF-u, że takiej prośby, czy takiego wezwania ze strony prezesa, żeby zlikwidować wszystkie stowarzyszenia wewnątrz PiS, nie było?
1: Absolutnie.
0: Ani nawet kolejnych? Żeby nie stwarzać kolejnych stowarzyszeń w ramach
1: Wydaje mi się, że już było rzeczywiście wokół tych stowarzyszeń tyle szumu, że trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś założył kolejne, widząc ile to właśnie takiego szumu związanego z Prawem i Sprawiedliwością zamiast właśnie z punktowaniem rządu to generuje. Ale ja mogę powiedzieć o stowarzyszeniu, w którym ja jestem, którego jestem członkiem, założycielem, że zapewniam pana redaktora, nie ma żadnego zakazu jego funkcjonowania.
0: Mhm. Panie ministrze, jak pan ocenia sytuację wczoraj w mieszkaniu redaktora naczelnego Telewizji Republika? Myślę o tym wejściu policji do mieszkania Sakiewicza. Czy to jest kompromitacja policji, czy właściwe zachowanie?
1: Mi się przypominają straszne sceny z poprzednich rządów Donalda Tuska, kiedy wyrywano laptopa naczelnemu wprost Sylwestrowi Latkowskiemu. Absolutnie niedopuszczalna sytuacja. Tłumaczenia pana Kierwińskiego są kompletnie niewiarygodne. Tak po prostu być nie może, że w demokratycznym kraju wchodzi policja do mieszkania czy biura redaktora naczelnego, prezesa jednej z wiodących stacji telewizyjnych. I mówi się o tym tak, jakby, nie wiem, no ktoś zawołał po prostu do zwykłej domowej awantury, po czym się okazuje, że w środku nic złego się nie działo.
0: No tak, policja się tłumaczy, że jednak było zgłoszenie, że tam może być próba popełnienia samobójstwa,
1: tak,
0: dlatego weszli.
1: Ale panie redaktorze, no ja jeszcze będąc w rządzie, jako pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, miałem dokładnie takie same sytuacje, to znaczy dzwonili ludzie, podszywając się pod cudze telefony. Czyli powiedzmy, widział pan na ekranie swojego telefonu, dzwoni Janusz Cieszyński, tam się odzywał głos, i ktoś mówił, że na przykład pozbawi pana życia. I to też była plaga. I tym ofiarą tego padali politycy zarówno ówczesnej opozycji, jak i rządu. I przygotowaliśmy specjalne procedury, że kiedy wiedzieliśmy, że coś takiego dotyka osoby, która jest z różnych powodów ważna. A jeżeli ktoś jest prezesem jednej z wiodących stacji telewizyjnych, to jest ważną osobą, czy to się komuś podoba, czy nie.
0: A może z jakimiś przesadza, bo on mówi, że jest pod ostrzałem służb specjalnych. Może to jest stworzenie takiej atmosfery zagrożenia.
1: Ktoś wszedł do jego domowego biura i skuł jego asystentkę. No to chyba nie przesadza. Chyba przesadzili ci, którzy tę panią skuli kajdankami.
0: Dymisja?
1: Ma pana Kierwińskiego? No to już ona dawno powinna być. I w ogóle ten człowiek po tym, co jak się skompromitował na tym słynnym Dniu Strażaka, nigdy nie powinien być przywrócony do pracy w MSWiA.
0: Panie ministrze, nie wiem, czy pana koleżanka, tak można powiedzieć, pani minister zdrowia, pana następczyni, powiedziała w Polsacie coś takiego, co no, wiele osób krytykowało, mówiąc, że widzi, jeździ po kraju i widzi, jak ludzie się cieszą z tych miliardów z KPO, które idą na służbę zdrowia. Pan wiem, że będzie to krytykował, ale zapytam pana, może ona ma jednak rację i może po prostu ludzie się cieszą, że widzą, że jest możliwość sfinansowania służby zdrowia, która jest w zapaści. Nie od wczoraj, no, tak? Nie od przeszłych, od lat.
1: Wie pan, ja się absolutnie nie zgadzam ze stawianiem znaku równości, dlatego że to, co dzisiaj obserwujemy, to jest odbieranie pacjentom tego, co im zostało dane właśnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości. I mamy idealny przykład, diagnostyka obrazowa, tak? Tomografia, rezonans. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości uwolniono limity. Powiedziano, za każde badanie NFZ zapłaci. I pani Sobierańska-Grenda te limity znowu wprowadziła. Jakie są efekty? Ponad 50% szpitali z ponad 100, które spytałem w tej sprawie w ramach kontroli poselskiej, powiedziało, że ogranicza przyjęcia na badania diagnostyczne. Równocześnie pani Sobierańska-Grenda mówi w sprawie kolonoskopii. Macie skierowanie na kolonoskopię? Spytajcie, czy nie możecie dostać w ramach badania profilaktycznego.
0: Bo tych pieniędzy po prostu jest mniej, tak?
1: Nie,
0: jest mało. Skąd
1: właśnie
0: je brać?
1: Ale właśnie, panie redaktorze, na tym to polega, że pieniędzy z roku na rok jest więcej. Pani Sobierańska-Grenda została zatrudniona jako menedżer do zadań specjalnych, jako restrukturyzator. Osoba, która przyjdzie i przedstawi nam plan trudnych reform, dzięki którym tam, gdzie pieniądze wydajemy niepotrzebnie, one będą zaoszczędzone, a tam, gdzie muszą być, to trafią.
0: Są też takie sugestie, że lekarze za dużo zarabiają i dlatego tych pieniędzy w systemie służby zdrowia brakuje. To prawda?
1: No na razie to pani Sobierańska-Grenda wysłała do samorządu lekarskiego kontrolę przed wyborami, które są w tym samorządzie, co jest ewidentnie próbą ingerencji.
0: Ale wczoraj Sejm też zgodził się na zbieranie danych o zarobkach lekarzy.
1: Ale panie redaktorze, kwestia wydaje mi się, że wczoraj takiej ustawy nie było. Wydaje mi się, że ta ustawa dopiero została wpisana do wykazu.
0: Przeczytałem, że Sejm zgodził się na zbieranie danych o zarobkach lekarzy po numerach PESEL.
1: Nie wydaje mi się, żeby tak było, ale możliwe, że się mylę. Ale jeżeli chodzi o zarobki lekarzy, oczywiście w każdym systemie ochrony zdrowia zarobki, wynagrodzenia to jest najwyższa pozycja, 60-70% w zależności od systemu.
0: Podobno niektórzy lekarze zarabiają miesięcznie po 200 tysięcy, to prawda?
1: A nawet więcej, ponad 300. No ja sam przeprowadziłem kontrole poselskie, w ramach których właśnie te patologie systemu ujawniłem. No
0: to jak
1: ale
0: to zlikwidować?
1: Co zrobiła pani Sobierańska-Grenda? Jest taki lekarz, ma poradnię leczenia bólu w Koszalinie, w państwowym szpitalu. I co zrobiła pani Sobierańska-Grenda? Jeszcze podwyższyła wycenę tego, na czym on zarabia kilka tysięcy złotych na godzinę. Na godzinę. I ona jeszcze podniosła wycenę tego, czym się zajmuje ten człowiek.
0: To co zrobić? Może rację ma senator Karczewski, który uważa, że powinno się zakazać tym lekarzom, którzy leczą publicznie, leczenia w służbie zdrowia prywatnej.
1: Ja z panem marszałkiem Karczewskim rozmawiałem na ten temat w tym tygodniu nawet. I absolutnie oddzielenie służby zdrowia prywatnej od publicznej to jest cel, do którego my jako Prawo i Sprawiedliwość będziemy dążyć. Tylko że tu przede wszystkim chodzi o to, żeby zamknąć tę drogę na skróty patologiczną pomiędzy prywatnym a publicznym sektorem. Czyli nie chce pan stać w kolejce, a to zapraszamy do gabinetu, do pana profesora, tam pan dostanie skierowanie i zabieg nie pół roku, nie rok, tylko za 2 tygodnie.
0: Miesiąc temu w tym miejscu, gdzie pan siedzi, siedział Robert Biedroń i on tutaj powiedział w tym studiu wtedy, że trwa taki cichy proces prywatyzacji służby zdrowia.
1: Zgadza się? Racja, tak, oczywiście, dlatego że dokąd pójdą ludzie, którzy słyszą, że na badanie diagnostyczne, które decyduje o tym, czy mają na przykład chorobę wrzodową, czy nie, jest za rok. Oni pójdą prywatnie.
0: Pan to krytykuje, rozumiem.
1: No, absolutnie to krytykuje, bo
0: to
1: wypycha
0: jedyne,
1: się ludzi do sektora prywatnego.
0: Jedyne wyjście, żeby uzdrowić
1: sektor
0: sytuację.
1: Prywatny ma na to odpowiedź. On mówi tak, nie masz kasy? Proszę bardzo, raty 0%. To nie jest sklep z elektroniką, tylko to się dzieje dzisiaj w przychodniach. Do tego doprowadziła pani Sobierańska-Grenda i dlatego uważam, że jest fatalnym ministrem zdrowia.
0: Jaki pan miałby pomysł, gdyby pan dzisiaj został znów w resorcie zdrowia jakimś ważnym?
1: Tak jak powiedziałem, po pierwsze, kwestia wycen. Tego, żebyśmy tam, gdzie są te gigantyczne kominy, gdzie płacimy wielkie pieniądze, które potem też trafiają w dużej części właśnie do kieszeni lekarzy w postaci tych 200-300 tysięcy miesięcznie, te kominy trzeba ściąć. To jest praca analityczna do wykonania na tu i teraz. Pani Sobierańska-Grenda o tym wie, nic z tym nie robi, bo się boi gniewu wpływowych medyków.
0: Powinna zrezygnować albo być zdymisjonowana?
1: Absolutnie. No, dlatego złożyliśmy wniosek o wotum nieufności dla pani Sobierańskiej-Grendy. I panie redaktorze, to było widać na sejmowej komisji. Jej koledzy, koleżanki z Platformy Obywatelskiej nie mieli żadnej determinacji w obronie pani minister.
0: Dużo się działo w tym tygodniu, więc jeszcze jedno pytanie o kryptowaluty. Wczoraj w Sejmie była znów debata, ale ja zapytam o inną rzecz. Dlaczego PiS chce zakazać w ogóle kryptowalut w Polsce?
1: Panie redaktorze, to jest projekt, który jest takim krzykiem rozpaczy. On nigdy nie będzie przyjęty.
0: Ja nie mówię o tym projekcie zupełnie wczoraj sejmowym, tylko mówię o słowach Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział,
1: ale to jest projekt, ale on został przełożony potem na projekt sejmowy. To jest taki krzyk rozpaczy. Mówimy... bo wiemy, mamy świadomość jako opozycja, że ten projekt nigdy nie zostanie przegłosowany, ale mówimy, to nawet jeśli wy nie potraficie sobie poradzić z tym, żeby ochronić oszczędności Polaków, to już nawet lepiej tego zakażmy. To jest taki krzyk rozpaczy i ja panu powiem tak, jeśli choćby 50, 100, 150 tysięcy Polaków, kiedy usłyszy prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który o tym mówi, stwierdzi, to może ja jednak nie będę inwestował w kryptowaluty.
0: No nie, ale prezes chce zakazać, niektórzy mówią, no że kompletnie jest odklejony od rzeczywistości.
1: Panie, to jest
0: a 3 miliony w Polsce ponoć na tym rynku to inwestują.
1: To jest właśnie to, o czym mówię. To jest taki krzyk rozpaczy. Mówimy, jeżeli nie potraficie sobie poradzić z tym, żeby ochronić Polaków, jeżeli Polacy, właśnie te 3 miliony ludzi, czy pan myśli, że oni wszyscy się znają na kryptowalutach, wiedzą, co to jest blockchain, rozróżniają Bitcoin od Ether?
0: Ja nie wiem, przyznam się,
1: przypuszczam,
0: szczerze,
1: że nie. Przypuszczam, że nie, tylko
0: ale
1: słyszą, że jest wielka
0: żeby
1: okazja.
0: Zakazać.
1: Ale słyszą, że jest wielka okazja. Słyszą, że można dużo zarobić i wkładają tam swoje pieniądze. Więc jeżeli dzięki temu apelowi pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego choćby te 50, 100, 150 tysięcy Polaków stwierdziło, aha, ktoś, komu ufamy, mówi, żeby w to tego zakazać, to my w to
0: ostatni
1: nie inwestujemy.
0: Akcent. Niektórzy mówią, że to są dane głosy na tacy Konfederacji, że wy zakazując kryptowalut w Polsce oddajecie tych wyborców ewentualnie Konfederacji.
1: Panie redaktorze, mam wrażenie, że jeżeli ktoś na to patrzy szerzej, to widzi, że Prawo i Sprawiedliwość ma dużo szerszą ofertę programową niż Konfederacja i śmiem twierdzić, że wyborców, dla których decydującą kwestią będzie stosunek do kryptowalut, nie jest 3 miliony, tylko bliżej 3 tysięcy.
0: Za rok o tej porze PiS będzie jeszcze jednością, czy już będzie kilka różnych innych partii?
1: Jeżeli chcemy wygrać wybory, to musimy być jednością za rok i w następnych wyborach.
0: Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia, minister cyfryzacji w rządzie Mateusza Morawieckiego, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Posłupis. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: Wracamy do studia faktów RMF FM. To już dziewiąta. W studiu faktów Tomasz Weryński.
1: Były minister cyfryzacji w rządzie Zjednoczonej Prawicy Janusz Cieszyński podkreśla w RMF FM, że fundamentem polskiego bezpieczeństwa są nasze relacje z Amerykanami. W faktach za moment także wieści z trasy S8 na Mazowszu, poza tym doniesienia z Wielkiej Brytanii, gdzie ważą się losy premiera Keira Starmera. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. Polsko-amerykańskie relacje to fundament naszego bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że rację ma Władysław Kosiniak-Kamysz, mówiąc, że nie ma żadnych decyzji o redukcji amerykańskich wojsk w Polsce. Podkreślał w RMF FM Janusz Cieszyński z PiSu. Były minister cyfryzacji był gościem rozmowy Krzysztofa Siemca w RMF FM.
2: Ja naprawdę, jeżeli ktoś myśli, że ja tu przyjdę do studia RMF i powiem, dobrze by było, żeby wyszli amerykańscy żołnierze, jeżeli to sprawi, że Donaldowi Tuskowi spadnie poparcie o 5%, ja nigdy tak nie powiem, dlatego że polskie bezpieczeństwo, bez względu na to, kto rządzi, jest najważniejsze. I dopóki będę w polityce, to będę wyznawał taką zasadę.
3: Będzie miał szef MON-u wasze wsparcie, czy ci, którzy pojadą do Waszyngtonu, może jakaś rola nowa tutaj prezydenta w tej sprawie?
2: Znaczy, ja jestem przekonany, że pan prezydent Karol Nawrocki w tych sprawach zawsze będzie stał za interesem Polski.
1: Cała rozmowa Krzysztofa Siemca z Januszem Cieszyńskim jest na rmf24.pl. Problemy z przejazdem na S8 w pobliżu miejscowości Turzyn Kolonia na Mazowszu, to jest odcinek Ostrów Mazowiecka Wyszków. Zepsuł się tam autobus, zablokowany jest pas w kierunku Warszawy i tak będzie jeszcze co najmniej przez godzinę. Ważą się losy brytyjskiego premiera Keira Starmera. To efekt porażki Partii Pracy w ubiegłotygodniowych wyborach samorządowych. Doskonały wynik uzyskała za to partia Reform UK Nigela Farage'a. I to on często typowany jest na przyszłego premiera. Ma on jednak problemy, które mogą zaszkodzić mu w politycznej karierze, donosi nasz korespondent w Londynie Bogdan Frimorgan.
4: Przywódca ultraprawicy przyjął w prezencie 5 milionów funtów, po czym za gotówkę kupił dom wart prawie 1,5 miliona. Darowizna ta, otrzymana od brytyjskiego kryptomiliardera, będzie przedmiotem dochodzenia komisarza Izby Gmin odpowiedzialnego za utrzymanie standardów. Farage nazywany jest często brytyjskim Trumpem. Niechętnie mówi o swoich finansach. Zmiażdżyli Partię Pracy w regionach, gdzie dominowała od 100 lat. Klęska lejburzystów w niedawnych wyborach parlamentarnych to jego ulubiony temat, do którego wraca w wywiadach. To także główna przyczyna presji, pod jaką znalazł się premier Keir Starmer.
1: Długie kolejki i miejsca na co dzień niedostępne. Tak wyglądała noc muzeów w Krakowie.
5: Często odwiedza się takie muzea, których no, nawet się nie wie, że są, albo nie pomyśli się o tym, żeby do nich przyjść.
6: Nie tylko zwiedza się dziennie, tylko można zobaczyć muzeum z innej strony w ogóle i bardzo fajny zamysł.
7: Myślę, że to jedna z niewielu okazji, kiedy właśnie można spotkać się po pracy z całą rodziną i zobaczyć coś ciekawego. Dlatego właśnie dzisiaj tutaj w Muzeum Techniki liczymy, że pokażemy coś naszej córeczce, która w sumie pierwszy raz idzie z nami na takie pełne wyjście do muzeum.
1: Usłyszeliśmy od zwiedzających nocą muzea w Krakowie.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: W RMF FM czas na kolejne fakty sportowe, które przygotował i przedstawi Wojciech Marczyk.
10: Kłaniam się z Turynu, gdzie dziś poznamy finalistów siatkarskiej Ligi Mistrzów. W grze o tytuł są dwa polskie kluby. Alluron CMC Warta Zawiercie, która dziś zagra z Ziratem Ankara i PGE Projekt Warszawa, który zmierzy się z broniącą tytułu Perugią. Ten mecz jako pierwszy o 17 w Inalpi Arenie, z którą wielu polskich siatkarzy, m.in. Mateusz Bieniek, Bartosz Kwolek, Damian Wojtaszek czy Jakub Kochanowski mają dobre skojarzenia, bo właśnie tutaj w 2018 roku wygrali finał Mistrzostw Świata.
11: Powiem szczerze, że jak tu podjechaliśmy autokarem, tak to wspomnienia wróciły, bo już było 8 lat temu, ale był to taki też mega ważny moment generalnie dla polskiej siatkówki.
10: Mówił Mateusz Bieniek, kapitan drużyny Zawiercia. Dziś możemy poznać piłkarskiego mistrza Polski. Wszystko w swoich rękach, a właściwie nogach mają zawodnicy Lecha, którzy jeżeli pokonają wieczorem na wyjeździe 8 w tabeli Radomiaka, zapewnią sobie drugi tytuł z rzędu. Wcześniej jeszcze mecze Motoru Lublin z Krakowią i Wisły Płock z Górnikiem Zabrze. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk przygotowują się do startu w Królewskim Rajdzie Skandynawii, który zaliczany jest do Mistrzostw Europy. By przestawić się na szutrowe trasy, załoga Orlen Teamu wystartowała w rajdzie Nykoping i wygrała w nim dwa pierwsze OS.
12: To naprawdę dobry test. ciężko by było znaleźć takie drogi gdzie indziej poza Szwecją, więc myślę, że to będzie naprawdę dobre przygotowanie. Dzisiaj przed nami kolejne odcinki specjalne.
10: Mówił Miko Marczyk, a finał rajdu dziś po południu.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Z Turynem i Wojciechem Marczykiem z redakcji sportowej RMF FM jeszcze się dzisiaj połączymy. A dziś święto Straży Granicznej. O obecnej sytuacji straży porozmawiam z jej rzecznikiem, majorem Dariuszem Sienieckim. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Dzień dobry.

0: Wracamy do sportu w Radiu RMF 24 i przypominamy, że dziś w Turynie Aluron CMC Warta Zawiercie i PGE Projekt Warszawa zagrają w półfinałach Ligi Mistrzów Siatkarzy. Drugi rok z rzędu na tym etapie wystąpią dwa polskie zespoły. Rywalem warszawian będzie broniąca tytułu Circicoma Perugia, a Zawiercianie zagrają z Ziratem Ankara. Na linii ponownie Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Wojtek jest buongiorno. W Turynie. No, dzień dobry, buongiorno! No naprawdę.
1: Dzień dobry.
0: Jak smakuje kawa przed południem w Turynie?
1: No oczywiście wybornie, włoska kawa to jest mistrzostwo świata, więc już wykorzystałem dzisiaj chwilę, żeby się jej napić, żeby trochę się doładować, no bo trzeba będzie jakoś przetrzymać te kilka godzin do tych spotkań, bo pierwszy z tych półfinał z udziałem PGE Projektu Warszawa o 17:00, no i potem wieczorem starcie z Ziratu Ankara z Aluronem CMC Wartą Zawiercie.
0: Wojtku, a jaka jest atmosfera przed tymi spotkaniami?
1: Znaczy tutaj zawsze mam taki problem w Turynie, kiedy są rozgrywane te mecze, bo to już kolejny finał siatkarskiej Ligi Mistrzów, który tutaj będzie, ale pierwszy w tej formule Final Four, czyli z czterema najlepszymi zespołami, bo pamiętamy, że tutaj był rozgrywany finał pomiędzy Zaksą Kędzierzyn-Koźle a Jastrzębskim Węglem i wtedy też nie było czuć jakiegoś takiego wielkiego klimatu w mieście tego siatkarskiego wydarzenia i mam wrażenie, że teraz jest podobnie. Można znaleźć na mieście flagi oczywiście mówiące o tej imprezie, no ale nie jest to jakieś największe wydarzenie. Myślę sobie, że pewnie to się też zmieni w ciągu dnia, bo przybędzie polskich kibiców.
0: Tak.
1: No bo to jest bardzo dobre ułożenie, bo weekend siatkarski połączony z wypadem do Turynu, no to zawsze warto skorzystać i myślę, że mnóstwo kibiców, szczególnie Zawiercia, bo to są bardzo wierni, bardzo oddani fani swojego zespołu, tutaj do Turynu przybędzie, żeby kibicować swojej drużynie, więc będzie ciekawie, a ta atmosfera taka już w zespołach, no to myślę sobie, że polskie drużyny podchodzą do tego z dużym spokojem i dużym luzem i to chyba na plus, bo nie ma takiej niezdrowej napinki, bym powiedział, tym, że trzeba tutaj za wszelką cenę wygrać. Każdy chce wygrać, oczywiście każdy po to wychodzi na boisko, ale nikt nie nakłada sobie dodatkowej presji. Siatkarze z Zawiercia są po historycznym dla siebie sezonie, pierwszym w historii klubu Mistrzostwie Polski. Projekt brązowy medalista plus ligi. No więc te oba zespoły swoje już w tym sezonie ugrały i jak mówił Damian Wojtaszek, zresztą przed tym turniejem wczoraj na konferencji prasowej poprzedzającej te Final Four Ligi Mistrzów Siatkarzy, to jest taka wisienka na torcie, bo ligi już zakończyły granie, więc to jest takie zakończenie sezonu, więc tutaj na pewno każdy da z siebie maksa. Patrząc na zestawienie tych par, no oczywiście faworytem tego warszawsko-włoskiego starcia jest Perugia. Ona broni tytułu walczonego przed rokiem w składzie włoskiego klubu Kamil Semeniuk. To drużyna budowana po to, żeby wygrywać od początku do końca. Tak jest plan tego zespołu. On jest tworzony po to, żeby wygrywać wszystko, co się da. Wygrał ligę włoską. No i teraz będzie walczył o to, żeby wygrać tutaj Final Four Ligi Mistrzów. Trudniej pewnie faworyta wskazać w tym drugim starciu, bo Zawiercie to zespół, który ma bardzo duże możliwości, bywa bardzo chwiejny. Zirat Ankara z Tomaszem Fornalem w składzie, no to też zespół, który tak naprawdę w swojej lidze no, nie ma poważnych rywali, tak byśmy powiedzieli, bo on jest zdecydowanym hegemonem tureckiej ligi. No i tylko właściwie na tej arenie międzynarodowej przychodzi się zmierzyć z takimi naprawdę potężnymi zespołami, ale ten Zirat to też zespół napakowany gwiazdami, no bo oprócz Tomasza Fornala jest Trevor Klewno, dobrze znany w Zawierciu, bo on przez sezon grał w Zawierciu, wcześniej występował przecież w Jastrzębskim Węglu. Jest nimi Abdelaziz, czyli od lat lider atakujący reprezentacji Holandii, z którą nasza reprezentacja wiele razy się mierzyła. No i ten Turyn jest też szczególny dla polskich siatkarzy. Wspomniałem o tym, że tutaj kilka lat temu był rozgrywany finał Ligi Mistrzów z udziałem dwóch polskich zespołów, ale też trzeba wrócić troszkę dalej, trzeba wrócić do 2018 roku. W tej hali polscy siatkarzy walczyli Mistrzostwo Świata, a jest tutaj kilku zawodników dzisiaj, którzy to Mistrzostwo Świata pamiętają i to nie tak biernie, a bardzo czynnie byśmy powiedzieli, bo jest przecież kapitan Aluronu, Mateusz Bieniek, jest Bartosz Kwolek, on też wtedy był w tej reprezentacji, jest Damian Wojtaszek, libero PGE Projektu Warszawa, wtedy przecież też ważna postać naszej siatkarskiej kadry. Jest Kuba Kochanowski z projektu. No więc to pokazuje, że tych nawiązań tutaj i dobrych fluidów w tej hali w Turynie na polską korzyść może przybyć. Zresztą Mateusz Bieniek...
0: No to taka pierwsza szóstka prawie polskiej reprezentacji.
1: No tak, z tamtego czasu, no to może poza Bartoszem Kwolkiem, to myślę sobie, że i Mateusz Bieniek, i Jakub Kochanowski, no to zdecydowanie dwóch podstawowych środkowych, a Damian Wojtaszek wtedy grał na zmianę na dwóch libero z Pawłem Zatorskim. Pamiętam, bo sam relacjonowałem ten finał Mistrzostw Świata tutaj rozgrywany.
0: Szczęściarz.
1: Jak cały turniej. No, szczęściarz, wtedy trochę siwych włosów przybyło, bo pamiętam ten półfinał ze Stanami Zjednoczonymi, który był bardzo emocjonującym pięciosetowym starciem i to takim granym, bym powiedział, na noże, bo to tam Polacy byli minimalnie lepsi, ale wytrzymali tą końcówkę i to oni awansowali do tego finału, w którym był już spacerek. To finał, który my też zapamiętamy z takiego historycznego zdjęcia, gdzie Michał Kubiak razem z Bartoszem Kurkiem podnosili puchar za Mistrzostwo Świata, więc no była tutaj w Mediolanie wielka feta. Ale są też siatkarze, którzy nie najlepiej wspominają tą halę i jest to między innymi Jakub Popiwczak, bo on przecież będąc wtedy w składzie Jastrzębskiego Węgla, no i też Tomasz Fornal, Węgla przegrał tutaj finał siatkarskiej Ligi Mistrzów właśnie z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, więc oni pewnie by chcieli sobie poprawić humory, ale jakbyśmy mieli wybierać, kto ma sobie poprawiać humor, to wolelibyśmy, żeby to był Jakub Popiwczak, bo oczywiście uwielbiamy Tomasza Fornala, bo to wspaniały siatkarz i reprezentant Polski, ale wolimy jednak, kiedy polskie zespoły zagrałyby ze sobą w finale tej siatkarskiej Ligi Mistrzów, a potem niech już wygra lepszy. No, ale będzie na pewno to bardzo trudno. Miejmy nadzieję jednak, że projekt, który pokazał wiele razy w tym sezonie, że potrafi cierpieć i potrafi walczyć, bo on rozegrał mnóstwo tiebreaków i po drodze pokonał już też włoskie zespoły, no to udowodni to po raz kolejny, że będzie lepszy od Włochów, ale będzie to niezwykle trudne starcie. Będziemy pewnie też spoglądać na Kamila Semeniuka z ciekawością, bo to jest okazja, żeby zobaczyć go w takim meczu o najwyższą stawkę, no a przecież za niedługo sezon kadrowy, więc gdzieś przez ten pryzmat będziemy patrzeć też na zawodnika, który jest bardzo ważnym ogniwem Perugii. No więc szykuje się tutaj ciekawe granie przez dwa dni, bo pamiętajmy o tym, że ten turniej taki mocno skondensowany i nawet w razie porażki dzisiaj w półfinale, no nie można za bardzo jej rozpamiętywać, trzeba szybko zapomnieć, bo jutro jeszcze jest walka o brąz i złoto. Bo dzisiaj półfinały, a jutro mecze właśnie o trzecie miejsce w siatkarskiej Lidze Mistrzów, no i też o wygranie tej siatkarskiej Ligi Mistrzów, więc no dwa dni poważnego siatkarskiego grania w Inalpi w arenie w Turynie. Gdybym miał szukać jeszcze jakichś takich pozytywów, to ta hala jest położona tuż obok Stadionu Olimpijskiego, on tak jest nazywany, obok Stadionu Torino, no a przecież legendą Torino jest Kamil Glik. Często gdzieś w okolicy stadionu można się przejść i jakiś z kibiców Torino usłyszy język polski, to często zaczepia, mówiąc o Kamilu Gliku, więc widać, że on mimo, że wiele lat już tutaj nie gra, no to jednak jest dalej bardzo ciepło wspominany tutaj w stolicy Piemontu.
0: No, może teraz Wojtka Marczyka będą wspominali.
1: Jak przyniosę szczęście polskim zespołom, to na pewno nie.
0: Wojtku, przypomnij proszę, o który mecz?
1: 17. Początek tego polsko-włoskiego starcia PGE Projektu Warszawa z Perugią, a 20:30 mecz z Iratu Ankara z Aluronem CMC Wartą Zawiercie.
0: Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Wojtku, bardzo dziękujemy. Wojtek jest w Turynie. Arrivederci. Ciao.
1: Ciao.
0: Kłaniamy się do usłyszenia. Dziękujemy za te relacje i za te wszystkie sportowe informacje. A w Radiu RMF 24 już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM o 9:30.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: To już 9:30. Tomasz Wyryński i fakty RMF FM.
1: Zbigniew Ziobro nie może liczyć w Polsce na uczciwy proces, przekonywał w RMF FM Janusz Cieszyński z PiS-u.
2: Ja mówię z perspektywy nie prawnika, tylko obywatela, polityka. Jest oczywiste, że Zbigniew Ziobro w Polsce nie może liczyć na uczciwy proces. Ministrem Sprawiedliwości jest człowiek, który sugerował, że gdyby zaszła taka potrzeba, to można ludzi do Polski sprowadzać i w bagażniku.
3: No on tak jest... chyba zażartował wtedy, bądźmy
2: szczerzy. Wie pan co? Na pogrzebie też by pan żartował? No chyba nie.
1: Całą rozmowę Krzysztofa Ziemca z Januszem Cieszyńskim możecie posłuchać na rmf24.pl. Zakończył się remont zabytkowej Kossakówki, czyli dawnego domu słynnej rodziny Kossaków w Krakowie. Willa została gruntownie odnowiona i wkrótce stanie się miejscem wystaw oraz pracy twórczej.
4: Będziemy oddawać sale w piwnicy, niektóre sale wybrane, które tutaj są, grupom artystycznym, którzy będą tutaj prezentować swoją twórczość, pracować, warsztatować. Chcielibyśmy, żeby to miejsce było nie tylko wystawą w rozumieniu statycznym, ale także, żeby było takim miejscem pulsującym. To znaczy dworek, wystawa, opowieść o Kossakach, ale jednocześnie życie, współczesne życie artystyczne. Niech się zderza z tą przeszłością.
1: Wyjaśnia Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Teraz na mocy uchwały Rada Miasta dworek zostanie przekazany właśnie tej instytucji. Pod koniec przyszłego roku w Kossakówce otwarta zostanie stała wystawa poświęcona rodzinie Kossaków. Dziś święto Straży Granicznej. W radiu RMF 24 gościem Krzysztofa Urbaniaka będzie major Dariusz Sienicki, rzecznik komendanta nadbużańskiego oddziału Straży Granicznej. Ta rozmowa po 9:30 naszej informacyjnej stacji posłuchacie, wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF 24.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie radio RMF 24. Dziś Straż Graniczna obchodzi 35-lecie swojego istnienia. Powołana ustawą z października 1990 roku, ta formacja rozpoczęła funkcjonowanie 16 maja 1991 roku. Jak czytamy na stronie internetowej Straży Granicznej, obecnie dbamy o bezpieczeństwo ponad 3,5 tysiąca kilometrów polskich granic, z czego niemal 1600 kilometrów stanowi kluczowy odcinek zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Porozmawiam teraz o tym z moim gościem, którym jest pan major Straży Granicznej Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy komendanta nadburzańskiego oddziału. Panie majorze, dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy Radia RMF24.
0: Jak dziś świętuje Straż Graniczna?
1: Przede wszystkim mamy uroczystości centralne w Lublinie pod zamkiem na placu Zamkowym.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Zadania typowo takich służb granicznych.
4: A wracam do pytania, jak się bardzo zmieniło działanie Straży Granicznej po tym, jak weszliśmy do strefy Schengen?
3: No przede wszystkim funkcjonariusze Polskiej Straży Granicznej strzegą już nie tylko granic Polski, ale także granic całej Unii Europejskiej. Jeżeli ktoś przekroczy granicę naszego kraju tutaj na wschodzie, w województwie lubelskim, może już swobodnie poruszać się po terytorium praktycznie całej Europy. To jest takie clue, które zmieniło nasze zadania, które zmieniło się na przestrzeni tych lat. Miejmy też świadomość, że oprócz tych, którzy do tej strefy Schengen próbują dostać się legalnie, jest cała masa migrantów lub ludzi, którzy są podejrzani, którzy nie są niepożądani na terytorium strefy Schengen. Oni także próbują dostać się na ten teren, dlatego musimy być czujni, musimy tak bardzo pilnować polskich granic, zarówno na przejściach granicznych, jak i na tak zwanej granicy zielonej.
4: Panie majorze, jakie wyzwania stoją przed Strażą Graniczną w kontekście zmieniającej się sytuacji geopolitycznej w Europie? Pan major wspominał o tej niespokojnej sytuacji przy granicy z Białorusią.
3: Tak, przede wszystkim tutaj na przestrzeni tych ostatnich czasów bardzo dużo się zmieniło na granicy z Białorusią. Wcześniej nie było takich problemów, jakie są teraz, a więc nie było presji migracyjnej. Generalnie były zatrzymania nielegalnych migrantów, natomiast nie na taką skalę, tylko tutaj na terenie województwa lubelskiego. W ubiegłym roku zatrzymaliśmy ponad 1200 osób, które próbowały nielegalnie dostać się na terytorium Polski. Przed nami są wyzwania związane właśnie z ochroną polskich granic pod kątem nielegalnej migracji. Dlatego ta granica jest coraz bardziej strzeżona, tylko tutaj na terenie województwa lubelskiego można wspomnieć o tym, iż praktycznie od jakiegoś czasu mamy wspaniałe narzędzie do walki z nielegalną migracją. Jest to bariera elektroniczna na rzece Bug, która skutecznie pomaga ludziom, nam, funkcjonariuszom tych granic Polski oraz Europy pilnować.
4: Czego można życzyć Straży Granicznej, panie majorze?
3: No przede wszystkim tego, abyśmy rozwijali się, byli funkcjonariuszami docenianymi przez polskie społeczeństwo. Tutaj w Lublinie, będąc przed tymi uroczystościami, bardzo często spotykałem ludzi, którzy nam gratulowali i dziękowali za tą naszą służbę. No i każdemu takiemu funkcjonariuszowi, który wyrusza w teren, można także życzyć tego, aby wrócił bezpiecznie z tej służby do swojego domu, do swoich bliskich.
4: I tego życzymy. I bardzo dziękujemy za służbę. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był major Straży Granicznej Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy komendanta nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej. Panie majorze, jeszcze raz dziękuję. Spokojnego weekendu.
3: Dziękuję panie rektorze. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy RMF24.
4: Pozdrawiamy, a w radiu RMF24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.

To jest przedpołudniowy program radia RMF24. Jest najnowszy komunikat Kremla w sprawie wizyty rosyjskiego przywódcy Władimira Putina w Pekinie. Putin odwiedzi Chiny w dniach 19-20 maja, poinformowała dziś rano Moskwa. Jak podano w komunikacie cytowanym przez agencję Reutera, Putin oraz prezydent Chin Xi Jinping omówią stosunki dwustronne oraz wymienią poglądy na kluczowe kwestie międzynarodowe i regionalne. Ta wizyta jest zaplanowana zaledwie kilka dni po spotkaniu Xi z Donaldem Trumpem. I w sprawie tego spotkania dodam jeszcze jeden ważny komunikat od dziennika New York Times. Chiński przywódca zaproponował podczas szczytu nowe ramy relacji ze Stanami Zjednoczonymi, które określił jako, cytuję, konstruktywną, strategiczną stabilność. Chce wykorzystać trend, który uznaje za schyłek Ameryki, unikając zarazem gospodarczego ryzyka, tak stwierdziła gazeta. Radio RMF24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Już za chwilę fakty RMF FM o 10:00.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku katastrofa lotnicza, z której wszyscy wyszli żywi. Cud w Gotrora. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: Czas na najnowsze wydanie Faktów w RMF FM. To już 10:00 w studiu Faktów przy mikrofonie Tomasz Weryński.
1: Groźny wypadek na drodze krajowej 12 na Mazowszu. 3 osoby zostały ranne na odcinku Zwoleń-Puławy. Prokuratura ustala okoliczności strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Zginęło 2 mężczyzn. W faktach również zamieszaniu w PiS-ie. Posłuchajcie, jak te doniesienia komentował w RMF FM były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 12 w pobliżu Atalina na Mazowszu. To jest odcinek Zwoleń-Puławy. Tam zderzenie 2 samochodów osobowych. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Powodem strzelaniny w dolnośląskim Lubinie była sprzeczka między domniemanym sprawcą a jedną z ofiar, informują śledczy zajmujące się sprawą. Na początku tygodnia w bloku przy ulicy Jastrzębskiej padły strzały. 2 mężczyzn zginęło, a 3 trafił do szpitala. Wczoraj znaleziono ciało 21-letniego Michała P., informuje reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Według ustaleń prokuratury Michał P., wyrzucony z mieszkania po sprzeczce, wrócił po chwili z bronią palną. Od progu zaczął strzelać do pokrzywdzonych. 2 z nich zginęło na miejscu. 3 mężczyzna został ranny i to jego matka powiadomiła policję i pogotowie. Sprawca zbiegł z Lubina i ukrywał się przed policją. Wczoraj znalazł się w Wielkopolsce, gdzie rano przebywał na ławce w jednej ze wsi koło Gostynia. Na widok nadjeżdżającego radiowozu odebrał sobie życie. W czwartek po wytypowaniu podejrzanego prokuratura postawiła zarzut podwójnego zabójstwa i usiłowania zabójstwa 3 osoby. Podejrzanemu groziło dożywocie.
1: Nie jest prawdą, że prezes PiS Jarosław Kaczyński miał za zamkniętymi drzwiami posiedzenia władz partii nakazać rozwiązanie wszystkich stowarzyszeń wewnątrz ugrupowania, powiedział w RMF FM poseł PiS Janusz Cieszyński. Jest on bliskim współpracownikiem byłego premiera Mateusza Morawieckiego. W studiu prowadzący rozmowę Krzysztof Ziemiec. Witamy ponownie, Krzysztof. O co chodzi w tym całym zamieszaniu? Bo od kilku dni słyszymy coś zupełnie innego.
3: Tak, mój gość mówi, że był osobiście na tym zamkniętym spotkaniu, siedział blisko prezesa, słyszał, co mówił i zapewnia, że tak jak nie jest prawdą, że dochodziło tam do kłótni czy krzyków, tak nie jest prawdą też ten zakaz. A to, co wcześniej przedostało się do mediów, to jego zdaniem zmyślone SMS-y, które część polityków PiS wysyłała dziennikarzom.
4: To jest nieprawda i to myślę, że troszeczkę demaskuje tych, którzy wysyłali te właśnie wiadomości, no bo pewna grupa tak mówiła publicznie, więc myślę, że to prawdopodobnie jest ktoś z tej grupy, ale dlatego ja się jakby od tego odcinam i nie zajmuję się tym, bo byłem w tym spotkaniu, słyszałem, co mówił pan prezes Jarosław Kaczyński i przekaz był jeden. Jedność.
3: Czyli deklaruje pan tutaj w studiu RMF-u, że takiej prośby, czy takiego wezwania ze strony prezesa, żeby zlikwidować wszystkie stowarzyszenia wewnątrz PiS, nie było.
4: Absolutnie.
3: Nasz gość potwierdza też, że nieoficjalne informacje Wirtualnej Polski, że w czerwcu na wspólnym wiecu wystąpią w Gorzowie obok siebie Czarnek i Morawiecki, jest prawdą.
1: Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca z posłem PiS Januszem Cieszyńskim jest na rmf24.pl. Dokładnie 35 lat temu ta formacja zastąpiła Wojska Ochrony Pogranicza. Dziś Święto Straży Granicznej. W Krakowie z tej okazji z wieży Bazyliki Mariackiej funkcjonariusz Straży Granicznej odegrał hejnał ubrany w strój podhalański.
5: Ten strój to jest ukłon w stronę tradycji regionu, służby pograniczników, a przede wszystkim patrona Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, czyli 1. Pułku Strzelców Podhalańskich.
6: Czy Straż Graniczna boi się wysokości?
7: Nie, Straż Graniczna nie boi się wysokości. Jest to dla nas normalna sprawa.
6: Hejnał czymś się różni od twojej normalnej pracy?
7: Nie, to jest melodia każda inna i całe życie się tego uczyłem, całe życie to robię.
6: Nie było stresu przed wszystkimi krakowianami?
7: Dreszczyk emocji zawsze jest, ale to jest chleb powszedni, także nie robi to większego wrażenia na mnie.
1: Z funkcjonariuszem, który odegrał hejnał i porucznik Mariką Skowrą z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Centralne obchody Święta Straży Granicznej zaplanowano w południe w Lublinie.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Weryński, bardzo dziękujemy za fakty RMF FM, a w Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Już za chwilę sprawdzimy warunki w Tatrach. Będziemy też polecać noc muzeów. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam.

0: To jest przedpołudnie w Radiu RMF 24. Aż 7 osób zostało wczoraj porażonych piorunem pod Giewontem w Tatrach. Piszemy o tym na rmf24.pl. Jedna z nich została poważnie ranna i przewieziona śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Dzisiaj także możliwe są burze, a prognozy mówią również o opadach śniegu. Ostrzega ratownik TOPR Jakub Hornowski. Posłuchajmy.
1: Prognozy nie są zbyt optymistyczne dla tych, którzy chcieliby mieć powody do ruszania w góry. One są optymistyczne dla tych, którzy woleliby zostać w domu. Możliwe są w najwyższych partiach dosyć spore nawet według niektórych z prognoz opady śniegu, jeszcze dodatkowo śniegu z dużym wiatrem i w związku z tym sytuacja w tych zwłaszcza najwyższych partiach gór może się zdecydowanie pogorszyć. Mogą być naprawdę trudne warunki.
2: Trudne warunki to są warunki zimowe ciągle.
1: Jeżeli spadnie, tak jak niektórzy prognozują, nawet i parę dziesiąt centymetrów śniegu, to zdecydowanie zagości on na powrót, co oczywiście nie zmienia faktu, że nadal on w najwyższych partiach gór leży. W większości dolinek reglowych, gdzieś tu dolnych części pokrytych lasem zniknął już całkowicie, aczkolwiek nie zupełnie w 100%, ale wysoko w górach, zwłaszcza w tych najwyższych partiach, zwłaszcza po stronach zacienionych, czyli bardziej popołudniowych, ten śnieg nadal ma się dobrze, leży sobie. Są momenty, że może się zsuwać jakoś w mało dotkliwy sposób, ale jednak ciągle ogłaszamy stopień zagrożenia lawinowego, więc jakiś potencjał na to, żeby ten śnieg zjeżdżał, występuje. No jeżeli prognozy się sprawdzą, to ten potencjał może być zauważalnie wyższy.
2: W tej chwili chyba większym problemem jest to, że ten śnieg jest bardzo twardy i w razie jakiegokolwiek upadku, no to będzie trudno się zatrzymać.
1: To na wiosnę jest najczęściej największym problemem. Bardzo często i tu można się spodziewać, że niektóre z tych dni może tak być. Ten problem jest najbardziej dotkliwy rano. Jeżeli zwłaszcza noce są ładne, bezchmurne, to nawet przy dość wysokich temperaturach ten śnieg rano może rzeczywiście być twardy jak beton, jak się potocznie mówi. A co za tym idzie, umiejętność poruszania się i posługiwania sprzętem do turystyki zimowej, czyli raki, czekan, bardzo dobrym pomysłem jest również kask, mogą okazać się nieodzowne absolutnie.
0: Mówił ratownik TOPR Jakub Hornowski, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Maciej Płachicki. Z kolei, jak poinformował Tatrzański Park Narodowy, w wyższych partiach Tatr zalega cienka warstwa świeżego śniegu, pod którym znajduje się twardy, starszy śnieg. W wielu miejscach jest ślisko. Dodatkowym utrudnieniem są intensywne opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem w rejonach szczytowych. Szlaki mogą być miejscami zalane albo też podtopione. Dodam jeszcze jedną ważną informację dotyczącą pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 4 województw w południowo-wschodniej części kraju. Na tym samym obszarze obowiązują alerty hydrologiczne, również pierwszego stopnia, dotyczące możliwych gwałtownych wzrostów stanów wody.

0: Tak, wam towarzyszy muzycznie w sobotę przed południem w Radiu RMF 24. Przed mieszkańcami stolicy i turystami 21. edycja Nocy Muzeów. Do ponad 300 instytucji wstęp jest bezpłatny albo kosztuje symboliczną złotówkę. Można też zwiedzić ponad 40 niemuzealnych miejsc, które na co dzień są niedostępne dla turystów. Atrakcje przejrzała reporterka RMF FM Magdalena Greiner. Dzień dobry, witamy.
1: Wszystko się zgadza, dzień dobry.
0: Magdo, co to za miejsca?
1: Sądy, ministerstwa i ambasady, Belweder, schron atomowy i stacje metra Kabaty. Poruszanie się po mieście ułatwi metro i specjalne linie autobusowe. 8 bezpłatnych linii muzealnych ZTM, wydłużone metro do 2:30, a wśród atrakcji parada zabytkowych pojazdów i parkingi przy klastrach muzealnych. Przejechać się można niecodziennymi pojazdami, na przykład Helmutem z Poznania.
2: No, dla motorniczego na pewno jest takim zaskoczeniem to siedzenie, które tutaj jest, bo nasze wagony z nastawnikami jazdy obsługujemy na stojąco, albo mamy dodatkowy mały stołeczek, więc tutaj jest przede wszystkim wygodnie. Jest dużo różnych przycisków, sterowania pedałami, także nogami i rękami, więc naprawdę daje dużo możliwości prowadzenia go w odpowiedni sposób, wygodny dla motorniczego i też dla pasażerów.
3: Zapraszamy, proszę bardzo.
1: Mówi motorniczy Michał Frelek z tramwajów warszawskich. A skoro o tramwajach mowa, to z okazji Nocy Muzeów na torowiska wracają kultowe wagony. Ale atrakcji jest znacznie więcej, mówi Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich.
4: Będzie otwarta zajezdnia Praga od godziny 18:15. Na terenie zajezdni Praga będzie tort urodzinowy, tramwajowy. Będzie koncert orkiestry reprezentacyjnej SGGW. Będą oczywiście także zabytkowe tramwaje. Ale zanim otworzymy zajezdnię Praga, to tego samego dnia w Noc Muzeów o godzinie 17:00 wyruszymy paradą tramwajową z placu Narutowicza do zajezdni Praga przez Aleje Jerozolimskie, Most Poniatowskiego, więc zapraszamy albo na godzinę 17:00 na plac Narutowicza na paradę, albo już bezpośrednio do zajezdni Praga od godziny 18:00-18:15 będziemy wpuszczać zwiedzających.
1: Zabytkowe tramwaje bezpłatnie połączą najważniejsze atrakcje i zapewnią wyjątkową podróż przez historię Warszawy.
0: Magda, z tego co wiem, to znajdzie się również coś dla miłośników nauki.
1: Oczywiście swoje podwoje otwierają uczelnie, a to na przykład Politechnika Warszawska, która oferuje oglądanie repliki samolotu czy naukowy escape room. Będzie można też zajrzeć w prawie wszystkie zakamarki i wejść na świetlik.
5: Praktycznie to jest niemożliwe, tak? Ze względów bezpieczeństwa, w związku z tym uprzedzamy. Tam trzeba troszeczkę kondycji fizycznej, bo będziemy mieli do pokonania 5 kondygnacji. Co do lęku przestrzeni nie ma problemu, bo nie patrzymy jakoś bardzo w dół, ale trzeba przechodzić pomiędzy elementami konstrukcyjnymi, także tutaj raczej zalecamy to osobom o średniej sprawności fizycznej. Bardzo ograniczona liczba wejść, tam będzie rzeczywiście tylko kilka grup, po kilka osób. Na to trzeba stanąć w kolejce. Fantastyczny to jest widok, zupełnie coś innego, zupełnie inny. Również ogląd miasta. To jest miejsce, z którego normalnie się Warszawy nie zobaczy.
1: Tłumaczy zasady Krzysztof Szymański, rzecznik Politechniki Warszawskiej. Atrakcje warto przejrzeć na stronie nocmuzeów.um.warszawa.pl. Tam znajdziecie propozycje zwiedzania, które możecie ułożyć we własny plan i dowiedzieć się wszystkiego o miejscach i zasadach, jakie w nich obowiązują. Do wielu atrakcji rocznie ustawiają się potężne kolejki. Tak jest na przykład na Placu Zamkowym, gdzie ogonek chętnych potrafi sięgać aż do kolumny Zygmunta. Wszystko, żeby bezpłatnie obejrzeć Zamek Królewski. A z jeszcze dłuższych kolejek słynie Centrum Nauki Kopernik. Tutaj na rozmowę z robotami humanoidalnymi, Ameką i Kopernikiem czy sterowaniem robotycznym psem można czekać nawet 2 godziny. Żeby skorzystać z niektórych atrakcji, należy pobrać bezpłatne wejściówki. Tak jest na przykład w Pałacu Kultury i Nauki i jeśli chcemy wjechać na taras widokowy i podziwiać panoramę nocnej Warszawy, na każde 30 minut wydawanych będzie 200 wejściówek.
0: Magdalena Greinert w Radiu RMF 24. Dziękujemy, a wam życzymy wspaniałej Nocy Muzeów. Nie tylko w Warszawie.

0: Jak już mówiliśmy w przedpołudniowym programie w Radiu RMF 24, 16 maja 1991 roku Wojska Ochrony Pogranicza zastąpiła Straż Graniczna. Dziś swoje 35-lecie świętuje formacja, która zajmuje się ochroną naszych granic. W wielu miejscach w Polsce odbywają się wydarzenia związane właśnie z tym świętem. Jedno z nich w Krakowie. Na rynku głównym jest reporter RMF FM Maciej Sołtys. Dzień dobry, Maciej.
1: Dokładnie tak. Dzień dobry.
0: Maćku, co dziś działo się w Krakowie?
1: No, robiło to wrażenie. Punktualnie o 9:00 jeden z funkcjonariuszy Straży Granicznej z wieży Bazyliki Mariackiej, pod którą zresztą teraz jestem, odegrał hejnał. No ja oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie wybrał się ze strażnikami na górę i pytałem nowego tymczasowego hejnalistę o lęk wysokości oczywiście, ale nie tylko.
2: Nie, Straż Graniczna nie boi się wysokości. Jest to dla nas normalna sprawa.
1: Długo się przygotowywałeś do tego?
2: Nie, to są moje obowiązki, które pełnię na co dzień i to jest żaden problem.
1: Czy hejnał czymś się różni od twojej normalnej pracy?
2: Nie, to jest melodia każda inna i całe życie się tego uczyłem, całe życie to robię.
1: I nie było stresu przed wszystkimi krakowianami?
2: Dreszczyk emocji zawsze jest, ale to jest chleb powszedni, także nie robi to większego wrażenia na mnie.
1: A ja o samo święto pytałem też porucznik Marikę Skowron z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, no bo tych wydarzeń związanych z formacją i jej świętem będzie dziś jeszcze sporo.
3: Centralne obchody zaczynają się punktualnie o 12:00 na Placu Zamkowym w Lublinie. Będzie to uroczysty apel połączony z mianowaniem na pierwszy stopień oficerski. Natomiast nasze tutaj w Karpackim Oddziale Straży Granicznej obchody zaplanowane są na 1 czerwca u podnóża Babiej Góry w Zawoi. I oczywiście serdecznie wszystkich na te obchody zapraszam. W Krakowie świętujemy również po zmroku. Dziś na zielono rozbłyśnie Wawel, Tauron Arena oraz składka Ojca Bernatka. A oprócz tego Zamek w Chęcinach w województwie świętokrzyskim.
1: No a ja na koniec dodam, że Straż Graniczna to niemal 17 tysięcy funkcjonariuszy, którzy dbają o bezpieczeństwo ponad 3,5 tysiąca kilometrów naszych granic.
0: Z rynku w Krakowie reporter RMF FM Maciej Sołtys.
1: Trochę tutaj pada.
0: Ale i tak zazdrościmy tego, że byłeś tam na wieży Mariackiej.
1: O tak, widok jest przepiękny.
0: Bardzo dziękujemy. Kłaniamy się do usłyszenia, Maćku.
1: Dziękuję.
0: A w Radiu RMF 24, jak zawsze, mamy dla was jeszcze więcej informacji.

W Radiu RMF24 zbieramy nowe informacje z ogarniętej wojną Ukrainy. Jak podał portal Ukrinform, rosyjski dron uderzył w centrum Charkowa. Do podobnej sytuacji doszło w Odessie. Tam uszkodzone zostały domy i instalacja portowa. Są poszkodowani. Minionej doby na froncie doszło do ponad 260 starć między siłami obronnymi Ukrainy a rosyjskimi najeźdźcami. Kijów nie pozostaje dłużny Moskwie. Po ataku ukraińskich dronów płoną zakłady chemiczne w Niewinnomysku w kraju Stawropolskim na południu Rosji. Te zakłady produkują związki chemiczne na potrzeby przemysłu rolnego i zbrojeniowego. Informacje o tym ataku przekazały dzisiaj ukraińskie media. Cytując źródła rosyjskie, drony uderzyły w zakłady chemiczne Azot należące do holdingu Eurochem Azot. Według rosyjskich kanałów internetowych od początku pełnowymiarowej wojny fabryka ta była atakowana co najmniej 6-krotnie. Portal Ukraińska Prawda napisał także o pożarze w mieście Nabierzeżne Jeczełny w Tatarstanie, gdzie płoną zakłady produkujące sprzęt elektroniczny. Piszemy o tym również na stronie rmf24.pl. A w Radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM punktualnie o 11:00.

0: historia dzieje się na naszych oczach.
1: We need Krillit.
2: And now we have this step. Yes, of course, not enough, not still enough.
3: But even more people will feel once again a sense of hope.
0: Andrzej Kochut i jego goście omawiają sprawy wagi światowej. Przegląd zagraniczny. Już dziś po 12:00 w radiu RMF 24.

0: Zbliża się 11, to czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Zaprasza Tomasz Weryński.
1: Dyskusje o wojskach USA w Polsce. W Stanach Zjednoczonych rosną obawy o bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. O tym na początek. Potem alerty IMGW. Synoptycy prognozują burze i deszcz na południu Polski. Przed nami Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. W tym gronie dwie nasze drużyny. Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM. W Stanach Zjednoczonych narasta dyskusja wokół obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Część polityków i ekspertów podkreśla, że ograniczenie sił na wschodniej flance NATO byłoby sygnałem korzystnym dla Rosji. O reakcjach i politycznym zamieszaniu w Waszyngtonie korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Po raz kolejny prezydent Trump i sekretarz obrony Pete Hegseth pokazują, że nie są zaangażowani w bezpieczeństwo Europy. Takie działania sprawiają, że jesteśmy mniej bezpieczni, ośmielają Władimira Putina. Na każdym kroku obaj ustępują Rosji, skomentował senator Mark Kelly. Dowódca amerykańskich sił lądowych stwierdził, że nie wie, czy Polska była informowana o wstrzymaniu planowanego przerzutu brygady pancernej. Natychmiast zareagował kongresmen republikanów Don Bacon. Ocenił to jako policzek wymierzony Polsce. Cóż, ja już znam odpowiedź, bo dzwonili do mnie wczoraj. Nie wiedzieli, zostali zaskoczeni. To jedni z naszych najlepszych sojuszników i nie mają pojęcia. Irytował się kongresmen. Nadal nie wiedzą, dlaczego brygada została wstrzymana. Nie wiedzą, czy to tylko zawieszenie, czy na stałe. Jesteśmy winni Polsce i naszym bałtyckim przyjaciołom, którzy są bardzo narażeni przez tę decyzję. Lepsze wyjaśnienie, dodał. Ograniczenie przez prezydenta Trumpa rotacyjnej obecności wojsk USA w krajach NATO wysyła niewłaściwy sygnał do Putina w momencie, gdy próbuje się skłonić Rosję do zakończenia wojny w Ukrainie. Co więcej, Polska jest jednym z najbardziej proamerykańskich sojuszników NATO i znajduje się na pierwszej linii wobec szerszego zagrożenia ze strony Rosji, oświadczył senator Dick Durbin. Takich głosów jest zdecydowanie więcej. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami i gwałtownymi wzrostami stanów wody w południowo-wschodniej Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Prognozowane są intensywne opady deszczu, silny wiatr do 70 km na godzinę i lokalnie grad. Kolizja na trasie S5 między Żninem a Biskupinem w Kujawsko-Pomorskiem. W Bożejewiczkach samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest prawy pas w stronę Poznania. Czas na najważniejsze rozstrzygnięcia w europejskiej siatkówce klubowej, czyli Final Four Ligi Mistrzów. Świeżo upieczony mistrz Polski Aluron CMC Warta Zawiercie zagra w półfinale z Ziratem Ankara. Projekt Warszawa zmierzy się z włoską Perugią. W Turynie, gdzie zostanie rozegrany turniej finałowy, jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
3: Kłaniam się.
1: Witamy Wojtku. Czy polskie zespoły są faworytami w dzisiejszych meczach?
3: Zdecydowanym faworytem pierwszego półfinału jest Perugia. Włoski zespół z Kamilem Semeniukiem w składzie broni tytułu wywalczonego w ubiegłym roku. Drużyna z Warszawy w tym sezonie nieraz udowodniła jednak swoją waleczność, a dodatkowo o awansie do jutrzejszego finału decyduje tylko jedno spotkanie, a w nim wszystko jest możliwe, zaznacza libero projektu Damian Wojtaszek.
4: Jesteśmy jakby głodni tego, żeby cokolwiek jeszcze tutaj ugrać, bo tak jak mówię, ligi już są zakończone i to jest taka wisienka na torcie i każdy z nas jakby chce zagrać fajne spotkania.
3: Faworyta trudniej wskazać w drugim półfinale, czyli meczu Aluronu z Ziratem, który będzie starciem świeżo upieczonych mistrzów swoich krajów. Z Turynu Wojciech Marczyk.
1: Daj, daj to tytuł oficjalnego utworu nadchodzących mistrzostw świata w piłce nożnej. Stworzyli go wspólnie kolumbijska gwiazda Shakira oraz ikona afrobeats nigeryjczyk Burna Boy. Posłuchajcie.

0: Daj, daj, to po włosku, no dalej, dalej lub dajesz, dajesz. Utwór ma oddawać ducha mundialu, który po raz pierwszy w historii zostanie rozegrany w trzech państwach: USA, Kanadzie oraz Meksyku. Początek wielkiego święta futbolu 11 czerwca. Pora na fakty kulturalne RMF FM z festiwalu w Cannes. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta zacznie je dziś od cytatu.
1: Był wspaniałym filmowcem, tworzył głęboko humanistyczne kino. Tak o Krzysztofie Kieślowskim mówił tu w Cannes reżyser Asghar Farhadi. Film Irańczyka Historie równoległe, luźno inspirowany szóstym odcinkiem Dekalogu, jest w konkursie głównym, a wśród producentów wykonawczych jest aktor Maciej Musiał, którego pytałam o motywację.
2: Czułość, wrażliwość, skupienie na człowieku, humanizm, przyglądanie mu się, nieocenianie. Gdzieś to się krystalizuje właśnie w twórczości Kieślowskiego, więc to była taka moja motywacja, że dzisiaj potrzebujemy trochę, że ja chciałbym do tego wrócić. No i wierzyłem, że to się uda.
1: Naszą rozmowę z Cannes usłyszycie po 11 w radiu internetowym RMF24, a dziś na festiwalu kolejne filmy będą miały premiery, m.in. Full Fill, w którym Woody Harrelson gra bogatego Amerykanina próbującego odbudować relacje z córką, w tej roli Kristen Stewart, a jutro m.in. Avalon. To światowa premiera dokumentalnego filmu w reżyserii Rona Howarda. Nakręcił on opowieść o życiu i twórczości Richarda Avedona, wybitnego fotografa mody i portrecisty, który w dużej mierze ukształtował współczesną kulturę wizualną.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: To przypomnę, że nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta spotkała się w Cannes z aktorem Maciejem Musiałem. Rozmowa z nim już za chwilę w Radiu RMF 24. Ale mamy jeszcze więcej informacji. Powiemy m.in. o przełożonym głosowaniu w sprawie szefa IPN-u. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dzień dobry.

0: Kultura w Radiu RMF 24. Jak już mówiliśmy w faktach, historie równoległe z gwiazdami francuskiego kina w obsadzie to jest jeden z 22 tytułów walczących o Złotą Palmę. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się zmarły w dniu światowej premiery filmu scenarzysta Krzysztof Piesiewicz oraz znany aktor Maciej Musiał. Z Maciejem w Cannes spotkała się dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: W ogóle myślałeś kiedykolwiek, że to się może wydarzyć? Że przejdziesz tutaj po czerwonym dywanie jako współproducent filmu, który walczy o Złotą Palmę?
2: Wierzyłem w to, bo jak zaczynałem ten projekt, to musiałem wierzyć, żeby mieć siłę do działań.
1: Zastanawiam się, co spowodowało to, że poszedłeś w stronę produkcji.
2: Myślę, że miłość do kina Krzysztofa Kieślowskiego i Krzysztofa Piesiewicza, do tego czułego opowiadania o zaplątaniu człowieka w życie. Też poczuciu, że to jest potrzebne dzisiaj, warto do tego wrócić. Ten zachwyt tymi ideami, humanizmem, który bije z tych filmów, pchał mnie do przodu.
1: Przecież jako współproducent, mogłeś właściwie wybrać nieco łatwiejszą drogę, a poszedłeś...
2: Jaką?
1: No łatwiejszą.
2: Czyli jaką?
1: Czyli zrobić film, który przyciągnie na przykład miliony do kin, zarobi miliony, oczywiście tego ci życzę, ale poszedłeś trudniejszą drogą, więc właśnie dlaczego Kieślowski, dlaczego ta trudna droga?
2: W 93 roku Kieślowski przegrał tu w Cannes z Quentinem Tarantino. Był absolutnym pretendentem do tego, żeby wygrać. I nagle pojawiło się Pulp Fiction, które były wtedy świeże, punkowe, rockowe, nowe. Świat nie znał takiego rodzaju narracji, a dzisiaj ten świat stał się, mam wrażenie, Pulp Fiction, lustrem popkultury trochę i to już nie jest... To już po prostu jest rzeczywistość nasza, tak? I wydaje mi się, że dzisiaj właśnie czymś świeżym, punkowym jest czułość, wrażliwość, skupienie na człowieku, humanizm, przyglądanie mu się, nieocenianie. I gdzieś to się krystalizuje właśnie w twórczości Kieślowskiego. Więc to była taka moja motywacja, że dzisiaj potrzebujemy trochę, że ja chciałbym do tego wrócić. No i wierzyłem, że to się uda, a potem okazało się, że pół świata kocha Kieślowskiego, że nie zdawałem sobie z tego sprawy na początku, że wiesz, w tym momencie w 20 teatrach na świecie jest grany dekalog, tak? Że twórcy, z którymi rozmawiamy, kochali trzy kolory, kochali dekalog i okazało się, że to po prostu jest możliwe, że to ma siłę się zrealizować, więc już potem samo się to napędzało.
0: Mówił znany aktor Maciej Musiał w rozmowie z dziennikarką RMF FM Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą. Dodam, że oprócz historii równoległych szanse na główną nagrodę w Cannes mają m.in. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, The Unknown Artura Harariego czy Minotaur Andrzeja Zwiagincewa. Rozstrzygnięcie konkursu głównego nastąpi dzisiaj, a do kogo trafi statuetka, zdecyduje jury pod przewodnictwem południowo-koreańskiego reżysera Parka Chan-wooka. Tu Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji.

0: temacie festiwalu filmowego w Cannes, o którym mówiliśmy przed chwilą w Radiu RMF 24. Jeszcze jedna ważna informacja. Rozstrzygnięcie konkursu głównego nastąpi za tydzień, w sobotę 23 maja. A teraz czas na polityczny komentarz. W najbliższą środę do Warszawy przybędzie generał Dan Kane, najwyższy rangą wojskowy Stanów Zjednoczonych. Informację tę potwierdził w Ministerstwie Obrony Narodowej nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Wizyta odbędzie się po ogłoszeniu przez Stany Zjednoczone decyzji o rezygnacji z wysłania amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Temat ten zdominuje rozmowy z polskimi władzami, które już zapowiadają intensywne działania dyplomatyczne i wojskowe. A zapowiedzi zmian w liczebności wojsk Stanów Zjednoczonych w naszym kraju komentował dziś rano gość Krzysztofa Ziemca, poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji i były wiceszef resortu zdrowia.
1: To by była fatalna wiadomość i my jako Prawo i Sprawiedliwość ostrzegaliśmy przed tym i mówiliśmy, że dobre relacje polsko-amerykańskie to jest fundament naszego bezpieczeństwa. No, nasi oponenci mieli inne zdanie, wszyscy pamiętamy ten pistolecik wtykany w plecy Donalda Trumpa przez Donalda Tuska, jakieś różne dziwne komentarze w trakcie kampanii wyborczej. To na pewno nie pomaga.
2: Tylko czy to zawiniło? Bądźmy szczerzy, to jest chyba taka bardziej globalna decyzja wynikająca z pewnej takiej nowej strategii amerykańskiej.
1: Bo można tak mówić, ale wiemy, że są kraje na świecie, w których obronę ze względu właśnie na bardzo mocne polityczne relacje Stany Zjednoczone wkładają bardzo dużo, bez względu na to, czy rządzą demokraci, czy republikanie. I właśnie tam o te relacje się bardzo zabiega. I dlatego uważam, że jest naszym interesem jako Polski, żeby mieć te relacje dobrze poukładane. Ja przypomnę, że prezydent Andrzej Duda miał bardzo dobre relacje z Joe Bidenem, pomimo tego, że demokraci za kadencji Bidena finansowali wprost NGO-sy, które walczyły z prawem i sprawiedliwością.
2: Tylko ja przypomnę słowa, w tym tygodniu minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że nie ma żadnej decyzji o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Pan powie, że okej, coś się zmieniło. A ja jeszcze przypomnę wypowiedź Donalda Trumpa we wrześniu w Ameryce, kiedy nowy prezydent Nawrocki był gościem. Wtedy amerykański prezydent powiedział: zapewniam, że nie wycofamy naszych wojsk z Polski, a może nawet wzmocnimy.
1: Ale ja powiem co innego, niż pan się spodziewał, bo ja powiem, ja mam nadzieję, że Władysław Kosiniak-Kamysz ma rację. Ja naprawdę, jeżeli ktoś myśli, że ja tu przyjdę do studia RMF i powiem: dobrze by było, żeby wyszli amerykańscy żołnierze, jeżeli to sprawi, że Donaldowi Tuskowi spadnie poparcie o 5%. Ja nigdy tak nie powiem, dlatego że polskie bezpieczeństwo, bez względu na to, kto rządzi, jest najważniejsze. I dopóki będę w polityce, to będę wyznawał taką zasadę.
2: Będzie miał szef MON-u wasze wsparcie, czy ci, którzy pojadą do Waszyngtonu? Może jakaś rola nowa tutaj prezydenta w tej sprawie?
1: Znaczy, ja jestem przekonany, że pan prezydent Karol Nawrocki w tych sprawach zawsze będzie stał za interesem Polski. A interes Polski w tym wypadku jest zbieżny i dla rządu, i dla prezydenta, i dla opozycji, ale przede wszystkim dla Polaków. My po prostu musimy tu mieć te amerykańskie wojska, bo doskonale zobaczyliśmy na Ukrainie, że kiedy w naszym regionie świata coś się dzieje, to albo są Amerykanie, albo jest 5 tysięcy hełmów.
2: Dobrze, to skoro Amerykanie chcą się wycofać, ostatnie moje pytanie w tej kwestii, to może gdzieś tam nas oszukują, no bo mówili, że tutaj będą nas wspierać, że zależy im na wschodniej flance, tymczasem chcą się wycofać. Może postawiliśmy na złego konia w tym wyścigu?
1: Ale w tym wyścigu nie startuje żaden inny koń, bo tak jak powiedziałem, alternatywa jest prosta. Albo Amerykanie, albo te 5 tysięcy hełmów. Ja przypomnę, zachodni przywódcy chcieli sprzedać Zełenskiego i Ukrainę. Oni mówili, to się zakończy w 2 dni, musimy handlować dalej z Rosją, kupować ruski gaz, pompować z ten skarbiec Putina. To była ich strategia.
0: Powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński. Polityk mówił również o głośnym ostatnim wyjazdowym spotkaniu swojej partii. Całą rozmowę znajdziecie w naszym portalu rmf24.pl. Gorąco polecam. Jest 11:27.

0: To jest informacyjne przedpołudnie w radiu RMF 24. W wyniku wieczornych izraelskich nalotów na południowy Liban zginęło co najmniej 6 osób, w tym 3 członków służb medycznych, a 37 osób zostało rannych, poinformowało dzisiaj libańskie Ministerstwo Zdrowia. Celem ataku były okolice miasta Tyr w południowej części Libanu. Wczoraj izraelskie siły zbrojne zaleciły ewakuację mieszkańcom kilku wsi wokół tego miasta w związku z planowanym uderzeniem na domniemane pozycje bojowników organizacji Hezbollah. Amerykański Departament Stanu z kolei poinformował również wczoraj, że Izrael i Liban zgodziły się na przedłużenie obowiązującego od 16 kwietnia, ale często naruszanego, zawieszenia broni o kolejnych 45 dni. Izrael rozpoczął ataki na południowy Liban na początku marca, 2 dni po wybuchu amerykańsko-izraelskiej wojny z Iranem. Od tego czasu w konflikcie w południowym Libanie zginęło co najmniej 2800 osób, w tym 20 izraelskich żołnierzy. Radio RMF 24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji.
1: Radio RMF 24.

0: To jest przedpołudnie w Radiu RMF 24. Jak już mówiliśmy w faktach, wciąż nie ma zgody w koalicji rządowej w sprawie wyboru nowego szefa Instytutu Pamięci Narodowej. Wczoraj Sejm miał głosować nad kandydaturą Mateusza Szpytmy, którą zgłosiło kolegium IPN, ale w ostatniej chwili ten punkt został zdjęty z porządku obrad. O skreślenie apelowali ludowcy. A co ten zwrot oznacza? To jest pytanie do naszego reportera Michała Radkowskiego, którego witamy teraz w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry. A odpowiadając na twoje pytanie, co ten zwrot oznacza, można było powiedzieć, że to gra na czas ludowców, a więc polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przypomnę, że stan na wczoraj, na ten poranek, kiedy jeszcze ten punkt był wpisany w porządku obrad, był taki, że Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, ale także PSL oraz część posłów Polski 2050 mieli poprzeć tę kandydaturę Mateusza Szpytmy na nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Przypomnę, że kandydatów nie zgłaszają posłowie, ale zgłasza je kolegium IPN. Ta kandydatura podzieliła tutaj koalicję rządową. No i tak naprawdę, gdyby to wczorajsze głosowanie się odbyło, to bardzo wiele wskazywało na to, że ta większość dla tego kandydata by została zebrana. Natomiast, żeby tak naprawdę Mateusz Szpytma mógł zostać prezesem IPN-u, potrzebna jest jeszcze zgoda w Senacie. No a tam te głosy na razie tak rozkładają się mniej więcej pół na pół. A więc mogłoby się okazać, że w Sejmie ta większość taka dość egzotyczna, bo złożona i z posłów opozycji i częściowo koalicji, miałaby większość, ale w Senacie ten kandydat i tak mógłby przepaść. To byłoby oczywiście paliwo dla opozycji, no a koalicja musiałaby się tłumaczyć z tego, dlaczego nie mogą znaleźć wspólnego głosu. Ludowcy wycofali się z wczorajszego głosowania, dają sobie czas najbliższe dwa tygodnie, bo już zapowiedzieli, że na kolejnym posiedzeniu Sejmu będzie ten punkt w porządku obrad i głosowania. Natomiast rozmawiając z politykami wczoraj po tej decyzji, z politykami koalicji rządzącej, mam takie wrażenie, że chyba niewiele się zmieni. Najpierw posłuchajmy Patryka Jaskulskiego z Koalicji Obywatelskiej, który przekonywał mnie, że koalicja rządowa wcale nie uchyla się od wyboru prezesa IPN, no aczkolwiek...
2: Stanowisko klubu Koalicji Obywatelskiej jest niezmienne. Będziemy głosować przeciw kandydaturze pana Szpytmy.
1: To oznacza, że będą jeszcze rozmowy w koalicji w tej sprawie?
2: Myślę, że rozmowy będą, natomiast ja nie mam żadnych zastrzeżeń co do merytorycznego przygotowania pod kątem wiedzy historycznej, dorobku naukowego pana profesora Szpytmy. Natomiast mam poważne wątpliwości, bo jednak tworzył od 2016 roku jako wiceprezes IPN-u instytucję, która jest bardzo źle oceniana przez środowisko. Zarzuca się IPN-owi od 2016 roku skrajne upolitycznienie, czystki kadrowe. Też jest kwestia jeszcze niegospodarności, która była wykazywana przez NIK.
1: Ludowcy nie mieli wątpliwości, jak mają głosować i mówili to otwarcie, że to jest ich zdaniem merytorycznie świetnie przygotowany kandydat, ważny dla ich środowiska politycznego. To po co im ten czas, o który poprosili?
2: My musimy wybrać kandydata, który odbuduje autorytet Instytutu Pamięci Narodowej. Musimy wybrać kandydata, który będzie godził wszystkie środowiska.
1: No i wydaje się, że właśnie Mateusz Szpytma nie jest takim kandydatem, który godzi wszystkie środowiska tworzące obecny obóz władzy. Krzysztof Paszyk, szef klubu PSL, wczoraj pytany przeze mnie o to, dlaczego w ostatniej chwili wycofano się z głosowania nad tą kandydaturą. No, miałem wrażenie, że jednak bagatelizował wczorajszą zmianę decyzji.
3: Sejm nie po raz pierwszy zdejmuje z porządku posiedzenia określony punkt czy głosowanie. Jest normalna praktyka. Myślę, że za dwa tygodnie będziemy nad propozycją pana prezesa Szpytmy głosować w sposób skuteczny, bo uważamy, że to dobry kandydat. Pracował w IPN-ie pod rządami wielu prezesów, począwszy od Leona Kieresa. Skupiał się i odkrywał wydarzenia i bohaterów najnowszej historii zapomnianych przez kilkadziesiąt lat. Stanisław Mikołajczyk, chociażby kwestia jego działalności powojennej, ruch ludowy w dwudziestoleciu międzywojennym, osoba i zasługi Wincentego Witosa. Tego nikt poza Szpytmą wcześniej nie podejmowała. To bardzo ważni bohaterowie, więc mamy szereg argumentów za tą kandydaturą. Będziemy przekonywać posłanki posłów do jej poparcia.
1: No to słyszeliśmy argumenty jednej i drugiej strony w obrębie jednej koalicji rządowej. Dwa tygodnie sobie dają ci posłowie i politycy na to, żeby się wzajemnie przekonywać, aczkolwiek mam wrażenie, że niewiele z tego wyniknie. No, moglibyśmy się tutaj założyć, co będzie za 2 tygodnie. Natomiast rozmawiałem też z senatorami Koalicji Obywatelskiej. Ci nieoficjalnie, nie do mikrofonu, mówili mi, że oni zdania nie zmienią i są przekonani, że w Senacie ta kandydatura i tak upadnie.
0: O czym reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, bardzo dziękujemy za tę informację.
1: Dziękuję bardzo.
0: A w Radiu RMF 24 już za chwilę fakty o 12, po których program Przegląd Zagraniczny. Zapraszam gorąco w imieniu Andrzeja Kochuta. Dziś wśród tematów m.in. afera korupcyjna w Ukrainie i wizyta Donalda Trumpa w Chinach. Zostańcie z nami, jest 11:50.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: To słuchajmy razem, jakie są najnowsze fakty w RMF FM, bo to już 12:00. W studiu faktów Tomasz Weryński.
1: Chaos wokół amerykańskich wojsk w Polsce. Były szef sztabu generalnego mówi RMF FM o błędach w komunikacji. Potem w faktach doniesienia z polskich dróg. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na trasie A18 w Lubuskiem. Poza tym Harry Potter i kamień filozoficzny z muzyką na żywo. Trwają próby przed koncertem w Krakowie. Z pewnością to był błąd informacyjny, tak chaos komunikacyjny wokół informacji o wstrzymaniu rotacji amerykańskich wojsk do naszego kraju komentuje generał Mieczysław Cieniuch, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Pentagon miał anulować plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że nie ma decyzji o ograniczeniu obecności sił amerykańskich w naszym kraju. Michał Radkowski razem z nami w faktach.
2: Witam,
1: Michał. Jak rozumieć ten dwugłos?
2: Generał Mieczysław Cieniuch przekonuje, że decyzja stojąca za wstrzymaniem relokacji wojsk amerykańskich do Polski nie podlegała konsultacjom i stąd być może opóźniona reakcja rządu.
3: Ta informacja niezbyt szybko dotarła do decydentów politycznych. Oni w ten sposób znaleźli się w pozycji niedoinformowanych czy źle poinformowanych. Szukamy w tym jakichś tam powodów głębokich i sensacji. A to według mnie jest błąd techniczny, że ta informacja została źle sklasyfikowana.
2: Generał dodał, że w przypadku amerykańskich żołnierzy, którzy na stałe przebywają w naszym kraju, takie rozmowy między dwoma stronami nigdy nie są zaskoczeniem dla żadnej z nich, bo takie decyzje po prostu mają znaczenie strategiczne.
1: Do niedawna druga najpotężniejsza osoba na Ukrainie i najbliższy współpracownik prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Dziś w areszcie oskarżony o korupcję i pranie brudnych pieniędzy. Historia Andrzeja Jermaka powróci w przeglądzie zagranicznym radia RMF24, który poprowadzi Andrzej Kochut. Andrzeju, co ta afera oznacza dla prezydenta Ukrainy?
4: Na pewno wizerunkowy cios i utratę części społecznego zaufania. Między innymi o tym będę rozmawiał z analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich Krzysztofem Nieczyporem. Zapytam go, jak silna jest obecnie pozycja Zełenskiego na Ukrainie i co przesądziło o upadku Jermaka. Zapraszam po 12:00 do radia RMF24.
1: A teraz informacje z dróg. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na trasie A18 w pobliżu Kowalic w Lubuskiem. To jest odcinek między węzłami Iłowa-Luboszów. Tam zderzenie busa z ciężarówką i autem osobowym. Jezdnia w kierunku granicy jest zablokowana. Uważajcie też na autostradzie A4 na Podkarpaciu. W pobliżu Jarosławia ciężarówka uderzyła w barierki. Zablokowany jest prawy pas w stronę Korczowej. Policja ustala przyczyny pożaru w miejscowości Jaśkowice w województwie opolskim. Ogień pojawił się nad ranem w przyczepie kempingowej, w której przetrzymywane były psy.
5: Strażacy po ugaszeniu wewnątrz odnaleźli ciała 10 psów. Tutaj nie było jakby zagrożenia dla innych budynków, pomimo tego, że ta przyczepa znajdowała się za budynkiem mieszkalnym, ale tutaj szybko zadziałali strażacy w obronie i nie przedostał się pożar na inny obiekt.
1: Powiedział RMF FM kapitan Łukasz Nowak, rzecznik opolskiego komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej.
6: Kulturalne wrażenia w faktach RMF FM.
1: Trwają próby do niedzielnego koncertu Harry Potter i kamień filozoficzny, filmu z muzyką na żywo w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. O przygotowaniach do koncertu opowiada Katarzyna Szczerbińska, koordynatorka tego wydarzenia.
7: Niedzielnym przedpołudnie rozpoczniemy próbę już generalną z faktycznie z filmem na ekranie w Tauron Arenie Kraków.
1: A koncert już jutro o 17:00 w Tauron Arenie Kraków.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: To były najświeższe fakty, a teraz czas na przegląd zagraniczny w radiu RMF24. Andrzej Kochut, witam serdecznie. To będą bardzo interesujące dwie godziny. Zaczniemy od rozmowy o ukraińskiej korupcji i o upadku kiedyś najważniejszego albo jednego z najważniejszych polityków w tym kraju, Andrzeja Jermaka. Ale wydarzy się więcej. Będziemy rozmawiać o tym, w jakiej kondycji jest Iran, a także co politycznie wydarzyło się na Łotwie, bo to jest ostatnio niezwykle ciekawe.

0: To jest radio RMF 24, to jest przegląd zagraniczny w sobotnie popołudnie, wczesne popołudnie. A teraz już Ukraina, Kijów, gdzie odbywa się wielka afera korupcyjna. Mówiono o nim wiceprezydent, choć formalnie był tylko szefem kancelarii prezydenta Zełenskiego przez ostatnie lata. Niewątpliwie Andrii Jermak był jedną z najpotężniejszych osób na Ukrainie. Jak to się stało, że dziś znalazł się w areszcie z zarzutami niezdolny do zgromadzenia kaucji, która umożliwiłaby mu opuszczenie tego aresztu? O tym będę rozmawiał z moim gościem Krzysztofem Nieczyporem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Jak to się stało, że osoba tak wpływowa, że czasem mówiono o nim, iż jest tą szyją, która porusza głową, właśnie owym wiceprezydentem, choć formalnie nieistniejącym na Ukrainie, znalazła się w stanie takiego upadku, że potrzebuje zgromadzić kaucję na wyjście z aresztu, tej kaucji nie udaje się zebrać, mimo że pomagają mu różni ludzie, w tym zdaje się były ukraiński piłkarz Syrhiej Rebrow. Co się stało z Andrijem Jermakiem w ciągu ostatnich miesięcy?
1: To jest pytanie, które sobie zadaje wielu obserwatorów życia politycznego na Ukrainie. Andrii Jermak, jak żartobliwie o nim wspominali dziennikarze ukraińscy, nie pierwsza i nie druga osoba w ukraińskim państwie, co miało sugerować właśnie taką jego przemożny wpływ na procesy polityczne w ukraińskim państwie, bo to nie tylko osoba, która, jak pamiętamy, była szefem delegacji negocjującej w Waszyngtonie z wysłannikami Donalda Trumpa ewentualne warunki porozumienia pokojowego z Rosją. To również osoba, która rozkładała karty w ukraińskiej polityce w tym sensie, że był osobą odpowiedzialną za kadry, chociażby w ukraińskim rządzie, wśród współpracowników biura prezydenta Zełenskiego. To była osoba, która miała przemożny wpływ na różne dziedziny życia gospodarczo-politycznego w państwie ukraińskim. I oto mamy właściwie bezprecedensową sytuację, w której do niedawna czynny, wysoko postawiony urzędnik państwowy znalazł się w areszcie. Jak do tego doszło? Przede wszystkim za sprawą działalności organów antykorupcyjnych, które już od zeszłego roku miały Andrija Jermaka na swoim celowniku. Mówiło się właściwie już od czerwca zeszłego roku, że Andrii Jermak jest figurantem sprawy dotyczącej nielegalnego przywłaszczenia sobie środków finansowych z różnych takich układów korupcyjnych dotyczących branży energetycznej. Ale jak się okazuje z ostatnich stenogramów opublikowanych w ukraińskiej prasie, również w przemyśle obronnym, osoba, która miała być właściwie beneficjentem takiego projektu budowy kompleksu rezydencji luksusowych pod Kijowem o znamiennej nazwie Dynastia, którym właśnie Andrii Jermak miał być współwłaścicielem jednych z tych budynków, których środki na budowę tego kompleksu były pochodzenia korupcyjnego. I to jest główny zarzut, jaki został mu postawiony. Tak jak pan redaktor stwierdził, kwota, która została wyznaczona przez sąd, opiewa na ponad 180 milionów hrywien, to jest około 15 milionów polskich złotych, na godzinę popołudniowe, kiedy jeszcze banki działały i mogły ewentualnie przeprowadzać transakcje finansowe. Tej kwoty nie udało się zebrać, w związku z tym Andrii Jermak znajduje się dziś w areszcie i będzie w nim do poniedziałku zapewne. I jeszcze dłużej, jeśli tej kwoty do tej pory nie da się zebrać.
0: Jak na to patrzeć z takiej szerszej perspektywy? Czy jest to dowód na jakąś taką nieuleczalność ukraińskiej korupcji, która trwa przecież od dekad, to nie jest pierwsza afera korupcyjna na Ukrainie, i traktować to jako dowód bardzo negatywnego zjawiska? Czy z drugiej strony jednak, jak na ukraiński system, który próbuje się uzdrowić i potrafi doprowadzić do tego, że tak potężna osoba w państwie jak Andrii Jermak może zostać skazana? Czy to jest skuteczność, czy właśnie brak tej skuteczności ukraińskiego państwa?
1: To jest słuszna uwaga. Ja bym określił, że państwo ukraińskie znajduje się w trakcie bardzo trudnej, złożonej operacji, która ma ratować życie tego państwa w tym sensie, że tak, z jednej strony jest to największy skandal korupcyjny od lat, na pewno w czasie kadencji Wołodymyra Zełenskiego. Kwestia dotyczy wysoko postawionych urzędników państwowych z bliskiego otoczenia prezydenta Zełenskiego, bo mowa nie tylko o byłym szefie biura prezydenta, to również wicepremier Oleksij Czernyszow, ministrowie sprawiedliwości, minister energetyki, właściwie cała plejada wysokich polityków, wysoko postawionych polityków rządowych, którzy, część z nich jest w areszcie i oczekuje na proces sądowy, niektórzy zostali wypuszczeni za kaucją, znajdują się w areszcie domowym. Niektórzy zbiegli do Ukrainy, na przykład znajdują się w Izraelu, to bliscy partnerzy biznesowi tych właśnie polityków zamieszanych w układy korupcyjne. Ale tak, z drugiej strony to jednak no właśnie skuteczność organów antykorupcyjnych, bo to jest, tak jak pozwoliłem sobie zauważyć, jest to pierwszy raz, kiedy zarzuty usłyszeli no właśnie politycy, którzy bezpośrednio w tym momencie pełnili, kiedy usłyszeli te zarzuty, pełnili funkcje publiczne. Wcześniej zazwyczaj takie zarzuty były stawiane już osobom, które zostały tych stanowisk pozbawione. Natomiast w tym momencie mówimy tutaj o biurze antykorupcyjnym i prokuraturze antykorupcyjnych, dwóch specjalnych organów, i warto to podkreślić, organów, które zostały powołane w 2017 roku w ramach negocjacji z eurointegracyjnych z Unią Europejską. To był wymóg Zachodu stworzenia takiej całej architektury właśnie antykorupcyjnej, złożonej z trzech głównych organów. To jest właśnie biura antykorupcyjnego, który prowadzi śledztwa w sprawie polityków, również osób z przemysłu, z gospodarki, których udział dotyczy sum o wysokiej wartości. To również jest właśnie prokuratura antykorupcyjna, która stawia zarzuty na podstawie tych materiałów zebranych przez biuro. No i sąd antykorupcyjny, który jest tą instancją, która wydaje wyroki. To jest taki autonomiczny system, uniezależniony od całej pozostałej części systemu sądowego, właśnie po to, żeby przerwać te więzi towarzyskie, polityczne, którymi przeżarty był system sądowy w Ukrainie do tego czasu. No i jak widać, ten system działa. On jest skuteczny i stawia poważne zarzuty poważnym politykom, więc jest to pewnego rodzaju sukces.
0: W zeszłym roku była też próba ze strony władz w Kijowie, żeby osłabić skuteczność tego systemu i ta próba się nie udała, prawda?
1: No właśnie. I to też jest bardzo ciekawa sytuacja, która wiele nam mówi o kondycji ukraińskiego państwa. Z jednej strony rzeczywiście tych elit, które chyba za każdym razem, kiedy politycy sięgają tych wyżyn stanowisk politycznych, no, ulegają pewnej presji korupcyjnej, nie mogą się powstrzymać przed udziałem w tym układzie i wykorzystywaniu tych stanowisk do wzbogacania się materialnego, to taki, pozostają pod wpływem tych złogów postsowieckiej korupcji, która toczy wciąż ukraińskie państwo, ale z drugiej strony, i to też warto mocno podkreślić, że próba w lipcu zeszłego roku podporządkowania tych organów antykorupcyjnych przez Wołodymyra Zełenskiego poprzez taką ustawę, która miała no właśnie podporządkować i biuro antykorupcyjne, i prokuraturę antykorupcyjną prokuratorowi generalnemu, osobie, która jest wybierana z nadania politycznego przede wszystkim właśnie przez prezydenta, co de facto oznaczałoby pozbawienie jej niezależności, no wówczas na ulice Kijowa i innych miast obwodowych ukraińskiego państwa wyszło ukraińskie społeczeństwo w warunkach wojny, toczącego się konfliktu, istniejącego zagrożenia ataków dronowych i rakietowych. W lipcu zeszłego roku kilka tysięcy ludzi wyszło na ulicę w obronie niezależności tych organów antykorupcyjnych. Dlatego o tym mówię, ponieważ znaczenie, kompetencje tych organów, ich rola w tym całym systemie sądowym jest dość skomplikowana. W warunkach wojennych, bo problemów, właściwie dramatu, który ma miejsce na Ukrainie w związku z konfliktem z Rosją, można byłoby sądzić, i bo wydaje mi się, że Zełenski i jego współpracownicy wyszli z takiego założenia, że ludzie nie będą się interesować jakimiś kwestiami dotyczącymi kompetencji organów w ukraińskim państwie, ale okazało się inaczej. Zwłaszcza młode osoby wyszły na demonstracje, domagając się unieważnienia tych zapisów tej przegłosowanej ustawy. I co się stało? Pod naciskiem opinii publicznej, mediów, ale również przedstawicieli państw zachodnich, polityków zachodnich, którzy wskazywali, że to jest właściwie droga, która podważy bardzo mocno wiarygodność ukraińskiego państwa na Zachodzie i może być w konsekwencji, może skończyć się w taki oto sposób, że przestaną one wspierać finansowo, humanitarnie, ale przede wszystkim wojskowo Ukrainę. Wówczas Zełenski wycofał się z tych zapisów i to uratowało te organy antykorupcyjne i dziś efektem ich pracy są właśnie zarzuty postawione Andriejowi Jermakowi.
0: Rozmawiam z Krzysztofem Nieczyporem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Do tej rozmowy jeszcze za moment wrócimy, żeby zastanowić się nad tym, jak te wszystkie afery wpłynęły na pozycję polityczną samego prezydenta Zełenskiego. Ja się

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To jest Radio RMF 24. To jest przegląd zagraniczny, w którym rozmawiamy o sytuacji na Ukrainie w obliczu afery korupcyjnej, która strąciła ze szczytów jedną z najważniejszych osób do niedawna w tym państwie, czyli Andrija Jermaka. Ale wśród bohaterów tej afery znalazł się również i inna osoba blisko powiązana z prezydentem Zełenskim. Chodzi o Timura Mindycza, biznesmena, który obecnie przebywa poza Ukrainą, w Izraelu. A jak to wszystko wpływa na pozycję polityczną Zełenskiego? Jak społeczeństwo postrzega prezydenta? Czy pojawiają się wątpliwości dotyczące samego udziału samego prezydenta w tych działaniach korupcyjnych, o których trochę tutaj rozmawialiśmy?
2: To jest chyba najbardziej taka znamienna część tej całej afery, to znaczy reakcje władz na te zarzuty i na sytuację związaną z opublikowaniem tych nagrań, z których sugeruje się nie tylko udział tych bliskich współpracowników Wołodymyra Zełenskiego, czyli mowa o Andriju Jermaku, byłym szefie biura prezydenta, czy właśnie Timurze Mindiczu, bliskim współpracownikiem jeszcze z czasów przed kariery politycznej Zełenskiego, bo był to współwłaściciel kwartału 95 tej firmy studia właściwie filmowego, i właściwie takim przyjacielem samego Wołodymyra Zełenskiego przed objęciem przez niego fotela prezydenta, no to tam wśród tych osób są właśnie bliscy jego przyjaciele, partnerzy, i milczenie władz, milczenie samego Zełenskiego jest bardzo ciekawym aspektem próby zdeprecjonowania całej afery. Zełenski nie zabrał jak do tej pory żadnej głosu, ani nie wyraził żadnej opinii w tej sprawie. Nawet Kiryło Bydanów, czyli obecny szef biura prezydenta, nie zająknął się na ten temat. Jakieś takie pomniejsze komentarze, opinie wyrazili doradcy lub zastępcy kierownika biura prezydenta, którzy też deprecjonowali całe znaczenie, uznając, że nie ma ona znaczenia lub że właściwie od dawna już wiadomo o tej aferze, w związku z tym nie ma się czym przejmować. To jest ciekawa strategia wizerunkowa, ale mam wrażenie, że ona jest nieskuteczna. Cała afera bardzo poważnie podważa wiarygodność samego Wołodymyra Zełenskiego, bo w całej tej aferze, wśród tych nagrań, które są opublikowane, beneficjentami tej całej afery, w której właśnie uczestnicy mieli być właścicielami tych budynków, tego kompleksu luksusowych rezydencji pod Kijowem, tam właścicielami tych apartamentowców miał być właśnie Andrij Jermak, Oleksij Czernow, były wicepremier, i właśnie Timur Mindycz, to trzy osoby. Natomiast czwarta osoba, która pojawia się w tych stenogramach, to jest postać o imieniu Wowa. I wszyscy mieli być znajomymi tej osoby. Wowa, to tylko dopowiem, to jest imienia Wołodymyr. O jakiego Wołodymyra chodzi, nikt tutaj nie ma wątpliwości. W związku z tym sam prezydent prawdopodobnie jest osobą zamieszaną, a przynajmniej osobą, która była świadoma całego procederu, bo do tej pory dystansował się od tej całej sytuacji, sugerując, że on nigdy nie miał nic z tym wspólnego. Te stenogramy zaprzeczają tej tezie. I to jest wielki znak zapytania, w jaki sposób ukraińskie społeczeństwo zareaguje na tą aferę. Toczy się konflikt, osoba prezydenta jest taką flagą, sztandarem, wokół którego naród ukraiński integruje się, solidaryzuje się w walce z rosyjskim okupantem. Jest to bardzo trudna sytuacja. Mam wrażenie, że do czasu zakończenia kadencji, zakończenia tej wojny, albo przynajmniej osiągnięcia jakiegoś porozumienia, nie będzie wielkiej presji na to, żeby Zełenski zrezygnował z tej funkcji prezydenta, ale tuż po rezygnacji, rozpisaniu nowych wyborów, zakończenia konfliktu, z pewnością zarzuty zostaną postawione również i Zełenskiemu, i odbije się to na jego szansach na na ponowny wybór na stanowisko prezydenta. On przestał się już od jakiegoś czasu kryć się z takimi ambicjami, bo też warto zauważyć, że to, że nie postawiono Zełenskiemu zarzutu, wynika z zapisów konstytucji, które zabraniają właśnie urzędującemu prezydentowi stawiać zarzutów prokuratorskich i prowadzić śledztwa w jego sprawie. Więc na razie prezydent Zełenski ma immunitet wynikający z piastowanego przez niego stanowiska, ale w momencie, w którym tą ochronę straci, zapewne również zostaną postawione zarzuty.
1: To jeszcze jedno pytanie na koniec, również związane z postacią prezydenta Zełenskiego. Niedawno Julia Mendel, współpracująca z Zełenskim jeszcze przed rozpoczęciem tej pełnoskalowej wojny na Ukrainie w 2022 roku, udzieliła wywiadu Tuckerowi Carlsonowi, znanemu prawicowemu komentatorowi, dziennikarzowi w Stanach Zjednoczonych, opowiadając różne niezbyt eleganckie rzeczy na temat samego prezydenta, między innymi sugerując, że Zełenski ma problem narkotykowy. Jak na ten wywiad patrzeć i też jak on został odebrany w ukraińskim społeczeństwie?
2: W ukraińskim społeczeństwie ten wywiad akurat został przysłonięty aferą związaną z Andrijem Jermakiem i jego zatrzymaniem. On nie odbił się takim echem, jakby to zapewne się odbyło w momencie, w którym nie byłoby tej innej medialnej sytuacji, która no właśnie przysłoniła ten wywiad byłej rzeczniczki prasowej Wołodymyra Zełenskiego. Rzeczniczki, która sprawowała swą funkcję na początku kadencji Zełenskiego w latach 19-21. Osoby o dość takim narcystycznym usposobieniu, charakterze, która, jeśli moglibyśmy w jakikolwiek sposób tłumaczyć, dlaczego właśnie teraz on udzieliła tego wywiadu i w takim dość nieprzychylny sposób krytykujący samą osobę Zełenskiego, no nieprzychylnym, to właściwie skandaliczne są zarzuty, często oderwane od rzeczywistości, to właściwie jest taka opinia, która jest powszechna na Ukrainie, że pani Mendel jest osobą nie do końca sprawną intelektualnie, tak byśmy to oględnie powiedzieli, a tym bardziej prawdopodobnie gdzieś tam również ślad rosyjski, bo to, co ona mówi, jest właściwie pokrywa się w 100% z propagandą rosyjską. I jeszcze jedno, sam fakt opublikowania, terminu opublikowania tego wywiadu tuż po blamażu wizerunkowym Putina związanym z paradą 9 maja i tym, w jaki sposób zostało to rozegrane przez władze w Ukrainie, świadczy o tym, że to miało pewne cechy pewnej operacji informacyjnej ze strony propagandy rosyjskiej.
1: Opisywał to wszystko Krzysztof Nieczypor z Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo za tą rozmowę dziękuję. Do tematu Ukrainy pewnie jeszcze nie raz będziemy w przeglądzie zagranicznym Radia RMF24 wracać. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.

Tak wam właśnie gramy w radiu RMF 24. Tak nam mija to niezbyt pogodne sobotnie popołudnie. A w przeglądzie zagranicznym przenosimy się na Łotwę, bo tam poważny kryzys polityczny. Zaczęło się od dwóch ukraińskich dronów, które wleciały na terytorium Łotwy z rosyjskiej przestrzeni powietrznej, a następnie uległy rozbiciu, być może przy udziale łotewskich sił zbrojnych. Jeden uderzył w pusty zbiornik paliwa. Wydarzenie okazało się oznaczało znacznie większe szkody dla polityki łotewskiej niż dla tych elementów materialnych, w które uderzyły drony. Istniejące już wcześniej napięcia w koalicji rządowej osiągnęły swój szczyt w momencie, kiedy premier kraju Vika Silina ogłosiła dymisję ministra obrony narodowej, oficjalnie twierdząc, że chodzi o niedopatrzenia właśnie w związku z owym incydentem dronowym. Sprutz, czyli ten minister obrony narodowej, należał do innej partii trzyczłonowej, tworzącej koalicję rządzącą Łotwą. No i ostatecznie to właśnie doprowadziło do rozpadu obozu rządzącego. Silina podała się do dymisji. Teraz zobaczymy, co będzie dalej. Wcześniej zakładano, że zgodnie z harmonogramem wybory na Łotwie odbędą się jesienią.

Słuchacie radia RMF 24, słuchacie Przeglądu Zagranicznego. Czy irański program balistyczny został unicestwiony? Wydaje się, że deklaracje części amerykańskich oficjeli mogły być przedwczesne, tak przynajmniej wynika z niedawnej publikacji New York Timesa, który powołując się na dane amerykańskiego wywiadu pisze, że w bezpośredniej bliskości cieśniny Ormus Irańczycy odzyskali kontrolę nad 30 z 33 stanowisk rakietowych. 70% wyrzutni mobilnych, które było w posiadaniu Iranu przed rozpoczęciem tego konfliktu, wciąż jest aktywnych. No i dodatkowo Iran ma dostęp do większości swoich magazynów podziemnych, w których składowane były pociski balistyczne. Przypomina to więc wszystko trochę amerykański optymizm po zeszłorocznych bombardowaniach Iranu. Chodziło o bombardowania irańskich obiektów związanych z programem nuklearnym. Wówczas Waszyngton, sam prezydent Trump, przekonywał, że irański program nuklearny został unicestwiony albo co najmniej cofnięty o dekady rozwoju. Jak się okazało, to przekonanie wytrzymało mniej niż rok. Potrzebna była kolejna wojna, aby nie dopuścić do dalszego rozwoju irańskiego programu nuklearnego. Z programem balistycznym może być podobnie.

szkoły, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś blanty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

0: Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym. A w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem doktora habilitowanego nauk medycznych Jakuba Antczaka, specjalistę neurologa, którego zapytam, czy niebieskie światło spędza nam sen z powiek?
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Już jutro po 18:00.
0: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
1: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Jest 13 na zegarach, jest czas na najświeższe fakty. Na temat dla Was Tomasz Waryński, posłuchajcie.
1: A zaczynamy od kolejnych informacji w sprawie zamieszania związanego z obecnością amerykańskich wojsk w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z przedstawicielami rządu w tej sprawie. Potem policyjna interwencja, która udaremniła kibicowską stawkę na drodze ekspresowej S3 w Lubuskiem. A w Turynie dziś siatkarskie emocje na najwyższym poziomie. O tym za moment w faktach o 13. Prezydent oczekuje współpracy wszystkich ośrodków władzy w zwiększeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Taką informację w serwisie X przekazał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Dodał, że wczoraj Karol Nawrocki spotkał się z przedstawicielami rządu. W faktach teraz Michał Radkowski.
2: Witam.
1: Dzień dobry. Michale, co wiemy o tej rozmowie?
2: Miało do niej dojść wczoraj. Zorganizowała ją Kancelaria Prezydenta. Do wpisu Bartosza Grodeckiego na platformie X dołączono zdjęcie. Widać na nim po jednej stronie stołu Karola Nawrockiego, a także szefa BBN i jego zastępców, generałów Andrzeja Kowalskiego i Mirosława Brysia. Po drugiej stronie są minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Bartosz Grodecki napisał, że głównym tematem rozmowy były kwestie bezpieczeństwa naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Zaznaczył, że prezydent wyraźnie podkreślił, że proces zwiększania obecności wojsk amerykańskich w Polsce należy wspierać i oczekuje w tej kwestii współpracy ze strony wszystkich ośrodków władzy. Szef BBN dodał, że stacjonowanie w Polsce amerykańskich żołnierzy wzmacnia wschodnią flankę NATO, a także podnosi poziom bezpieczeństwa i odstraszania.
1: Policyjna interwencja zapobiegła ustawce na S3 w Lubuskiem. Piłkarscy kibice ze Szczecina próbowali w Gorzowie Wielkopolskim wbiec na trasę, którą wracać mieli zielonogórscy kibice Żużla. W faktach reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Jak wyglądała policyjna akcja?
3: Około północy na ulicy Kasprzaka przy jednej ze stacji paliw kibice piłkarscy ze Szczecina, którzy wracali z meczu w Lubinie, próbowali wbiec na ekspresową S3. Tą trasą mieli wracać kibice zielonogórskiego Falubazu po lubuskich derbach żużlowych, które odbywały się właśnie w Gorzowie Wielkopolskim. Policjanci powstrzymali grupę około 20 kibiców przed wtargnięciem na drogę. Byli zmuszeni do użycia środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, gazu oraz pałek służbowych. W sumie wylegitymowali na miejscu prawie 160 osób i nałożyli 17 mandatów karnych.
1: Dziś w Turynie rozstrzygnie się, kto zagra w wielkim finale siatkarskiej Ligi Mistrzów. W grze są dwa polskie zespoły. Aluron CMC Warta Zawiercie, która zagra z Ziratem Ankara, i PGE Projekt Warszawa, który zmierzy się z Perugią. Na miejscu, w stolicy Piemontu, jest Wojciech Marczek z redakcji sportowej RMF FM.
4: Tak jest, witam ponownie.
1: Witamy, Wojtku, w dzisiejszych meczach. No, jest sporo polskich smaczków.
4: A to za sprawą Tomasza Fornala i Kamila Semeniuka. Pierwszy z nich występuje w Ziracie i zagra przeciwko drużynie z Zawiercia. Rywalizacja jest jednak tylko na parkiecie.
5: Byliśmy na kawie i tyle. Poza boiskiem jesteśmy mega dobrymi kolegami. Zaczepnie się podczas meczu pojawią, bo wiadomo, że każdy chce wygrać.
4: Mówił Mateusz Bieniek, kapitan Aluronu. Fornal według nieoficjalnych wciąż informacji w przyszłym sezonie ma występować w drużynie z Zawiercia. Przeciwko swoim byłym kolegom zagra też występujący w zespole z Turcji Trevor Klewno. Ważnym graczem Perugii jest Kamil Semeniuk, który dziś zmierzy się ze swoimi kolegami z reprezentacji Polski, którzy występują w projekcie z Turynu. Wojciech Marczyk.
1: A teraz telegraficzny aparat nadawczo-odbiorczy, który automatycznie drukuje znaki alfanumeryczne przesyłane na odległość. W skrócie dalekopis. Takie właśnie urządzenie będzie można zobaczyć w Lublinie podczas Nocy Muzeów.
6: W dużym skrócie to jest połączenie maszyny do pisania i telegrafu.
7: Wybieram numer do kogoś, kto ma takie urządzenie.
6: Wciskamy, piszemy. No jakbyśmy przeszli teraz do drugiego.
7: I przejdźmy do drugiego.
6: Jest ten sam tekst.
7: Ale tu na czarno.
6: Tak, bo na czerwono to znaczy, że piszemy my, a na czarno, że ktoś.
7: Komunikator tylko, że na papierze.
6: Tak, no jest to przestarzała technologia, mimo wszystko, nawet na lata 80.
7: No tego się nie da wziąć pod pachę jak laptopa.
8: No nie.
1: Dalekopis testował reporter RMF FM Dominik Smaga. Również inne urządzenia sprzed lat będziecie mogli obejrzeć w Muzeum Politechniki Lubelskiej.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Przed nami druga godzina przeglądu zagranicznego w Radiu RMF 24. Andrzej Kochut, kłaniam się raz jeszcze i zapraszam serdecznie na rozmowę z profesorem Maciejem Gacą z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. To już za moment. Będziemy podsumowywać wizytę Donalda Trumpa w Pekinie. Co się wydarzyło, co się nie wydarzyło, co miało się wydarzyć i gdzie w tej chwili są te najważniejsze na globie relacje pomiędzy USA a Chinami. O tym wszystkim już za moment w Radiu RMF 24.

0: To jest Radio RMF 24, to jest przegląd zagraniczny, a w przeglądzie zagranicznym porozmawiamy o wydarzeniu, które zdecydowanie koncentrowało uwagę mediów w tym ostatnim tygodniu. Chodzi o wizytę Donalda Trumpa w Pekinie. Przełomu raczej nie było. Trump i Xi rozmawiali o Tajwanie i o Iranie, o amerykańskiej soi, o samolotach Boeinga. Trump docenił wiwatujące na jego cześć dzieci, a Xi podarował amerykańskiemu prezydentowi nasiona róż. Co wynika z tej wizyty, w jakim miejscu są relacje amerykańsko-chińskie, o tym będę rozmawiał z profesorem Maciejem Gacą z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czego Chińczycy spodziewali się po tej wizycie Donalda Trumpa? Co próbowali osiągnąć i czy to się udało?
1: Myślę, że Chińczycy w pierwszej kolejności chcieli zadbać o to, żeby narzucić język narracji, czyli zrobić coś takiego, żeby przez tę wizytę pokazać, co jest najważniejsze, że to oni jako gospodarze mówią, jaki temat jest kluczowy i wokół tego tematu obudować jakby całe nowe pozycjonowanie relacji dwustronnych. Drugi cel był też taki, żeby wyciągnąć jakby wrażenie dla obserwatorów zewnętrznych, globalnych, że mamy oto do czynienia już z nową rzeczywistością globalnych partnerów. I to jest bardzo ważne, że w chińskim też komunikacie powstawiają się takie trzy klasyczne formuły, które wynikają z ich języka dyplomacji niejako. To jest tak ładnie się nazywa Xianhu Zongchong, czyli wzajemny szacunek, potem jest pokojowe współistnienie i współpraca korzystna dla obu stron. I to jest bardzo dobrze znany język dyplomacji chińskiej, ale w praktyce oznacza, że Stany Zjednoczone mają traktować chińskie interesy jako równorzędne, powstrzymywać się przy wszelkich komunikatach dotyczących Tajwanu i oczywiście jakby nie dociskać technologicznie i rozmawiać z Pekinem jak z drugim centrum światowej polityki, czyli drugie centrum światowej polityki. Ten cel został osiągnięty. Czy zostało osiągnięte coś więcej? No to jest kwestia sporna, bo mogliśmy czekać niejako na taki papierek lakmusowy, na komunikaty końcowe, a te zgodnie z przewidywaniami większości analityków okazały się, powiedziałbym, nie tyle sprzeczne, co jednak rozjeżdżające po obu stronach.
0: Inne kwestie były kluczowe dla jednej i dla drugiej strony. Amerykanie mówili o kwestiach związanych z handlem, o tym, że między innymi Chińczycy zgodzili się zakupić 200 amerykańskich samolotów. Mówili trochę o Iranie. Chińczycy akcentowali, mam wrażenie, Tajwan. To jest słuszne wrażenie?
1: Tak, to jest jak najbardziej, powiedziałbym, prawidłowa i zgodna z tym, co jest nam dostępna obserwacja. W dużym skrócie, jakby Trump wrócił z opowieścią o rzeczach policzalnych, czyli właśnie samoloty, soja, energia, fentanyl, takie jakby miał założenie i to do pewnego stopnia, ale w sposób wysoce nieprecyzyjny dostał, bo w komunikacie końcowym chińskim pewne sprawy nie zostały absolutnie potwierdzone. A Xi został niejako na miejscu z taką opowieścią o rzeczach dla niego najważniejszych, ustrojowych i strategicznych, czyli Tajwan, czyli stabilność, czyli równorzędność ze Stanami Zjednoczonymi i ograniczenie jakby amerykańskiego nacisku. Czyli najważniejszy, jakby najmocniejszy efekt tej wizyty nie leży w podpisaniu dokumentów, bo tu się prawie nic nie wydarzyło, leży w tym, że Pekin dostał język, dostał obrazy, dostał sekwencję zdarzeń, które może powtarzać. Czyli prezydent USA przyjechał do Pekinu, chwalił Xi. Mówił o świetnej relacji, a przy Tajwanie unikał twardej deklaracji. To jakby dla Chin jest wystarczy na tym etapie, bo mamy sekwencję dalszych zdarzeń przecież jeszcze w tym roku.
0: Tak jest, zapowiedziana jest wizyta Xi Jinpinga w Waszyngtonie we wrześniu tego roku. Zobaczymy, czy do niej dojdzie. Chciałem zapytać o to, jak Chińczycy się obecnie pozycjonują względem Stanów Zjednoczonych, bo mówił pan profesor o tym, że chcieli poprzez tą wizytę pokazać się jako równorzędny partner dla Stanów Zjednoczonych. Ja mam wrażenie, że przez moment to było nawet coś więcej. Xi Jinping przypomniał taki koncept zwany pułapką Tukidydesa, gdzie mowa jest o obecnym hegemonie, o obecnie dominującym mocarstwie i o tym rosnącym mocarstwie. Te dominujące ma być w fazie schyłku wedle tej teorii. Donald Trump zresztą odpowiadał później na swoim wpisie, że chodzi o upadek Ameryki wyłącznie za czasów Joe Bidena, no ale jednak wydaje się, że została postawiona taka teza ze strony Chin, że nie tylko to partnerstwo jest coraz bardziej równorzędne, ale to Stany Zjednoczone są tym mocarstwem, które obecnie będzie schodzić. Chińczycy będą wchodzić na to miejsce. Czy to jest prawidłowe odczytanie tego, co Xi Jinping próbował również podczas tej wizyty zasygnalizować?
1: Rzeczywiście Xi Jinping odwołanie się do tej pułapki Tukidydesa nie po raz pierwszy zaznaczył. To jest coś, co wraca w jego narracji. I użycie sformułowania takiego bardzo ważnego, czyli stworzenie jakby nazwy nowej platformy, może już nie będę mówił po chińsku, ale w tłumaczeniu konstruktywna, strategicznie stabilna relacja chińsko-amerykańska. I to jest to nowe pozycjonowanie relacji, przy czym Pekin i Xi używa to wiedząc, że tak naprawdę jest oczywiście tym wzrastającym rywalem. Tym bardziej wprowadzenie takiej nazwy konstruktywna, strategicznie stabilna relacja chińsko-amerykańska domaga się dopowiedzenia. I on to dopowiedzenie powiedział. Czyli jeżeli wcześniej mówił o wzajemnym szacunku, pokojowym współistnieniu i współpracy korzystnej dla obu stron, to na samym końcu to daje, że ta konstruktywna, strategicznie stabilna relacja chińsko-amerykańska ma jeden warunek, jedną spełnialność, czyli Tajwan, Wenxi, kwestia Tajwanu. No i to był najważniejszy jakby cel, czyli pokazać z jednej strony, że jesteśmy równoznaczni, ale tylko w formule szyldu, ponieważ jako pretendent jednak pokazujemy, gdzie są nieprzekraczalne granice. Pojęcie nieprzekraczalnych granic, czy w ogóle budowania granic w tych sprawach ze strony Donalda Trumpa kompletnie nie padło. Czyli ten rozjazd jeszcze raz był rzeczywiście na poziomie takim, że Xi jako świadomy przywódca wielkiego państwa z całą jego tęsknotą za ciągłością cywilizacyjną, jakkolwiek by ją oceniać, to rzeczywiście była opowieść o rzeczach ustrojowych i strategicznych, a Trump był człowiekiem z podejściem osobistym, merkantylnym, transakcyjnym, skupionym na krótkich efektach. I w tym sensie oczywiście Chiny znowu dużo więcej zyskały. Natomiast inną kwestią pozostaje bardzo ważny problem taki, że tak zwana kwestia Tajwanu, no to jest problem, że mówi się o Tajwanie bez Tajwanu i to jest coś, co również w kontekście tego, co obserwowaliśmy w kontekście Ukrainy, no Tajwan jest niby odległy, ale nie wyobrażamy sobie czegoś takiego inaczej. Niestety już sobie wyobrażamy, ale z trudnością przyjmujemy, że ponad głowami się mówi. Pachnie Jałtą, pachnie innymi bardzo złymi wspomnieniami historycznymi. Podobnie też Xi Jinping miał powiedzieć, że jednoznacznie i stawiać tak bardzo ostro od samego początku w komunikacji bezpośrednio z Donaldem Trumpem, że jakby ten Tajwan ma jakąś nieprzekraczalność, miał użyć sformułowania shui huo bu zhong, czyli woda i ogień, rzeczy nie do pogodzenia, mając na myśli pokój w zderzeniu z niepodległością Tajwanu. No i to jest taka narracja, którą próbował narzucić. Sukces amerykański polega na tym, że nie dali się wciągnąć w tę narrację, czyli nie dali do końca paliwa, które mogłoby potem państwo chińskie wykorzystywać na arenie międzynarodowej, że nastąpiła zmiana stanowiska amerykańskiego. Więc jeżeli mierzyć sukces z miarą niepowiedzenia czegoś, to jest ten sukces po stronie amerykańskiej.
0: Rozmawiam z profesorem Maciejem Gacą. Do tej rozmowy jeszcze za moment wrócimy, żeby porozmawiać o tym, jaki jest szerszy obrazek w tych relacjach amerykańsko-chińskich już po tym spotkaniu w Pekinie.

0: To jest Radio RMF 24, to jest przegląd zagraniczny. Ja rozmawiam z profesorem Maciejem Gacą z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a rozmawiamy o dużym wydarzeniu z tego tygodnia, jakim niewątpliwie była wizyta Donalda Trumpa w Pekinie. Temu poświęciliśmy znaczną część naszej rozmowy. Teraz chciałbym zapytać o nieco szerszy obrazek. Ta wizyta to jest taka wizyta, czy była wizyta dobrych emocji. Komplementy, przekaz o pewnej stabilizacji w relacjach amerykańsko-chińskich. Czy to jest jednak pewien przełom? Bo ostatnia, co najmniej dekada od początku rządów Donalda Trumpa, jego pierwszej kadencji, to była jednak narastająca konfrontacja między obydwoma państwami. Konflikt handlowy, konflikt celny, konflikt w wymiarze technologicznym. A teraz wydaje się, że po tych pierwszych miesiącach drugiej kadencji Trumpa, kiedy również nie brakowało tego rodzaju napięć, następuje jakieś spowolnienie, jakieś pogodzenie się z tym, jak ten wzajemny układ sił wygląda i jakaś stabilizacja. Czy tak rzeczywiście jest, czy też już za chwilę będziemy rozmawiać więcej na przykład o kwestii Tajwanu, o której pan profesor trochę wspominał w pierwszej części naszej rozmowy.
1: Znaczy, w mojej ocenie, jeżeli stabilizacja to jest mała stabilizacja, jakby taka krótkoterminowa, polegająca na tym, że jest potrzeba dania komunikatu zewnętrznego, że obniżamy napięcie jakby globalne. Że oto zysk jest taki, że przy obniżeniu tego napięcia globalnego jakby reagują rynki, reaguje gospodarka, ale to się wszystko opiera na odczytywaniu języka emocjonalnego, nie na faktach, nie na podpisanych żadnych, jak wspomniałem, umowach czy wiążących dokumentach, no tylko jest to ta wrażeniowość na najwyższym możliwym poziomie. Co tylko świadczy o tym, że pieniądze rządzą emocje. Ale to może zbyt filozoficznie, natomiast co do samej formuły, no zysk krótkoterminowy jest taki, że doszło w tej chwili, można założyć, do jasnego określenia w przestrzeni jakby raz półrocznie, a dwa do końca kadencji Trumpa, w ramach których Chińczycy mówią, że okej, konstruktywna, strategiczna, uporządkowana na lata relacja między naszymi dwoma stronami, co oznacza, że nie będziemy eskalować tego, co wcześniej narosło. W chińskim interesie jest to, żeby odsunąć cały czas odsuwane to wniesienie drakońskich ceł i ograniczenia technologiczne. Z drugiej strony wtłoczenie takich ram przez stronę chińską oznacza, że oni przygotowują się do tego, jak się zabezpieczyć, jeżeli dojdzie do dalszej eskalacji. Ze strony Trumpa ten interes wydaje się krótkoterminowy, bo on rzeczywiście musi dowieźć te soje, tego Boeinga, fentanyl przede wszystkim, z którego, jak widzimy w komunikacie końcowym, Chińczycy zupełnie schowali to. Schowali to za jakby hasłem takim zawalowanym, że bardzo ważny jest wzrost relacji gospodarczych, że tutaj mamy zgodność, czy handlowych. I więc wydaje mi się, że po krótkim okresie, będzie za kilka tygodni, jedno, drugie, trzecie sprawdzam, czyli jeżeli Amerykanie przesuną termin wprowadzenia, bo nie sądzę, żeby odwołali tych taryf, to po stronie chińskiej jakieś ustępstwa też nastąpią, czyli na przykład dojdzie do formalnego podpisania umowy o tej czy innej sprzedaży tego czy innego produktu, dojdzie do takich fasadowych działań jak podpisanie umowy o współpracy służb w zakresie przeciwdziałania produkcji i szmuglowaniu prekursorów fentanylu, ale to będą kroki pozorne, bo to sprawdzam, będzie zależało znowu od pozycji amerykańskiej wobec tego, co Chińczycy nazywają kwestią Tajwanu. Oczywiście mam duży opór, mówiąc kwestia Tajwanu, mówię to w cudzysłowie. I tym Chińczycy będą warunkowali, na ile Trumpowi stworzą korzystny wizerunek jego sprawczości przed połówkowymi wyborami jesienią tego roku.
0: Donald Trump i jego administracja znalazły się w poważnym kłopocie, bo ten konflikt z Iranem, który rozpoczął się pod koniec lutego, czy ta jego faza przynajmniej, nie poszła zgodnie z oczekiwaniami. Ten konflikt się przedłuża, trudno uporządkować sytuację na Bliskim Wschodzie, mamy blokady ciśniny Ormus i wszystkie konsekwencje gospodarcze, mamy konieczność angażowania i zużywania amerykańskich zasobów militarnych właśnie na Bliskim Wschodzie. I teraz pytanie, czy to jest moment, kiedy Chińczycy myślą o przyspieszeniu, chociażby w kwestii Tajwanu, o której pan profesor wspomina, wykorzystując tą amerykańską słabość, moment słabości, czy też zwrócenia uwagi w inną stronę, czy też Chińczycy wychodzą z założenia, że Amerykanie tego rodzaju działaniami sami sobie szkodzą, nie należy im w tym przeszkadzać, należy dać im czas, aby jeszcze bardziej się osłabili i w związku z tym obserwujemy właśnie taką strategiczną pauzę, której wyrazem mogło być to spotkanie w Pekinie, która interpretacja, która wersja przyszłości wydaje się tutaj bardziej prawdopodobna.
1: Bardzo dobrze postawiona alternatywa i rzeczywiście pokazuje jakby dwie koncepcje, które gdzieś się zderzają w tym oglądzie zewnętrznym, przynajmniej osób bliżej obecnych i zajmujących się tą tematyką. Ja jestem zwolennikiem jakby interpretacji tej drugiej, którą pan podał, ponieważ nie widzę żadnych wskazań formalnych, żadnych wskazań politycznych, żadnych argumentów, które cokolwiek mogłyby Chinom dać, w jakikolwiek sposób je wzmocnić, żeby rozpatrywać jakiekolwiek przeprowadzanie działań bezpośrednich wobec Tajwanu, bądź czy też ich przyspieszanie. To jest jakby wymyka się to logice dotychczasowych działań wszelkich dotychczasowych działań po stronie chińskiej. Chińczycy mają zasadę co najwyżej, póki co, podnoszenia jakby progu stosowania instrumentów odstraszania, ale nie działania o charakterze zaczepnym czy agresywnym. Oczywiście mówimy tutaj o stosunku do Tajwanu, nie mówimy o sytuacji na Morzu Południowochińskim, która jest troszeczkę inna. I niejako wracając, Chiny raczej, również w odniesieniu do stosowanych wielokrotnie wcześniej strategii, będą obserwowali potencjalne osłabienie Stanów Zjednoczonych, bo tych wskaźników, gdzie to osłabienie może następować, jest wiele, czy ekonomicznych właśnie, czy militarnych, czy związanych w ogóle z odbiorem międzynarodowym wiarygodności Stanów Zjednoczonych jako stałego, przewidywalnego partnera. Chińczycy będą grali tak długo, żeby to przesunąć, jak długo będzie wiadomo, co się wydarzy w kontekście następnej kadencji, następnych wyborów w Stanach Zjednoczonych, bo to będzie tak naprawdę dopiero kluczowy punkt, bo on będzie świadczył o tym, te wydarzenia da nam wskazanie, w jaką stronę wtedy amerykańska polityka skręci i jak to będzie odbierane globalnie. Na ten czas ramy zostały określone. Do końca kadencji Trumpa stosujemy ten zawoalowany komunikat, konstruktywna, strategiczna stabilizacja relacji chińsko-amerykańskich, pod warunkiem, że nie zmieni się też narracja w kontekście Tajwanu ze strony amerykańskiej.
0: Tak, proszę.
1: Ale już dalszy komunikat jakby chiński, czyli opieranie to o tę dotację, czy nie dotację, tak naprawdę zgodę na sprzedaż broni o konkretnej wartości na Tajwan już jest, czy do Tajwanu jest po stronie chińskiej już pewnym rodzajem manipulacji, bo musimy pamiętać rzecz podstawową, że kwestia jakby fundamentem dostaw broni na Tajwan przez Stany Zjednoczone jest Taiwan Relations Act, czyli porozumienie zawarte w 1979 roku po zerwaniu formalnych relacji dyplomatycznych z Tajwanem i USA, gdzie Stany Zjednoczone zobowiązały się dostarczać środki obronne, defensive character, i nie określiły ani limitu wartości, ani rodzaju, zostawiły decyzję każdej następnej amerykańskiej administracji. Ten dokument nie uległ zmianie, było jego odnowienie w 2019 roku. Jakby od tego momentu sprzedaż broni do Tajwanu stała się elementem polityki Stanów Zjednoczonych wobec Chin. To nie jest reakcja kryzysowa. I zauważyłem, że pojawiają się jakieś próby porównania z Ukrainą i polityką sprzedaży broni czy technologii do Ukrainy, ale to jest inny kompletnie punkt wyjścia. I tu warto powiedzieć, że dotacja za George'a Busha juniora to było 6 miliardów dolarów, tak? Znaczy dotacja, sprzedaż broni, przepraszam. I wtedy pierwsze F-16. Za George'a Busha juniora 18 miliardów dolarów. Za Obamy 14 miliardów dolarów. Za Trumpa pierwszej kadencji między 18 a 20 miliardów dolarów, między innymi nowszej generacji F-16V. Za Bidena, proszę bardzo, ponad 15 miliardów dolarów. Tyle, że za Bidena zmieniła się jedna rzecz, bo doszło do przejścia z czegoś takiego jak koncepcji wspierania Tajwanu technologicznie, militarnie, jako państwa, które ma równoważyć potencjał zbrojny, do przygotowania technologicznego do wojny asymetrycznej przeciwko Chinom, wojny oczywiście cały czas obronnej. Więc inny instrument, ciągłość jak najbardziej, próba jakby wysaturowania tego i powiedzenia, że oto nagle za Trumpa dzieje się coś nadzwyczajnego, jest znowu próbą narzucenia narracji przez Chiny, ale to nie jest nic nadzwyczajnego, jest to pewne kontinuum oparte na umowie dwustronnej między Chinami a Tajwanem.
0: To ja tylko w tym kontekście jeszcze dodam, że sprzedaż broni na Tajwan została wstrzymana czasowo przez amerykańską administrację, być może po to, by nie zadrażniać amerykańsko-chińskich relacji przed wizytą Trumpa w Pekinie. Natomiast w ostatnich dniach Donald Trump sygnalizował, że decyzja dotycząca tej sprzedaży zostanie podjęta wkrótce. To również powie nam co nieco o tym, w jaki sposób w tej chwili Stany Zjednoczone do Tajwanu zamierzają podchodzić. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Profesor Maciej Gaca z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu był dzisiaj moim gościem. Myślę, że przy okazji relacji chińsko-amerykańskich oraz innych chińskich tematów jeszcze nieraz zdarzy nam się w przeglądzie zagranicznym Radia RMF24 rozmawiać. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

ważna informacja dla fanów sportu. Robert Lewandowski po zakończeniu tego sezonu odejdzie z Barcelony. Piłkarz ogłosił to na swoim Instagramie. Napastnik reprezentacji Polski grał tam od 2022 roku. Zobaczymy jeszcze, gdzie się przeniesie w następnym sezonie.

Burmistrz niewielkiego miasteczka Arcadia w aglomeracji Los Angeles, Aileen Wang, została oskarżona o pracę na rzecz chińskiego rządu. Oskarżona przyznała się do winy. Chodzi o portal internetowy, który Wang prowadziła z narzeczonym, US News Center, kierowany przede wszystkim do żyjącej w tamtym rejonie społeczności chińskiej. Treści na portalu miały odzwierciedlać chińską propagandę. Część publikacji miała nawet zostać zatwierdzona bezpośrednio w Chinach. Incydent może mieć poważne konsekwencje. Arcadia jest zamieszkiwana w niemal 60% przez osoby o pochodzeniu azjatyckim. No i pojawiają się obawy, że efektem mogą być antyazjatyckie nastroje nie tylko w tamtym rejonie, ale w ogóle w amerykańskim społeczeństwie. Taki problem pojawił się między innymi przy okazji pandemii COVID. Wtedy chodziło oczywiście o to, skąd pochodził tamten wirus.

0: Sobotnie popołudnie w radiu RMF 24. To jest przegląd zagraniczny, a w Unii Europejskiej kolejne napięcia. Tym razem chodzi o fundusz odbudowy powstały w czasach pandemii, który miał posłużyć ożywieniu unijnych gospodarek, ale także ich modernizacji, przyspieszeniu za pomocą inwestycji w cyfryzację, w zielone projekty. No i napięcia dotyczą tego, że Hiszpania postanowiła zużytkować część tych środków na załatanie dziury w swoim systemie świadczeń socjalnych oraz emerytalnym, w sumie około 10 miliardów euro. To wzbudziło oburzenie w państwach nazywanych oszczędnymi, jak Niemcy czy Holandia. To są państwa, które w momencie, kiedy ten fundusz odbudowy powstawał, miały poważne wątpliwości, czy należy się zgadzać na tego rodzaju wspólny europejski fundusz. No i teraz niejako dostają potwierdzenie, że część państw wykorzystuje środki wcale nie na inwestycje we własną przyszłość gospodarczą, ale w obsługę bieżących kosztów systemu socjalnego.
1: Radio RMF 24.
0: I to już wszystko w dzisiejszym przeglądzie zagranicznym Radia RMF 24. Andrzej Kochut, bardzo dziękuję za ostatnie 2 godziny. Życzę doskonałego weekendu. Jeszcze sporo go przed nami zostało. No i oczywiście słyszymy się za tydzień w sobotę po 12:00. Dobrego dnia.

0: godzina 14, coraz bliżej. Czas na fakty RMF FM. Tomasz Beryński.
1: Tak jest. To już koniec Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Polski snajper ogłosił odejście z katalońskiego klubu po 4 latach. Za chwilę też Ekstraklasa i szanse Lecha Poznań na zaklepanie sobie Mistrzostwa Polski. W faktach zajrzymy również na targowiska. Czego szukamy?
2: Truskawek Józi Polskich, bo w tym roku są wyjątkowo słodkie truskawki polskie.
1: Wybiła 14. Siedem trofeów w ciągu 4 lat i 119 bramek w 191 oficjalnych występach. To bilans Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Jeden z najlepszych polskich piłkarzy w historii nie przedłuży kontraktu z mistrzem Hiszpanii. Dziś, dosłownie przed chwilą, ogłosił, że odejdzie z klubu. No a jak to było? Jak na Roberta przystało? Szybko rozpoczął strzelanie dla Barsy.
3: Alejandro Balde! Balde! Gol! Robert Lewandowski otwiera konto bramkowe w La Liga!
1: Emocjonowali się komentatorzy na antenie Eleven Sports, no a potem Robert rozkręcił się na całego.
4: Lewandowski! Lewandowski gol! Co teraz zrobił? Robert Lewandowski! To był geniusz! Absolutny geniusz!
5: Budować teraz zagranie kapitalne! Lewandowski! 2-0! To jest ten moment! To jest ten błysk! To jest Robert!
1: I tak Robert, przypomnijmy, strzelił tych goli dla Barcelony aż 119. Dziś ogłosił, że odchodzi z poczuciem ukończenia misji. Katalonia to moje miejsce na ziemi, mówi Robert Lewandowski w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych, w którym dziękował fanom i nie tylko.
6: A special thank you.
1: Szczególne podziękowania kieruję do prezesa Laporty za to, że dał mi szansę przeżyć najbardziej niesamowity rozdział w mojej karierze. Barsa jest z powrotem tam, gdzie należy.
6: Visca el Barça. Visca Catalunya.
1: Mówił Robert Lewandowski. Ostatnie miesiące w wykonaniu Polaka nie były już tak udane. W tym sezonie w La Lidze od pierwszej minuty zagrał tylko 15 razy, do tego 14-krotnie wchodził z ławki. W tych 29 występach zdobył 13 bramek. Nie zmienia to jednak faktu, że dla fanów Barcelony Robert Lewandowski już zawsze będzie legendą. Trener Hansi Flick przekazał, że kapitan reprezentacji Polski zacznie jutrzejszy mecz z Realem Betis w wyjściowym składzie i to będzie pożegnanie Roberta z kibicami. Temat odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony wróci już za chwilę w Radiu RMF 24. Gościem Jakuba Śliwińskiego będzie Jakub Kręcidło, dziennikarz Kanał Plus Sport. Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz Radio RMF 24. Tylko w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji i komentarzy. A w Polsce klub bliski Robertowi, Lech Poznań, może zapewnić sobie wieczorem tytuł piłkarskiego mistrza Polski i obronić tytuł wywalczony przed rokiem. Warunek trzeba pokonać na wyjeździe Radomiaka i o tym Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
7: Dzień dobry, Lech jeszcze nigdy nie wygrał w Radomiu, choć trzeba przyznać, że tych meczów nie było dużo. 5 w Ekstraklasie i 2 w Pucharze Polski. Skupmy się na ostatnich latach. Odkąd Radomiak wrócił do Ekstraklasy, Lech gościł na stadionie tego rywala 4-krotnie. Radomiak raz wygrał, a 3 razy zremisował. Trener Nils Frederiksen do sprawy podchodzi ze sporą dozą ironii.
8: You know, I only use the statistic if it speaks to my advantage.
7: Używam statystyk, jeśli mówią o naszej przewadze. W przeciwnym razie je lekceważę, zaznacza szkoleniowiec Kolejorza. Zanim na Borowę wybiegną piłkarze Radomiaka i Lecha, czekają nas dwa inne spotkania. O 14.45 Motor Lublin podejmie Krakowie, a o 17.30 Wisła Płock zagra z Górnikiem Zawrze.
1: Na początek meczu Lecha z Radomiakiem o 20.15. Dzień otwarty porodówki w Policach pod Szczecinem. Przyszli rodzice, mogli obejrzeć salę porodowe i porozmawiać z położnymi. Były też konsultacje dotyczące karmienia piersią czy warsztaty z udzielenia pierwszej pomocy niemowlętom. Z osobami, które przyszły obejrzeć oddział, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
9: Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Polecamy na pewno się wybrać, żeby się zaznajomić ze szpitalem i zapoznać z tym, co tutaj nas czeka.
10: Cieszy to, że pokazują tutaj wszystko tak bardzo szczegółowo. Panie oprowadzają po kolei, po każdym etapie, jak to wygląda od przyjęcia do samego porodu i po porodzie również, więc na pewno dla kobiet to duża pomoc jest. Łatwiej im po prostu później w takim ciężkim momencie, tak? Bo taka jednak to jest duże przeżycie dla kobiety, więc no, ja też jestem zadowolony.
9: Czujemy się bardzo zaopiekowani.
1: W ubiegłym roku w Policach urodziło się 1101 maluchów. Wiosna na targowiskach w pełni, stragany uginają się od warzyw i owoców, na które czekaliśmy, no, cały rok. Pożądany owoc numer jeden teraz to oczywiście truskawka.
11: Jest truskaweczka, proszę panią, jest polska, jest grecka.
12: Ludzie już kupują te truskawki, tęsknili.
11: Pani, że nawet bardzo dużo kupują. Troszkę cena, żeby spadła, ale to już będzie dobrze.
12: Kiedy spadnie?
11: Według mnie, proszę panią, poniedzieli na pewno.
12: Czego ludzie szukają truskawek teraz?
2: Truskawek już i polskich, bo w tym roku są wyjątkowo słodkie truskawki polskie. No na razie jeszcze drogie.
12: A ile teraz?
2: W granicach 30 zł. No ja sądzę, że tak niżej jak do 15 zł cena nie zejdzie.
12: Po truskawkach co jeszcze teraz?
2: No teraz już koniec maja będą czereśnie pierwsze polskie. No my już mamy dzisiaj czereśnie z Węgier, ale jeszcze to pierwsze to są takie.
12: A maliny to już cały rok właściwie.
2: Maliny to głównie teraz Portugalii.
1: Ze sprzedawcami na targowisku na placu Miarki w Katowicach rozmawiała Anna Kropaczek. Za godzinę fakty przedstawi Michał Zieliński. Ja już dziękuję za uwagę. Tomasz Weryński. Kłaniam się i do usłyszenia.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Popołudniowy program radia RMF 24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. Zaczynamy od gorących piłkarskich wiadomości. Robert Lewandowski po 4 latach opuści FC Barcelonę. Jakie będą dalsze kroki polskiego napastnika? O tym już za chwilę porozmawiamy z dziennikarzem Canal Plus Sport, Jakubem Kręcidło. Tu radio RMF 24. Bądźcie z nami.

0: Radiu RMF 24. Gorący sportowy komentarz. Robert Lewandowski po zakończeniu sezonu odejdzie z Barcelony, ogłosił piłkarz na Instagramie. Napastnik reprezentacji Polski bronił barw tego klubu od 2022 roku. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy, czas na zmiany. Odchodzę z poczuciem, że zadanie zostało wykonane. 3 tytuły mistrzowskie w 4 sezony. Nigdy nie zapomnę, jaką miłością obdarzyli mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi, napisał Robert Lewandowski. I o tej sytuacji porozmawiam już teraz z moim gościem, którym jest Jakub Kręcidło, dziennikarz Canal Plus Sport. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie Jakubie, jak zareagował pan na wiadomość o odejściu Roberta Lewandowskiego z Barcelony? Jest zaskoczenie, czy raczej była to spodziewana decyzja?
1: Ja zareagowałem przede wszystkim smutkiem, bo to był chyba najwspanialszy czas dla polskiego kibica, szczególnie tak wielkiego klubu, jakim jest Barcelona, aby móc oglądać sukcesy i wspaniałą grę Roberta przez te 4 lata, co nie wiem, czy kiedykolwiek się powtórzy, a wcześniej się na pewno nie wydarzyło, więc jest taka nutka smutku, że ten piękny etap się kończy, ale może lepiej, że zakończył się już teraz i Robert odchodzi z Barcelony z takim poczuciem, że zrobił naprawdę wiele i nie ma takiego przeciągnięcia tego etapu, bo w piłce doskonale wiemy, że często jest tak, że pamiętamy tylko ostatni mecz i może gdyby odchodził za rok czy za dwa, to nie mielibyśmy tak dobrych wspomnień w Barcelonie w kontekście Roberta, a teraz on odchodzi jako prawdziwa legenda i sam fakt, że Robert mówi, że wykonał zadanie, to jest jedna rzecz, ale klub też żegna go hasłem, że przychodziłeś jako gwiazda, a odchodziłeś jako legenda. I to samo w sobie też mówi nam o tym, jak wiele Robert dla Barcelony zdołał w ciągu tych 4 lat zrobić. A czy sam transfer jest zaskoczeniem? No, myślę, że nie. Myślę, że gdzieś do tego byliśmy przygotowywani do tego przez ostatnich kilka tygodni. Tym bardziej widząc, że Barcelona nie złożyła Robertowi żadnej oferty kontraktu. I zakładam, że to też mogło Robertowi nie podobać się, i on jako piłkarz, który zrobił tak wiele dla Barcelony i dla futbolu, mógł oczekiwać pewnie trochę innego traktowania. Teraz on miał wszystkie karty w swoje ręce. No i zobaczymy, na jaki wybór się zdecyduje w najbliższych tygodniach.
0: Już za chwilę oczywiście o tym porozmawiamy, ale wróćmy do tego, o czym pan powiedział, no bo wydaje mi się, że my często zapominamy, jak dużą rolę odegrał Robert Lewandowski w barwach FC Barcelony, no bo przyszedł do tego klubu w momencie, kiedy, no delikatnie mówiąc, nie działo się najlepiej.
1: To naprawdę delikatnie powiedziane. Barcelona była na dobrej drodze, żeby stać się kolejnym Milanem czy Manchesterem United, czyli gigantem, w którym z giganta pozostała tylko nazwa. I ten transfer Lewandowskiego do Barcelony był gigantycznym ryzykiem. My dzisiaj mówimy o tym, że Robert z Barceloną zdobył 3 mistrzostwa w 4 lata, że Barcelona znowu jest wielkim klubem, do którego aspirują wszystkie inne kluby, żeby mu zrównać. Ale 4 lata temu Barcelona była w finansowej zapaści. Nie było młodzieży, nie było stabilnego projektu sportowego, nie było wyników za bardzo. Źle się działo. Było kiepsko pod kątem ekonomicznym, te zamieszania z dźwigniami, różnego rodzaju machinerią finansową, żeby tylko piłkarze rejestrować, czy być w stanie wyjść na prostą pod kątem ekonomicznym. To naprawdę nie był krajobraz korzystny dla sportowca, tym bardziej piłkarza tak wielkiego jak Robert Lewandowski, który jednak podjął to ryzyko. Przekonała go, zakładam, marka Barcelony, świadomość tego, że jest jakiś tam pomysł, żeby z tego dołka wyjść. No i to ryzyko się bardzo, bardzo, bardzo mu opłaciło w perspektywie tych 4 lat.
0: Zdecydowanie tak. No to teraz zastanówmy się i rozwińmy te powody, dla których Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę. Wspomniał pan przed momentem, że no nie otrzymał tej propozycji nowego kontraktu. Także i patrząc na ten bieżący sezon, no to już to nie były te odgrywane pierwsze skrzypce w barwach Dumy Katalonii. Czy są jeszcze jakieś inne czynniki być może, które zadecydowały, że właśnie taka decyzja została podjęta?
1: Myślę, że to była przede wszystkim decyzja sportowo ambicjonalna, bo z jednej strony oczywiście Robert jest piłkarzem, który w tym sezonie grał mniej niż zwykle, patrząc na rozgrywki ligowe, zagrał chyba najmniej minut w swojej karierze, więc mógł czuć się traktowany jako piłkarz drugiego czy trzeciego wyboru, a on do tej roli nie jest przyzwyczajony. To zawodnik, który jest bardzo ambitny, który ma też w sobie dużą chęć, żeby cały czas rywalizować i stawać się lepszym, więc on podkreślał na antenie Canal Plus, że bolało go, kiedy nie grał, kiedy się rozgrzewał i patrzył, jak jego koledzy grają na boisku. Tylko z drugiej strony, jeżeli spojrzymy w liczby, jeżeli spojrzymy w statystyki Roberta czy Ferrana czy innych napastników, to minuty były mniej więcej porównywalne. Tam nie było wielkich różnic, jeśli chodzi o rozegrane minuty na koniec sezonu, więc Robert był dość ważną częścią zespołu, ale już nie tak ważną jak w ostatnich latach i zakładam, że to by się raczej nie zmieniało ku dobremu w kolejnym sezonie. Mam wrażenie, że Barcelona do końca nie wiedziała, co zrobić z Robertem Lewandowskim, bo nie miała gwarancji, kto będzie jej dziewiątką w kolejnym sezonie. Barca szuka nowego napastnika, Barca chciałaby ściągnąć jakąś gwiazdę, tylko teraz, że nie ma zbytnio budżetu gigantycznego, ani takiego komfortu, że może w każdej chwili wejść do sklepu, wyłożyć na stół 100 milionów euro i wybrać sobie dowolną dziewiątkę, tylko raczej trzeba kombinować i szukać. I takie transfery trwają tygodniami czy miesiącami i dlatego też trudno było powiedzieć Robertowi Lewandowskiemu, że Robert, będziesz dla nas opcją numer 1, 2 czy 3, skoro nie wiadomo było, co uda się osiągnąć na rynku transferowym. Robert jako piłkarz, ambitny piłkarz, który ma też swoje ego, ma swoją markę, myślę, że nie chciał być pionkiem w takiej grze. Myślę, że zależało mu na tym, żeby jeżeli odejść, to po swojemu, jeżeli być w klubie, w którym chciał być, to być w nim także na warunkach, które będą dla niego godne. I dziwnym było dla mnie to, że przez tak długi czas Barcelona mu nie złożyła żadnej oferty. Joan Laporta, prezydent Barcelony, mówił w marcu jeszcze, że chciałby, aby Robert został, że zależy mu na przedłużeniu kontraktu i tak dalej. No ale to się w ogóle nie miało to przełożenia na rzeczywistość, no bo na stole Roberta nie było papieru z hasłem zarabiasz kwotę X i słów, że będziesz piłkarzem numer 1, 2 czy 3 w tej roli w ofensywie. Więc tego mogło zabraknąć i też Robert czekał tyle, ile się dało. On po swoich kiepskich odejściach z Borussii czy Bayernu, gdzie odchodził może nie skonfliktowany z klubem, ale w relacjach dość chłodnych, chyba zapragnął tego, żeby pożegnać się jak na gwiazdę, jak na legendę przystało i dostać to ciepło tłumu, które przez lata w Barcelonie dostawał. No i on ogłasza odejście na dzień dosłownie przed ostatnim meczem w sezonie, tak? Barcelona mogła mu ten kontrakt zaoferować tydzień temu, miesiąc temu, rok temu, jakiś tam inny okres. Nie zrobiła tego, Robert czekał do ostatniej chwili, no i teraz będzie zależny tylko od siebie, plus dostaje okazja, aby się pożegnać, jak na legendę przystało.
0: No to właśnie, zastanówmy się teraz nad przyszłością Roberta Lewandowskiego. Jakie kierunki byłyby pana zdaniem najbardziej odpowiednie dla tego napastnika? No mówiło się o MLS, było głośno również o lidze włoskiej, do gry weszła również Arabia Saudyjska. No i oprócz tego, jak ważne zdanie będzie Anny Lewandowskiej przy okazji określenia tego nowego kierunku grania?
1: No to jest dobre pytanie, bo wiemy, że Hiszpania była podyktowana także względami rodzinnymi. Rodzina Lewandowskich bardzo dobrze czuła się podczas wakacji, które spędzała w Hiszpanii. Potem się zadomowili w Barcelonie i spędzali tam no mnóstwo czasu, tym bardziej, że w Barcelonie pojawiła się spora polska kolonia i im się tam żyje naprawdę komfortowo. I sam fakt, że Robert kupił też gigantyczny dom w podbarcelońskiej Gawie, świadczy o tym, że oni tam myślą raczej o długofalowej przyszłości, a nie tylko o tym, żeby grać i żeby mieszkać w Barcelonie podczas gry w tym pięknym mieście. Tutaj no, trudno jest jak na razie przewidywać cokolwiek. Tych ofert, o których pan mówił przed momentem, rzeczywiście jest kilka, a będzie tylko więcej. Myślę, że napastnika takiego jak Robert Lewandowski, piłkarza, który jest gwarantem goli, niezależnie od tego, czy zagra minut 100, 500 czy 2000, chciałoby mieć w swojej kadrze 99% klubów na świecie. To nie ulega wątpliwości, nawet w wieku lat 38, więc zakładam, że gdy Robert ogłosił swoje zamiary, gdy powiedział, że pożegna się z Barceloną, to teraz może spokojnie siedzieć i czekać. I czekać na to, aż spłynie do niego propozycja, być może nieoczekiwana, bo on już teraz wie, że ma na stole Arabię Saudyjską, że ma na stole być może coś z Włoch, być może coś ze Stanów Zjednoczonych, a może coś przyjdzie, nie wiem, z Anglii, czy z Francji, czy dowolnego innego kraju i będzie ofertą, która nagle wywrze wpływ na Roberta.
0: A może z Polski, panie Jakubie, może Lech Poznań się obudzi. Czy jest to do zrobienia?
1: Nie, to chyba nikt realnie nie wierzy, ale byłoby to fajna puenta na pewno. Ale myślę, że to jest marzenie ściętej głowy jak na razie, więc w tym momencie trudno jest przewidywać, naprawdę trudno, bo zakładam, że ten stół, który te karty na stole, które miał porozkładane Robert, one się trochę mogły wywrócić w ostatnich kilku godzinach i zakładam, że teraz mu się nie będzie spieszyło, bo i po co? On jakby miał presję czasu w kontekście swojego odejścia z Barcelony, bo musiał tę decyzję podjąć w miarę szybko, jeżeli chciał się żegnać z Barceloną na własnych warunkach, czyli przed kibicami, będąc żegnanym jak legendą. No ale teraz on może podpisać kontrakt w maju, lipcu, wrześniu, kiedy mu pasuje. Więc to kwestia tego, czy znajdzie tą właściwą ofertę i klub, który da mu to, czego on oczekuje.
0: Zatem czekamy, co będzie dalej z tą fantastyczną karierą Roberta Lewandowskiego. Razem z nami w Radiu RMF 24 był pan Jakub Kręcidło, dziennikarz Kanal Plus Sport. Wielka przyjemność. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję, pozdrawiam.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF 24. Rotterdam przygotowuje się na przybycie statku Ondius, gdzie wykryto hantawirusa. Statek ma dobić do portu w poniedziałek rano. Na pokładzie znajduje się 27 osób, 25 członków załogi i 2 pracowników medycznych. Łączymy się teraz z naszą korespondentką w Brukseli, Katarzyną Szymańską-Borginią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasiu, powiedz, jak wyglądają te przygotowania?
1: Trzeba przede wszystkim jeszcze powiedzieć, że Rotterdam, no to jest właśnie ten port, który został wyznaczony w Holandii. On jest jakby dedykowany do obsługi chorób zakaźnych w żegludze, to znaczy statki, gdzie, bo to się podobno często zdarza, że na takich tego typu wycieczkowcach wybuchają no, takie mniejsze, powiedzmy, epidemie. I to jest właśnie ten port, gdzie, który ma odpowiedni personel, jest przygotowany do tego. Więc jak usłyszałam, załoga i personel zostaną przebadani zaraz po przybyciu i poddani kwarantannie. Jeszcze tak dokładnie nie wiadomo, które osoby będą przebywać na stałe jakby w Holandii, a które będą ewakuowane do swoich krajów i tam będą poddane domowej kwarantannie. To będzie zależało prawdopodobnie od wyników testów. W Rotterdamie w każdym razie są przygotowane kontenery. To są 23 takie kontenery mieszkalne, w których będą mogli przebywać, no, odbywać kwarantannę i osoby, które znajdują się na pokładzie tego statku. Wiadomo już, że tą kwarantannę zaleca się Filipińczykom. To są członkowie załogi, jest ich około 16, zdaje się, i oni im zalecono właśnie ze względu na to, że na Filipinach no, nie mają takiej odpowiedniej opieki medycznej, te standardy nie odpowiadają tym standardom europejskim, czy nawet światowym opieki medycznej w takich wypadkach i to grozi rozprzestrzenieniem się wirusa, więc oni będą prawdopodobnie mieszkać przez 6 tygodni w tych kontenerach. I to jest jakby głównie taki zarys tych przygotowań, które no, Holandia no, podejmuje czekając w poniedziałek na ten statek.
0: Kasiu, a co z samym statkiem? On będzie dezynfekowany w Rotterdamie i jak to będzie przebiegało?
1: Tak, statek ma być zdezynfekowany przez wyspecjalizowaną firmę, która będzie przestrzegać zaleceń no nie tylko takich holenderskich, jeżeli chodzi o tego typu zakażenia, ale zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. Mają być też zastosowane środki ochrony osobistej, tak aby ta ekipa sprzątająca nie musiała potem przechodzić kwarantanny. I tutaj to wywoływało w Holandii no, duże emocje, nawet w parlamencie padały pytania i chodziło właśnie o to, żeby w ten sposób się na przykład ten hantawirus nie przeniósł do Holandii. W każdym razie właśnie te osoby sprzątające będą tak wyposażone w taki sprzęt i tak ubrane, żeby nie musiały one potem przenosić, nawet przechodzić kwarantanny. Więc najpierw będzie usuwana pościel, pozostawiona przez pasażerów, potem dezynfekowane ewentualnie, czy usuwane bagaże, potem będą czyszczone wszystkie powierzchnie środkami na bazie nadtlenku wodoru lub chloru. I potem, jak już ta faza tej dezynfekcji dobiegnie końca, to przyjdzie taka ekipa jakby sprawdzająca i dopiero zapadnie decyzja, co dalej z Hondiusem, z tym statkiem, czy będzie on mógł powrócić do normalnej żeglugi.
0: Zatem czekamy na przybycie do portu w Rotterdamie statku Hondius, a o przygotowaniach mówiła w radiu RMF 24 Katarzyna Szymańska-Borginią. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.

0: Radiu RMF 24. Wybierzmy się teraz do Lublina. Tam w samo południe rozpoczęły się centralne obchody święta Straży Granicznej. Podczas uroczystości prezydent wręczył odznaczenia państwowe oraz flagi RP. W trakcie swojego wystąpienia mocne słowa wypowiedział Karol Nawrocki.
1: Tu jest Polska. Tu żyje zasadnicza część naszej narodowej wspólnoty. Tu jest Polska, tu są nasze zasady, nasza głowa państwa, nasz rząd. Nawet jeśli jesteśmy do nich krytyczni, to oni są nasi. Tu jest Polska, każdego dnia o tym mówicie na tych 3572 kilometrów. 71 placówkach granicznych. I za to wam z całego serca dziękuję. To nie są tylko słowa o rozwoju, modernizacji, o zasobach kadrowych, ale to też doświadczenie, za które dziękuję panu generałowi, funkcjonariuszom, poprzednim generałom Straży Granicznej. To wy, moi kochani, drogie panie, drodzy panowie, tak bardzo się cieszę, że tyle pań dzisiaj uzyskało pierwszy stopień oficerski. To wy byliście twarzą człowieczeństwa, dobrego sąsiedztwa i solidarności po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę. Ale też to wy byliście twarzą powagi państwa polskiego i siły państwa polskiego, gdy rozpoczynała się wojna hybrydowa i atak na nasze granice. Byliście i twarzą człowieczeństwa, gdy trzeba, i twarzą siły, obrony i powagi Rzeczpospolitej Polskiej, gdy atakowano nas ze wschodu za sprawą wojny hybrydowej. I za to również jestem wam, i naród jest wam głęboko wdzięczny. Za to z całego serca dziękujemy. Pamiętam, że nie wszyscy wówczas wobec was byli wdzięczni. Mówili słowa, które nigdy nie powinny paść. Nie pamiętali i nie wiedzieli, co było w Stołbcach w roku

0: 24. Nie znali historii. Nie wiedzieli, że rozpoczyna się wojna hybrydowa, a żyli w swoim świecie. I ubliżali polskiemu mundurowi. Powinni przeprosić. Ja za nich nie przeproszę. Ale powiem, że naród jest z was dumny i zawsze będę stał murem za mundurem Straży Granicznej i za waszym strzeżeniem naszych polskich granic.
1: Mówił prezydent Karol Nawrocki. A ja dodam jeszcze jedną informację. Wczoraj głowa państwa spotkała się z szefem MON i szefem Sztabu Generalnego. W trakcie rozmowy prezydent podkreślił, że oczekuje współpracy wszystkich ośrodków władzy w zwiększeniu obecności wojsk USA w Polsce. Poinformował dzisiaj szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Jak czytamy we wpisie, cytuję: prezydent wyraźnie podkreślił, że proces zwiększania obecności wojsk USA w Polsce należy wspierać i oczekuje w tej kwestii współpracy ze strony wszystkich ośrodków władzy, zaznaczył szef BBN-u. Tu radio RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji i oczywiście znakomitą muzykę. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: Słuchacie popołudniowego programu w radiu RMF24. Zapomniany środek komunikacji sprzed kilkudziesięciu lat będzie można testować w trakcie Nocy Muzeów w Lublinie. Duże i hałaśliwe urządzenie, będące czymś w rodzaju dwóch maszyn do pisania połączonych linią telefoniczną. Tak w bardzo dużym uproszczeniu działał telex, zwany również dalekopisem.
1: To jest dalekopis.
2: To się wybiera tym numer?
1: Tak, istniała w PRL-u sieć osobno obok telefonicznej, tak zwany telex.
2: Czyli miało się numer telefonu i miało się numer telexu, jeżeli się miało.
1: Tak, jak się spojrzy na stare materiały reklamowe, to często jest podany jeszcze numer telexu.
3: Dzisiaj możemy pisać właśnie za pomocą e-maili, możemy sobie czatować, możemy za pomocą sieci netu, prawda? A tutaj faktycznie w czasie rzeczywistym...
2: To szybko przekazywało te informacje?
1: Bardzo szybko. Było używane na szczeblach rządowych też, w wojsku.
2: Głośno było.
1: Tak.
2: To nie jest ciche urządzenie.
1: Nie, nie jest, bo jest całkowicie mechaniczne.
2: Skąd ktoś wiedział, że to akurat ja wysyłam mu wiadomość?
1: Mamy specjalny klawisz, który jak wciśniemy, to drugi dalekopis odpisze nam swoim numerem, nazwą i z którego jest kraju.
2: A, to taki przycisk przedstaw się.
1: Tak.
2: Czat sprzed 45 lat.
1: Tak.
0: Z Jakubem Fiałowskim i Norbertem Gabrylewiczem z Muzeum Politechniki Lubelskiej rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Bądźcie blisko.

0: Godzina 15, coraz bliżej. Czas na fakty RMF FM. Michał Zieliński.
1: Dzień dobry, kłaniam się. Żywa futbolowa legenda odchodzi z Barcelony. Na początek wracamy do decyzji ogłoszonej przez Roberta Lewandowskiego. Pogoda wciąż niebezpieczna, nie tylko burza, ale i grad może się zdarzyć dziś w Polsce. Kiedy potanieją truskawki? O tym również w faktach RMF FM o 15. Przeprowadziliśmy dobrą rozmowę i pożegnaliśmy się. Tak, trener Barcelony Hansi Flick komentuje odejście Roberta Lewandowskiego. Lewy ogłosił swoją decyzję krótko przed konferencją prasową szkoleniowca. Flick komplementował na tej konferencji Polaka, mówił, że jest on najlepszym wzorem dla młodych piłkarzy. Ale też dodał, że odejście Lewandowskiego może okazać się korzystne dla mistrzów Hiszpanii. Chce odejść, chce iść dalej, to dobre dla niego, a być może też dla klubu, bo pozwoli na małą restrukturyzację naszego składu. Wyjdzie wszystkim na dobre. Doceniam pracę z nim, bo to jest wspaniały człowiek i świetny piłkarz światowej klasy. Pozostaje wciąż na tym poziomie. Mówił Hansi Flick. Ostatnio Robert Lewandowski nie rozgrywał już całych meczów w Barcelonie. Wiele spotkań zaczynał na ławce. To więc dobry moment na podjęcie takiej decyzji. Tak, o odejściu z Barcelony Lewandowskiego mówi na antenie internetowego radia RMF24 komentator Canal Plus Jakub Kręcitło.
2: Często jest tak, że pamiętamy tylko ostatni mecz i może gdyby odchodził za rok czy za dwa, to nie mielibyśmy tak dobrych wspomnień w Barcelonie w kontekście Roberta, nie mieliby tak dobrych wspomnień w kontekście Roberta w Barcelonie, a teraz on odchodzi jako prawdziwa legenda i sam fakt, że klub też żegna go hasłem, że przychodziłeś jako gwiazda, a odchodzisz jako legenda. I to samo w sobie też mówi nam o tym, jak wiele Robert dla Barcelony zdołał w ciągu tych 4 lat zrobić.
1: 37-letni najsłynniejszy polski piłkarz w historii nie zdecydował jeszcze, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Hiszpańskie media spekulują o zainteresowaniu ze strony amerykańskich i saudyjskich klubów. 53-letni mężczyzna, który może mieć związek z serią fałszywych alarmów w Warszawie, został wczoraj późnym wieczorem zatrzymany przez policję. Chodzi m.in. o interwencję policji w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza, czyli prezesa Telewizji Republika. Mówi o tym podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.
3: Prowadzone są w tej chwili czynności przez policjantów, gromadzenie materiału, który może mieć, będzie miał charakter procesowy. To jest także analiza na miejscu zabezpieczonego sprzętu informatycznego, teleinformatycznego.
1: Policja współpracuje też z firmami świadczącymi usługi informatyczne, w tym z dostawcami internetu. Sprawa trafiła już do prokuratury.
4: Pogodowe alerty w Polsce. Słuchasz faktów RMF FM.
1: Przed silnymi opadami deszczu, a lokalnie nawet gradu, przestrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty te dotyczą części Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny.
5: Intensywne opady deszczu, porwisty wiatr do 80 km na godzinę, do tego burze i lokalnie tych opadów do 20-30 mm. No, mamy suszę i te opady będą na tyle niebezpieczne, ponieważ grunt jest bardzo wysuszony. Te opady w takim tempie nie będą miały możliwości wpłynąć głęboko w glebę, tylko po prostu będzie lokalnie dochodzić do podtopień czy nawet do przekroczenia stanów na mniejszych rzekach.
1: Ostrzega synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. Pogoda ma się poprawić wieczorem. A ta tegoroczna mokra, wilgotna pogoda sprzyja smakowi polskich truskawek. Jak się okazuje, kilogram kosztuje jednak na razie około 30 zł. Za kilka dni, kiedy zrobi się cieplej, cena powinna spaść, tak mówią sprzedawcy. Choćby targowiska na placu Miarki w Katowicach. No a klienci rozglądają się tam jednak nie tylko za truskawkami.
6: Za botwinką, młodą kapustką, koperkiem. Za tym się już tęskni. No.
7: Już jest to wszystko?
6: Wszystko piękne, ładne, świeżutkie.
7: A ceny?
6: No, troszkę bym powiedziała za wysokie. W marketach jest taniej, ale tu jest przynajmniej świeżo.
8: Młode ziemniaczki już się zaczynają. No, botwinka przede wszystkim. Szparagi, fasolki się zaczynają.
7: Ceny?
8: Umiarkowane.
7: Pachnie tu wszystko pięknie.
9: I tak, bardzo ładnie pachnie, proszę panią. Ma pani koperek, ma pani ziemniaczki, jajeczko też świeże, prosto z kurnika, proszę panią, jeszcze ciepły. Obiadek jest.
1: Na smakowicie pachnącym targowisku w Katowicach była nasza reporterka Anna Kropaczek. Dziś wieczorem finał 70. konkursu piosenki Eurowizji. W Wiedniu Polskę reprezentować będzie Alicja Szemplińska. O tym wydarzeniu już za chwilę w Radiu RMF 24 opowie dr Stanisław Trzciński, kulturoznawca i promotor koncertowy. Więc naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz Radio RMF 24. W Radio RMF 24 jeszcze więcej informacji i komentarzy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: sobotnie popołudnie z radiem RMF24. Przypominamy, dziś wieczorem finał 70. konkursu piosenki Eurowizji. Polskę będzie reprezentować Alicja Szemplińska. Trzymamy kciuki, a już za chwilę o finale w Wiedniu porozmawiamy z doktorem Stanisławem Trzcińskim, kulturoznawcą, promotorem koncertowym i dziennikarzem muzycznym. Kuba Śliwiński, gramy dalej!

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Dziś wieczorem rozpocznie się finał 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. Polskę będzie reprezentować Alicja Szemplińska. O tym wydarzeniu porozmawiam teraz z moim gościem, którym jest pan dr Stanisław Trzciński, kulturoznawca, promotor koncertowy i dziennikarz muzyczny, związany z Uniwersytetem SWPS i STX Music Solutions. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry.
0: Zanim porozmawiamy o szansach Alicji Szemplińskiej, no to wcześniej musimy to wyraźnie zaznaczyć, że dwa razy towarzyszył pan polskim wykonawcom na Eurowizji. Proszę powiedzieć, jaka jest atmosfera na tym wydarzeniu? Jak to wszystko wygląda od kuchni? No i przede wszystkim, komu pan towarzyszył i kiedy?
1: Bardzo dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście wspomnień czar, to już było 30 lat temu blisko, bo byłem w 1997 roku z Anną Marią Jopek. Utwór Ale Jestem. Naprawdę fantastyczny wyjazd do Dublina. Muszę powiedzieć, że całe miasto żyło Eurowizją, nawet właściwie całe państwo, bo też nas tam przyjmowali ministrowie kultury, były szampańskie przyjęcia na zamkach różnych, w różnych ambasadach. No rzeczywiście to był taki tydzień prób, a zarazem oprócz prób wizyt oficjalnych i troszeczkę z mniejszym takim zaangażowaniem byłem też, jakby to miasto żyło inaczej, byłem w Birmingham rok później, w 1998 roku z zespołem Sixteen, Renatą Dąbkowską między innymi, wokalistką tego zespołu. No i tam już Birmingham troszeczkę ten duch był inaczej odczuwalny. Nadal oczywiście to miasto żyło tą imprezą, natomiast no muszę powiedzieć, że najbardziej wspominam właśnie ten wyjazd do Dublina.
0: No to właśnie, gdybyśmy mogli zestawić to, co działo się wtedy, a to, co dzieje się dzisiaj, jaka jest ta współczesna Eurowizja w kontekście tych już, no jeśli dobrze liczę, 69 poprzednich edycji?
1: No tak, trzeba powiedzieć, że muzycznie zawsze jest miszmasz. Jakby z tego słynie Eurowizja, że nie da się jej określić nawet kilkoma zdaniami gatunkowo, a zatem to się nie zmieniło. Natomiast zmienia się oczywiście od strony chociażby instrumentarium. Wtedy wszystkie wykony, że tak to nazwę, wszystkie wykonania były z orkiestrami, tak? To były żywe zespoły, orkiestra. No teraz jest zupełnie inaczej. Jednak ta muzyka dominuje elektroniczna w podkładzie. Oczywiście są, jak mówię, bardzo różne gatunki, także nie wszystko, ale no dominuje niewątpliwie taka, no zupełnie, powiedziałbym, inna aranżacja, inne podejście do muzyki. Natomiast to, co naprawdę odróżnia tegoroczny festiwal z kolei od wszystkich pozostałych, no to dużo mniejsza liczba państw, które uczestniczą i rzeczywiście ten bojkot ze względu na udział Izraela w Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Słowenii, Islandii, no jest taki dosyć odczuwalny.
0: Już za chwilę porozmawiamy o faworytach tegorocznego rozdania, ale panie doktorze, wyjaśnijmy być może tym, którzy dzisiaj po raz pierwszy zasiądą przed telewizorami i będą obserwowali te zmagania muzyczne w Wiedniu. Jakie są zasady Eurowizji? Kto i w jaki sposób może wygrać ten konkurs? No bo rzeczywiście też na przestrzeni lat troszeczkę się pozmieniało w tej kwestii.
1: To prawda. W czasach, kiedy Edyta Górniak zajmowała drugie miejsce, a później właśnie Anna Maria Jopek była w 97 roku, jeszcze w 98, kiedy ja byłem, to po prostu było jury. I wtedy te jury, te głosy jury po prostu nawet nie tyle były najważniejsze, co były jedyne. I następnie wprowadzono ten system SMS-owy. No i ludzie głosowali. Następnie system mieszany, co rzeczywiście no czasami powodowało właśnie no całe lata bardzo podobnego, jakby nazwijmy to, podobnych wyników głosowania. W tej chwili ten system jest chyba 50% jury, 50% televoting. To jury profesjonalne zostało wzmocnione właśnie w tym roku, bo to zawsze było tak, że jednak bardziej ten televoting funkcjonował, ale generalnie to jest w tej chwili pół na pół i mówiąc krótko, zarówno widzowie, słuchacze mogą zagłosować, jak i jurorzy.
0: No to już teraz przechodzimy do dania głównego i do tego, co wydarzy się dzisiejszego wieczora w Wiedniu. Jak pan ocenia ten tegoroczny zestaw wykonawców? Kto może być faworytem, kto może być cichym faworytem, a kto nas zaskoczy?
1: No cóż, twierdzi się i taki wielki hype jest na Finlandię. Dość charyzmatyczny i mocny jest Greg. Wysoko oceniana przez fanów jury jest Dania. Taka ballada francuska również jest wysoko oceniana. No i Australia, która zaprezentowała taki bardzo nowoczesny i dopracowany show. Natomiast muszę powiedzieć, myślę, że właśnie ten PT Parkonen i Linda Lempenius w Finlandii, oni mają chyba taką największą szansę. Natomiast Alicja naprawdę Szemplińska prezentuje się świetnie merytorycznie i ma fantastyczny głos. Po próbach jej notowania się poprawiło, ale oczywiście u bukmacherów specjalnie nie istnieje w tej chwili. No ale to tego nie wiemy, co się stanie. Myślę, że wszystko się jeszcze może wydarzyć.
0: Oczywiście trzymamy bardzo mocno kciuki za Alicję Szemplińską, ale panie doktorze, to nie jest trochę tak, że my co roku ekscytujemy się konkursem piosenki Eurowizji, no a w ciemno i przed samym finałem, no można jednak zaryzykować, że to wszystko skończy się w okolicach miejsca, powiedzmy 20, przy dobrych wiatrach, być może miejsca 15, chociażby z tego tytułu właśnie tych geopolitycznych rozgrywek, że tak to ujmę.
1: Tak, rzeczywiście, bo zarówno jurorzy, jak i jurorzy też głosują bardzo często geopolitycznie. To nie jest tak, że to są tylko profesjonaliści, oni również po prostu głosują na państwa zaprzyjaźnione. Niestety tak jest. Tym bardziej w przypadku televotingu tak jest. Także zgadzam się, że to jest bardziej jednak konkurs na popularność danych nacji i coś w tym jest, że ten cały system jakby nie został na tyle zreformowany, żeby w jakiś sposób wykluczyć tego typu głosowania. No i to troszeczkę psuje zabawę. Ja powiem szczerze, byłem zaskoczony, jak bardzo Justyna Steczkowska była daleko w zeszłym roku i chyba nie było to po prostu fair i sprawiedliwe. Kiedy byłem z Anną Marią Jopek, to był ten taki wielki hype po Edycie Górniak, która prawie Eurowizję wygrała. Anna Maria Jopek zajęła 11 miejsce. Pamiętam, że mieliśmy taką myśl, że może to nie nastąpić już szybko. Nawet się nie zbliżymy do takiego wyniku jak 11 miejsce. Notabene tam było ex aequo, więc właściwie to była pierwsza dziesiątka. I chyba coś w tym jest. Chyba coś w tym jest w tym, co pan mówi, że no, co prawda istnieje taka kategoria jak tak zwany shock winner.
0: Pamiętamy chociażby zespół Lordi, tak.
1: No tak, że coś, znaczy są takie zjawiska i można na to liczyć, takie jedno, dwa zjawiska na ten konkurs się zdarzają, które po prostu są w stanie urzec wszystkich. Kto wie, może Alicja będzie kimś takim dzisiaj.
0: Już za chwilę.
1: Tego jej życzymy.
0: Już za chwilę posłuchamy utworu eurowizyjnego Alicji Szemplińskiej. Panie doktorze, jeszcze taki szybki teścik na koniec. Pamięta pan zwycięzców sprzed chociażby 5 lat, być może 4, 3? No bo ja przypominam sobie, przyznam szczerze i bez bicia, no zespół Maneskin. A to, co się działo później, no gdzieś już pouciekali mi ci zwycięzcy, ci wykonawcy, którzy byli najlepsi na Eurowizji.
1: Tak, rzeczywiście coś w tym jest. Nawet w tych latach, kiedy ja jeździłem na Eurowizję z artystami, no to Katrin and the Waves, prawda? Ona wtedy zwyciężyła, dlatego do Birmingham polecieliśmy. Ona miała świetne utwory i w ogóle skądinąd była znakomita. Natomiast tak, no 2021 Maneskin to chyba jedyny wykonawca z ostatnich lat, którego mógłbym przytoczyć. Natomiast i tak nic nie przebije 1974 roku i Waterloo zespołu Abba. No tak samo Celine Dion jednak, prawda? To był rok 88, czyli w miarę współcześnie wygrywała. Natomiast tak, no Lorin, kto wie, no może ona, no trudno powiedzieć. Conchita Wurst.
0: O,
1: to tak. To z kolei też chyba takie, powiedziałbym, no, ktoś, kto przetrwał jeszcze przez lata we wspomnieniach.
0: No to miejmy nadzieję, że utwór Alicji Szemplińskiej na stałe zakorzeni się w umysłach słuchaczy, chociażby po dzisiejszym wieczorze w Wiedniu. A razem z nami w Radiu RMF 24 był pan dr Stanisław Trzciński, kulturoznawca, promotor koncertowy, dziennikarz muzyczny związany z Uniwersytetem SWPS i STX Music Solutions. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich.
0: A w radiu RMF 24 już teraz Alicja Szemplińska.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Jak mówiliśmy w faktach, policja zatrzymała 53-letniego mieszkańca podwarszawskiego powiatu, który może mieć związek z serią fałszywych zgłoszeń w ostatnich dniach w Warszawie. Ich efektem było działanie służb pod kilkunastoma adresami, w tym w mieszkaniu przy ulicy Wiktorskiej. Na briefingu w Komendzie Głównej Policji była nasza reporterka Magdalena Greiner.
1: Tak jest, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Magdo. Magdo, co policjanci mówią o tym mężczyźnie?
1: Został zatrzymany dzięki wzmocnieniu działań policjantów specjalistami z Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Efekt nastąpił błyskawicznie, bo mężczyzna został zatrzymany już wczoraj wieczorem. Policja na razie nie chce zdradzać wielu szczegółów.
2: Niestety na ten moment, dla dobra tej sytuacji, to jest wszystko, co możemy powiedzieć, czyli 53-letni mężczyzna, mieszkaniec jednego z okolicznych podwarszawskich powiatów. I on jest zatrzymany w związku z tą sprawą. Pamiętajmy, że do momentu postawienia zarzutu czy zgromadzenia odpowiedniego materiału jest to osoba, która na ten moment jest tylko osobą zatrzymaną do sprawy. Musi być zgromadzony odpowiedni materiał dowodowy, który będzie stanowił o tym, żeby móc dalej powiedzieć Państwu na być może kolejnym briefingu coś więcej.
1: Mówi podkomisarz Jacek Wiśniewski ze stołecznej policji. Teraz policja analizuje zabezpieczony na miejscu sprzęt informatyczny i teleinformatyczny, który ma związek ze sposobem działania, i efektem, jaki wywołał w przestrzeni. A ten efekt był taki, że poruszone zostały służby i niepokój został wywołany w społeczeństwie. Co grozi za takie czyny, mówi podkomisarz Wiśniewski.
2: Tutaj kodeks karny wskazuje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat włącznie. W sytuacji, jeśli by te powiadomienia, których byliśmy świadkami w ostatnich dniach, były przypisane albo były związane z tą jedną osobą, taka osoba musi się liczyć ze zwiększeniem tej odpowiedzialności nawet do 15 lat pozbawienia wolności. To tak tytułem przypomnienia sankcji, jakie są przewidziane dla tego typu przestępczej działalności przez kodeks karny w naszym kraju.
1: Zatrzymanie mężczyzny było możliwe dzięki specjalnej komórce Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
0: Magdo, policjanci nie wykluczają użycia sztucznej inteligencji przez osoby, które stoją za fałszywymi alarmami, to prawda?
1: Tak, bo w zgłoszeniu słychać było głos dziecka, które mówiło bardzo niepokojące rzeczy dotyczące zagrożenia życia i zdrowia. A takie informacje, jak wiemy, nie znalazły pokrycia w rzeczywistości. Tych fałszywych alarmów, właśnie takich, dotyczących zagrożenia życia i zdrowia, tylko w tym roku było 1100, ale tego typu zgłoszeń w ostatnim czasie było znacznie więcej.
3: Każde działanie w internecie pozostawia ślad. My mamy narzędzia i wiedzę przede wszystkim do tego, żeby docierać takich osób. Czasami wymaga to właśnie czasu, bo są to postępowania, gdzie musimy się zwracać o różnego rodzaju dane teleinformatyczne, często także poza granicę naszego kraju, i to trwa, ale koniec naszych działań jest taki, że doszło do zatrzymań tych osób i tych fałszywych alarmów już nie ma, a oni są tymczasowo aresztowani.
1: Tłumaczy komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Na ten moment policja mówi o jednej zatrzymanej osobie, która ma związek z wydarzeniami i powiadomieniami, o których mówiliśmy. Teraz są gromadzone materiały, które mają dać odpowiedź, czy jest ta osoba zatrzymana związana z jednym, czy z kilkoma powiadomieniami.
0: A te informacje dla radia RMF24 zebrała Magdalena Greinert. Magdo, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję pięknie.

0: Radiu RMF24 wybierzmy się teraz na targ. Owoce, warzywa, choć drogie, sprzedają się dobrze. Przekonała się o tym na targowisku na Placu Miarki w Katowicach nasza reporterka Anna Kropaczek.
1: Za czym się pani czymś wiosennym rozgląda?
2: Tak, dokładnie.
1: A za czym konkretnie?
2: Wiosna, tęsknię za wiosną, dokładnie tak, za botwinką, młodą kapustką, koperkiem. Za tym się już tęskni.
1: No. I już jest to wszystko?
2: Wszystko piękne, ładne, świeżutkie.
1: A ceny?
2: Ceny troszkę bym powiedziała za wysokie. W marketach jest taniej, ale tu jest przynajmniej świeżo. I tu jest duży wybór. Wszystko można kupić w sumie.
1: Czyli będzie zupa, tak?
2: Będzie zupka wiosenna, typowo, z wszystkich świeżych warzywek. No nie umiem sobie już odmówić tego.
1: Czego ludzie szukają? Truskawek teraz?
3: Truskawek już i polskich, bo w tym roku są wyjątkowo słodkie truskawki polskie. Jak nigdy. Jak handluję 50 lat, tak nigdy nie było dobrych truskawek jak w tym roku.
1: Czyli dobre, ale drogie?
3: No na razie jeszcze drogie.
1: A ile teraz?
3: W granicach 30 zł.
1: Będą później po ile?
3: Będą, ja sądzę, że tak niżej jak do 15 zł cena nie zejdzie. Bo może być kiedyś przesilenia, bo było gorąco czy coś, żeby tam ciutne, ale to już jest poza, bo dzisiaj koszty produkcji, paliwo, dzisiaj pracownik idący do pola to musi dostać 50 zł na godzinę. No to ten rolnik, co, a on sam nie zbierze wszystkiego.
1: Po truskawkach co jeszcze teraz?
3: No co, czereśnie się zaczną, śliwki.
1: Wcześniej jeszcze.
3: No teraz już koniec maja będą czereśnie pierwsze polskie. No my już mamy dzisiaj czereśnie, a z Węgier, ale jeszcze to pierwsze to są takie.
1: A maliny to już cały rok właściwie.
3: Teraz już nie ma. Maliny to głównie teraz Portugalii.
1: Widzę to, co jeszcze? Szpinak, botwinka, wszystko?
3: Wszystko. Młode ziemniaczki już się zaczynają. No botwinka przede wszystkim. Szparagi, fasolki się zaczynają. Także szczawy różne. Mamy już asortyment duży.
1: Ceny?
3: No,
1: jak w porównaniu?
3: Ja myślę, że umiarkowane.
1: W porównaniu z ubiegłym rokiem?
3: Nawet chyba są ciut niższe jak w zeszłym roku.
1: Truskawki u pana, to są nasze polskie truskawki?
4: Jest truskaweczka, proszę panią, jest polska, jest grecka. Innych nie posiadam, nie biorę, wystarczająco jest.
1: Ludzie już kupują te truskawki, tęsknili?
4: Pani, że nawet bardzo dużo kupują. Tylko jeszcze raz, troszkę cena, żeby spadła, ale to już będzie dobrze.
1: A kiedy spadnie?
4: Według mnie, proszę panią, poniedzieli na pewno. Jak się tylko ociepli, to będzie cena już.
1: Naprawdę, tak szybko, dobrze. To lepsze przed nami. O co jeszcze teraz pytają?
4: No pytają, no bo dużo botwinki, takie o te zieleniny, botwinka, selen na ten młody nasz polski, rzodkiewki, to takie wszystkie nowaliki, takie rzeczy jak wyskakują. One młode ziemniaczki polskie też się pojawiły już są, proszę panią. No, koperek młody jest też.
1: Czyli no pachnie tu wszystko pięknie.
4: I tak, bardzo ładnie pachnie, proszę panią, także ma pani koperek, ma pani ziemniaczki, jajeczko też są świeże, prosto z kurnika, proszę panią, jeszcze ciepły. Obiadek jest.
1: Obiadek od razu można w jednym miejscu zrobić.
4: Tak jest, proszę panią, naprawdę.
1: A proszę powiedzieć, ceny w porównaniu do ubiegłego roku, jakby pan ocenił?
4: No, truskaweczka troszkę droższa jest, znaczy nasza, bo zagraniczna jest, mi się wydaje, tańsza. Nasza jest troszkę droższa, ale mówię pani, że to jest kwestia dni.
1: A ta pogoda robi też swoje?
4: Robi. Dużo robi. Jest za chłodno, no.
0: Tak było dziś na targowisku na Placu Miarki w Katowicach, który od

0: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Donald Trump zmienia front wobec Pekinu? Szuka kompromisu? Czy wygrał pragmatyzm i kto przekonał do tego amerykańskiego prezydenta?
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.

0: Godzina 16 coraz bliżej. Pora na fakty RMF FM. Michał Zieliński.
1: Kolejny raz zaczniemy od tematu dnia w polskich, ale także katalońskich mediach. Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Potem Turyn, nasz specjalny wysłannik i półfinał siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa gra za godzinę z włoską Perugią. Będzie też ważna informacja dla kierowców w Wielkopolsce. Robert Lewandowski jest najbliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej, tak przynajmniej twierdzi Kataloński Sport. Przypomnijmy, że Polak poinformował dziś o tym, że odchodzi z FC Barcelony. Przez 4 lata zyskał tam miano legendy, a jego liczby wyglądają imponująco. Z nami w faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Jak pod tym względem wygląda ta barcelońska część kariery Lewandowskiego?
2: 119 bramek w 191 spotkaniach, średnio 62 bramki na mecz. To naprawdę bardzo dobry wynik, tym bardziej, że Lewandowski zaczynał w Barcelonie w wieku 33 lat, a kończy jako 37-latek. W pierwszym sezonie został zresztą królem strzelców, choć z niezbyt imponującą liczbą 23 goli. W tym sezonie na razie 29 meczów w La Liga i 13 ligowych bramek. Od stycznia Lewy najczęściej w Barcelonie jest rezerwowym, no a przecież od lat jest gwiazdą i dalej chce nią być. Teraz już w innej lidze, być może poza Europą, w Arabii Saudyjskiej albo w Stanach Zjednoczonych, to wydają się najpoważniejsze kierunki. Dotychczas Lewandowski idealnie wybierał sobie pracodawców, teraz też zapewne wybór będzie przemyślany.
1: Tę koszulkę Barcelony Robert Lewandowski jeszcze założy. Ten temat wróci za chwilę w Radiu RMF 24. Gościem Jakuba Śliwińskiego będzie Marek Jóźwiak, były piłkarz Legii Warszawa i reprezentacji. Aby posłuchać naszej informacyjnej stacji, wejdź na rmf24.pl i kliknij przycisk Włącz Radio RMF 24. A już za godzinę początek siatkarskich emocji. W pierwszym półfinałowym meczu Ligi Mistrzów PGE Projekt Warszawa zagra w Turynie z włoską Perugią. Kibice powoli już zapełniają trybuny In Alpi Areny w stolicy Piemontu. Przed wejściem do hali z polskimi kibicami rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej.
3: Perugia tutaj mocno przyjechała zorganizowana.
4: Na pewno, bo oni tak jakby u siebie, a naszych kibiców może będzie 200 z projektu, bo zawiercia słyszałem, że przyjedzie bardzo dużo. Ale jesteśmy przygotowani tutaj. Jak będą asy dobre z serwisu, to będzie projekt as. Z drugiej strony projekt blok.
3: Czyli specjalne tablice przygotowane.
4: Tak, specjalnie wyrobione na ten mecz.
3: Szalik aluronu jest?
5: Tak, tak. Szalik dostałem przy samolocie, jak pomogłem grupie właśnie kibiców dostać się do miasta i w podziękowaniu dostałem szalik i będę go na pewno dzisiaj używał.
1: W drugim półfinale o 20.30 Aluron CMC Warta Zabiercie zagra z Ciratem Ankara. W Watykanie powstaje komisja do spraw sztucznej inteligencji. Papież uznał, że wymaga tego rosnące znaczenie AI dla człowieka i całej ludzkości. Leon XIV niedawno przestrzegał, że człowiek nie jest złożony tylko z biochemicznych algorytmów, zaś sztuczna inteligencja nie musi być wcale naszą przyjaciółką. Andris Kulbergs może być nowym premierem Łotwy. Ten polityk opozycji otrzymał od prezydenta kraju misję utworzenia rządu, ale gabinet musi jeszcze zyskać aprobatę większości w parlamencie. W mijającym tygodniu rząd Łotwy upadł, a przyczyną był atak dronów na bazę paliw. Drony były ukraińskie. Według władz w Kijowie przekierowali je w ten sposób Rosjanie. Uwaga kierowcy, na trasie S5 w Wielkopolsce między Poznaniem i Lesznem w pobliżu Czempina doszło do dwóch podobnych wypadków. Na jezdni wiodącej w stronę Poznania po zderzeniu dwóch aut jeden z samochodów padł w bariery. Podobny wypadek miał miejsce w pobliżu na przeciwległej jezdni wiodącej w stronę Wrocławia.
6: Kulturalne wrażenia w faktach RMF FM.
1: Dziś w całym kraju Noc Muzeów. Tegoroczna edycja ma być rekordowa dla Wrocławia. W akcji weźmie udział ponad 110 miejsc. Co będzie można zwiedzić w stolicy Dolnego Śląska?
7: Wiele takich miejsc nowych, których dotychczas nie można było odwiedzać i także takie miejsca, które będą dostępne tylko i wyłącznie tego dnia. Taką ciekawostką, myślę, dla wielu osób bardzo interesującą będzie możliwość odwiedzenia obiektów naszej administracji, czyli z jednej strony będzie można wejść do obiektu marszałka, czyli obejrzeć salę sesyjną, ale także salę miejskich rajców oraz wyjątkowo także gabinet prezydenta.
1: Zapowiada Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury we Wrocławiu. Noc Muzeów odbywa się w sumie w ponad 140 miastach w Polsce.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sobotnie popołudnie z radiem RMF24. Piłkarski świat wstrzymał dzisiaj oddech. Już za chwilę wrócimy do tematu odejścia Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony. Razem z nami będzie były piłkarz Legii Warszawa i reprezentacji Polski Marek Jóźwiak. Tu radio RMF24. Kuba Śliwiński, z nami jesteście na bieżąco.

0: W Radiu RMF 24 czas na sportowy komentarz do informacji o odejściu Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Na razie zacytuję. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy, czas na zmiany. Odchodzę z poczuciem, że zadanie zostało wykonane. 3 tytuły mistrzowskie w 4 sezony. Nigdy nie zapomnę, jaką miłością obdarzyli mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Napisał na Instagramie Robert Lewandowski. A razem z nami w Radiu RMF 24 jest pan Marek Jóźwiak, były piłkarz Legii Warszawa i przede wszystkim reprezentacji Polski. Dzień dobry, panie Marku.
1: Dzień dobry.
0: Panie Marku, zaskoczenie, szok, czy może jednak spodziewana sytuacja?
1: Ja myślę, że ten film tak z Robertem Lewandowskim z Barceloną trwał już bardzo długo. Myślę, że to już od pół roku takie były przeciąganie tej sprawy, czy Robert przedłuży, czy nie. Myślę, że sytuacja przede wszystkim Barcelony, finansowa sytuacja Barcelony oraz wiek Roberta Lewandowskiego spowodowało, że doszli do wniosku zarówno Robert Lewandowski przede wszystkim i Barcelona, że czas tej współpracy minął. Mówimy o odejściu. Ja bym to bardziej się skłaniał, jeśli mówię o takim profesjonalizmie, o kończącej się umowie Roberta Lewandowskiego z klubem FC Barcelona. Pamiętajmy, że to jest umowa. Odejść to można od małżonki, tak parafrazując. Natomiast Robertowi kończy się umowa, kontrakt z FC Barceloną z dniem 30 czerwca 2026 roku i Robert prawdopodobnie podpisze nową umowę z innym klubem. Natomiast no, myślę, że będziemy musieli poczekać, moim zdaniem, 30-40 lat, oby to było jak najszybciej, na kolejnego zawodnika, który osiągnie tyle, co osiągnął Robert Lewandowski w Barcelonie, zdobywając w pierwszym swoim roku tytuł króla strzelców Ligi Hiszpańskiej. To jest wyzwanie dla młodego pokolenia polskich młodych piłkarzy.
0: Zatem trzymamy kciuki oczywiście za to młode pokolenie, aczkolwiek i chyba troszeczkę tych następców nie widać. No to właśnie, panie Marku, zatrzymajmy się przy tych powodach. Powiedział pan o kończącej się umowie, o kończącym się kontrakcie. Czy możemy doszukiwać się jakiegoś drugiego dna przy okazji tej decyzji? No wiemy, że w tym sezonie Robert Lewandowski no coraz częściej pojawiał się już na ławce rezerwowych. Jakie były te główne powody, że to wszystko się kończy po tych 4 latach?
1: Pamiętajmy, że Robert zbliża się bardziej do 40 niż do 30, bo myślę, że tu wszyscy zapominają, mimo że jest w świetnej formie fizycznej. Natomiast ostatni okres pokazał, że pojawiły się pewne problemy zdrowotne. Robert przestał nie strzelać. Barcelona grała bardzo dobrze zarówno z Robertem, jak i bez Roberta Lewandowskiego. Te problemy finansowe. Ja myślę, że Robert również jako zawodnik czuł, że nie chciał być w następnym sezonie numerem 2 czy 3 u Hansi Flicka, ponieważ wie, że jest w stanie dać jeszcze temu klubowi, a przede wszystkim innemu klubowi zdecydowanie więcej. Myślę, że tutaj był problem, że Robert po prostu chciał być jeszcze bardziej doceniany. Ja myślę, że klub, który Robert wybierze, naprawdę będzie jeszcze miał bardzo dużo zadowolenia z gry Roberta Lewandowskiego, ponieważ moim zdaniem on w dalszym ciągu będzie w stanie strzelać dwucyfrowe liczby goli w każdych tego typu rozgrywkach piłkarskich z lig top 5. Nawet mówię tutaj o Francji, o Anglii, o Włochach, a mówi się też o Arabii Saudyjskiej. Więc ja myślę, że Robert chciał się bardziej być docenianym. Natomiast no, Barcelona poszła jednak w kierunku tego, żeby no, finansowo chciała na tym ugrać zbyt dużo, moim zdaniem. I dlatego no, myślę, że obie strony nie doszły do porozumienia.
0: No to właśnie, panie Marku, pomówmy o tej przyszłości. Jakie będą te kolejne kroki Roberta Lewandowskiego? Powiedział pan, że on potrzebuje cały czas być numerem 1. Jakie kluby, jakie obszary geograficzne są w stanie to zapewnić? No tak jak pan wspomniał, mówiło się ostatnio o Arabii Saudyjskiej. Na tapecie przez pewien czas było także amerykańskie MLS, była Liga Włoska. Gdzie ostatecznie, pana zdaniem, może wylądować Robert Lewandowski? Bo jak rozumiem, o powrocie do Lecha Poznań no chyba raczej mowy być nie może.
1: Możemy jeszcze poczekać, jeśli chodzi o Lecha Poznań czy Legię Warszawa, bo pamiętajmy, że tym Robert odchodzi z Barcelony, ale tym klubem, do którego Robert ma jakby największy żal, jest Legia Warszawa, która w młodym wieku go po prostu tak. nie zakontraktowała. Natomiast ja myślę, że Robert jest w tej pozycji jako zawodnik, że teraz to kluby do niego się zgłaszają. On jest globalną marką, jako piłkarz, jako człowiek i myślę, że tutaj czy to będą Stany Zjednoczone, MLS, czy to będzie Serie A, czy to będzie Arabia Saudyjska, myślę, że Robert podejmie właściwą decyzję, jeśli będzie chciał grać za ogromne pieniądze, no to wiadomo, że Arabia Saudyjska tutaj bije wszystkich, wszystkie kluby 105 na głowę, nawet angielską Premier League. Tutaj absolutnie nie będzie żadnego problemu z finansami. Natomiast ja myślę, że Robert jest pełen wyzwań jeszcze. I tego oczekuję od nowego klubu, do którego trafi.
0: Przy okazji tych przenosin Roberta Lewandowskiego, no jeszcze w kierunku, którego nie znamy, ja cały czas, panie Marku, zatrzymuję się przy tym wątku rodzinnym i przy tym pytaniu, na ile Anna Lewandowska będzie miała wpływ na to, gdzie zakotwiczy Robert Lewandowski przy okazji swojego kolejnego piłkarskiego klubu.
1: Ja myślę, że na pewno ta sytuacja rodzinna, oni się świetnie czują w Barcelonie, natomiast absolutnie tutaj nikt nie zabroni Robertowi grać w Arabii Saudyjskiej, a rodzina, żeby mieszkała w Barcelonie. Natomiast ja nie sądzę, żeby oni mogli w taki sposób funkcjonować przez rok, przez miesiąc czy przez dwa miesiące. Natomiast nie myślę, że absolutnie, że to będzie rok czy dwa lata. Ja myślę, że tutaj Ania, jego małżonka, będzie miała na pewno duży wpływ na decyzję Roberta Lewandowskiego. Natomiast pamiętajmy, że mając tak wysoki kontrakt, no to podróż do Europy trwa 5 godzin, więc myślę, że Roberta będzie stać na prywatny odrzutowiec.
0: Panie Marku, to jeszcze na koniec. Jak to odejście Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony wpłynie na jego przyszłość w polskiej kadrze narodowej? Gdyby na przykład czysto hipotetycznie wybrał kierunek ten egzotyczny, Arabia Saudyjska i tak dalej, no mamy także przykład chociażby Marcina Bułki, z którego no jednak selekcjoner zrezygnował, przynajmniej na razie, po tym jak nasz bramkarz no obrał te kierunki egzotyczne. Podejrzewam, że w przypadku pana Roberta no raczej tak nie będzie.
1: Ja myślę, że Robert jest na tyle już świadomym zawodnikiem i tak dba o siebie, o swój sposób życia, odżywiania, regeneracji, że jak mamy, to myślę, że tu jest spokojnie, że tutaj Robert to od Roberta będzie zależało, czy będzie chciał kontynuować jeszcze przygodę z Lazio Polski, czy też powie, słuchajcie, mój czas pomału minął i wybieram jednak spokojne życie i grę w Arabii Saudyjskiej. Natomiast ja nie twierdzę, że Jasiu Urban nie powołałby Roberta Lewandowskiego, jeśli on by grał w Arabii Saudyjskiej. Cristiano Ronaldo gra w stacji Portugalii. Koulibaly, środkowy obrońca w stacji Senegalu, gra również w tym samym klubie, co ewentualnie Robert mógłby do niego trafić. Mówimy tu o Al Hilal. A więc ja myślę, że absolutnie tutaj nie stoi nic na przeszkodzie. Dzisiaj ta Liga Arabska, no ona nie jest jeszcze aż tak mocna, ale z każdym rokiem jej siła jest zdecydowanie na pewno większa. Ja myślę, że tutaj absolutnie nie byłoby żadnego problemu. Kwestią jest tego, czy Robert będzie w dalszym ciągu chciał kontynuować karierę w polskiej reprezentacji.
0: A gdyby Marek Jóźwiak dzisiaj wszedł w buty Roberta Lewandowskiego, to wybrałby raczej no, ciepłą emeryturę chociażby w Stanach Zjednoczonych, Arabii Saudyjskiej, czy jednak spróbowałby jeszcze powalczyć sezon 2 chociażby w Serie A włoskiej?
1: Nie, ja myślę, że to jest, nie ma co gdybać, bo my nie jesteśmy na miejscu Roberta Lewandowskiego. Ja myślę, że Robert jest bardzo rozsądnym człowiekiem, ma rozsądnych ludzi obok siebie i wie, że jest bliżej końca swojej kariery, aniżeli jej początku. Ja myślę, że wybierze jednak mimo wszystko Arabię Saudyjską. Spokojne życie, dostatnie życie, ale w dalszym ciągu będzie grał o tytuły. Będzie grał o Azjatycką Ligę Mistrzów, czy też o Mistrzostwo Arabii Saudyjskiej, więc myślę i będzie się mierzył również z zawodnikami, których kiedyś podziwiał i z którymi rywalizował. Mówi tu o Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, a więc jest ich naprawdę wielu w tej Arabii Saudyjskiej, więc nie traktujmy Arabii Saudyjskiej jako piłkarskiej emerytury, bo ja bym chciał co miesiąc taki odcinek emerytury otrzymywać.
0: Ja się pod tymi słowami również podpisuję. Były piłkarz Legii Warszawa, a przede wszystkim reprezentacji Polski, pan Marek Jóźwiak, był razem z nami w Radiu RMF24. Wielka przyjemność, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.

0: Popołudniowy program radia RMF 24. W kalendarzu dzisiaj tak zwana zimna Zośka, czyli dzień, po którym, jak mówi ogrodnicza tradycja, można wysadzać do gruntu sadzonki warzyw bez większych obaw o przymrozki. Działkowcy ruszyli więc po sadzonki. Na targowisku przy Ruskiej w Lublinie panuje dzisiaj spory ruch, chociaż niektórzy zamierzają jeszcze się wstrzymać kilka dni z sadzeniem warzyw.
1: Plus dwa to nie jest ciepło dla takich warzyw, niestety. To będzie cukinia.
2: Na balkonie, na działce?
1: Na działce.
2: Własna papryka lepsza?
3: Lepsza, ale mi nie wyszła. Musiałam.
2: Co się stało?
3: Nie wiem.
4: Zimna Zośka jest ciepła, wyjątkowo ciepła.
2: I ciepła Zośka można sadzić.
4: Tak, wszystko. U nas będą piękne kwiatki.
5: Stokrotka afrykańska.
4: Mąż uwielbia. Przeróżne pastelowe kolory. Prześliczne. Polecamy. I to są surfinie, ale takie...
5: Inne.
4: I milion. Piękny.
2: Milion. Jak to wygląda?
4: Proszę bardzo, milion i później ma milion kwiatków.
2: To długo kwitnie?
4: Długo, całe lato, aż do późnej jesieni.
2: Będzie pięknie na tarasie.
4: Tak myślimy.
5: I trzeba mieszać kolory.
4: A jeszcze kawkę wypić przy takich kwiatkach, to coś wspaniałego.
0: Oj tak, kawka na balkonie przy pięknych kwiatach, kto by nie chciał. A z działkowcami rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga.

Słuchacie radia RMF 24. W dniach od 25 do 28 września papież Leon XIV złoży wizytę we Francji, ogłosił dzisiaj dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni. Jak podano w komunikacie, papież, odpowiadając na zaproszenie głowy państwa oraz władz kościelnych Francji i dyrektora generalnego UNESCO, odwiedzi ten kraj oraz siedzibę Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury. O możliwej wrześniowej podróży głowy Kościoła katolickiego informowały wcześniej francuskie i włoskie media po audiencji prezydenta Emmanuela Macrona w Watykanie w kwietniu. Wizyta we Francji będzie piątą zagraniczną podróżą amerykańskiego papieża Leona XIV. Po wizytach w Turcji i Libanie, Monako, czterech krajach Afryki oraz zapowiedzianej na czerwiec pielgrzymce do Hiszpanii. A ja dodam jeszcze jedną ciekawostkę. Papież Leon XIV właśnie zaaprobował powołanie komisji do spraw sztucznej inteligencji, którą tworzyć będą przedstawiciele różnych urzędów kurii rzymskiej. Jako cel wskazano ułatwienie współpracy i wymiany poglądów w sprawie działań i projektów związanych z AI, w tym zasad jej wykorzystania w obrębie Stolicy Apostolskiej. I know that this could hurt me bad.

0: Radiu RMF 24, czas na sport. W Chinach rozpoczął się dziś nowy sezon rywalizacji w lekkoatletycznej diamentowej lidze. Dokładnie za 99 dni ten cykl zawita ponownie do Chorzowa. 23 sierpnia na Stadionie Śląskim Memoriał Kamili Skolimowskiej. Z dyrektorem sportowym tej imprezy, byłym utytułowanym i cenionym lekkoatletą Piotrem Małachowskim, rozmawiał Patryk Serwański.
1: Jaki to jest moment dla organizatorów? Co już jest, że tak powiem, kolokwialnie zaklepane, przygotowane, a nad czym trzeba jeszcze pracować?
2: Jest zaklepany stadion, hotele, jedzenie. To jest zaklepane, no bo musimy to mieć. Oczywiście nadal walczymy o zawodników, bo chcemy tej publiczności, tym kibicom, którzy przyjdą 23 sierpnia na stadion Super Auto, Stadion Śląski, zapewnić jak największą liczbę gwiazd. Mam nadzieję, że te, z którymi rozmawiamy, negocjujemy warunki, zgodzą się i zobaczymy naprawdę multum gwiazd ostatnich mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich.
1: Radio to muzyka, więc powołam się na taki przykład muzyczny. Największe gwiazdy muzyki, kiedy przyjeżdżają gdzieś na koncert, no to często nawet kwiaty w wazonie w pokoju hotelowym powinny być w odpowiednim kolorze. A jakie wymagania stawiają lekkoatleci? Czy też tych wymagań jest dużo i czy one bywają oryginalne? Czy chodzi o zapewnienie takich podstawowych spraw, które są ważne dla sportowca? Jak to wygląda?
2: Nie, to jest troszkę inny level tego gwiazdorstwa. Taką największą gwiazdą, wiadomo, jest Armando Duplantis, który przyjeżdża do Polski wielokrotnie, bił tutaj rekord świata i też zawsze mówiliśmy, przyjechał pierwszy raz, co on będzie chciał. No nic, on tak naprawdę, to my mu zapewnialiśmy atrakcję, to my wychodziliśmy z jakąś inicjatywą i on w ogóle był zadowolony, zszokowany. Chciał zobaczyć, powiedział, no ty, jestem na Śląsku, chcę zobaczyć, co wy tutaj jecie w Polsce, bo nigdy nie jadłem. To poszedł na roladę, go zabraliśmy na roladę, więc to chyba taka jedyna opcja, która była, chciał spróbować z polskiego ciasta, załatwiliśmy mu sernik, tak? Więc no, to nie są jakieś gwiazdy, nie mają jakichś wielkich wymagań. Chodzi tylko o jedną rzecz, że oni chcą mieć zapewnione wszystko, co się dzieje na treningu, przed zawodami, po zawodach, fizjoterapię, chłodzenie, jedzenie, kawa przed zawodami, bo różnie bywa, może być chłodno, chcą się napić kawy, herbaty. My to wszystko mamy, mamy batony energetyczne, regeneracyjne, jakieś urządzenia, więc

0: My im to zapewniamy i dlatego robimy najlepsze zawody na świecie.
1: Pamiętam, jak rozmawiałem z tobą jakiś czas temu, kiedy zaczynałeś, przechodziłeś na tę drugą stronę, zostawałeś dyrektorem, już nie byłeś sportowcem aktywnym. Przynajmniej tak to zapamiętałem, że nie byłeś taki do końca pewny siebie w tej nowej roli. Zastanawiałeś się trochę, jak to będzie wyglądać, jak się w tym odnajdziesz, jak po jakimś czasie, już kilku latach, jak się w tym czujesz, odnajdujesz. No, czy to jest bardzo trudne, czy przechodzi się z łatwością?
0: Spokojnie, do dzisiaj nie czuję się pewny w tym, co robię. Nie jest to łatwe, bo nie jest to praca na co dzień, tylko jest to praca eventowa, więc te przygotowania trwają już kilka miesięcy przed zawodami, ale na pewno nie jest to łatwe, no bo ja jestem takim człowiekiem, który nie lubi negocjować. Najlepiej by było, jakbyśmy w negocjacjach skończyli 50-50, win-win. No niestety nie zawsze tak jest i nie zawsze sobie potrafię z tym radzić, no ale cóż, no takie jest życie i trzeba walczyć z pewnymi przeciwnościami, iść dalej. Więc z roku na rok jest łatwiej, ale na pewno to nie jest moje naturalne środowisko.
2: Mówił dyrektor sportowy Memoriału Kamili Skolimowskiej, były utytułowany i ceniony lekkoatleta Piotr Małachowski, z którym rozmawiał Patryk Serwański. Tu Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Bądźcie z nami.

0: Ameryka zza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku jak dziecko? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka. I Lidia Krawczuk. Już jutro po 12 w radiu RMF 24.

0: Godzina 17, coraz bliżej. Pora na fakty RMF FM. Michał Zieliński.
1: Początek emocji w siatkarskiej Lidze Mistrzów i koniec piłkarskiego horroru w meczu Ekstraklasy w Lublinie. Od tego zaczniemy fakt o 17. Potem przyszłość Roberta Lewandowskiego w opinii przechodniów, z którymi rozmawialiśmy w Poznaniu. Hucznych komunijnych imprez mniej niż w poprzednich latach, tak twierdzą restauratorzy z zachodniego Pomorza. W Inalpi Arenie w Turynie rozpoczyna się właśnie pierwsze półfinałowe starcie siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa, czyli trzeci zespół polskiej plus ligi, gra z mistrzem Włoch Perugią. Na trybunach jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, kto jest faworytem tego meczu?
2: No zdecydowanie zespół z Włoch, którego bardzo ważnym graczem jest reprezentant Polski, Kamil Semeniuk. Projekt już jednak w tym sezonie wiele razy zaskakiwał i rozgrywał wiele zaciętych pięciosetowych spotkań na trybunach, co nie jest też zaskoczeniem. Ogromną przewagę mają włoscy kibice, którzy mogą dziś spokojnie zaśpiewać oczywiście po włosku. Gramy u siebie. Ekipa z Perugii jest świetnie zorganizowana i bardzo głośna, chociaż teraz zagłuszana przez muzykę. No a kibiców projektu na trybunach można wypatrzeć, no ale są oni w zdecydowanej mniejszości. Pierwszy set za chwilę się rozpoczyna. Oba zespoły już na parkiecie, a właśnie na nas poleciały serpentyny wielkie, przygotowane przez kibiców Perugii. Muszę odkopać sobie tutaj cały mój sprzęt i za chwilę rozpoczynamy pierwszy półfinał siatkarskiej Ligi Mistrzów z hali Inalpi w Turynie. Wojciech Marczyk.
1: Kibicom w Lublinie kamień spadł z serca. Niezwykłe emocje były dziś w pierwszym meczu przedostatniej kolejki Ekstraklasy. Miejscowy Motor grał z Krakowią. Stawką była pewność utrzymania w naszej najwyższej lidze piłkarskiej. Krakowia dwa razy obejmowała prowadzenie i jeszcze 4 minuty przed upływem regulaminowego czasu wygrywała, i to dwoma bramkami. To dawało krakowianom spokój, jednak gole gospodarzy w 87 i 91 minucie doprowadziły do remisu 3-3. Taki wynik spokój daje lublinianom, zaś Krakowia jest nadal zagrożona spadkiem z Ekstraklasy. Za pół godziny mecz Wisły Płock z Górnikiem Zabrze, a wieczorem Radomiaka z Lechem Poznań. Spokój na sportowej emeryturze, czy jeszcze więcej milionów od bogatych klubów? Jak informujemy od kilku godzin, Robert Lewandowski rozstaje się z Barceloną i według nieoficjalnych informacji może wybierać wśród intratnych ofert z Arabii Saudyjskiej czy Stanów Zjednoczonych. Co zrobi?
3: Przechodzi do Arabii Saudyjskiej. W tym wieku to tylko takie pozostaje. Tak jak Messiego i Ronaldo.
4: A tak po ludzku. Chłop ma 37 lat, nie najgorzej chyba wygląda.
5: Ale mu tam te 90 milionów dają w Emiratach, to bym pojechał.
4: Z żoną będzie fitness uprawiał, dziećmi się może zajmie.
5: Przy tym wieku to pewno i czas, no nie?
6: Ja bym grała dalej w piłkę.
4: Czyli jeszcze nie emerytura, jeszcze nie...
7: Tak, byle by był w ruchu, a nie siedział na ławie. A przy okazji, jak sobie coś tam skromnie na jakieś waciki dorobi, to będzie dobrze.
1: No, plany polskiego piłkarza kibiców pytał Beniamin Kubiak-Piła w Poznaniu.
8: Popołudniowe fakty w RMF FM.
1: Najpóźniej jutro statek, na którym wykryto ognisko hantawirusa, powinien dopłynąć do portu w Rotterdamie. Tam jednostka Hondius zakończyć ma podróż. Wycieczkowcem cały czas dowodzi Polak, kapitan Jan Dobrogowski, który jest zdrowy. Na lądzie czeka go kwarantanna, mówi w rozmowie z RMF FM główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
9: On podlega holenderskim przepisom, bo jeżeli statek dobije do Rotterdamu, a taki jest plan, i tam będzie poddawany tym wszystkim procedurom higieniczno-sanitarnym, no to będzie oczywiście pod nadzorem służb holenderskich.
4: Ewentualnie, gdyby jednak wracał do Polski, rozumiem, to wtedy dopiero kwarantanna na terenie Polski.
9: Dokładnie tak. Jesteśmy w kontakcie cały czas z naszymi tymi międzynarodowymi partnerami i ta sprawa oczywiście będzie przedmiotem kolejnych ustaleń, kiedy już statek dopłynie do Europy.
4: Ewentualna kwarantanna jak długo miałaby potrwać?
9: Kwarantanna trwa 6 tygodni od ostatniego dnia kontaktu z chorymi.
1: Z szefem sanepidu rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Do tej pory potwierdzono 8 przypadków hantawirusa, zmarły 3 osoby. Coraz mniejsze zainteresowanie organizacją przyjęć komunijnych, mimo że sezon w pełni, to mamy coraz mniej rezerwacji. Tak mówi pan Łukasz, restaurator ze Szczecina.
10: Jest dużo, dużo mniej komunii w niedzielę, więcej jest w sobotę. Średnio są to przyjęcia na około 20 do 30 osób maksymalnie. Patrząc z perspektywy poprzednich lat, nigdy w maju nie organizowaliśmy innych przyjęć. W tym roku jest to troszeczkę zmienione. Organizujemy też ich chrzciny i też restauracyjnie pracujemy w niektóre dni, ponieważ nie ma komunii.
1: W tym roku koszty zorganizowania przyjęcia komunijnego w lokalu to około 300 zł za osobę.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sobotnie popołudnie z radiem RMF24. W tej godzinie odwiedzimy m.in. Kraków, który od kilku dni jest prawdziwą stolicą muzyki filmowej. I skoro o muzyce mowa, w radiu RMF24 wrócimy także do finału konkursu Piosenki Eurowizji. Kuba Śliwiński, bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: W Radiu RMF 24 przenieśmy się teraz do zachodniopomorskiego. Dziś dzień otwarty porodówki w Policach koło Szczecina. I wybrała się tam również nasza reporterka Anna Pałamar. Dzień dobry, Aniu. Duże było zainteresowanie?
1: Tak, przyszło bardzo dużo osób. W ubiegłym roku było to 500 przyszłych rodziców, a teraz wszystko wskazuje na to, że ta liczba będzie wyższa. Rodzice mieli okazję zobaczyć sale porodowe, porozmawiać z położnymi, a także z fizjoterapeutkami i wziąć udział w warsztatach, na przykład dotyczących laktacji czy pierwszej pomocy niemowlętom. Na rodzicach, z którymi rozmawiałam, oddział w Policach zrobił raczej pozytywne wrażenie.
2: Na pewno tutaj rodzimy, tylko przyszliśmy się zapoznać, jak to wszystko wygląda.
3: Obeznać się w temacie troszeczkę, jakie są nowe produkty, żeby później na spokojnie przyjechać, bez stresu.
2: Zobaczyć, jak wyglądają sale porodowe, żeby wiedzieć, co jest dostępnego.
4: Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Polecamy na pewno się wybrać, żeby się zaznajomić ze szpitalem i zapoznać z tym, co tutaj nas czeka.
5: Cieszy to, że pokazują tutaj wszystko tak bardzo szczegółowo. Panie oprowadzają po kolei, po każdym etapie, jak to wygląda od przyjęcia do samego porodu i po porodzie również, więc na pewno dla kobiet to duża pomoc jest. Łatwiej im po prostu później w takim ciężkim momencie, tak? Bo taka jednak to jest duże przeżycie dla kobiety, więc no, ja też jestem zadowolony.
4: Czujemy się bardzo zaopiekowani.
2: Wybieracie szpital, czy już wybrany może?
6: Niedługo będzie termin, także wybieram i się zastanawiam.
2: Chciałaby pani porozmawiać z położnymi
6: i zobaczyć też oddział, jak wyglądają sale porodowe przede wszystkim.
7: Oddział wymaga remontu, ale pan dyrektor powiedział, że w przestrzeni 3 lat będzie ten remont, chociaż są tutaj osoby, które lubią to, co robią. Fajnie przygotowali ofertę warsztatową dla par.
1: Przyszłe mamy miały dużo pytań do personelu szpitala. Jakie pytania padały najczęściej, mówiła mi położna Anna Wojtunik.
8: Najczęstsze pytanie, które się dzisiaj pojawia, to plan porodu, przygotowanie się do porodu oraz możliwość znieczulenia zewnątrzoponowego, które jak najbardziej zgodne jest z naszym nowym standardem opieki okołoporodowej. Umożliwiamy cały wachlarz udogodnień od porodu w pozycji wertykalnej poprzez różne formy niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu, takich jak aromaterapię, stymulację tens, muzykoterapię, psychoprofilaktykę, aktywność podczas porodu, która jest bardzo ważna w nowoczesnym położnictwie. Dobór odpowiedniej pozycji, a także swoboda podczas rodzenia to, na co jesteśmy teraz nastawione w prowadzeniu porodów.
1: Zgodnie z nowymi standardami opieki okołoporodowej, które właśnie zaczęły obowiązywać, rodzące kobiety muszą mieć dostęp do jakiejś formy znieczulenia. A jak to wygląda w praktyce, mówił dr Sylwester Ciećwierz, lekarz kierujący policką porodówką.
9: Już od października my wdrażamy te wszystkie wytyczne, które należało spełnić, i to nie jest takie łatwe. Każda pacjentka rodząca ma prawo do znieczulenia w trakcie porodu i to nie jest łatwe techniczne zarówno i dla kliniki, i dla dyrekcji, ponieważ chodzi tutaj o kadrę. Także cały czas szkolimy nasze położne, jeśli chodzi o specjalizację w znieczuleniach porodowych.
1: Porodówka w Policach jest chętnie wybierana również przez panie ze Szczecina. W rankingu Fundacji Rodzić po Ludzku jest oceniana wyżej. W ubiegłym roku w Policach urodziło się 1101 maluchów.
0: Anna Pałamar w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy za te relacje. A ja dodam, że pod koniec pierwszego kwartału tego roku ludność Polski liczyła 37 281 tysięcy osób. To około 155 tysięcy mniej niż przed rokiem. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Od kilku dni Kraków jest prawdziwą stolicą muzyki filmowej. Trwa 19. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej. Dziś o godzinie 19 w Tauron Arenie wielka międzynarodowa gala seriali FMF. Próby trwają.
1: Pani dyrektor, za moment wielka gala seriali na Festiwalu Muzyki Filmowej. Jakie nuty usłyszymy?
2: Emocje sięgają zenitu. Kompozytorzy ścieżek dźwiękowych do seriali są tutaj z nami i jest to taka zdrowa rywalizacja. Każdy chce, żeby jego suita właśnie zabrzmiała najlepiej. A usłyszymy i Pingwina, i Yellowstone. Brian Tyler szykuje specjalną niespodziankę, pokaże swoje drugie oblicze jako producent muzyki elektronicznej, ale również bardziej klasyczne ścieżki dźwiękowe. Bridgertonowie, Langer, no i suita ze Star Wars, ze wszystkich części seriali poświęconych właśnie tej sadze.
1: Wszyscy gotowi, próby przebiegają pomyślnie?
2: Mamy ogromny aparat wykonawczy, wielka orkiestra symfoniczna, chór dziecięcy, chór dorosłych. Ta muzyka, którą lubimy oglądać na kanapie, teraz przejdzie do wielkiej sali koncertowej. W Tauron Arenie brzmi to naprawdę znakomicie.
0: Mówiła Agata Grabowiecka, dyrektorka artystyczna Festiwalu Muzyki Filmowej. A na dzisiejszej próbie przed galą był nasz reporter Maciej Sołtys.

0: To jest sobotni popołudniowy program w radiu RMF 24. Piłkarze Lecha Poznań mogą dzisiaj zapewnić sobie Mistrzostwo Polski. O godzinie 20.15 zagrają w Radomiu z Radomiakiem w 33. kolejce Ekstraklasy i w przypadku zwycięstwa powtórzą sukces sprzed roku. Inny wynik sprawi, że będą musieli poczekać na niedzielny mecz drugiej w tabeli Jagiellonii Białystok. Komentował to w radiu RMF 24 gość Piotra Salaka, ekspert Kanal Plus Sport Tomasz Wieszczycki.
1: Patrząc z punktu widzenia takiego piłkarskiego, no to Lechowi wydaje mi się będzie trochę lepiej się grało niż w ostatnim meczu przeciwko Arce, bo przeciwko Arce Arka tak grała skomasowaną obroną i ciężko było się Lechowi przebić. Jak się przebijali, to Isak znowu nie trafiał. A wydaje mi się, że w Radomiu Radomiak będzie grał taki otwarty futbol, więc paradoksalnie może być łatwiej, wydaje mi się, Lechowi. Tak sobie to analizuję, co to może się wydarzyć, aczkolwiek sezon mamy szalony, więc każdy scenariusz dopuszcza.
2: Już w tej chwili w tej walce o mistrzostwo wiadomo, że zostały tylko dwa zespoły, Lech i Jagiellonia. Jagiellonia z GKS-em będzie miała trudniej, no zagra po meczu Lecha, już będzie wszystko jasne tak na dobrą sprawę.
1: Wydaje mi się, że trudniej, bo GKS Katowice stał się taką rewelacją po prostu. Tak to chyba trzeba podsumować, wydaje mi się, ten sezon. Aczkolwiek myślę, że jakbyśmy przeszli jeszcze do Górnika, to dla mnie też jest to jakieś zaskoczenie. Ta naprawdę świetna postawa Górnika w całym sezonie. Wydaje mi się, że być może teraz kibice Górnika mają jakiś niedosyt, że na finiszu coś jakoś się ta maszyna zacięła, ale myślę, że i tak trener Gaszparik wycisnął z tej drużyny naprawdę wiele. A co do Jagiellonii, no to Jagiellonia w końcu złapała swój rytm. Taki dobry meczowy, dwa ostatnie zwycięstwa, to takie w ostatnich sekundach u siebie przeciwko Pogoni, no i to ostatnie takie przekonujące z Rakowem. No jedzie na teren do GKS-u, tak jak mówię, tej rewelacji dla mnie chyba największej mimo wszystko, bo oni potrafili z takiego dna wybić się właśnie do tych pucharów i to może być też taki wyjątkowy sezon, tak jak w przypadku Górnika od wielu, wielu lat. Więc no na szali jest wiele. Jak będzie, no nie wiem, trudno, tej szklanej kuli nie mam, aczkolwiek oba zespoły są w dobrej formie i zdecyduje forma dnia, także zobaczymy.
0: Mówił Tomasz Wieszczycki, ekspert Kanal Plus Sport. O wyniku tego meczu usłyszycie oczywiście w faktach RMF FM, a tymczasem przed kilkoma minutami rozpoczęło się inne spotkanie 33. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Wisła Płock podejmuje u siebie Górnik Zabrze. Na razie mamy wynik 0-0.

0: Radiu RMF24 przypominamy, że za nieco ponad 3 godziny o 21:00 rozpocznie się tegoroczny finał Eurowizji. Na scenie zobaczymy reprezentantów 25 krajów. Pierwsza zaprezentuje się Dania, a ostatnia Austria, która jest gospodarzem tegorocznego konkursu piosenki. Nasza reprezentantka Alicja Szemplińska zaśpiewa jako 18. W Warszawie nie brakuje osób, które finał znają od środka.
1: Ja miałam kiedyś wycieczkę na Eurowizję.
2: Trafiłam, naprawdę?
1: Tak.
2: Ty widziałaś to wszystko od środka?
1: Tak.
2: No i jak to wygląda?
1: No co, no dużo ludzi, dużo piosenkarzy, też dla dzieciaków, które chciały spotkać tych piosenkarek i tak dalej, więc myślę, że to jest dobry sposób dla dzieciaków.
2: Talent wygrywa, czy to różnie?
3: Mi się wydaje, że to zależy od tego, komu bardziej przypadnie do gustu, która muzyka, bardziej od tego zależy, kto na kogo zagłosuje.
2: A widzieliście tegoroczną naszą reprezentantkę?
1: Nie.
2: Taki kawałeczek, a po tych pierwszych nutkach?
1: Szczerze, bardzo fajne, bo ma talent, ma głos, myślę, że akurat takie... Też dla młodzieży, bo młodzież też coś takiego słucha, też większość takich angielskich, więc akurat dla młodzieży, no.
3: Według mnie pociąga w ucho, ale jeszcze nie mój klimat trochę, ale myślę, że na pewno ludziom się spodoba.
2: Która będzie Polska?
1: Zależy też kto zagra, bo niektórzy mają różne gusty, coś tam raper, ktoś jakiś klasyczek, więc to też zależy od tych głosów.
2: Ale stawialibyście na jakąś pierwszą, no może dziesiątkę, nie mówię, że tam trójkę.
3: Taka ósemka może. Tak, mi się wydaje, że może być, no, może się udać.
2: A kiedy ty byłaś na tej Eurowizji, to jaki to był etap? To wtedy pamiętasz, kto Polskę reprezentował?
1: Reprezentowała Roxy Węgiel.
2: To jej się udało, no to jest jednak gwiazda.
1: Jej się udało, tak. No, nawet fajnie zagrała.
0: Z Oliwią i Antkiem rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Do konkursu Eurowizji wrócimy w jutrzejszym porannym programie radia RMF24. A tymczasem bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część sobotniego popołudnia. Punktualnie o godzinie 18 zapraszam na Fakty RMF FM, a po godzinie 18 w radiu RMF24 Piotr Sal.

0: chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki.
1: Dynamika tej sprawy jest niepokojąca w tym momencie. Chcielibyśmy, żeby to się wyjaśniło w jakiś sposób. Rzeczywiście Donald Trump zapowiadał, że będzie redukcja wojsk amerykańskich w kilku krajach. Nie wymieniał Polski, ale przy okazji tego, co się w tej chwili dzieje, jest niepokojące.
2: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o siódmej w radiu RMF24. Słuchaj już w poniedziałek.

0: Anita Janczak, dziękuję za dziś. Posłuchajmy jeszcze faktów RMF FM o 18:00. Przed mikrofonem Michał Zieliński.
1: Sporo sportu będzie w tych faktach. Najpierw półfinał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Na razie pierwszy set przegrany przez PGE Projekt Warszawa. Potem przedostatnia kolejka Ekstraklasy. Już dziś wieczorem mistrzostwo mogą świętować piłkarze Lecha Poznań. Na razie trwa mecz Wisły Płock z Górnikiem Zabrze. Poza tym będą informacje dla kierowców na Mazowszu. Fakty ze świata. Powiemy też o Nocy Muzeów w Warszawie. Na początek tych faktów Turyn i półfinał siatkarskiej Ligi Mistrzów. W Inapli Arenie PGE Projekt Warszawa gra z włoską Perugią. Polski zespół przegrał już pierwszego seta. Trwa końcówka drugiej partii, którą z trybun śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej. Wojtku, jak wygląda gra drużyny ze stolicy? No i jaki jest wynik?
2: No niestety gra drużyny ze stolicy w tym secie, no i w tym pierwszym, nie wygląda najlepiej. Są problemy w przyjęciu w tej drugiej partii. Aktualnie na tablicy wyników 22 do 17 dla drużyny z Włoch, do 18, bo właśnie udany atak Kevina Tilliego, no, zdobywa punkt dla projektu. No ale projekt w tym meczu ma spore problemy z przyjęciem, bo bardzo dobrze serwują dzisiaj siatkarze włoskiego klubu, tak trzeba powiedzieć. No ale też teraz zagrywka polskiej drużyny, ale dobry kontratak tutaj Włochów i oni prowadzą już 23 do 18 i zmierzają po zwycięstwo w tej drugiej partii. Z Inalpi Areny Wojciech Marczyk.
1: Wisła Płock podejmuje Górnika Zabrze w kolejnym meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Zabrzenia walczą o wicemistrzostwo, a w Płocku ciągle marzą o pucharach. Patryk Serwański z nami w faktach. Patryku, jaki wynik w pierwszej połowie?
3: Jak na razie 0-0, pół godziny gry za nami. Była dobra akcja Górnika, Kubicki strzelał później rykoszet, ale Leszczyński, bramkarz Wisły Płock, opisał się refleksem i ten strzał obronił. A my jesteśmy w Radomiu, tutaj wieczorem mecz Radomiaka z Lechem Poznań. Kolejosz, jeśli wygra ten wieczorny mecz, zapewni sobie mistrzostwo Polski. Gospodarze też dziś zmotywowani. To spotkanie będzie bowiem pożegnaniem kończącego karierę Leandro, Brazylijczyk związany z klubem i z miastem od 14 lat. Z Radomia Patryk Serwański.
4: Uwaga! Zablokowana droga.
1: Jedna osoba została ranna w zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem na drodze krajowej numer 61 w pobliżu Zegrza, to województwo mazowieckie. Droga jest tam teraz zamknięta. Kraje europejskie prowadzą rozmowy z Iranem w sprawie cieśniny Ormuz, tak twierdzi irańska telewizja państwowa, nie podając nazw tych krajów i podkreślając, że w ostatnich dniach zgodę na wyjście z Zatoki Perskiej uzyskały statki z Chin, Japonii czy Pakistanu. Cła Trumpa w dół, w efekcie ustaleń na szczycie Trump-Xi Stany Zjednoczone i Chiny mają złagodzić niektóre wzajemne bariery handlowe. Według nowego komunikatu z Pekinu wkrótce mają być obniżone po obu stronach cła na produkty rolne. Sądy, ministerstwa i ambasady, ale też schron atomowy czy naukowy Escape Room, między innymi takie miejsca, zapraszają dziś zwiedzających na Noc Muzeów w Warszawie. Łącznie do dyspozycji zwiedzających ma być ponad 300 miejsc. Jak zaplanować zwiedzanie, to podpowie nasza reporterka Magdalena Greinert.
5: Atrakcje warto przejrzeć na stronie Noc Muzeów umwarszawa.pl. Tam znajdziecie propozycje zwiedzania, które możecie ułożyć we własny plan i dowiedzieć się wszystkiego o miejscach i zasadach, jakie w nich obowiązują. Do wielu atrakcji rokrocznie ustawiają się potężne kolejki. Za darmo nie tylko w Noc Muzeów. Znów będzie można wejść na dziedziniec Wilanowskiego Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego.
6: Za tydzień w sobotę ten dziedziniec już powinien być dostępny dla wszystkich bezpłatnie, ponownie jak to było, miało miejsce przed laty. I to jest pierwszy krok w odbudowywaniu naszych relacji z publicznością.
5: Mówi nowy szef muzeum Piotr Gurajec. Dziś poruszanie się po mieście ułatwi metro i specjalne linie autobusowe. 8 bezpłatnych linii muzealnych ZTM, wydłużone metro do 2:30, a wśród atrakcji parada zabytkowych pojazdów. Informacja z ostatniej chwili ma nie padać.
1: To wszystko teraz, a w faktach za godzinę będziemy mieć najnowszą długoterminową prognozę pogody. Na razie powiem jeszcze tyle, że będzie słonecznie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
8: W Radiu RMF 24 czas na podcast O tym się mówi. To tu zebraliśmy dla Was komentarze do najważniejszych wydarzeń kończącego się tygodnia. Piotr Salak, witam i zapraszam. Dziś w programie między innymi oczywiście o sprawie Zbigniewa Ziobry, który przeniósł się z Węgier do Stanów Zjednoczonych, ale wciąż unika polskiego wymiaru sprawiedliwości. Powiemy również o jednym z największych skandali politycznych w historii Ukrainy, a także o trwającej wojnie na Bliskim Wschodzie. Wojnie, która toczy się także w internecie. Zaczynamy!

0: podsumowaniu tygodnia w programie O tym się mówi. Teraz Zbigniew Ziobro. Zbigniew Ziobro, który opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych. Ta sprawa dla wszystkich stron sporu politycznego na polskiej scenie jest niewygodna. Tak mówi nam profesor Bartłomiej Biskup. Politolog z Uniwersytetu Warszawskiego wskazuje na wyniki sondaży, które jednoznacznie pokazują. Wyborcy PiSu negatywnie oceniają działania byłego ministra sprawiedliwości. A rząd? Tu z kolei relacje z USA są dla tej strony dużo ważniejsze niż sprawa rozliczeń poprzedniej władzy.
1: Sprawa pewnie jest poważna i też ważna jest dla elektoratu już tego twardego, tym razem Koalicji Obywatelskiej, tak? No to tak zwane rozliczenia, ale pamiętajmy, że te rozliczenia, one już spadły w uwadze opinii publicznej na dalekie miejsca, już w tej chwili inne sprawy są ważne, to jeszcze ważne było dwa lata temu i rok temu jeszcze było ważniejsze dużo niż teraz. No a tutaj relacje jednak ze Stanami Zjednoczonymi moim zdaniem są dużo, dużo ważniejsze. No i ten rząd te relacje ma w miarę dobre, aczkolwiek nie najlepsze, no tutaj w szczególności premier, prawda, z tymi partnerami i raczej no, minister spraw zagranicznych przynajmniej chce pokazywać właśnie, że te relacje są dobre, że one się poprawiają. I w związku z tym, no nie, myślę, że nie będzie można tutaj wydawać jakichś takich radykalnych komunikatów ze strony rządu w sprawie wydania Zbigniewa Ziobro, prawda? No bo to też się rozumiem, że Polsce może nie opłacić. No myślę, że myślę, że rząd nie ma trochę wyjścia, musi trochę do tego wracać, ale moim zdaniem im bardziej obniży poziom tych relacji w tej sprawie, tym będzie lepiej dla rządu. To znaczy, jakieś będą wymiana not dyplomatycznych, jakieś działania takie punktowe będą pewnie realizowane, natomiast no, nie wyobrażam sobie, żeby w negocjacjach dużych, na przykład o atomie czy o jakichś innych sprawach wojskowych tym bardziej, no wyciągnięta została sprawa Ziobry, no tak, że na przykład nie weźmiemy waszej tu firmy, bo musicie nam najpierw wydać Zbigniewa Ziobro. Więc raczej spodziewałem się takiego zwykoslowania tego tematu, przy przedłużenia go jakby i nie, rząd Stanów Zjednoczonych no też prawdopodobnie nie będzie tak robił. No to nie wydamy Ziobro, bo uważamy, że to jest więzień polityczny. To też by była głupota z drugiej strony. Czy byłby więzień polityczny, prawda, czy damy mu azyl polityczny. Raczej to oni tak właśnie zrobią, że jakiś tam rodzaj tego pobytu będzie, no to jak chcecie, to te nasze młyny sprawiedliwości z kolei amerykańskie, demokratyczne, niezawisłe i niezależne, no one tutaj będą sobie mieliły, jeżeli jakiś wniosek się pojawi z waszej strony. Dlaczego jednego człowieka, który jeszcze no, teraz nie wiadomo, które z tych zarzutów one by się potwierdziły, które by się nie potwierdziły, prawda, ale jednak on no, wykonuje takie gesty, że ucieka, tak, gdzieś tam się ukrywa, no to mają być relacje między państwami, zresztą takie ważne, mają być gdzieś tam na ostrzu noża stawiane. No co innego mieliśmy teraz, sprawę Andrzeja Poczobuta, no to jest zupełnie inna sprawa, to więzień polityczny i tak dalej. Natomiast tutaj no w ogóle nie ma takiej historii związanej ze Zbigniewem Ziobro. Dla PiSu też jest to problem właśnie duży. Wydaje się, że tylko ci członkowie z Solidarnej Polski będą jakoś aktywnie go bardziej bronić, bo już reszta się zaczyna powoli dystansować, bo dla PiSu to też jest duży kłopot. No to takie wyrzucenie czy zawieszenie byłoby na pewno dobrym ruchem wizerunkowym do czasu wyjaśnienia właśnie tej sprawy, ale na razie to nie sądzę, żeby to się stało. No, moim zdaniem bardzo niewielką może mieć tutaj przyszłość polityczną. W Polsce musiałby się tutaj dokonać jakiś zwrot, nie wiem jaki, bo to jego na horyzoncie nie widzę, więc myślę, że to może być jakiś koniec kariery Zbigniewa Ziobry.
0: Tak widzi to profesor Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, a to jest program O tym się mówi. Zabieramy was za chwilę na Ukrainę, a tam jeden z największych skandali politycznych od 30 lat.

0: Radio RMF 24 i program O tym się mówi, program, w którym wracamy do najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Były szef Biura Prezydenta Ukrainy, Andrii Jermak, podejrzany w sprawie o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. To jest jeden z największych skandali politycznych w całej historii Ukrainy. I to ostatnich 35 lat. Zełenski nie ma szans na reelekcję. Tak przekonywał w naszym radiu Jakub Ber, niezależny analityk do spraw Ukrainy. Tak mówił o aferze korupcyjnej.
1: Społeczeństwo jest oburzone. Natomiast trzeba przyznać, że biorąc pod uwagę skalę nieprawidłowości i to, że dotyczą one de facto prezydenta, samego Wołodymyra Zełenskiego, wzburzenie jest duże, ale nie przybiera ono jakichś też gigantycznych form. Wynika to ze specyficznej sytuacji na Ukrainie. Ludzie są zmęczeni, mają mnóstwo problemów bytowych, materialnych. Poza tym wojsko, armia walczy, ludzie przebywający na froncie niechętnie w ogóle interesują się polityką i starają się odrzucać te informacje, jakby izolować się od nich i skupiają się na swojej robocie na froncie. Te sprawy wrócą z olbrzymim rezonansem po zawarciu porozumienia pokojowego i Zełenski de facto jest skończony jako polityk. W moim przekonaniu on nie ma szans na reelekcję. Moim zdaniem nie miał tych szans na reelekcję już latem ubiegłego roku, kiedy zdecydował się w lipcu 2025 roku. Przypomnę, były kartonikowe protesty w Kijowie i wtedy, kiedy on zdecydował się na atak na NABU, na instytucje antykorupcyjne, w mojej ocenie on wtedy przekreślił swoją reelekcję na przyszłych wyborach. NABU nie może postawić Zełenskiemu zarzutów, ponieważ nie może tego zrobić w świetle prawa. Prezydent jest wyłączony, przynajmniej dopóki pełni urząd, jest wyłączony ze sfery zainteresowań organów antykorupcyjnych. Taki zapis stworzono, kiedy NABU powstawało, w celu uniknięcia gier politycznych wokół prezydenta. To były doświadczenia tam z lat 2000 czy nawet wcześniejszych, kiedy prawda, służby specjalne były zaangażowane w gry polityczne i żeby jakby uchronić prezydenta przed naciskami, twórcy NABU, świadomi też pewnych ryzyk, zdecydowali się na wyłączenie prawne prezydenta ze śledztw, więc odpowiedzialność karna, przynajmniej na ten moment, mu nie grozi samemu Zełenskiemu. Natomiast to, że on jest beneficjentem tego, to jest oczywiste. To wynika z nagrań, z rozmów podsłuchanych przez NABU, gdzie podejrzani w tych aferach korupcyjnych rozmawiali o tych czterech rezydencjach budowanych pod Kijowem nad brzegiem Dniepru i mówili właśnie, że tam to jest dom Wowy i dom Andryja, prawda? Więc wiadomo, o kogo chodzi i tutaj żadnych wątpliwości nie ma. Też niemożliwe jest, żeby przy takiej centralizacji władzy, jaka ma miejsce na Ukrainie, żeby Zełenski nie wiedział o tak gigantycznych malwersacjach w swoim najbliższym otoczeniu. To jest po prostu niemożliwe. Tak? Zełenski jest człowiekiem, który bardzo wiele rzeczy osobiście kontroluje, chce przynajmniej kontrolować i nie da się po prostu, nie bądźmy naiwni, on o tym wszystkim doskonale wiedział. Co więcej, w świetle materiałów opublikowanych przez NABU, on to świadomie był w to zaangażowany jeszcze od 2019 roku, jak tylko został prezydentem, bo wtedy kupiono ziemię w Kozynie pod Kijowem, gdzie te majątki, gdzie te rezydencje były do niedawna budowane. Zełenski nigdy nie tłumaczy się, kiedy są zarzuty wobec niego, czy o charakterze politycznym, czy zarzuty dotyczące zaniedbań, jak na przykład jeżeli chodzi o przygotowanie do wojny, czy obronę południa Ukrainy, czy jeżeli chodzi teraz o sprawy korupcyjne. Zełenski ma co do zasady nigdy nie tłumaczy się i jego taktyka wypróbowana przez lata polega na tym, żeby przemilczeć te afery, w miarę możliwości przykrywając je jakimiś innymi inicjatywami, populizmem, rozdawaniem pieniędzy, bo niedawno mieliśmy rozdawanie na przykład pieniędzy na paliwo, różne inne inicjatywy, które tak zwany 1000 hrywien od Zełenskiego dla ludzi w ramach pomocy zimowej. Więc jest szereg różnych drobnych populistycznych chwytów, które mają na celu taktyczne jakby przykrycie tych skandali, natomiast on nigdy takich rzeczy nie komentuje, jego aparat stara się też nie komentować. No i to jakoś działa w warunkach wojny przez ostatnie lata, jakoś to się sprawdzało, ale moim zdaniem nie pomoże mu to w utrzymaniu się przy władzy w dłuższej perspektywie.
0: oceniał Jakub Ber, niezależny analityk do spraw Ukrainy. Więcej na ten temat oczywiście na naszym portalu na rmf24.pl. Polecamy.

0: Słuchacie radia RMF 24, słuchacie programu O tym się mówi. Motorsport to jest wyższa skala ryzyka. Przyznaje na naszej antenie Rafał Lewicki, ekspert Eurosportu, komentując niedzielny wypadek młodego żużlowca startu Gniezno. Przypomnę, podczas ligowego meczu motocykl Patryka Budniaka na drugim wirażu pierwszego okrążenia zczepił się z motocyklem zawodnika gości. No i 18-letni zawodnik gnieźnieńskiego zespołu przeleciał najpierw przez bandę, potem uderzył w siatkę okalającą sektor kibiców gości i spadł na teren dawnego parkingu, jeszcze uderzając w klubowego busa. Wyglądało to koszmarnie. Zawodnik śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala, gdzie przeszedł operację kręgosłupa.
1: Tutaj jest to o tyle trudne, bolesne, że tak naprawdę ucierpiał bardzo młody chłopak, który dopiero karierę miał przed sobą i wiemy, że to ryzyko jest zawsze duże i te upadki takie, które noszą za sobą poważne skutki, są dosyć tak mocno odbierane przez środowisko sportowe, nasze żużlowe też szczególnie, ale czasami te dramatyczne, takie źle wyglądające upadki kończą się na strachu, a pozornie takie czasami wyglądające niegroźnie kończą się kontuzjami. Ochraniacze, dobrej jakości kaski, później idąc dalej w wyposażenie toru, typu właśnie dmuchane bandy, które już są standardem na wszystkich praktycznie stadionach żużlowych na świecie. I te bandy, no wiele i żyć, mogę powiedzieć śmiało, ale i też i kontuzji pozwoliły uniknąć. Natomiast nie da się przewidzieć wszystkiego. Musimy zdać sobie sprawę, że to są duże prędkości, są duże przeciążenia i jest jazda w kontakcie, tak naprawdę o wypadek nie trudno. Ilość wypadków ostatnimi czasy wcale nie maleje, ale mam wrażenie, że te takie groźnie wyglądające, tak jak mówię, kończą się często na jakichś niegroźnych powikłaniach, kontuzjach, albo też wychodzą zawodnicy bez szwanku, tak, stają w własnych siłach i to jest widok taki najbardziej pożądany, kiedy chcemy po takich upadkach widzieć sportowców, którzy na własnych nogach wracają do parku maszyn. Czy da się zrobić więcej? Myślę, że raczej nie możemy gdzieś tam próbować szukać rozwiązań, które pozwolą gdzieś jeszcze lepiej zabezpieczać zawodników, czy może te motocykle nie będą jeździły aż tak szybko, ale z drugiej strony to jest widowisko i to tak jakbyśmy chcieli powiedzieć w przypadku Formuły 1, że nagle mamy jeździć wolniej. To w sportach motocyklowych goni się za prędkością, za tym, żeby było atrakcyjnie. To jest to, co przyciąga kibiców. To jest też pewnego rodzaju spektakl i to czyni sport atrakcyjnym. Z drugiej strony to też wyzwala we mnie takie oddanie szacunku tym sportowcom. Oni są współczesnymi gladiatorami, ci zawodnicy, którzy się ścigają, tak jak mówię, dostarczają nam emocji. To jest ich wielka pasja, a my możemy być świadkami, gdzieś im tam towarzysząc tej sportowej rywalizacji. Chcemy, żeby zawsze każdy, to jest takie

0: nasze pierwsze marzenie, taka pierwsza myśl, żebyśmy niezależnie od wyniku sportowego, bo to jest ważne, ale to jest sprawą drugorzędną, żebyśmy wszyscy bezpiecznie po zawodach rozjeżdżali się do domu. Każdy czy tam do domów, czy na kolejne zawody, żebyśmy kończyli zawody bez kontuzji. I takim gdzieś tam w moim sercu pragnienie jest, aczkolwiek no, jestem też realistą, zdaję sobie sprawę, że tak jak powiedziałem, na przestrzeni lat tych wypadków jest niemało i myślę, że nadal będzie. A zróbmy ze swojej strony wszystko, z naszej strony wszystko, żeby jak najbardziej zabezpieczać takie imprezy. Z mojej strony też jest taka powinność oddania uznania tym, którzy o te życie ludzkie później walczą, tak? Czyli ratownikom medycznym, lekarzom, więc tutaj dla nich też, że oni w takich wypadkach też zachowują i zimną krew, im winni też jesteśmy, jakby słowa uznania, szacunek.
1: Tak mówił na naszej antenie, tak komentował to wydarzenie Rafał Lewicki, żużlowy ekspert Eurosportu. W Radiu RMF 24 program O tym się mówi. Za chwilę wracamy o godzinie 19:00. U nas oczywiście najnowsze fakty RMF FM.

0: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku katastrofa lotnicza, z której wszyscy wyszli żywi. Cud w Gotrora. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: Zbliża się godzina 19, czas na fakty w RMF FM.
1: Te fakty zaczniemy od nowej informacji z włoskiej Modeny. Samochód wjechał tam w przechodniu, w co najmniej 7 osób jest rannych. Czerwiec i lipiec mają być piękne. Mamy najnowszą długoterminową prognozę pogody. Bardzo dużo dzieje się na arenach i stadionach. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. W centrum Modeny na północy Włoch samochód osobowy wjechał w tłum w centrum miasta. Co najmniej 7 osób zostało rannych. Według włoskich mediów kierowca wysiadł również z samochodu i ranił nożem jedną osobę. Policja podaje, że prowadzący pojazd został aresztowany. Uwaga kierowcy na krajowej drodze numer 16 w Warmińsko-Mazurskiem. W pobliżu Giedrzwałdu między Olsztynem i Ostródą zdarzyły się 3 samochody osobowe i wprowadzono tam ruch wahadłowy. Na tej samej drodze 100 km na wschód na odcinku Mrągowo-Orzysz w Zełwągach również ruch naprzemienny po zderzeniu 2 samochodów. We wtorek Komisja Europejska przedstawić ma plan ratunkowy dotyczący nawozów, bo ich ceny w tym roku wzrosły o nawet 70%. Nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Berginon zwraca uwagę, że rolnicy zapowiadają protest przed siedzibą Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Kasiu, czego oczekują rolnicy?
2: Rolnicy chcą większego wsparcia.
3: Chcielibyśmy, żeby Komisja Europejska wyraziła zgodę na dopłaty dla rolników.
2: Mówi Marian Sikora, przewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Rolnicy uważają, że propozycja Komisji, by sięgnąć po to wsparcie do unijnej rezerwy kryzysowej, która wynosi 0,5 miliarda euro, to stanowczo za mało. Rolnicy, głównie z Francji, Włoch i Hiszpanii, chcą ponadto zawieszenia podatku węglowego od importowanych nawozów. Polacy tego apelu nie popierają, bo chcą chronić polskie zakłady azotowe. Apelują natomiast o zmniejszenie obciążeń klimatycznych dla tych zakładów. Nie jest także pewne, czy Komisja Europejska ostatecznie zaproponuje wykorzystanie środków z handlu emisjami na wsparcie dla rolników.
1: Szczecińskie lecznice dla zwierząt apelują o oddawanie krwi. Brakuje jej przede wszystkim w klinikach całodobowych, do których trafia wiele zwierząt po wypadkach. Jakie kryteria musi spełnić pies, by zostać dawcą?
4: Zwierzę musi mieć co najmniej te 12 miesięcy życia i odpowiednią wagę, 25 do 30 kg i oczywiście więcej. Natomiast minima są różne. Mieliśmy pieska, który ważył 2,5 kg. Mój pies 11-kilogramowy, oddał krew dwukrotnie. Na pewno wyszło mu to na zdrowie, a ten piesek, pomimo że już był umierający, przeżył i wszystko dzieje się dalej super.
1: Weterynarz Leonard Ugała dodaje, że przed zabiegiem zwierzę przechodzi szczegółowe, bezpłatne badania. Ilość pobieranej krwi zależy od wagi psa. To może być jednorazowo od 50 do nawet 750 ml.
5: Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
1: Czerwiec i lipiec zapowiadają się jako najlepszy w tym roku termin na urlop w Polsce pod względem pogody. Tak wynika z najnowszych długoterminowych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z synoptykami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz. Czym zaskoczy nas pogoda w czasie wakacji?
6: Czerwiec i lipiec będą cieplejsze, czyli ze średnią temperaturą wyższą niż w ostatnich 30 latach. Jednocześnie w tym roku latem znów możliwe będą gwałtowne zjawiska w Polsce. To potwierdza synoptyki MGW Agnieszka Prasek.
7: Powinno być to suche lato, ale niewykluczone też, że będą występować zjawiska dynamiczne, czyli okres, w którym będzie upał, a potem upale te dynamiczne, intensywne zjawiska, jakimi są burze, intensywny opad deszczu i porwisty wiatr.
6: Sierpień również według prognoz zapowiada się ciepło, ale już z mniejszymi opadami deszczu, za to we wrześniu szykuje się nagłe, wyraźne ochłodzenie.
1: My szczegóły na temat prognozy na tegoroczne lato znajdziecie na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Ercado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.ercado.pl.
1: Fakty sportowe ma dla Was Patryk Serwański.
9: Robert Lewandowski po 4 latach odchodzi z FC Barcelony. Napastnik ogłosił to, publikując film w mediach społecznościowych.
10: A special thank you.
9: Specjalne podziękowania dla prezydenta Laporty za danie mi szansy przeżycia najwspanialszego rozdziału w mojej karierze. O, Lewandowski nazwał też Katalonię swoim miejscem na ziemi. W barwach Barcelony strzelił jak na razie 119 bramek, zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii, 3 superpuchary i 1 puchar króla. Zaglądamy teraz do Turynu, tam w półfinale Ligi Mistrzów siatkarze PG Projektu Warszawa przegrali niestety z włoską Perugią, czyli drużyną, która niedawno wywalczyła mistrzostwo Włoch. Wynik z perspektywy projektu 0-3, to spotkanie w Inalpi Arena obserwował Wojciech Marczyk. A czy był w tym meczu jakiś punkt zaczepienia?
10: Dobry wieczór. W końcówkach drugiego i trzeciego seta. W obu tych partiach Perugia, która miała sporą przewagę, miała gorszy moment, a to starał wykorzystać się projekt, który w trzeciej partii, między innymi dzięki punktom zdobytym blokiem przez Kochanowskiego, doprowadził do remisu po 24 i emocjonującej końcówki. Ostatecznie jednak trzeciego seta asem serwisowym zakończył Płotnicki. Perugia wygrała tę partię 26-24, a cały mecz 3-0.
9: W Ekstraklasie o punkty walczą teraz Wisła Płock i Górnik Zabrze. Druga połowa i cały czas utrzymuje się wynik 0-0. To już 75. minuta gry. Wcześniej emocje w Lublinie. Do 88. minuty Motor przegrywał z 1-3 z Krakowią. Skończyło się remisem 3-3. Sezon zakończony w niemieckiej Bundeslidze. Tytuł już wcześniej zapewnił sobie Bayern Monachium. W ostatnim spotkaniu Bawarczycy wygrali 5-1 z FC Köln. Rozgrywki kończą tylko z jedną porażką. Królem strzelców Bundesligi Harry Kane 36 goli Anglika. Na stadionie Wembley po Puchar Anglii sięgnęli piłkarze Manchesteru City. Wygrali z Chelsea 1-0.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Ercado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

0: Radio RMF 24 i program O tym się mówi. Teraz o wojnie na Bliskim Wschodzie. Wojnie, która toczy się także w internecie. I to jest temat, którym się będziemy teraz zajmować. Czy Iran lepiej troluje Donalda Trumpa, czy Donald Trump Iran? Takie pytanie całkiem poważnie stawiają sobie poważne światowe media. Irańska propaganda w mediach społecznościowych jest niezwykle skuteczna. Czasem nawet zabawna. Skąd Teheran bierze wzorce? Jaki udział ma w tym sztuczna inteligencja? O tym Tomasz Terlikowski rozmawiał z profesor Magdaleną Kamińską, kierowniczką Zakładu Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Większość jest wygenerowana tych obrazków, czy przynajmniej poprawiona. Czasem jest to tak zwany shitposting, czyli to są te właśnie szybkie riposty i szybkie komentarze, co świadczy o tym, że bardzo dokładnie czytają Twittera Donalda Trumpa. Rzeczywiście tempo jest imponujące, ale te filmiki generowane, które zresztą sam Donald Trump uprawia w swoich mediach społecznościowych, są tutaj zdecydowanie dominujące. Bardzo dużo, nie wiem, czy pan redaktor widział, było na przykład animacje z ludzików Lego, wykreowanych po prostu w jakimś generatorze obrazków tak zwanego AI i rzeczywiście tego materiału oni produkują bardzo szybko, bardzo dużo, bardzo reaktywnie.
2: A skąd u nich tak dobre rozpoznanie? Bo to jest rzeczywiście trafione idealnie w emocje także społeczeństw zachodnich. To znaczy, to nie jest tylko propaganda skierowana, albo w ogóle to nie jest propaganda akurat w tym przypadku skierowana do wewnątrz, ale ewidentnie na zewnątrz. Skąd u nich tak dobre rozeznanie tych emocji?
1: Ona w ogóle nie jest skierowana do wewnątrz i podobnie jest w przypadku ukraińskich wzorców, które pewnie tutaj są najważniejsze, bo to jest rzeczywiście gigantyczny sukces, ale na zupełnie innej mechanice, bo tam zupełnie inaczej wygląda infrastruktura internetowa. Tutaj, jak pan słusznie zauważył, głównie postują to po prostu fanpage ambasad i strony ambasad oficjalne, co też wywołało pewne zainteresowanie od razu i szok, bo po dyplomatach to się nie spodziewamy raczej tego typu zachowań. W Ukrainie to wyglądało całkowicie inaczej. Ale no tak, to jest mimo wszystko propaganda właśnie też z tego względu, że to jest pewna sieć kont oficjalnych, formalnych, rządowych, tak na dobrą sprawę, połączonych ze sobą ringiem i postujących takie rzeczy, a dalej już idą jakby spontaniczne, organiczne riposty. A faktycznie rozeznanie w tych tekstach z zachodniej popkultury jest duże. Nie wiem, to już by trzeba iranistę zapytać, na ile w szeroko pojętym społeczeństwie irańskim jest takie bardzo dobre rozpoznanie. Na przykład tam się pojawiali Piraci z Karaibów, tam się nawet pojawiały nawiązania do Jane Austen, co w ogóle zaskoczyło, ale też ludziki Lego, zdaje się, zostały wybrane z tego względu, że to jest fenomen międzynarodowy. I wszyscy na świecie, niezależnie od barw politycznych i czegokolwiek, rozpoznają jakby ten format. Oni się ewidentnie starają w ten sposób celować.
2: To będzie nowy model komunikacji, szczególnie tych słabszych państw, to znaczy takich, które są ofiarami działań wojennych państw silniejszych. To stanie się wzorzec. Pani profesor wspomniała o tym, że zaczęła Ukraina. Oni to trochę innymi metodami kolportowali, ale w gruncie rzeczy robili bardzo podobny trolling internetowy.
1: Dużo szerszy i dużo bardziej oddolny, dlatego że tam w produkcję była wmieszana także zwykli użytkownicy, nie? A nie tylko strony ambasad, gdzie społeczeństwo irańskie do internetu dostęp ma słaby i nie będzie w tym partycypowało. A tutaj ta produkcja jakby tych informacji nie tylko śmiesznych, ale też przecież przeplatanych z tragicznymi i to mieszanie było bardzo, bardzo umiejętne. Oni wiedzą, kiedy przestać, żeby nie przegrzać Ukraińcy. Irańczycy jeszcze nie mieli okazji jakby, ale na przykład można by porównać historie też bliskie, bo mianowicie Gazę. I rzeczywiście w sytuacjach kryzysowych ci słabsi będą próbowali przynajmniej chwytać się takich metod. To jest już jakby pewne.
0: Tak, tę internetową wojnę między Stanami Zjednoczonymi a Iranem tłumaczyła i wyjaśniała na naszej antenie Magdalena Kamińska, kierowniczka Zakładu Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Program O tym się mówi, Radio RMF 24. Za chwilę o niezwykłym wyczynie Polaka, który zdobył czwarty najwyższy szczyt świata i zjechał z niego na nartach.

0: sobotni wieczór z programem O tym się mówi i radiem RMF24. To tutaj oczywiście podsumowujemy najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia i wracamy do informacji, która chyba na każdym zrobiła duże wrażenie. Bartek Ziemski zdobył 4. najwyższy szczyt świata, Lhotse, 8516 metrów nad poziomem morza i zjechał ze samego szczytu na nartach. Poinformował o tym Polski Związek Alpinizmu. To jest jego 8. ośmiotysięcznik, na który Polak wszedł bez wspomagania tlenem z butli i dokonał zjazdu. O tym niesamowitym wyczynie Bartek Ziemski opowiadał na naszej antenie Michałowi Zielińskiemu.
1: Jak się czujesz po takiej szybkiej akcji szczytowej? W porządku wszystko.
2: Dziękuję ci. Nie, czuję się chyba w porządku. Narty na pewno bardzo pomagają. Doszliśmy do takiego wniosku, bo człowiek szybciej jest w bazie, więc szybsza regeneracja.
1: A to po to są te narty, żeby szybciej do bazy wrócić.
2: No, nie przeszkadzają, zdecydowanie.
1: Dlaczego zdecydowałeś się na działanie samotnie jeszcze przed rozpoczęciem dużego ruchu takich wypraw komercyjnych?
2: Przede wszystkim zwyczajem na nartach, dobrze, by nie było innych ludzi, a zwłaszcza w przypadku linii kuluaru Lhotse, która jest dość ciasną linią, więc ze względu na bezpieczeństwo i w ogóle szeroko pojętą robialność zjazdu dobrze by ludzi nie było. Dlatego taki był cel, żeby właśnie zdążyć przed wszystkimi.
1: No tak, jak najbardziej to rozumiem. Też jeżdżę na nartach po lepiej przygotowanych stokach i też nie lubię, jak jest zbyt dużo ludzi. A tak poważnie, to jak się zjeżdża na nartach z ośmiotysięcznika? Jak się wybiera drogę choćby?
2: No ty wiesz, bo jeździsz na nartach. Kto nie wie, śnieg w dół, stok, czyli tak jak po stoku, tylko nieprzygotowany, więc trochę trudniej.
1: A jak na nartek się pokonuje taki trudny teren jak Icefall choćby? Wyjaśnię naszym słuchaczom, że to jest lodowiec, który jest poprzecinany szczelinami i to nie szczelinkami, tylko naprawdę szczelinami. No i trzeba taki lodowiec pokonać, o ile się nie mylę, w drodze na Lhotse i Mount Everest.
2: A trzeba albo w drodze z niego. Tu jest trudniej.
1: No
2: trzeba znaleźć linię. Zeksplorować ją. Teraz pomagałem na pewno trochę drony. Natomiast tak, w moim przypadku to głównie była to eksploracja z partnerem, z liną i szukanie jakiejś tej drogi przejazdu. Co w sumie nie było aż takie trudne finalnie. Myślałem, że to będzie dużo większy problem.
1: Czy podczas tej akcji górskiej miałeś wsparcie szerpów, kontakt z bazą? Mówisz o dronach. Na ile się korzysta z tych nowoczesnych, innych jeszcze takich pomocy technologicznych? Choćby dostęp do prognozy pogody, która wiadomo, że zmienia się momentalnie.
2: No, prognoza pogody to jest jedno. Od tego mam znajomego, który zajmuje się tym dedykowaniem dla mnie. Jeśli chodzi o drony, no teraz ta technologia bardzo mocno poszła do przodu, więc tych dronów jest masa tak naprawdę. I tam z jakichś materiałów korzystałem, żeby zeksplorować ten Icefall. No a wsparcie szerpów, no to jest to główny sezon, więc szerpowie pracują, przygotowując drogę normalną dla klientów. No i chcąc, nie chcąc, niejako z tego wsparcia się korzysta, to znaczy po prostu ta droga jest chodzona przez wiele ludzi, w tym szerpów.
0: Tak to tłumaczył Bartek Ziemski na antenie radia RMF24. A my za moment w naszym programie wrócimy do 45. rocznicy zamachu na papieża Jana Pawła II.
3: Jest dziś wie.

0: sobotni wieczór spędzacie z Radiem RMF24. Trwa program O tym się mówi, gdzie zebraliśmy wszystkie najważniejsze komentarze do najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. 13 maja minęło dokładnie 45 lat od zamachu na Jana Pawła II na placu Świętego Piotra w Watykanie. Papieża wtedy ciężko zranił Turek Mehmet Ali Agca. Wiele tropów jednoznacznie prowadzi do Moskwy, ale nigdy nie wyjaśniono dokładnych okoliczności zamachu i tego, kto uzbroił Ali Agca. W rocznicę tego wydarzenia Tomasz Terlikowski rozmawiał z księdzem Kazimierzem Sową.
1: Wydaje się, że ten zamach może spotkać los innych słynnych zamachów XX wieku o podłożu politycznym czy szeroko geopolitycznym, które toną wciąż bardziej w fazie i w wymiarze domysłów niż konkretnych i twardych faktów. Oczywiście to, o czym mówisz, czyli brak dostępu do archiwów sowieckich, to z jednej strony, z drugiej strony także sam fakt, że dotychczasowe próby podejmowane, czy to w Stanach Zjednoczonych przez CIA, pamiętajmy, że w 1985 roku, a więc kilka lat po zamachu, ówczesne szefostwo CIA przeprowadziło rodzaj pewnej takiego wewnętrznego dochodzenia, czego skutkiem był raport analityczny wskazujący na ślady, ale nie bezpośrednio obciążający państwo sowieckie i jego służby. Z drugiej strony oczywiście mamy tutaj też do czynienia z materiałami, które pojawiały się czasem w latach 90. jako rodzaj jakichś fragmentów archiwaliów z czasów sowieckich. Myślę tutaj głównie o takiej notatce, poszlace, która została opublikowana przez bardzo mało znaczący tygodnik w Toskanii, Toskania Oggi w 95 roku, która była rozkazem Komitetu Centralnego KPZR, czyli Partii Komunistycznej Sowieckiej z 79 roku, w którym były dosłownie, zacytuję to słowa, że trzeba zmusić, czy też polecić KGB, aby wykorzystało wszelkie dostępne możliwości, by zapobiec nowemu kierunkowi w polityce zapoczątkowanemu przez papieża z Polski w razie konieczności sięgnąć po dezinformację, dyskredytację, a nawet środki ostateczne. To może skutkować, czy też może sugerować, że rzeczywiście za tym stały siły sowieckie. Druga sprawa to jest oczywiście to, co mówił, a raczej jak często zmieniał swoje zeznania Ali Agca. Wydaje mi się, że takie słowa mogą paść z ust człowieka, który albo jest znakomitym agentem, albo też wiele rzeczy mu się zwyczajnie pomieszało. Wiemy, że był również takim człowiekiem o dosyć niezrównoważonej psychice.
2: No właśnie, bo to jest też pytanie o jego wypowiedzi. To znaczy, te wypowiedzi się wielokrotnie zmieniały. On wielokrotnie zmieniał swoje zeznania. No, robił to, tak jak powiedziałeś, albo ze strachu, albo dlatego, że był świetnym agentem, albo dlatego, że wybrano właśnie taką osobę. Ktoś wybrał, kto, jak powiedzieliśmy, nie wiemy, żeby ten zamach przeprowadził. No, mowa też była o tym, że to mogły środowiska tureckie

0: za tym stać.
1: Tak, no był przecież jednym z szarych wilków tureckiej organizacji terrorystycznej, która bardzo mocno też zwalczała wszelkiego rodzaju, znaczy bardzo mocno była antyzachodnia i zwalczała wszelkiego rodzaju także i przeciwników politycznych, którzy w jakiś sposób na terenie Turcji sprzeciwiali się ich postulatom. Więc tutaj nie można wykluczyć również tego, że mówimy o śladzie rosyjskim, o śladzie sowieckim, o śladzie bułgarskim. Przypomnijmy, Antonow został ostatecznie uwolniony od zarzutów przez sąd we Włoszech. A często się również wskazuje na to, że te nacjonalistyczne środowiska tureckie spod znaku organizacji terrorystycznych, które wtedy działały i których członkiem był Aliacze, został przecież skazany przez sąd turecki wcześniej za zabójstwo.
0: Tak nam mówił ksiądz Kazimierz Sowa. I kończymy tutaj nasz program, kończymy nasze spotkanie w radiu RMF24. Program O tym się mówi powróci oczywiście za tydzień. Liczę na waszą obecność. Piotr Salach, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.

0: Tell me, baby.
1: Za chwilę na zegarach RMF FM godzina 20. Czas na fakty, które zebrał i przedstawi Michał Zieliński.
2: Za dwie godziny może być znany piłkarski mistrz Polski. Kibice Lecha Poznań gotowi już do świętowania. Nasz amerykański korespondent śledzi komentarze w sprawie osłabienia obecności armii USA w Polsce. Sporo krytyki słychać w kongresie i wśród komentatorów. Wyciek gazu w Poznaniu to informacja z ostatniej chwili, od której zaczniemy. Fakty RMF FM o 20. Do tego wycieku doszło w rejonie ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Do rozszczelnienia doszło na stacji benzynowej. Wstrzymano tam ruch pomiędzy ulicami Grochowską i Bułgarską. Na miejscu pracuje 7 zastępów straży pożarnej, w tym grupa ratownictwa chemicznego. Kibice Lecha zarezerwowali sobie ten wieczór. Za kwadrans zacznie się bowiem mecz, który może dać poznańskim piłkarzom drugi z rzędu tytuł mistrzów Polski. Muszą jednak najpierw wygrać wyjazdowy mecz z Radomiakiem. Razem z fanami kolejorza w centrum Poznania jest nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat, z którym teraz się łączymy. Beniaminie, jakie nastroje wśród kibiców?
3: Tylko zwycięstwo. Tutaj kibice nie widzą innej opcji. W jednym z pubów przy Alei Niepodległości, w którym właśnie jestem, zbierają się fani kolejorza ubrani w klubowe barwy. Nie mogą doczekać się tego meczu, a jeszcze bardziej liczą na to, że piłkarze tej nocy wrócą do Poznania z mistrzostwem.
4: Zdecydowanie obstawiam 3-0 dla Lecha.
5: Dzisiaj świętujemy, a później oni do nas dołączą.
3: To jaki wynik pan obstawia?
5: 2-1.
3: Strzelcy?
5: No wtedy mamy pewnie, nie? Palma dwa razy.
6: Ja poczekam z opinią do godziny 22 z minutami. Jestem ostrożny, natomiast oczywiście wszyscy na to czekamy.
3: Na więcej o tym meczu już za chwilę w faktach sportowych RMF FM. Już teraz gorąco zapraszam.
2: Silne ponadpartyjne poparcie dla Polski w obliczu wstrzymania wysłania amerykańskiej brygady do naszego kraju. Politycy na Kapitolu żądają wyjaśnień od Pentagonu. Zarzucają Departamentowi Wojny podjęcie decyzji bez wymaganych konsultacji z Kongresem. Nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski podaje, że wielu ekspertów mówi, że ta decyzja skrzywdziła Polskę.
7: Dzień dobry, tak wynika to z wielu komentarzy. Polska zastosowała się do prośby Trumpa, by członkowie NATO znacznie zwiększyli wydatki na obronę. Przy 4,8% PKB na obronę w 2026 roku procent Polski znacznie przewyższa procent USA. Nagroda dla Polski. Administracja Trumpa nagle anuluje rotacyjne rozmieszczenie brygady USA, komentuje Steven Pfeiffer, były amerykański dyplomata i ekspert od bezpieczeństwa międzynarodowego. Na Kapitolu słychać głosy o pilnej potrzebie wyjaśnienia sprawy na szczeblu prezydentów. Telefon to powinno być minimum, nie mówiąc o szybkiej próbie umówienia spotkania w Waszyngtonie. Przekazał mi jeden z republikańskich polityków pracujących na Kapitolu. Inny mój rozmówca z waszyngtońskich kręgów wskazuje, że jeśli doszło do nieporozumienia, to w interesie obu krajów jest jego szybkie wyjaśnienie. A może to się dokonać na szczeblu przywódców. Pentagon może cofnąć swoją decyzję natychmiast, jeżeli otrzyma polecenie z Białego Domu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Były minister zdrowia Wielkiej Brytanii, Wes Streeting, zapowiada, że zamierza wystartować w wyścigu o przywództwo w Partii Pracy. W czwartek polityk podał się do dymisji, aby wyrazić brak zaufania wobec obecnego szefa ugrupowania i zarazem rządu, Keira Starmera. Potrzebujemy porządnej rywalizacji pomiędzy najlepszymi kandydatami i dlatego wystartuję, zadeklarował Streeting, krytykując Keira Starmera za to, że partii brakuje, jak to ujął, jasnej wizji i kierunku działania. Depresja wobec szefa rządu zaczęła mocno rosnąć w związku z dotkliwymi porażkami Partii Pracy w wyborach lokalnych w Anglii oraz w wyborach do parlamentu w Szkocji i Walii.
8: Świat muzyki w faktach RMF FM.
2: Już za godzinę rozpocznie się tegoroczny finał Eurowizji 2026. Na scenie zobaczymy reprezentantów 25 krajów, w tym naszą rodaczkę Alicję Szemplińską. Jakie dajecie jej szanse?
9: Ma talent, ma głos. Myślę, że akurat takie też dla młodzieży, bo młodzież też coś takiego słucha, też większość takich angielskich, więc akurat dla młodzieży, no.
10: Według mnie pociąga w ucho, ale jeszcze nie mój klimat trochę, ale myślę, że na pewno ludziom się spodoba.
11: Która będzie Polska?
9: Zależy też, kto zagra. To też od tego zależy. Bo niektórzy mają różne gusty, coś tam raper, ktoś jakiś klasyczek, więc to też zależy od tych głosów.
11: Ale stawialibyście na jakąś pierwszą, no może dziesiątkę?
10: Taka ósemka może. Tak mi się wydaje, że może być. No, może się udać.
2: No, słyszała w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert. Alicja Szemplińska zaśpiewa jako 18, wykona pociągający w ucho utwór Pray.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Ercado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.ercado.pl.
2: Patryk Serwański i fakty sportowe.
0: Górnik Zabrze nie rezygnuje z walki o ekstraklasowe podium. Zabrzanie wygrali w Ekstraklasie mecz z Wisłą Płock na wyjeździe 1-0. Bramkę strzelił Maksym Chłań. Górnik przesunął się teraz na drugie miejsce w tabeli, a Nafciarze w ostatnich czterech meczach zanotowali same porażki.

0: Więc trzeba to zaakceptować.
1: Mówił środkowy projektu Jakub Kochanowski, a na parkiecie trwa już rozgrzewka przed drugim półfinałem pomiędzy Aluronem CMC Wartą Zawiercie a Ziratem Ankara. Z Inalpi w Turynie Wojciech Marczyk.
2: Zostajemy we Włoszech, Rzym, korty Foro Italico, finał kobiecego turnieju tenisowego. Coco Gauff gra z Aliną Świtoliną. Pierwszy set 6-4 dla Świtoliny, w drugim 5-5.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.
4: Radio RMF 24.
5: Dzisiaj o łatwych pieniądzach. Skoki na bank, napady z bronią w ręku. Znamy to z wielu filmów kryminalnych. Rzeczywistość bywa bardziej brutalna i bardziej zaskakująca niż niejeden hollywoodzki scenariusz.
6: Pojawi się u nas na przykład głośna sprawa kryminalna sprzed 33 lat, napad na kantor w Zgorzelcu. Śledczy wytypowali sprawców i po wielu, wielu latach postawili im zarzuty.
5: A później pierwszy napad na bank w historii USA. Sprawa, która pokazała, że banki nie zawsze inwestują w bezpieczeństwo swojego skarbca.

0: sceny zbrodni i dzisiaj przepis na łatwe pieniądze.
1: To była bardzo głośna sprawa kryminalna. Tak głośna, że o napadzie w przygranicznym Zgorzelcu pisały nie tylko lokalne gazety, ale także ogólnopolskie dzienniki. A zbrodniarzy szukano nawet w telewizyjnym magazynie 997.
0: W tym tygodniu prokuratura ogłosiła, że po 33 latach udało się zebrać dowody i aresztować prawdopodobnych sprawców. Ale jak to u nas? Po kolei.
1: Lata 90. to czasy łatwych pieniędzy. Niestety bywa, że za cenę życia. Struktury mafijne, nowo powstające gangi, walki o wpływy nad Wisłą, te lokalne i te międzynarodowe, to wszystko sprawiało, że o strzelaninach, napadach na banki, konwojentów i na kantory słyszeliśmy tak często jak nigdy wcześniej i nigdy później.
0: Przenieśmy się do Zgorzelca. Miasteczko ze względu na swoje położenie na granicy z Niemcami wielokrotnie było niemym świadkiem szemranych interesów. Od drobnych przemytów przez tak zwane mrówki, czyli turystów z plecakami, którzy nawet po kilkanaście razy dziennie przekraczali granicę, przenosząc zawsze dozwoloną limitami ilość alkoholu czy papierosów. Aż po duże przemyty, tirów, wypełnionych trefnym towarem, bez znaków akcyzy.
1: Albo towarem, który nie do końca zgadzał się z listami przewozowymi. Granica to także prężnie rozwijający się handel obcymi walutami. Cinkciarzy wymieniających nielegalnie dolary i marki pod domami handlowymi i na bazarach zastąpiły pod koniec lat 80. legalnie działające kantory wymiany walut.
0: Jeden z takich kantorów założyli w Zgorzelcu przy ulicy Okrzei, w budynku domu handlowego Centrum. Dwaj koledzy z branży dolarowej, Cezary Eł i Grzegorz C. Obaj jeszcze w latach 80. handlowali walutą na granicy. Zaczynali jako młode chłopaki.
1: Na przełomie roku 91 i 92 ich kantorem zainteresowało się trzech przestępców. Obserwowali placówkę, by zorientować się, jakimi sumami może operować on każdego dnia, jakie przyzwyczajenia ma jego załoga, zwłaszcza dotyczące transportu gotówki do i z kantoru. W końcu byli gotowi do skoku. Skoku na łatwą kasę.
0: Jest 21 stycznia 92 roku. Polskie wnuki właśnie z laurkami odwiedzają swoje babcie w dniu ich pięknego święta. Jednym z kasjerów pracujących tego dnia był Cezary Eł, jeden ze wspólników. Tuż przed zamknięciem lokalu pojawił się drugi właściciel, Grzegorz C.
1: Na zegarku było około 17:45. Wtedy budynek opuściła zatrudniona przez nich kasjerka. Cezary Eł wraz z Grzegorzem C. przeliczali gotówkę, segregowali waluty, pakowali je i przygotowywali do wyniesienia. Robili to już wielokrotnie wcześniej. Rutyna, nie czuli zagrożenia.
0: Samochody parkowali, no jak zawsze, na podwórku za domem handlowym, w bocznej ulicy, z dala od wzroku przypadkowych przechodniów. Wystarczyło wyjść, zamknąć za sobą drzwi kantoru, zrobić kilkanaście, no może kilkadziesiąt kroków do samochodu, otworzyć auto, zapakować do środka torbę z gotówką i odjechać do bezpiecznego domu.
1: Mężczyznom udało się zrealizować tylko te pierwsze punkty z codziennego programu. Około 18:00 zamknęli kantor i wyszli na podwórko. Dewizy znajdowały się w sporej, brązowej, skórzanej torbie. Skierowali się z nią w stronę samochodów.
0: Jak zawsze, styczniowy wieczór zapada wcześniej. Już od mniej więcej półtorej godziny było ciemno. I właśnie w mroku bocznej uliczki kryje się dwójka zamaskowanych mężczyzn z bronią i ostrą amunicją. Tym razem ta wieczorna rutyna właścicieli kantoru została brutalnie przerwana.
1: Ale o przebiegu napadu i jego tragicznych skutkach opowiemy za moment.
2: Tu Radio RMF 24.

Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji. Sceny zbrodni, program True Crime w Radiu RMF 24.

0: Wracamy do późnego popołudnia 21 stycznia 1992 roku, niemal równo 33 lata temu. Właściciele kantoru wymiany walut w Zgorzelcu przy Okrzei przeliczyli dzienny utarg, spakowali złotówki i dewizy do sporej brązowej torby i wyszli na podwórko przy domu handlowym, gdzie stały ich zaparkowane samochody.
1: Do aut jednak nie dotarli. Dwóch mężczyzn od kilku dni obserwowało ten kantor wymiany walut, a tego wieczora postanowili go obrabować. Wtorek był dniem sporego ruchu. Wiedzieli, że mogą spodziewać się naprawdę dużej gotówki.
0: Jeden z właścicieli zamykał już drzwi lokalu. Drugi czekał na niego, by razem eskortowali pieniądze do zaparkowanego w pobliżu auta. I wtedy padły strzały. Na podwórku huk nabojów stał się wręcz ogłuszający. Echo potęgowało hałas.
1: Dwóch napastników z bronią palną pojawiło się znikąd. Jeden z nich strzelił do mężczyzny trzymającego torbę z pieniędzmi. Drugi strzelił w kierunku drzwi na zapleczu pawilonu.
0: Cezary E. został trafiony w lewe ramię. Pocisk przebił jego płuco. Grzegorz C. miał szczęście. Nie został trafiony. Chwilę później zapadła cisza. Słychać w niej było tylko odgłosy szybkich kroków i nerwowe, krótkie komendy, jakimi wymieniali się napastnicy. Podbiegli do postrzelonego mężczyzny, chwycili leżącą obok torbę z pieniędzmi i wybiegli z podwórza.
1: Grzegorz C. po początkowym zaskoczeniu i oszołomieniu podjął nie do końca przemyślaną decyzję. Mimo że napastnicy użyli broni i strzelali również do niego, mimo że wiedział, jak bardzo potrafią być bezwzględni, ruszył za nimi w pościg.
0: Napastnicy z łupem przebiegli kilkadziesiąt metrów, skręcili w jedno z podwórzy przy ulicy Bohaterów Getta. Następnie, ile mieli sił, przebiegli przez bramę przy ulicy Langiewicza 2. Tu właściciel kantoru widział ich po raz ostatni. Być może tu mieli zaparkowany samochód. Prawdopodobnie czekał na nich z zapalonym silnikiem trzeci ze sprawców. Błyskawicznie odjechali.
1: Wezwana policja na miejscu dowiedziała się, że śledztwo prowadzone będzie nie tyle w sprawie o napad z bronią w ręku, ale w sprawie o zabójstwo. Ratownicy w karetce pogotowia nie mogli już pomóc Cezaremu E. Nie przeżył postrzału. Spowodował on, tutaj zacytujmy policyjne akta, ostrą niewydolność oddechowo-krążeniową. Mężczyzna zmarł na miejscu.
0: Policja zabezpieczała ślady, przesłuchiwała świadków, a równocześnie zorganizowała obławę na ulicach Zgorzelca i drogach wyjazdowych z miasta. W mediach usłyszeć i przeczytać można było o niewyobrażalnym na owe czasy łupie. Skradziona kwota to miliard złotych. Biorąc pod uwagę, że było to jeszcze przed denominacją, trudno nam sobie wyobrazić realną wartość złotówek i dewiz.
1: Po obcięciu zer wychodzi kwota 100 tysięcy, ale to nie oddaje prawdziwej wartości tych pieniędzy. Może dobrym przykładem będzie przełożenie tego na wartość mieszkania. W 1992 roku metr kwadratowy mieszkania w Warszawie kosztował średnio jakieś 7 milionów ówczesnych złotych.
0: A więc na początku lat 90. złodzieje mogli za miliard kupić 4 mieszkania w Warszawie, takie standardowe, w bloku z wielkiej płyty, po 30 parę metrów kwadratowych. A więc to miało wartość mniej więcej 2-3 milionów dzisiejszych złotych.
1: O sprawie zrobiło się tak głośno, a kwota była tak ogromna, żeby przyspieszyć ujęcie sprawców, szczegóły przebiegu napadu opublikowano w lutowym telewizyjnym magazynie 997. Tu mogliśmy poznać rysopisy sprawców.
0: Jeden z nich, starszy i wyższy z mężczyzn, miał około 40 lat, liczył jakieś 180 cm wzrostu. Ubrany był w ciemną, prawdopodobnie czarną skórzaną kurtkę, mniej więcej do bioder, i ciemne spodnie.
1: Drugi z napastników miał jakieś 30-35 lat, 170-175 cm wzrostu. Świadek zapamiętał, że miał charakterystyczną brodę i raczej ciemne włosy, prawdopodobnie szatyn. Na głowie miał beret z daszkiem, prawdopodobnie wełniany, i ubrany był w jasną kurtkę.
0: Dzisiaj wiemy, że sprawcy mieli w rzeczywistości 39 i 46 lat, ale przez kolejne 3 dekady mogli oni czuć się praktycznie bezkarni. Prokuratura wojewódzka w Jeleniej Górze, która nadzorowała śledztwo, 26 czerwca 1992 roku zdecydowała się umorzyć sprawę ze względu na niewykrycie sprawców. RMF 24

0: Mówiliśmy, że materiał o napadzie wyemitował magazyn 997, który miał w tym czasie rekordową oglądalność, a jednak mimo, że zgłosiło się wielu potencjalnych świadków, żaden z tropów nie doprowadził do ujęcia sprawców. Za ich wskazanie ogłoszono także ogromną nagrodę – 310 milionów złotych. A jednak i ona nie pomogła.
1: Dziś w internecie możemy przeczytać najczęściej podobne zdania. Przez 3 dekady zabójcy pozostawali bezkarni. I to kluczowe. Sprawiedliwość upomniała się o nich po 33 latach. W minionym tygodniu, 15 stycznia 2025 roku, niemal w rocznicę tego brutalnego napadu, sprawę upubliczniono.
0: Dziennikarz śledczy RMF FM Krzysztof Zasada relacjonował w Naszych Faktach. Sprawa głośnego napadu rabunkowego na pracowników kantoru w Zgorzelcu, województwo dolnośląskie, w 1992 roku rozwiązana. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 2 mężczyzn, którzy zamaskowani mieli skraść 1 miliard złotych, a wcześniej zastrzelić jednego z pracowników kantoru. Podejrzanym grozi dożywocie.
1: Jak śledczy trafili na trop sprawców? Grupa zajmująca się badaniem archiwalnych spraw w Centralnym Biurze Śledczym Policji we Wrocławiu jeszcze raz gruntownie przeanalizowała obszerne akta tej sprawy. Zweryfikowano ponownie zeznania świadków. Mrówcza praca, której szczegółów na razie ze względu na dobro postępowania nie ujawnia się.
0: Wiemy jedynie, że zaangażowanych było wiele osób. W kręgach dziennikarskich mówi się nieoficjalnie o pozyskaniu źródła osobowego. Być może śledczy mieli po prostu cierpliwość i szczęście, jakiego zabrakło ich poprzednikom w latach 90. Jednemu lub kilku świadkom prawdopodobnie, jak to się mówi, rozwiązały się języki i nakierowali policję na trop niezwykle brutalnych przestępców z grubymi, jak się okazuje, kartotekami.
1: A może ktoś wpadł na innej sprawie i poszedł na układ. I tak wyjaśniła się ta tajemnicza zbrodnia. Wracając do podejrzanych o dokonanie tego brutalnego

0: sprawę napadu na kantor miał być zaangażowany jeszcze jeden mężczyzna, dziś już nieżyjący.
1: Wobec sędziwej dwójki przestępców trwają tak zwane czynności procesowe. Policjanci z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej oficjalnie wznowili śledztwo. Nadzór nad nim ma prokuratura Dolnośląskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Michał Zieliński ponownie w studiu Faktów RMF FM. Na zegarze za chwilę 21. Posłuchajcie.
1: Nieco ponad pół meczu do mistrzostwa, jeśli piłkarze Lecha Poznań utrzymają prowadzenie w Radomiu. Już dziś, w przedostatniej kolejce Ekstraklasy, będą mogli świętować triumf w lidze. O meczu za moment i w faktach sportowych, w których również polskie drużyny w półfinałach siatkarskiej Ligi Mistrzów, a także odejście Lewandowskiego z Barcelony. Poza tym wyciek gazu w Poznaniu, remont w centrum Krakowa i noc muzeów w Szczecinie. Golejosz jedzie po drugi z rzędu i dziesiąty w historii poznańskiego klubu tytuł Mistrzów Polski. Po pierwszej połowie w Radomiu Lech prowadzi z Radomiakiem 2-1. Więcej już za chwilę w sportowych faktach RMF FM. Uwaga kierowcy, utrudnienia na obwodnicy Stalowej Woli i Niska w województwie podkarpackim. Dachował tam samochód osobowy i na jezdni wiodącej w kierunku Leżajska ruch odbywa się wahadłowy. Policja przywraca ruch w rejonie Grunwaldzkiej w Poznaniu, gdzie doszło do wycieku gazu na stacji benzynowej. Nie zarządzono ewakuacji i nie ma poszkodowanych, podaje Biuro Prasowe Wielkopolskiej Policji. Skierowano na miejsce pogotowie gazowe. W akcji wciąż jest grupa ratownictwa chemicznego, a także kilka innych zastępów straży pożarnej. Holandia przygotowuje się na przybycie statku Hondius, na pokładzie którego stwierdzono hantawirusa. Ten statek ma dotrzeć do Rotterdamu najpóźniej w poniedziałek rano. Na pokładzie jest 27 osób, to Holendrzy, Filipińczycy, Ukraińcy, obywatel Rosji, polski kapitan statku. Na linii teraz nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co ich czeka po przybyciu do Rotterdamu?
2: Załoga i personel medyczny zostaną przebadani po przybyciu, a następnie poddani kwarantannie. Nie jest jeszcze jasne, którzy członkowie załogi pozostaną w porcie przez cały obowiązkowy 6-tygodniowy okres kwarantanny. W rotterdamskim porcie przygotowane są 23 kontenery mieszkalne, w których będą mogli przebywać. Wiadomo już, że Filipińczykom zaleca się odbycie pełnej 6-tygodniowej kwarantanny w Holandii ze względu na obawy o standardy opieki medycznej w ich ojczyźnie. Czyszczenie statku odbędzie się w ścisłym rygorze sanitarnym. Pracownicy zostaną wyposażeni w taki sprzęt, który pozwoli im uniknąć kwarantanny po zakończeniu prac. Dopiero po finalnej inspekcji sanitarnej zapadnie decyzja, czy Hondius będzie mógł wrócić na morskie szlaki.
1: Na początku przyszłego miesiąca mają się zacząć prace drogowe przy krakowskim Teatrze Bagatela. W związku z tymi pracami mieszkańców zachodniego Krakowa czekają duże utrudnienia komunikacyjne. Łączymy się z naszym krakowskim reporterem Pawłem Koniecznym. Z czym wiążą się planowane od czerwca prace?
3: Oznacza to wyłączenie ruchu tramwajowego na pierwszej obwodnicy od ulicy Piłsudskiego do Długiej oraz na Karmelickiej. W związku z tym tramwaje nie dojadą do Bronowic Małych. W tym samym czasie jednak wrócą na ulicę Piłsudskiego do pętli Cichy Kącik. Od 6 czerwca uruchomione zostaną dwie zastępcze linie autobusowe kursujące co 3 do 6 minut. Pod koniec wakacji planowany jest montaż rozjazdu tymczasowego dla tramwajów na ulicy Karmelickiej, aby od września z i do Bronowic mogły kursować tramwaje dwukierunkowe. Prace przy Teatrze Bagatela mają zakończyć się do marca przyszłego roku.
4: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Długie kolejki przed szczecińskimi muzeami odstraszyły część odwiedzających noc muzeów. Z tymi, którzy wybrali się do Muzeum Techniki i Komunikacji, rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar.
5: Jakie plany? No właśnie chcemy zwiedzić tutaj.
6: Muzeum Techniki.
7: Muzeum Techniki.
6: Kolejka duża.
7: Ja nie będę stał.
6: No, tak z pani już po zwiedzaniu wystawy?
8: Tak.
6: Jak było?
8: Bardzo fajnie.
6: Udało się zdążyć, bo teraz taka kolejka jest dość duża.
8: Spokojnie.
6: Czyli opłaca się przychodzić na początek.
8: Bardzo. Jeszcze na Wałę Chrobrego się wybieramy. Do muzeum zobaczymy, gdzie nam się po prostu uda wejść.
1: Drzwi większości placówek w Szczecinie będą otwarte do północy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Fakty sportowe, Patryk Serwański.
10: No to są fakty sportowe z Radomia. Ekstraklasa. Radomiak gra z Lechem Poznań, ale na początek Turyn, półfinał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie gra z Ziratem Ankara. W Inalpi Arenie cały czas Wojciech Marczyk. Wojtek, kto lepiej popracował w pierwszym secie?
11: No zdecydowanie Aluron CMC Warta Zawiercie, siatkarze z województwa śląskiego wygrali tego seta do 19. No i grali naprawdę koncertowo. Świetna dyspozycja bloku, dokładne zagrywki, kilka asów serwisowych. No to pozwoliło wygrać tego seta zdecydowanie. Druga partia już o wiele bardziej wyrównana, ale w niej teraz na prowadzenie wyszedł Aluron 8-7, a w pole zagrywki wędruje Juri Gladyr z Inalpi Areny w Turynie. Wojciech Marczyk.
10: No wróćmy teraz na ekstraklasowy stadion w Radomiu. Przerwa do przerwy. Radomiak przegrywa z Lechem Poznań 1-2. Gospodarze prowadzili po golu Grzesika. Chwilę później, w 9 minucie pożegnanie, Leandro z kibicami. Brazylijczyk schodzi z boiska, a jego numer 9, zostaje w klubie zastrzeżony. Po kwadransie remis dla kolejorza trafił Iszak w 22 minucie z golem Luis Palma. Było więcej sytuacji zarówno dla Radomiaka, jak i dla Lecha Poznań. Dobra, pełna energii ta pierwsza połowa spotkania. Na razie jednak taki wynik daje Lechowi mistrzostwo. O zakończeniu kolejnego etapu swojej kariery poinformował dziś za to były piłkarz kolejorza, czyli Robert Lewandowski. Napastnik po 4 latach żegna się z FC Barceloną. Jutro pożegnalny mecz Lewego na Camp Nou. Rywalem Barcelony będzie Betis Sevilla. Ostatni mecz w barwach Dumy Katalonii za tydzień. A co dalej?
12: Jeśli będzie chciał grać za ogromne pieniądze, no to wiadomo, że no, Arabia Saudyjska, no tutaj absolutnie nie będzie żadnego problemu z finansami. Natomiast ja myślę, że Robert jest pełen wyzwań jeszcze.
10: Tak mówił były piłkarz, ekspert Kanal Plus Sport Marek Jóźwiak. Ina Świtolina wygrała przed chwilą turniej tenisowy w Rzymie. W finale w 3 setach pokonała Coco Gauff.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Gdzie w niedzielę nie zobaczymy słońca? No to będzie cała centralna Polska, także lokalnie Mazury oraz całe południe. Dodatkowo na południu może padać deszcz. Najwięcej słońca na zachodzie kraju, tam też 18 stopni, 20 stopni też na wschodzie, ale tutaj mogą zdarzyć się przelotne opady. A w centrum i na południu maksymalnie 12 kresek.
9: Radio RMF

0: scenach zbrodni. Dzisiaj łatwe pieniądze.
1: Przenosimy się do Filadelfii, a dokładnie do końcówki XVIII wieku. To miasto odegrało bardzo ważną rolę w historii. Pełniło rolę tymczasowej stolicy USA. Tutaj ogłoszono Deklarację Niepodległości, a później Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony fani kina też będą zadowoleni. To w tym mieście znajdują się kultowe schody, po których biegał podczas treningów Rocky Balboa. Prowadzą one do Muzeum Sztuki.
0: Pod koniec XVIII wieku miasto zostało zdziesiątkowane przez epidemię żółtej febry. Zacytujmy, nazywana też amerykańską dżumą. To wirusowa choroba zakaźna przenoszona przez komary. Zaczyna się od gorączki i bólu mięśni. Następnie chorzy często zapadają na żółtaczkę, stąd termin żółta febra, ponieważ narządy przestają normalnie funkcjonować. Występuje krwawienie wewnętrzne, wymioty z krwią.
1: Ważną rolę w tej kryminalnej historii będzie odgrywać Carpenter's Hall. W tym gmachu swoje tymczasowe siedziby wynajmowały trzy banki. Jednym z nich był Bank of Pennsylvania, który przeniósł się do Carpenter's Hall po nieudanej próbie rabunku swojej placówki przy Lodge Alley. Tutaj miało być bezpieczniej.
0: W nocy z soboty 31 sierpnia na niedzielę 1 września 1798 roku doszło do kolejnego historycznego wydarzenia w tym majestatycznym budynku, ale zdecydowanie mniej zaszczytnego. Wówczas nastąpił pierwszy udany napad na bank na terenie Stanów Zjednoczonych.
1: Z sejfów skradziono prawdziwą fortunę – 162 tysiące dolarów. Równowartość dzisiejszych 4 milionów dolarów.
0: W banku nie zlokalizowano żadnych śladów włamania, wyważonych drzwi, wyłamanych zamków. Do otwarcia sejfów użyto najprawdopodobniej dorobionych kluczy. Ewidentnie musiała być to robota któregoś z aktualnych lub byłych pracowników banku. Sprawę ze szczegółami opisywały gazety.
1: Dość szybko wytypowano głównego podejrzanego, ale nie był to gość spod ciemnej gwiazdy, pasujący do wizerunku typowego oprycha. Kowal Patrick Lyon, bo to o nim mowa, przybył za wielką wodę ze Szkocji 5 lat wcześniej, w 1793 roku. W Filadelfii był doskonale znany, cieszył się opinią znakomitego fachowca. To właśnie dlatego Lyonowi zlecono wymianę okuć i montaż nowych zamków w dwóch żelaznych drzwiach do skarbca. Było to związane z tymczasową przeprowadzką banku do Carpenter's Hall. Do tego, jak wskazywała policja, właśnie wyjechał on z miasta. Wszystko składało się w całość.
0: Poświęćmy jeszcze moment Patrickowi Lyonowi, bo to bardzo ciekawa postać. Oprócz znakomitych umiejętności kowala, był również wynalazcą. Opracował m.in. silnik hydrauliczny schładzany, zraszany wodą oraz stworzył dzwon nurkowy wykorzystywany na przykład do naprawy elementów statków znajdujących się pod wodą. Policja z Filadelfii przeczesywała więc lasy New Jersey w poszukiwaniu rudowłosego, szkockiego mistrza kowalstwa, oskarżanego o pierwszy spektakularny napad na amerykański bank.
2: Radio RMF 24.

0: Scott wyjechał z miasta ze swoim 19-letnim uczniem. Wsiedli na pokład żaglowca. Po kilku dniach znaleźli się w mieście Lewis, w stanie Delaware. Niestety młody adept kowalstwa nie przeżył tej eskapady. Zachorował na żółtą febrę. Tym samym podzielił los zmarłej żony i dziecka Patricka Lyona. Dodajmy, że wówczas ta epidemia zabijała w Filadelfii 100 osób dziennie.
1: Mistrz kowalstwa już na lądzie kupił gazetę. Rozpisywano się w niej o głośnym napadzie na Bank of Pennsylvania. Co naturalne, bardzo się tym tematem zainteresował. Po jakimś czasie do Lewis przypłynął również znajomy Lyona z Filadelfii. To z jego ust miał usłyszeć, że człowiek, który wymieniał zamki w tym skarbcu, jest głównym podejrzanym w tej sprawie.
0: Patrick Lyon nie mógł uwierzyć w te informacje. Przecież wypłynął z Filadelfii 28 sierpnia, czyli 3 dni przed napadem. Razem ze swoim czeladnikiem uciekał przed epidemią żółtej febry, która zabrała jego najbliższych i ponownie zbliżała się do miasta. Chciał już sporo wcześniej wyjechać, ale właściciele banku poprosili go o pilne, ostatnie, intratne zlecenie. Dokładnie o wymianę okuć i wymianę zamków w przenoszonych oryginalnych drzwiach do nowego skarbca w Carpenter's Hall. Kowal wspominał też, jak zleceniodawcy nalegali, żeby zamontował importowane słabe zamki. Nawet po tym, jak zobaczył, że ten mechanizm nie będzie wystarczająco skuteczny.
1: Patrick Lyon, przekonany o swojej niewinności, postanowił wrócić do Filadelfii, aby bronić dobrego imienia. Miał swoje podejrzenia, kto naprawdę stał za tym włamaniem. Przeszedł, uwaga, pieszo 150 mil. Gdy dotarł do miasta, opowiedział władzom swoją wersję zdarzeń. Dodatkowo wskazał, że ze zleceniem dla banku zgłosił się do niego stolarz Samuel Robinson, który uczestniczył w przeprowadzce Banku Pensylwanii do nowej placówki.
0: Wspomniany Robinson odwiedził szkockiego fachowca w jego pracowni. Towarzyszył mu nieznany wcześniej cieśla Isaac Davis. Według Lyona bardzo interesował się mechanizmem zamka. Dokładnie analizował nowe klucze. Ów cieśla musiał też słyszeć, jak kowal przekazał Robinsonowi, że nowe zamki nie są zbyt dobre i nie nadają się do banku.
1: Mimo dowodów, władze Filadelfii nie uwierzyły w historię opowiedzianą przez Patricka Lyona. Jeden z radnych uznał jego alibi za zbyt dobre i zbyt szczegółowe, aby było prawdziwe. Wybitny fachowiec trafił tym samym do aresztu. Kaucję ustalono na zaporowym poziomie 150 tysięcy dolarów, czyli prawie równowartość skradzionej kwoty. A to po to, by mężczyzna pozostał za kratami i nie mógł opowiadać swoich rewelacji. Wydawało się, że nikomu nie zależy na dotarciu do prawdy. Władze banku, ośmieszone przez włamywacza, chciały szybko zamknąć sprawę i dosłownie zamieść ją pod dywan. Do tego jeden z urzędników liczył na wypłatę 2000 dolarów nagrody za złapanie złodzieja, który oficjalnie był już za kratami.
0: Kto wie, jak długo niewinny Patrick Lyon gniłby w więzieniu, gdyby nie głupota prawdziwego złodzieja. Do tej sprawy wrócimy.

0: Zaczęły wypadać mu włosy. Czas spędzał na czytaniu Biblii i poezji. Surowo zabraniano mu śpiewać i gwizdać. Spacerował do utraty sił po celi, o wymiarach 3,5 metra, na niewiele ponad metr. Za kratami zachorował też na żółtą febrę, przed którą uciekał z Filadelfii. Był pewny, że umrze.
1: Gdy niewinny kowal cierpiał katusze, cieśla Isaac Davis, który rzeczywiście stał za włamaniem do Banku Pensylwanii, używał życia jak tylko mógł. Jego jedynym wspólnikiem w zbrodni był portier, pełniący dyżur w noc spektakularnej kradzieży. Davis dorobił klucze, dostał się do banku, chroniony przez wspólnika, i zrabował spokojnie 162 tysiące dolarów.
0: Kilka dni po napadzie wspomniany portier, jedyny świadek i wspólnik w rabunku, zmarł na żółtą febrę. Śmiało moglibyśmy powiedzieć, że dla Isaaca Davisa był to skok doskonały, ale Davis ewidentnie nie czytał kryminałów, a nie słuchał też podcastów True Crime.
2: Może dlatego, że jeszcze takich nie było. Może o to chodzi.
0: Może, bo po kradzieży nowobogacki cieśla zaczął deponować skradzioną fortunę w kilku bankach i w tej placówce, z której ukradł pieniądze. Zapytany o nagły zastrzyk pieniędzy, Davis nie miał dobrej odpowiedzi, dlatego przyznał się do winy.
1: Jako że nepotyzm i korupcja towarzyszą ludzkości od lat, przyłapanemu złodziejowi nie spadł tak naprawdę ani jeden włos z głowy. Nie przesiedział w więzieniu nawet jednego dnia. Wielka w tym zasługa jego wujka, Benjamina Brennona, wpływowego sędziego, który za przyznanie się do winy, zwrot skradzionych pieniędzy i dokładny opis napadu na bank wynegocjował dla siostrzeńca niezwykle korzystne złagodzenie kary u samego gubernatora.
0: Mimo tego, że prawdziwy złodziej przyznał się do winy, Patrick Lyon nadal siedział w więzieniu. Urzędnicy Banku Pensylwanii byli nadal przekonani, że wybitny kowal musiał maczać palce w tym skoku. Wiedzieli, że w kilka minut potrafi otworzyć każdy zamek. Uważano, że to on mógł wyprodukować wykorzystane podczas kradzieży duplikaty kluczy. Nie było żadnych dowodów na taki stan rzeczy. Konstabl, który nie mógł pogodzić się z utratą 2000 dolarów za złapanie złodzieja, musiał wypuścić niewinnego Szkota na wolność.
1: Patrick Lyon przez lata nie był w stanie odbudować swojej dobrej reputacji. Zlecenia od instytucji państwowych i banków przestały napływać. Cały czas sugerowano, że uczestniczył w złodziejskim spisku. Dlatego z dużym sukcesem zajął się udoskonalaniem swoich wynalazków, w tym ręcznej pompy wodnej. Z biegiem lat w jego życiu zaczęło się układać. Ponownie się ożenił, napisał książkę o tym swoim wybitnie krzywdzącym śledztwie. W 1805 roku po głośnym procesie przyznano mu w końcu 9000 dolarów odszkodowania, co było równowartością kilkuletniej pensji naprawdę wykwalifikowanego robotnika.
0: Za te pieniądze kupił kilka nieruchomości w okolicy Filadelfii. Kontynuował pracę nad pompami, wykorzystywanymi przez wiele lat przez straż pożarną. Patrick Lyon zamówił u malarza swój olejny portret, przedstawiający go podczas pracy w kuźni. W namalowanym oknie pracowni widać kopułę więzienia, w którym spędził 4 miesiące, zupełnie bez podstaw.
1: Patrick Lyon zmarł w wieku 60 lat. Gdy przebywał w więzieniu, napisał swój testament oraz stworzył także napis, jaki ma znaleźć się na jego nagrobku, a brzmi on: moje kowadło na ziemię upadło, miechy kowalskie straciły dech, palenisko dawno zgasło, kuźnię przykrył kurz, węgiel spalony, żelazo stopione, gwoździe wbite, robota skończona.
3: Radio RMF 24.

0: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
1: Mam to potwierdzone przez osobę własną, ale też kilku kolegów i koleżanki, że na przykład dostając nagrodę w Gdyni, przez rok się nie pracuje. To jest takie niepisane prawo, ale tak jest. Tak się najczęściej zdarza. Dostałem 2 nagrody w Gdyni, także miałem 2 lata przerwy.
0: Ostatnio spotkałem się z aktorem Bartoszem Obuchowiczem, a moim kolejnym gościem będzie dwukrotny medalista olimpijski w skoku wzwyż Jacek Wszoła. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Co u nich słychać? Już jutro o 14 w Radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, RMFON.pl i innych platformach podcastowych.

0: Słuchacie RMF FM, za chwilę godzina 22, a więc możemy zaczynać najnowsze wydanie faktów. Michał Zieliński już gotowy.
1: Lada chwila, piłkarze i kibice Lecha Poznań zaczną świętować zdobycie tytułu Mistrzów Polski. Połączymy się z Poznaniem już za moment, a potem w faktach sportowych z Radomiem, gdzie drużyna ze stolicy Wielkopolski prowadzi z Radomiakiem 3-1. Minister obrony po raz kolejny uspokaja w sprawie obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Zapraszam na fakty o 22. A zaczniemy je od informacji drogowej. Jedna osoba nie żyje po wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Dukt, to województwo mazowieckie, odcinek Ciechanów-Glinojeck. Zderzył się tam samochód ciężarowy z osobowym, na miejscu pracują służby i trasa jest teraz zamknięta. Za kilka minut, jeśli nie stracą dwóch bramek, piłkarze Lecha rzucą się sobie w ramiona, aby cieszyć się z tytułu Mistrzów Polski. W Radomiu 85. minuta meczu, a poznaniacy prowadzą 3-1 z miejscowym Radomiakiem. Ten wynik oznacza, że wygrywają ligę już w przedostatniej kolejce i bronią tytułu Mistrzów Polski, zdobytego po raz 10 w historii, co oznacza, że Lech staje się 5. klubem w Polsce, który ma dwucyfrową liczbę takich sukcesów. A my łączymy się teraz z naszym reporterem w Poznaniu, Beniamin Kubiak-Piła. Cały czas ogląda ten mecz z kibicami.
2: Się dobry wieczór, tak jest.
1: Beniaminie, to co? Zaczęło się już świętowanie.
2: Można tak powiedzieć, tutaj kibice oglądają, wyczekują tego ostatniego gwizdka. Większość już stoi z każdą bramką. Kibice tutaj rzucali się sobie w ramiona. Co chwilę tutaj w ciągu tych ostatnich minut przyśpiewki o Grodzie Przemysła, o ukochanym Lechu, no i o tym wyczekiwanym mistrzostwie, które, jeśli wszystko pójdzie po myśli poznaniaków, za 5 minut trafi właśnie w ich ręce. Część kibiców patrzy na mnie i mówi: będzie dobrze, na to liczą tutaj kibice w stolicy Wielkopolski. Z Poznania Beniamin Kubiak-Piłat.
1: A już za chwilę o meczu w faktach sportowych RMF FM.
3: To są najnowsze fakty w RMF FM.
1: Minister obrony ponownie zapewnia, że odwołanie przez amerykańskiego sekretarza wojny przerzutu 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski nie oznacza zmniejszenia militarnej aktywności Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Nie została podjęta żadna decyzja o zmniejszeniu zaangażowania, co potwierdziliśmy z przedstawicielami Pentagonu i Sił Zbrojnych USA, wyjaśnia we wpisie w internecie Władysław Kosiniak-Kamysz. Wokół tej odwołanej relokacji trwa w naszym kraju polityczna wojna. Rząd od kilku dni uspokaja, ale nie podaje konkretów. Opozycja zaś zarzuca rządowi chaos komunikacyjny, zauważa nasz dziennikarz Michał Radkowski.
4: Trwa szukanie winnych. Europosłanka PiS Anna Zalewska mówi o mgle komunikacyjnej obozu władzy.
5: Każdy członek rządu mówi coś zupełnie innego. To jest absolutnie zatrważające, bo nawet jeżeli mają złe informacje, to powinni je ustalić i mówić jednym językiem.
4: A z kolei Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej próbował mi wyjaśnić, jak rozumie ostatnie deklaracje zza oceanu o wstrzymaniu rotacji amerykańskich żołnierzy.
6: Nie przyjeżdżają nowi, starzy nie wyjeżdżają.
4: Pan tak to rozumie. Ale czy tak jest?
6: No niech pan zapyta Amerykanów, no.
4: No bo z jednej strony premier mówi, że ma nadzieję, że tak będzie, a z drugiej strony szef MON mówi, że nie, spokojnie, będzie ta sama liczba żołnierzy, która była do tej pory, a nawet większa.
6: Tak, pewnie będzie, oni się tym zajmują, deklarują, więc tak będzie.
4: Pewnie, to słowo pada najczęściej. Dziś dowiedzieliśmy się jeszcze z wpisu szefa BBN, że wczoraj prezydent spotkał się z ministrem obrony narodowej. Mieli rozmawiać o, jak to napisał w serwisie X Bartosz Grodecki, bezpieczeństwie naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Ustaleń z tego spotkania żadna ze stron nie ujawnia.
1: W krakowskiej Tauron Arenie trwa międzynarodowa gala seriali w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej. Fani filmowej muzyki mogą wysłuchać prawdziwych hitów, mówiła jeszcze przed rozpoczęciem tej gali Agata Grabowiecka, dyrektorka artystyczna festiwalu.
7: Bridgertonowie, Langer, no i suita ze Star Wars, ze wszystkich części seriali poświęconych właśnie tej sadze. Mamy ogromny aparat wykonawczy, wielka orkiestra symfoniczna, chór dziecięcy, chór dorosłych. W Tauron Arenie brzmi to naprawdę znakomicie.
1: Na stadionie w Radomiu wynik meczu Radomiak-Lech nadal 1-3. 88. minuta tego spotkania się kończy. Dodam jeszcze, że jutro na zakończenie Festiwalu Muzyki Filmowej odbędzie się jeszcze pokaz filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny z muzyką Johna Williamsa.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl
1: To wracamy do Radomia. Na fakty sportowe zapraszam w imieniu Patryka Serwańskiego.
9: No co są już ostatnie minuty ekstraklasowego meczu w Radomiu. Lech Poznań coraz bliżej mistrzostwa. Kolejusz prowadzi z Radomiakiem 3-1. W drugiej połowie świetna dwójkowa akcja Szwedów. Iszak z asystą, Wolemark z trafieniem. No i po tym trzecim golu dla Lecha troszkę tutaj w Radomiu emocje opadły. Radomiak już nie był aż tak pełen energii w swoich poczynaniach ofensywnych, jak to miało miejsce w pierwszej połowie. Więc jeszcze kilka minut muszą kibice Kolejorza poczekać na zakończenie tego meczu. Trwają natomiast emocje w drugim półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Ponownie dziś wieczorem, więc Turyn i Alpi Arena. Wojciech Marczyk obserwuje mecz Aluronu CMC, warte zawiercie z Ziratem Ankara. Jaki wynik?
10: Aluron prowadzi 2-1. Ta trzecia partia niezwykle wyrównana. Ona przez większość jej trwania była grana naprawdę na żyletki. Wynik zacięty, ale końcówka dla Aluronu. Świetne bloki, no i zespół z Ankary trochę rozbity w tej trzeciej partii. Aż Tomasz Folnar po niej podskakiwał, krzyczał po kolegach. Zobaczymy, czy to wpłynie. No, ale jak na razie to Aluron bliżej awansu do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów z Inalpi Areny w Turynie. Wojciech Marczyk.
9: Na koszykarze Legii Warszawa blisko półfinału Orlen Basket Ligi. Dziś po raz drugi pokonali na swoim terenie MKS Dąbrowa Górnicza. Wynik 89-84. Za Stal Zielona Góra wygrał z Kingiem Szczecin 82-79. No i w tej parze jest remis 1-1. Trwa mecz Trefla Sopot z Dzikami Warszawa. W czwartej kwarcie cały czas wynik oscyluje w granicach remisu. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk wygrali szutrowy rajd Nykoping. To jest runda mistrzostw Szwecji. Panowie przygotowują się do kolejnej rundy mistrzostw Europy, która odbędzie się już za tydzień. A tu w Radomiu no już tylko kilka minut dzieli piłkarzy Lecha Poznań od mistrzostwa Polski. Przypomnę, oni prowadzą z Radomia 3-1.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Nadchodzącej nocy może padać na południu oraz na wschodzie kraju miejscami przez kilka godzin. Popadać może też w centrum, ale tu już raczej przelotnie. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, 11 kresek, a najbardziej pogodna aura w Poznaniu. Nie tylko ze względu na wynik meczu. 5 stopni i padać nie powinno.

0: Dorwać bestie w RMF FM.
1: Imię i nazwisko:
2: Paul Denier.
1: Miejsce i okres działalności:
2: Australia, Frankston. Rok 1993.
1: Liczba ofiar:
2: 3.
1: Skazany na
2: dożywocie.
3: Frankston, niewielkie miasteczko położone na południowych rubieżach Melbourne. To ono stało się sceną i świadkiem wydarzeń, które wstrząsnęły najpierw lokalną społecznością, a potem całym krajem, latem 1993 roku. 12 czerwca, w sobotę, w Lloyd Park znaleziono makabrycznie zmasakrowane ciało młodej dziewczyny. Zwłoki były nagie od pasa w górę. Gardło zostało głęboko rozpłatane. W klatce piersiowej widniały liczne dziury. Szyja była obwiązana biustonoszem, a twarz i brzuch nosiły ślady licznych cięć. Policjanci przybyli na miejsce, byli w szoku. Dotąd takie rzeczy nie zdarzały się w ich okolicy.
4: Co za bydle mogło to zrobić?
5: Nie wiem, ale to na pewno chory skurczybyk.
3: Sekcja zwłok wykazała, że ofiara została także zgwałcona. Policja rychło ustaliła dane ofiary. Była to 18-letnia studentka Elizabeth Stevens, której zaginięcie dzień przed znalezieniem zwłok zgłosiła rodzina. Badanie środowiskowe nie wykazało, by mogła mieć jakichkolwiek wrogów, więc założono, że została przypadkową ofiarą żądzy polującego gwałciciela. Śledztwo ruszyło. Oficerowie przepytywali wszystkich, sąsiadów, przechodniów, kierowców autobusów, nikt jednak nie dał im wiarygodnego tropu. Tymczasem 8 lipca wieczorem 41-letnia Rosha Todd wracała z pracy do domu. Przechodząc obok stacji Shefford, poczuła, jak ktoś przystawia jej do głowy zimny i twardy przedmiot, drugą ręką kneblując usta.
6: Nie krzycz, suko. Mam broń i rozwalę cię, jak tylko piśniesz.
3: Pani Todd, być może mając w pamięci to, co niedawno stało się z młodą studentką, instynktownie podjęła walkę o życie. Wbiła napastnikowi paznokcie w dłonie i wyszarpała się z uścisku, rzucając się do ucieczki. Po chwili morderca dogonił ją i szarpnął za włosy, wyrywając spory pukiel z głowy.
6: Zamknij ryj, albo rozwalę ci pieprzoną głowę.
3: Adrenalina spowodowała, że i tym razem pani Todd nie usłuchała. Po chwili szarpaniny znów wyrwała się napastnikowi i wybiegła na ulicę, zatrzymując przejeżdżający samochód, co niewątpliwie uratowało jej życie. Kobieta natychmiast powiadomiła policję, jednak przybyli na miejsce zdarzenia śledczy nie znaleźli żadnych śladów mogących wskazywać na sprawcę. Wstępnie nie powiązano sprawy napaści na panią Todd z morderstwem Elizabeth Stevens. Jeszcze tego samego wieczoru zgłoszono zaginięcie 22-letniej Debbie Freem, młodej matki, która raptem 12 dni wcześniej urodziła synka, a tego wieczoru wyjechała do supermarketu na szybkie zakupy. Zaginięcie, które wyjaśniło się już 4 dni później. Jej zmasakrowane ciało odkrył na terenie swojej farmy w Carm Downs tamtejszy rolnik. Koroner stwierdził później na zwłokach Debbie 24 rany kłute na karku, głowie, klatce piersiowej i rękach. Rany, których rozmach wskazywał na wielką agresję i bestialstwo napastnika. Nie stwierdzono natomiast śladów gwałtu. Wieść o drapieżcy grasującym w okolicy sparaliżowała miasto. Mężowie uczulali żony, matki pilnowały córek. Ludzie wieczorami oglądali się za siebie w obawie przed atakiem z zaskoczenia. To już nie były zwyczajne, odseparowane akty agresji. Było jasne, że w mieście grasuje brutalny, zdeterminowany, seryjny morderca.
7: Nic ich nie łączy, totalnie nic. Poza tym, że są kobietami.
8: No fakt, różny wiek, różne dzielnice, różny status. Sądzisz, że on w ogóle planuje? Wybiera ofiary starannie?
7: Mam wrażenie, że nie. Działa spontanicznie, pod wpływem jakiegoś chorego impulsu.
3: Emocje jeszcze nie zdążyły ostygnąć, gdy 30 lipca zgłoszono zaginięcie kolejnej dziewczyny, 17-letniej Natalie Russell, która tego dnia miała wrócić rowerem ze szkoły do domu. Policja w świetle ostatnich wydarzeń podjęła natychmiastowe poszukiwania, które dały makabryczny rezultat już 8 godzin później. Ciało Russell znaleziono w krzakach obok ścieżki rowerowej między Peninsula a Long Island Golf Club. I w jej wypadku sprawca użył noża w sposób brutalny, nieodbiegający od dwóch poprzednich przypadków. I tym razem nie znaleziono śladów gwałtu. Ale tym razem sprawca popełnił błąd. Na szyi ofiary śledczy odnaleźli kawałek skóry pochodzący z palca. Być może podczas szarpaniny, w której, jak wiadomo, swój udział miał ostry nóż, sprawca skaleczył się sam i nie zauważył, że ślad pozostał na ciele ofiary.
7: Mamy go?
8: Na razie tylko kawałek.
3: Pierwszy kawałek układanki, do której kolejny dołożyli świadkowie, którzy zeznali, że o godzinie, na którą patolog stwierdził zgon Natalii, widzieli w miejscu morderstwa charakterystyczną żółtą Toyotę Coronę bez tablic rejestracyjnych, w której to Toyocie siedział mężczyzna ewidentnie unikający wzroku postronnych osób. Ten trop nie mógł pozostać bez zbadania. Pomimo braku numeru rejestracyjnego, policja szybko wytypowała właściciela nietypowego auta. Samochód był zarejestrowany na Paula Charlesa Deniera. Śledczy nie zastali go w domu, jednak kilka godzin później jego dziewczyna zadzwoniła, że Paul już wrócił. Policjanci pod pretekstem rutynowej kontroli zjawili się u niego niemal natychmiast.
4: Panie Denier, pana auto nie ma tablic rejestracyjnych.
6: Tak, czekam na ich wydanie. Zgodnie z prawem mam 28 dni.
8: Panie Denier, proszę pokazać dłonie. Bingo!
3: Dłonie przesłuchiwanego mężczyzny nosiły liczne ślady skaleczeń i zadrapań, co dało śledczym powód do zatrzymania go. Podejrzany potwierdził, że był w tym czasie w pobliżu miejsca zbrodni, ale nie ma z tym nic wspólnego. Jednak jego wymówki były na tyle marne, że śledczy nie dali mu wiary. Mozolne przesłuchanie trwało całą noc. Nad ranem oficerowie poprosili go o próbkę włosów i krwi, aby przeprowadzić testy DNA do porównania z materiałem znalezionym na ciele Russell. Denier zastanowił się chwilę, po czym zaskoczył przesłuchujących go policjantów.
6: Okej. Zabiłem je. Wszystkie trzy.
3: Policjanci oniemieli. To koniec. Seryjny morderca z Frankston był w ich rękach. Był i zupełnie niespodziewanie otworzył się, wylewając na nich śmierć w najdrobniejszych szczegółach, zaczynając od historii swojego życia. Paul Charles Denier urodził się w Sydney 14 kwietnia 1972 roku. Był jednym z pięciorga dzieci w rodzinie angielskich imigrantów. Już od najmłodszych lat zmagał się z chorobliwą otyłością, która przysparzała mu problemów z rówieśnikami i kompleksów, które leczył skłonnością do przemocy i nienawiścią do kobiet. Na start poszły pluszowe misie, którym podrzynał gardła. Później, z wiekiem, nie poprzestawał na przedmiotach. Jego ofiarami padały najczęściej koty, a ulubionym narzędziem zadawania bólu były noże. Po skończeniu szkoły próbował podejmować pracę, ale najczęściej był zwalniany za lenistwo i oszustwa. W końcu w 1992 roku wyprowadził się z domu do swojej dziewczyny Sharon, jedynej, która w jego mniemaniu go rozumiała.
6: Tylko ona wiedziała, jaki jestem naprawdę, tylko ona mnie rozumiała i kochała.
3: Narastająca frustracja wobec otaczającego go świata otworzyła kolejne, zamknięte dotąd drzwi w jego umyśle. Postanowił wreszcie zabić kobietę. Celem stała się jego sąsiadka Donna. W lutym 93 włamał się do jej domu, jednak nie zastawszy nikogo na miejscu, w przypływie wściekłości wyładował się na jej kotach, masakrując je, a dom zmieniając w krwawą łaźnię. Nieudana próba pierwszego zabójstwa tylko spotęgowała irytację Deniera. 11 czerwca zasadził się na przystanku autobusowym w oczekiwaniu kogoś, kogo mógłby zabić. Zupełnym przypadkiem trafiła mu się Elizabeth Stevens. Ruszył za nią i na ulicy, w miejscu pozbawionym świadków, przystawił do pleców rurkę, sugerując, że to broń. Zaprowadził w ten sposób przerażoną dziewczynę do parku i tam dusił, aż straciła przytomność. Wtedy wyjął nóż i poderżnął jej gardło.
6: Jeszcze żyła. Krew bulgotała w otwartej krtani, a ja dźgałem dalej.
7: Ale dlaczego?
6: Po prostu chciałem odebrać życie, bo moje było wielokrotnie odbierane.
3: Odpowiadał na pytania grzecznie i rzeczowo. Opisywał wszystkie krwawe szczegóły bez żadnych emocji. Po nieudanej próbie zabójstwa pani Todd, poirytowany wsiadł w pociąg i pojechał do Kananook. Tam wysiadł i zaczął krążyć w okolicy stacji w poszukiwaniu ofiary. W oko wpadła mu Debbie Frim, która wysiadła z samochodu i poszła w stronę sklepu. Włamał się do jej auta i przyczaił na tylnym siedzeniu. Kiedy kobieta wróciła i zaczęła wyjeżdżać z parkingu, wychylił się i przystawił jej do głowy rurkę udającą pistolet. Sterroryzowana kobieta pojechała we wskazane miejsce. Tam wysiedli i zawiązał jej oczy.
6: Spytałem, czy widzi ten sznur. Zaprzeczyła, błagała, ale wtedy zarzuciłem jej go na szyję i dusiłem. Około 5 minut. Strasznie się szarpała. Kiedy padła, poderżnąłem jej gardło. Ciągle dyszała, bo słyszałem bulgot krwi. Dźgałem dalej. Nawet rozprułem jej brzuch, aż wypadł żołądek.
3: Denier nie ustawał w zeznaniach, jak gdyby był dumny, że może pochwalić się osiągnięciami. Na kolejną ofiarę wybrał sobie młodą, naprawdę młodą kobietę. Jakąkolwiek. Śmiertelnego pecha miała 17-letnia Natalie Russell. Tym razem przygotował się w sposób bardziej przemyślany. Wzdłuż drogi biegło ogrodzenie rezerwatu. Zrobił w nim wcześniej dziurę, by zaraz po ataku wciągnąć przez nią swoją ofiarę w zarośla i pozostać niezauważonym. Jak zaplanował, tak zrobił. Porwał dziewczynę, która, jak się okazuje, od razu domyśliła się, z kim ma do czynienia. By ocalić życie, zaproponowała mu seks. Spełnienie wszystkich, nawet tych najbardziej wyuzdanych fantazji, wszystko, co sprawi, że ją puści.
6: Zdenerwowała mnie. Taka młoda, taka wyuzdana. Kazałem jej klęknąć. A potem zacząłem ciąć od oka. Bardzo krzyczała. Odgiąłem jej głowę i zacząłem podrzynać gardło, wsadzając w nie palce. Zaczęła się dusić i cichnąć.
8: I dlaczego to zrobiłeś?
6: Po prostu ich nienawidzę. Kobiet.
3: Psychologowie badający Deniera na potrzeby procesu nie stwierdzili, by miał z powodu popełnionych czynów jakiekolwiek wyrzuty sumienia. Wręcz go to bawiło. Winę za to, kim jest, zrzucał na wszystkich wokół i wszystko, co go spotkało. Stwierdzono, że jest typem sadysty, który bardzo szybko traci satysfakcję, stąd chwilę po zabójstwie czuł potrzebę dokonania kolejnej zbrodni. Nie dyskwalifikowało go to jednak przed konfrontacją z wymiarem sprawiedliwości. 20 grudnia 1993 roku został skazany.
9: Za potrójne morderstwo, potrójne dożywocie. Za napaść 8 lat bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie przez 30 lat.
6: Tylko ona wiedziała, jaki jestem naprawdę. Tylko ona mnie rozumiała i kochała.
10: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.

0: Godzina 23. Za chwilę na zegarach w całym kraju czas na fakty RMF FM, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Tragiczne informacje z województwa warmińsko-mazurskiego. Z nieoficjalnych informacji naszego dziennikarza wynika, że doszło do śmiertelnego pobicia 13-latka. W faktach o 23 też piłkarskie emocje w Poznaniu. Lech Poznań obronił tytuł Mistrza Polski. Za chwilę połączymy się z naszym dziennikarzem w stolicy Wielkopolski. Tragedia w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM doszło tam do śmiertelnego pobicia 13-latka. Z nami jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, czego się dowiedziałeś w tej sprawie?
2: No, z moich nieoficjalnych informacji wynika, że nad jeziorem w miejscowości Arklity w gminie Barciany doszło do awantury między dwiema grupami osób. W jednej z nich był 13-latek, który miał zostać mocno uderzony w głowę. W tej sprawie zatrzymano trzech mężczyzn. Ich udział i przyczyna śmierci 13-latka jest teraz wyjaśniana przez policję pod nadzorem oczywiście prokuratora. Na miejscu wciąż prowadzone są oględziny. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok 13-latka.
3: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
1: Lech Poznań, mistrzem Polski 2026. Kolejorz pokonał w wyjazdowym meczu Radomiaka Radom 3-1 i tym samym zapisał na swoim koncie 10. tytuł. W Poznaniu wielkie świętowanie kibiców. Razem z nimi jest nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, co mówią fani kolejorza?
4: Tak musiało się wydarzyć. Obrona tego mistrzostwa to coś wspaniałego, powiedzieli mi poznaniacy, którzy oglądali ten mecz przy Alei Niepodległości w Poznaniu.
5: Na 5 minut przed końcem spotkania spojrzał pan na mnie i powiedział: będzie dobrze. Jest bardzo dobrze.
6: Oczywiście. Poczekaliśmy cierpliwie do przedostatniej kolejki. To, co się należało kolejorzowi, to po prostu jest nasze, tak?
7: Obrona mistrzostwa. Bardzo jestem szczęśliwy.
8: Za tydzień zapraszamy wszystkich na Bułgarską. Bawimy się, cały stadion będzie. A później jedziemy w Długą, no.
9: Mistrz, kolejorz!
4: Wielka feta mistrzowska odbędzie się w Poznaniu za tydzień po ostatniej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Ze świętującego dziś Poznania Beniamin Kubiak-Piłat.
1: A teraz w faktach zmieniamy dyscyplinę. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie zagrają w wielkim finale Ligi Mistrzów. Rywalem będzie włoska Perugia. Mistrzowie w półfinałowym meczu rozgrywanym w Turynie pokonali Zirat Ankara. Mecz z trybun i Napoli Areny w Turynie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, jak przebiegało to spotkanie, powiedz.
10: Zaczęło się od pewnie wygranego do 19 seta przez Zawiercian, którzy świetnie grali w bloku. W drugiej partii odpalił atakujący Ziratu Nimir Abdelaziz, a dodatkowo mistrzowie Polski w końcówce partii popełnili kilka błędów i zrobił się w meczu remis. Przegrany set nie podłamał jednak drużyny z Zawiercia, która w końcówce partii dyktowała swoje warunki i wygrała tego seta 25-19. Turecki zespół walczył jednak do końca, no i nie poddał się, no ale w czwartej partii dobra zagrywka i skuteczne ataki między innymi Kwolka, Ensinga czy Rasela pozwoliły drużynie z Polski po raz drugi z rzędu awansować do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Z Inalpi Areny w Turynie Wojciech Marczyk.
1: Na koniec tego wydania zaglądamy do Krakowa. Straż Graniczna świętuje dziś swoje 35-lecie. W ramach święta funkcjonariusz odegrał hejnał z wieży Bazyliki Mariackiej. Dokładnie 16 maja 1991 roku. Formacja ta wystąpiła w Wojska Ochrony Pogranicza.
11: Dziś jest nowoczesną formacją, której głównym zadaniem jest ochrona granicy państwowej zarówno na lądzie, w powietrzu, jak i na wodzie.
12: I te obchody mają specjalny charakter. Dziś strażnik graniczny z wieży Bazyliki Mariackiej wygrał hejnał.
11: Tak, dzisiaj funkcjonariusz Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w dumnym stroju podhalańskim odegrał hejnał z wieży Mariackiej. Ten strój to jest ukłon w stronę tradycji regionu, służby pograniczników, a przede wszystkim patrona Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, czyli pierwszego pułku strzelców podhalańskich.
1: Z porucznik Mariką Skowrą z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Dziś wieczorem w ramach Święta Straży Granicznej na zielono podświetlone zostały m.in. Zamek Królewski na Wawelu czy zamek w Chęcinach w województwie świętokrzyskim.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF.

0: Na zegarze za chwilę północ, czas na fakty RMF FM, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Jestem, zapraszam. Lech Poznań świętuje zdobycie 10. tytułu Mistrza Polski. Powiemy wam, jaka atmosfera panuje w szatni. Polska nie traci wsparcia Stanów Zjednoczonych. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego informuje na portalu X, że liczba żołnierzy amerykańskich pozostaje bez zmian. Planujecie wakacje w Polsce? Jeśli tak, posłuchajcie, które miesiące będą najlepsze na urlop. Lech Poznań, mistrzem Polski drugi rok z rzędu. Kolejarz w sobotni wieczór wygrał na wyjeździe z Radomiakiem 3-1. Piłkarze po końcowym gwizdku świętowali z fanami, którzy przyjechali do Radomia. Później sportowa zabawa przeniosła się do szatni. Jaka panowała tam atmosfera?
2: Tsunami.
3: Spełnienie marzeń, brak słów.
2: Dużo grania, chłopacy zmęczeni potwornie, ale duży szacunek dla nich. Są cudowni.
1: Mówił kierownik drużyny Lecha Mariusz Skrzypczak. Pomocnik kolejorza Filip Jagiełło dodał:
4: no coś wspaniałego, no ciężki sezon, multum meczów, które graliśmy w Europie, tutaj mieliśmy różne momenty, te gorsze, te lepsze, ale finalnie drugi raz pokazaliśmy, że jesteśmy najlepszą drużyną w Polsce.
1: Piłkarzy Lecha czeka teraz kilkugodzinna podróż do domu, w autokarze na pewno będzie wesoło. Medialne doniesienia o ograniczeniu obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Europie nie dotyczą bezpośrednio Polski. Poinformowano na portalu X Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. We wpisie kierowanego przez Bartosza Grodeckiego BBN podkreślono, że trwa obecnie standardowa rotacja amerykańskich sił, a do Polski nadal trafiają żołnierze i sprzęt wojskowy ze Stanów Zjednoczonych. Według biura liczba wojsk amerykańskich w Polsce utrzymuje się na poziomie około 10 tysięcy żołnierzy i pracowników cywilnych. Jak informowaliśmy w faktach do sprawy, odniósł się też szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który zapewnił, że nie ma decyzji o ograniczeniu amerykańskiego zaangażowania w Polsce. Wcześniej media informowały o możliwym wstrzymaniu rotacji około 4 tysięcy żołnierzy Stanów Zjednoczonych do naszego kraju. 53-latek, który może mieć związek z serią fałszywych alarmów w Warszawie, został w piątek późnym wieczorem zatrzymany przez policję. Chodzi m.in. o interwencję policji w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza, prezesa telewizji Republika.
5: Prowadzone są w tej chwili czynności przez policjantów, gromadzenie materiału, który może mieć i będzie miał charakter procesowy. To jest także analiza na miejscu zabezpieczonego sprzętu informatycznego, teleinformatycznego.
1: Mówi podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Policja współpracuje też z firmami świadczącymi usługi informatyczne, w tym dostawcami internetu. Sprawa trafiła do prokuratury. To była jedyna w roku okazja, aby zobaczyć sale porodowe, porozmawiać z położnymi i wziąć udział w warsztatach i prelekcjach dla przyszłych rodziców. Na porodówce w podszczecińskich Policach odbył się dzień otwarty. Pojawiła się tam również z mikrofonem reporterka RMF FM Anna Pałamar.
6: Fajnie przygotowali ofertę warsztatową dla par. Jedne są z fizjoterapeutą, kolejne właśnie też będą z zakresu pierwszej pomocy, także naprawdę mega praktycznie. Widać, że są tutaj osoby, które lubią to, co robią.
7: Wybieracie porodówkę teraz?
6: Nie, już mamy wybraną, że na pewno tutaj rodzimy, tylko przyszliśmy się zapoznać, jak to wszystko wygląda.
8: Obeznać się w temacie troszeczkę, jakie są nowe produkty, żeby później na spokojnie przyjechać, bez stresu.
6: Zobaczyć, jak wyglądają sale porodowe, żeby wiedzieć, co jest dostępnego.
1: W dniu otwartym udział wzięło kilkaset osób. Na zegarach 3 minuty po północy, to są fakty w RMF FM. Czerwiec i lipiec najlepszymi miesiącami na urlop w Polsce. Tak wynika z najnowszych długoterminowych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Czym zaskoczy nas pogoda w czasie wakacji, powie reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, który rozmawiał z synoptykami.
9: Czerwiec i lipiec będą cieplejsze, czyli ze średnią temperaturą wyższą niż w ostatnich 30 latach. Jednocześnie w tym roku latem znów możliwe będą gwałtowne zjawiska w Polsce. To potwierdza synoptyki MGW Agnieszka Prasek.
10: Powinno być to suche lato, ale niewykluczone też, że będą występować zjawiska dynamiczne, czyli okresy, w których będzie upał, a potem upale te dynamiczne, intensywne zjawiska, jakimi są burze, intensywne opady deszczu i porwisty wiatr.
9: Sierpień również według prognoz zapowiada się ciepło, ale już z mniejszymi opadami deszczu, za to we wrześniu szykuje się nagłe, wyraźne ochłodzenie.
1: Szczegóły na temat prognozy na tegoroczne lato mamy na rmf24.pl.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny pierwszej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Były minister cyfryzacji w rządzie Zjednoczonej Prawicy Janusz Cieszyński przekonywał w RMF FM, że fundamentem polskiego bezpieczeństwa są nasze relacje z Amerykanami. W Wielkiej Brytanii ważą się losy premiera Keira Starmera. Posłuchajcie doniesień naszego korespondenta. W tych faktach też wyjątkowy eksponat muzealny w Bibliotece Kórnickiej pod Poznaniem. Polsko-amerykańskie relacje to fundament naszego bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że rację ma Władysław Kosiniak-Kamysz, mówiąc, że nie ma żadnych decyzji o redukcji amerykańskich wojsk w Polsce, podkreślał w RMF FM Janusz Cieszyński z PiS-u. Były minister cyfryzacji był gościem rozmowy Krzysztofa Ziemca.
1: Ja naprawdę, jeżeli ktoś myśli, że ja tu przyjdę do studia RMF i powiem, dobrze by było, żeby wyszli amerykańscy żołnierze, jeżeli to sprawi, że Donaldowi Tuskowi spadnie poparcie o 5%, ja nigdy tak nie powiem, dlatego że polskie bezpieczeństwo, bez względu na to, kto rządzi, jest najważniejsze. I dopóki będę w polityce, to będę wyznawał taką zasadę.
2: Będzie miał szef MON-u wasze wsparcie, czy ci, którzy pojadą do Waszyngtonu, może jakaś rola nowa tutaj prezydenta w tej sprawie?
1: Znaczy, ja jestem przekonany, że pan prezydent Karol Nawrocki w tych sprawach zawsze będzie stał za interesem Polski.
0: Do rozmowy Krzysztofa Ziemca z Januszem Cieszyńskim wrócimy w kolejnych faktach. A w tych faktach mamy informacje z ostatniej chwili. Znamy wyniki tegorocznej Eurowizji. Krajem, który zwyciężył, jest Bułgaria z wynikiem 516 punktów. To naprawdę bardzo wysoki wynik, a nasza reprezentantka Polski, Alicja Szemplińska, śpiewająca utwór zatytułowany Prey, zajęła 12 miejsce. I teraz wracamy w faktach do Polski. Sejm w piątek po raz trzeci przyjął ustawę o rynku kryptoaktywów. Nowe przepisy przewidują, że nadzór nad rynkiem obejmie Komisja Nadzoru Finansowego. Dwie wcześniejsze wersje ustawy zostały zawetowane przez prezydenta. Tym razem rządzący uwzględnili jedną z 15 poprawek zgłoszonych przez prezydenta. Czy przyjęcie tej poprawki może przeważyć o podpisie Karola Nawrockiego? Wyjaśni to reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: Według polityków Prawa i Sprawiedliwości ta jedna poprawka niczego nie zmienia.
4: Jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta.
3: Powiedział Janusz Cieszyński z Prawa i Sprawiedliwości. Również szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki sugerował, że ze względu na odrzucenie większości poprawek możliwe jest trzecie weto w tej sprawie. Politycy koalicji rządzącej apelują jednak, aby Karol Nawrocki podpisał ten projekt.
5: Powinien podpisać w interesie tych wszystkich, którzy na tym rynku się poruszają. Natomiast jeżeli go nie złoży, no będzie brał odpowiedzialność za to, co się dzieje w takiej swoistej, tej swoistej wolnej Amerykance.
3: Mówił mi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Ustawą w sprawie rynku kryptoaktywów zajmie się teraz Senat.
0: Ważą się losy brytyjskiego premiera Keira Starmera. To efekt porażki Partii Pracy w ubiegłotygodniowych wyborach samorządowych. Doskonały wynik uzyskała za to partia Reform UK Nigela Farage'a i to on często typowany jest na przyszłego premiera. Ma on jednak problemy, które mogą zaszkodzić mu w politycznej karierze, donosi nasz korespondent w Londynie Bogdan Frimorgan.
6: Przywódca ultraprawicy przyjął w prezencie 5 milionów funtów, po czym za gotówkę kupił dom wart prawie 1,5 miliona. Darowizna ta, otrzymana od brytyjskiej jego kryptomiliardera, będzie przedmiotem dochodzenia komisarza Izby Gmin odpowiedzialnego za utrzymanie standardów. Farage nazywany jest często brytyjskim Trumpem. Niechętnie mówi o swoich finansach. Zmiażdżyliśmy partię pracy w regionach, gdzie dominowała od 100 lat. Klęska lejburzystów w niedawnych wyborach parlamentarnych to jego ulubiony temat, do którego wraca w wywiadach. To także główna przyczyna presji, pod jaką znalazł się premier Keir Starmer.
7: Są i takie fakty.
0: Wyjątkowy eksponat, który znów będzie można zobaczyć w Bibliotece Kórnickiej pod Poznaniem. Po 40 latach na ekspozycję wraca tajemniczy róg jednorożca. To jeden z najcenniejszych zbiorów Kórnickiego Zamku, który znajduje się tam już kilkaset lat.
8: Pierwsza wzmianka w zapisach pochodzi z 1700 roku. Ten róg jednorożca był przekazywany z pokolenia na pokolenie jako ten symbol z jednej strony potęgi, szczęścia. Przez wiele, wiele wieków uważano też, że symbolizował on Chrystusa. Niektórzy uważali, że to był tak zwany lek na wszystko. Każdy ród możnowładczy chciał w swoim skarbcu mieć taki obiekt. Dzisiaj po wielu latach wiemy, że to jest tak naprawdę kieł, ząb narwala, ale niezwykle piękny, biały, ponad 2 metry długości, więc jest imponujący.
0: Wyjaśniała Małgorzata Potocka z Biblioteki Kórnickiej.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.

0: It's a bitter taste.
1: To jest Noc z radiem RMF 24.

0: To już prawie druga, to pora faktów w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Jedna osoba jest ranna po zderzeniu dwóch osobówek na S6 w Pomorskiem. Na początku o szczególną uwagę prosimy kierowców. Bułgaria wygrywa w jubileuszowej 70. edycji Eurowizji, Polska na 12. miejscu. Holandia przygotowuje się na przybycie statku, gdzie stwierdzono hantawirusa. Jednostka ma dopłynąć do Rotterdamu najpóźniej w poniedziałek rano. Uwaga kierowcy na S6 w Pomorskiem. Na odcinku między węzłami Słupsk Zachód i Słupsk Południe w pobliżu Kobylnicy zderzyły się dwie osobówki. Jedna osoba została ranna. W tej chwili zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Jedźcie ostrożnie. A teraz w faktach wracamy do Eurowizji. Reprezentująca Bułgarię Dara z utworem Bangaranga wygrała tegoroczny jubileuszowy 70. konkurs. Tak właśnie brzmi zwycięska piosenka Bułgarii. Finał odbył się w Wiedniu, a triumfatorka zdobyła łącznie 516 punktów. Polskę reprezentowała Alicja Szemplińska z piosenką Prey. Nasza reprezentantka zajęła ostatecznie 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Polska bardzo dobrze wypadła w głosowaniu jury, otrzymała 133 punkty, co było najlepszym wynikiem od ponad dwóch dekad. Jednak widzowie przyznali tylko 17 punktów. Szczegółowo o wynikach piszemy dla Was na rmf24.pl. Niezmiennie polecamy Wam nasz adres w internecie.
1: To są fakty RMF FM.
0: Holandia przygotowuje się na przybycie statku Hondius, na którym wykryto hantawirusa. Jednostka ma wpłynąć do portu w Rotterdamie najpóźniej w poniedziałek rano. Na pokładzie znajduje się 27 osób. To obywatele Holandii, Filipin, Ukrainy, Rosji oraz polski kapitan. Co ich czeka po przybyciu do Rotterdamu, wyjaśni nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Załoga i personel medyczny zostaną przebadani po przybyciu, a następnie poddani kwarantannie. Nie jest jeszcze jasne, którzy członkowie załogi pozostaną w porcie przez cały obowiązkowy 6-tygodniowy okres kwarantanny. W rotterdamskim porcie przygotowane są 23 kontenery mieszkalne, w których będą mogli przebywać. Wiadomo już, że Filipińczykom zaleca się odbycie pełnej 6-tygodniowej kwarantanny w Holandii ze względu na obawy o standardy opieki medycznej w ich ojczyźnie. Czyszczenie statku odbędzie się w ścisłym rygorze sanitarnym. Pracownicy zostaną wyposażeni w taki sprzęt, który pozwoli im uniknąć